0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zostałem upoważniony do prowadzenia rozmów i negocjacji ze stroną amerykańską oraz koordynacji przygotowań niezbędnej infrastruktury i wsparcia logistycznego, poinformował po południu szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Takie kompetencje nadała mu specjalna uchwała przyjęta przez rząd w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskiej w naszym kraju. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co dokładnie zakłada ta uchwała.
1: Wprowadza szereg formalnych narzędzi dla rządzących, które umożliwią praktyczne przygotowanie do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Decyzję o ich wysłaniu do naszego kraju podjął niedawno prezydent USA Donald Trump.
2: I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. Myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego.
1: Wyjaśniał premier Donald Tusk. Nad Wisłą ma stacjonować dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Szczegóły na dniach mają omówić minister obrony i prezydent. Na razie jednak ani MON, ani Pałac Prezydencki nie poinformowały o terminie takiego spotkania.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, komentuje szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Jak dodał, jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. Zastrzelony w Białej Podlaskiej 44-letni Rosjanin był krytykiem Putina i Kremla. Kim był Simon Skrzeptepski i co jego śmierć oznacza dla rosyjskiej opozycji? To sprawdzał nasz reporter Jacek Werner.
3: Skrzeptepski, a właściwie Robert Kuzowkow, był malarzem, performerem, blogerem i satyrykiem politycznym. W swojej twórczości ostro krytykował rosyjski system władzy. Od 2021 roku mieszka w Polsce. Jeszcze kilka dni temu był w Berlinie.
4: Eksponował obraz Stalina, który karmi mlekiem małego Putina. Dług Skrzeptepskiego, to co reprezentuje dzisiaj Władimir Putin, to są metody dosłownie stalinowskie.
3: Mówi nam dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Jak dodaje ekspert, jeśli uda się polskim służbom ustalić, że został zamordowany na zlecenie obcego wywiadu, to przekaz dla opozycjonistów jest jasny, że nigdzie nie mogą czuć się bezpieczni. Skrzeptepski regularnie dostawał pogróżki. Wśród komentarzy pod jego ostatnim filmem możemy znaleźć takie, które mówią, że nie przeżyje najbliższej doby oraz za to, co robi, przyjdzie zapłata.
0: W sprawie jego zabójstwa policja zatrzymała dwóch obywateli Białorusi. Poszukiwania tego, który oddał strzały, wciąż trwają. Skandal na szpitalnym oddziale ratunkowym w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W nocy z poniedziałku na wtorek pacjent miał zostać zaatakowany i pobity przez ochroniarzy. W przesłanym oświadczeniu rzecznik placówki Maria Włodkowska zapewnia, że szpital traktuje te sprawy priorytetowo. O szczegółach wie nasza reporterka Karolina Suder.
5: Rzeczniczka prasowa przekazuje, że bezpieczeństwo w Szpitalu Uniwersyteckim zapewnia zewnętrzna firma wyłoniona w toku oficjalnego przetargu. W związku z pojawieniem się nagrania szpital zwrócił się do zarządu tej firmy o szczegółowe wyjaśnienia. Jak dodaje, jeden z 50 pacjentów, będąc pod wpływem znacznego upojenia alkoholowego, zachowywał się nieadekwatnie do sytuacji. Jego agresywne reakcje na procedury medyczne, jakim został poddany, i eskalacja emocji stanowiły zagrożenie zarówno dla innych osób przebywających w SOR, jak i personelu medycznego.
0: Jak ustalił szpital, pacjent pozostawał pod nadzorem pracowników ochrony przez około 30 minut. Ostatecznie podjął decyzję o wypisaniu się na własne żądanie. Tymczasem rząd bierze pod lupę zarobki lekarzy. Przyjął dziś projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków. Dane mają być powiązane z numerem PESEL każdego z nich. Poinformował o tym po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. Wcześniej premier Donald Tusk tłumaczył, dlaczego rządzącym zależy na regulacjach w tej sprawie.
2: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze, wysoko. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi immoralną i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość. My musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, by skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
0: Tłumaczył premier Donald Tusk, odnosząc się do informacji o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w 2025 roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają, że dane o zarobkach lekarzy, które trafią do agencji rządowej, nie będą już anonimowe. Pozwoli to ocenić wysokość wynagrodzenia konkretnego lekarza. Akcyza wraca, a paliwa drożeją. Już w środę wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. Popularna 95 będzie kosztować do 6,10 zł za litr, a diesel do 6,44 zł. To efekt nieprzedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT, mówi Karol Byzdra z portalu Energetyka 24.
6: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców, ale nie o gwałtownym skoku rzędu złotówki czy dwóch.
0: Maksymalna cena 95 wzrośnie o 13 groszy, 98 o 23 grosze, a oleju napędowego o 7 grosze. Dodatkowo Orlen podniósł we wtorek hurtowe ceny paliw, co może w kolejnych dniach utrzymywać presję na dalsze podwyżki cen na stacjach. Obrona chce wypuszczenia na wolność Magdaleny H. Jeszcze w tym tygodniu adwokat 57-letniej patomorfolog złoży odwołanie od decyzji sądu o tymczasowym areszcie. Przypomnijmy, kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok po odnalezieniu na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem 34 szczątków ludzkich płodów. Ma odpowiedzieć też za nielegalne składowanie niebezpiecznych odpadów medycznych, mówi adwokat Patrycja Hobel.
7: Ja ze swojej strony do końca tygodnia złożę środek odwoławczy od postanowienia sądu rejonowego w Rzeszowie w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W dalszym ciągu sąd nie uzasadnił też, dlaczego niewystarczające jest stosowanie wobec niej środków wolnościowych, a obrona stoi na stanowisku, że takie byłyby wystarczające.
0: W środę adwokat spotka się w zakładzie karnym z Magdaleną H. i ustali z nią dalszą linię obrony. Śledczy sprawdzą natomiast kolejne tropy. Jeden z badanych wątków zakłada, że podobnych miejsc z zakopanymi ludzkimi płodami może być więcej. Dlatego prokuratura chce wziąć pod lupę inne posesje, z którymi w przeszłości związana była 57-latka. Urzędnicy odejdą od okienek. W środę strajk ostrzegawczy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Klientów czekają utrudnienia. Między 8 a 10 pracownicy ZUS-u przestaną wykonywać swoje obowiązki. O szczegółach nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
8: To kolejna odsłona protestu, który tak naprawdę trwa od kwietnia. Niestety dotychczasowe akcje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, mówi Regina Borkowska z Solidarności ZUS.
9: Po prostu rząd nie zauważa naszych problemów, nie zauważa naszych niskich wynagrodzeń.
8: Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200.
9: Ja tu bym chciała również prosić ze swojej strony, żeby klienci nasi w godzinach 8-10, jeżeli nie muszą, to po prostu nie odwiedzali placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
8: Dodaje Borkowska. Jeśli akcja nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, związkowcy zapowiadają kontynuację.
0: A to był nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę. Kobieta nie przeżyła. Mężczyzna później uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie popełnił samobójstwo, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mekieten.
10: Zostanie w tej sprawie wszczęte śledztwo dotyczące zabójstwa młodej kobiety, a także samobójstwa mężczyzny. Ciała zarówno kobiety, jak i mężczyzny zabezpieczone do badań sekcyjnych. Będą przesłuchiwani świadkowie. Która będzie starała się wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia, a także motywy, które pchnęły mężczyznę do tego czynu. W tym momencie mogę potwierdzić, że mężczyzna i kobieta byli parą, natomiast jakiś czas temu rozstali się. Jeżeli chodzi o jakieś szczegółowe ustalenia, to w tym momencie jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić.
0: Mieszkańcy gminy, w której znaleziono ciało 19-latka, są w szoku. To bardzo spokojne okolice, mówią naszemu reporterowi.
11: Zdarzył się wypadek. Ludzie są zmęczeni tym biegiem całym i tym, nie wiem jak to inaczej nazwać.
12: Tutaj akurat ta część niedźwiedzia, no to jest bardzo spokojna i No, nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
13: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
14: To takie pierwsze właśnie jakieś tutaj na tym terenie taka tragedia, że doszło do takiego czynu.
0: Jak podają służby, przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy tej zbrodni będą jeszcze wyjaśniane. Dwie osoby zatrzymano po awanturze w poznańskim urzędzie miasta. W czasie dyskusji nad absolutorium niezadowolony mieszkaniec rzucił tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
15: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwie osoby. Na miejscu trwają dalsze czynności.
0: Mężczyzna, który rzucił tortem w prezydenta miasta, zarzucał mu wyprzedawanie mieszkań komunalnych. komunalnych deweloperom. Trzeba zrobić coś, żeby wyprowadzić taką hołotę z urzędów, komentował incydent Jacek Jaśkowiek.
13: Też jest dla mnie skandaliczne to, że dzisiaj po wtargnięciu tych osób, prawie 70-letni pan sekretarz tam po ciężkiej operacji, on musi bronić, a gdzie jest ta straż miejska, tak? Jak ona dzisiaj zareagowała, tak? No to jest po prostu również skandaliczne, że nie potrafimy sobie poradzić z takimi rzeczami.
0: Zdaniem Jaśkowieka ataki będą się nasilać, a sama napaść ma związek z interwencją Marceliny Zawiszy z partii Razem. Posłanka, przypomnijmy, weszła z protestującymi do gabinetu prezydenta i domagała się spotkania w sprawie osiedla maltańskiego.
13: Jeżeli komisja etyki w Sejmie nie widzi w tym problemu, tak, że poseł z takimi ludźmi robi takie zadymy, to jest pewien problem, który mamy dzisiaj polityczny. I to jest dla mnie oczywiste, że te wszystkie akty werbalne agresji dalej będą przechodzić jakby ewolucję, będą akty fizyczne, łącznie potem zabójstwem.
0: Partia Razem odcina się jednak od tego incydentu. Po przerwie wznowiono obradę. Za udzieleniem wotum zaufania Jaśkowiakowi głosowało 32 radnych, przeciwko było 6 radnych z Prawa i Sprawiedliwości. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego. Walczył o nią m.in. Polski Związek Tenisowy. To po życiowym sukcesie Chwalińskiej, kiedy Polka zagrała w finale French Open i zajęła drugie miejsce. Dzięki temu awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA.
16: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy. No swoim najczęściej te dzikie karty wręczają.
0: Komentuje dziennikarz sportowy Super Expressu Przemysław Ofiara i dodaje.
16: Gdyby Maja Chwalińska wygrała French Open, to pewnie nie byłoby żadnej mowy, żadnej dyskusji. A że przegrała, musiała na to jeszcze troszkę poczekać.
0: Początek rozgrywek na kortach Wimbledonu 29 czerwca. A poza Chwalińską w turnieju głównym wystąpią Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Na koniec jeszcze zaproszenie na warszawskie targi obronne. To już 19 i 20 czerwca. Będą konferencje, eksperckie debaty czy też wystawy sprzętu. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firmy z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa, mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa.
17: Każdy, kto kupi bilet, będzie mógł zwiedzić stoiska, a mamy wystawców ponad 100. Na zewnątrz będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Wojska Polskie przygotowuje. Będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak, będą pojazdy Służby Ochrony Państwa, będzie można zobaczyć taką VIP-owską limuzynę.
0: Warszawskie targi obronne odbędą się w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.

szkolne tematy to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Każda epoka ma swoje zasady, swoje skarby, swoich wybitnych przedstawicieli. Z naszym opracowaniem możesz zrozumieć każdą z nich. Starożytność to najstarsza i jednocześnie najbardziej odległa z epok. Warto uświadomić sobie, że to właśnie w starożytności swoje początki ma literatura, teatr i szeroko pojęta sztuka. Powstały wtedy koncepcje filozoficzne, do których przez wieki nawiązywali inni twórcy i którymi posługuje się nawet dzisiejsza popkultura. Starożytność nie jest więc tak bardzo oderwana od rzeczywistości, jak może nam się wydawać. Wydaje ci się to niewiarygodne? Posłuchaj tego opracowania do końca, a dowiesz się, czym charakteryzował się epos homerycki, co teatr ma wspólnego ze świętem ku czci Dionizosa i co robił Sokrates na greckim rynku. Na początek kilka informacji o tym, skąd wzięła się nazwa epoki i jakie są jej ramy czasowe. Starożytność to inaczej antyk. W świecie naukowym spotykamy raczej tę drugą nazwę, choć obydwie oznaczają właściwie to samo. Anticus to po łacinie dawny. Oczywiście sami starożytni tak siebie nie określali. Nazwa epoki pojawiła się dużo później, właśnie po to, aby podkreślić odległość starożytnych cywilizacji od tego, co działo się w kolejnych epokach. Dzisiaj określenia antyk czy starożytność używamy przede wszystkim w odniesieniu do kultury grecko-rzymskiej. Warto pamiętać, że w tamtym okresie równie ważne były dokonania Egiptu, Babilonu czy Persji. Ich bezpośrednie znaczenie dla kultury europejskiej było jednak nieco mniejsze. Przede wszystkim ze względu na ograniczony zasięg oddziaływania. Komunikacja między różnymi obszarami geograficznymi nie była wtedy taka prosta jak dziś. W tym opracowaniu skupiamy się głównie na Grecji i Cesarstwie Rzymskim. Umownie przyjmuje się, że starożytność obejmuje wszystkie zapisy powstałe do 476 roku naszej ery, czyli upadku Imperium Rzymskiego. Jest jednak pewien problem z określeniem początku epoki. Część badaczy przyjmuje, że starożytność rozpoczęła się około XIII wieku przed naszą erą. Z tego okresu pochodzą bowiem pierwsze zabytki piśmiennictwa. Z kolei w chronologii epok literackich można znaleźć informację, że antyk miał początki w VIII wieku przed naszą erą. To z tego okresu pochodzi bowiem epos homerycki, czyli pierwsze ważne dzieło literatury grecko-rzymskiej. Posłuchaj, jakie były główne założenia filozoficzne tamtego okresu. Musisz wiedzieć, że nie można zrozumieć literatury antycznej bez wiedzy na temat filozofii starożytnej. Była to najważniejsza forma działalności intelektualnej w Grecji. Na znaczeniu straciła nieco w starożytnym Rzymie. Miała bowiem mocną konkurencję w postaci retoryki, z którą filozofia była bardzo mocno powiązana. Niech zainteresuje cię fakt, że starożytna filozofia stanowi niezmierzone źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń. Czerpali z niej wszyscy myśliciele, nawet jeśli wprost się do tego nie przyznawali. I nawet dzisiaj podstawowa znajomość filozofii Platona czy Arystotelesa jest niezbędna do tego, aby prowadzić poważną intelektualną dyskusję. Wiele przekonań, które są dla nas oczywistością, zawdzięczamy bowiem tak zwanej Wielkiej Trójce, czyli Sokratesowi, Platonowi i Arystotelesowi. Z tego względu warto poznać ich nieco bliżej. Zacznijmy od Sokratesa. Żył on między 469 a 399 rokiem przed naszą erą. Był nauczycielem Platona oraz wyrazicielem absolutyzmu i intelektualizmu etycznego. Głosił przekonanie, że dobro, cnota i szczęście są równoznaczne z prawdą. Nie zostawił jednak po sobie żadnych pism. Wszystko, co dziś wiemy o jego poglądach, zawdzięczamy jego uczniom, w szczególności Platonowi. Czasami można się zastanawiać, ile w myśli Sokratesa jest z samego Sokratesa, a ile przekonań Platona.
Warto jednak pamiętać, że Sokrates cenił dobra materialne zdecydowanie mniej niż dobra moralne. Stworzył logikę i etykę, która wyrażała się nierozłącznością cnoty, rozumu i szczęścia. Sokrates znany był przede wszystkim ze swojej metody filozoficznej, czyli majeutyki. Opierała się ona na zadawaniu z pozoru prostych pytań, które prowadziły do poważnych dyskusji, a efektem było często ujawnienie niewiedzy rozmówcy. Taka metoda nie tylko odkrywała miałkość powszechnie przyjętych przekonań, ale przede wszystkim stawiała poważne pytania o istotę świata. Warto podkreślić, że główną dewizą Sokratesa było twierdzenie „poznaj samego siebie” w połączeniu z przekonaniem o własnej niewiedzy. Jego słynne powiedzenie „wiem, że nic nie wiem” bardzo dobrze odpowiadało przyjętej przez niego metodzie rozmowy. Filozof był bowiem przekonany, że jedynie żywy dialog i zbijanie fałszywych argumentów rozmówcy są w stanie doprowadzić do prawdy. Co ciekawe, Sokrates sam siebie nie uważał wcale za mędrca, a tym bardziej za nauczyciela mądrości. Jego nieustanne rozmowy z mieszkańcami Aten były niczym innym jak próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czym jest prawda. Ciekawostką z tamtego okresu jest fakt, że na widok Sokratesa podczas prób odpowiedzi na pytania wielkiego filozofa wiele osób uciekało w obawie przed ośmieszeniem się. Kontynuatorem myśli Sokratesa był Platon. Żył on między 427 a 347 rokiem przed naszą erą i zasłynął przede wszystkim jako twórca idei dwupłaszczyznowości świata. Platon zakładał, że świat materialny, w którym żyje człowiek, jest tylko niedoskonałym odbiciem świata idei i niewielu ludzi może tego świata choćby dotknąć. Taką teorię doskonale prezentuje platońska metafora jaskini, która jest jedną z najsłynniejszych alegorii w historii ludzkości. Koncepcja cienia, jaki świat idealny rzuca na jaskinię zamieszkiwaną przez ludzi, była formułowana przez wieki na nieskończenie wiele sposobów. Jest ona wciąż aktualna, choć nie musi wcale wyrażać przekonania o tym, że jesteśmy niedoskonałym odbiciem świata idealnego. Platon zakładał, że dusza człowieka jest obdarzona zatartą pamięcią o świecie idei, a funkcja poznawcza to właściwie nic innego, jak odświeżanie sobie tej wrodzonej wiedzy. Platonowi zawdzięczamy też nazwę Akademia. Oznacza ona miejsce nauki. To właśnie on w Gaju Akademosa założył swoją szkołę, którą nazwał Akademią. Warto podkreślić, że Platon niespecjalnie lubił poetów. Uważał wręcz, że należy ich wygnać z państwa, gdyż ich sztuka polega na stwarzaniu świata udającego świat materialny, który sam w sobie jest podróbką świata idealnego. Zgodnie z tym rozumowaniem, poeci jeszcze bardziej odciągają człowieka od idei, gdyż tworzą duplikat duplikatu. Co ciekawe, mimo krytyki artystów, Platon także tworzył sztukę. Swoje najsłynniejsze dzieła, w tym Ucztę, napisał w formie dialogów. Z czasem tak zwane dialogi platońskie stały się nawet odrębnym gatunkiem literackim. Ostatnim z wielkiej trójki filozofów starożytnych był Arystoteles. Żył on między 384 a 322 rokiem przed naszą erą. Jest uznawany za najwybitniejszego myśliciela starożytności. Był twórcą szkoły filozoficznej w Atenach, określanej jako szkoła perypatetyków. Nazwa ta pochodzi od greckiego określenia osób prowadzących dyskusje filozoficzne podczas spacerów. Warto wiedzieć, że Arystoteles jest autorem pierwszego kompendium wiedzy o literaturze, czyli słynnej poetyki. Przedstawił w niej m.in. koncepcję idealnej tragedii antycznej na podstawie króla Edypa Sofoklesa. Filozof uważał, że to właśnie ta tragedia jest najdoskonalszym utworem dramatycznym. Działalność Arystotelesa nie ograniczała się jednak do pisania, ale obejmowała niemal wszystkie dziedziny wiedzy. Zajmował się on również metafizyką, fizyką, poetyką i retoryką. Filozof uważał, że każda rzecz jest bytem złożonym z materii i formy kształtującej materię. Postawił również tezę o zmienności bytu i wielości form ruchu.
To właśnie on dał podstawy do empirycznych metod badań przyrodoznawczych. Poza tym Arystoteles był ogromnym rzecznikiem demokracji. Jednym z jego ważniejszych dzieł jest Polityka. Był nauczycielem jednego z największych przywódców świata starożytnego, Aleksandra Macedońskiego, który był zwolennikiem koncepcji asymilacji z podbitymi narodami. Warto się w tym miejscu zastanowić, czy ta teoria była wynikiem nauk Arystotelesa. Teraz czas na przedstawienie trzech innych starożytnych koncepcji filozoficznych. Oto one. Pierwsza z nich to stoicyzm, czyli filozofia mówiąca o tym, że w życiu należy znaleźć tak zwany złoty środek. Nie można ani rozpaczać, ani popadać w nadmierny optymizm. W życiu bowiem zdarzają się zarówno dobre, jak i gorsze chwile, a wszystkie należy przeżywać z pewnym dystansem, patrzeć chłodno na to, co się dzieje wokół nas. Dzięki takiej postawie zapewnimy sobie prawdziwe szczęście. Przedstawicielami stoicyzmu byli m.in. Zenon z Kition i Marek Aureliusz. Druga koncepcja to epikureizm. Filozofia, która podobnie jak stoicyzm próbowała ustosunkować się do zmienności świata. Myślenie epikurejczyków oddaje słynne hasło Heraklita z Efezu Pantarei, czyli wszystko płynie, co oznacza, że wszystko nieustannie się zmienia, więc trzeba korzystać z tego, co jest aktualnie dostępne. Jutro może być lepiej, ale może być też gorzej. Nie należy więc analizować przyszłości, tylko skupić się na tym, co jest tu i teraz. Tak uczył główny przedstawiciel tego nurtu, czyli Epikur, od imienia którego pochodzi nazwa tego systemu filozoficznego. Ostatnia teoria filozoficzna to hedonizm, najbardziej egocentryczna ze starożytnych filozofii. Gloryfikowała ona rozkosz, cielesność i radość z posiadanych dóbr materialnych. Jej przedstawicielem był Arystyp z Cyreny, który zalecał czerpanie pełnymi garściami z tego, co daje świat, bez oglądania się na innych. Niektórzy hedonizm utożsamiają z rozpustą, ale jest to zbytnie uproszczenie. Warto wspomnieć jeszcze o znaczeniu religii w starożytności. Prawdziwa rewolucja dokonuje się wraz z nadejściem chrześcijaństwa i związanej z nim filozofii. Świat antyczny przechodzi z politeizmu, czyli wielobóstwa, na monoteizm, a więc wiarę w jednego Boga. Przed czasami Chrystusa istniała wprawdzie inna wielka religia monoteistyczna, czyli judaizm, ale nie miała tak wielkiego zasięgu, jaki osiągnęło chrześcijaństwo. Okres prawdziwej dominacji chrześcijaństwa to jednak historia kolejnej epoki, czyli średniowiecza. Warto wspomnieć, że Biblia niosła w sobie pewną filozofię. W przypadku Starego Testamentu była ona oparta na przymierzu Mojżesza z Bogiem i oczekiwania na przyjście Zbawiciela, a w przypadku Nowego Testamentu na miłości do bliźniego. Zostawmy teraz starożytne teorie filozoficzne i szybko przechodzimy do zagadnień związanych z teatrem greckim. Pamiętasz zapewne, że to właśnie w antycznej Grecji narodził się teatr, którego tradycja stała się inspiracją dla całej historii światowego teatru. Początki teatru antycznego są związane z kultem boga Dionizosa, a dokładniej z rytualnymi pieśniami śpiewanymi na jego cześć. Osoby śpiewające, tak zwane dytyramby, czyli inaczej mówiąc pieśni kozła, były ubrane w koźlą skórę. To właśnie od nich wzięła się nazwa tych pieśni. Widowisko wiązało się z przejściem do świątyni Dionizosa, w której odprawiano rytuały na cześć tego boga. Procesja wraz z oprawą widowiska dała początek teatrowi greckiemu. Nie wiadomo jednak, jak wszystko dokładnie wyglądało, ponieważ pierwszy autor i pierwszy aktor zarazem, Tespis, nie pozostawił po sobie żadnej sztuki, która by ocalała do czasów współczesnych. Można jednak domyślać się, że to właśnie Tespis w VII wieku przed naszą erą pojawiał się na wielkich Dionizjach, które urozmaicał swoimi występami. Od samego początku śpiewał razem z chórem. W ten sposób pojawił się pierwszy aktor i towarzyszący mu chór.
Teraz kilka informacji dotyczących organizacji Teatru Greckiego, które warto zapamiętać. Spektakle były wystawiane w miejscu kultu Dionizosa. Z czasem przekształcono w osobne budynki. Spektakle grano pod gołym niebem, stąd też przedstawienia musiały kończyć się wraz z zapadnięciem zmroku. W teatrze antycznym dobrze wykorzystywano możliwości, jakie dawała naturalna przestrzeń. Dzięki grze na świeżym powietrzu przedstawienia mogły obejrzeć tysiące ludzi. Miejsce dla publiczności, czyli teatron, mogło pomieścić od kilku do kilkunastu tysięcy widzów. Dziś tak wielką publiczność gromadzą niemal wyłącznie koncerty gwiazd muzyki niż spektakle teatralne. Przy tak ogromnej publiczności trudno jednak było wyraźnie widzieć to, co dzieje się na scenie. Z tego względu aktorzy nosili maski, które informowały o typie danej postaci, jej statusie społecznym i wieku. Mieli też buty na koturnach i specjalne fryzury, aby bardziej się wyróżniać. Na scenę teatru antycznego prowadziły dwa wejścia, zwane parodos. Miejsce dla widowni było wykute w skale, a na dole znajdowała się specjalna scena, czyli orchestra, na której pojawiali się aktorzy. Z biegiem czasu za orchestrą zaczęto budować skenę, czyli budynek usytuowany naprzeciw widowni. W tej początkowo drewnianej, a później kamiennej budowli przebierali się aktorzy. Jego ściany stanowiły tło dla dekoracji. W pierwszych przedstawieniach występował tylko jeden aktor. Drugiego bohatera wprowadził Aeschylos. Z jego wielkiego dorobku dramatycznego zostało niewiele sztuk. Słynna jest m.in. tragedia Elektra. Największym twórcą greckim był jednak Sofokles, którego Arystoteles tak bardzo docenił w swojej poetyce. Sofokles wprowadził na scenę trzeciego aktora, a kolejny wielki dramatopisarz starożytny, Eurypides, dodał do tego grona czwartego i piątego. W teatrze antycznym ukształtował się dramat, który dzieli się na tragedię i komedię. Najsłynniejszym przedstawicielem komedii był Arystofanes, a więcej o tragedii dowiesz się za kilka chwil. Zanim przeskoczymy do najważniejszych dzieł literatury, powiedzmy parę słów o mitologii. Mity były nieodłącznym elementem kultury antycznej. Cieszyły się ogromną popularnością. Powód był bardzo prosty. Mity przedstawiały bogów, którzy byli podobni do ludzi. Targały nimi emocje, zakochiwali się, pałali żądzą zemsty. Najbardziej znane i najczęściej wykorzystywane w literaturze europejskiej mity to między innymi mit o Prometeuszu, który wykradł ogień z Olimpu i dał go ludziom, za co zapłacił bardzo wysoką cenę. Mit o Herkulesie, który był półbogiem, a za swoje występki musiał wykonać 12 niebezpiecznych prac. Mit o Dedalu i Ikarze, czyli o pierwszych ludziach, którzy na skrzydłach wznieśli się w przestworza. Mit o Niobe, matce, która za swoje przechwałki utraciła wszystkie swoje dzieci. Przed nami kolejna pigułka solidnej wiedzy, tym razem na temat największych dzieł literatury. W starożytności najbliższe naszej kulturze były dzieła Greków i Rzymian. Jednak podobnie jak w przypadku filozofii, w innych regionach świata także powstawały ważne dzieła, jak na przykład wielki poemat o Gilgameszu stworzony w Mezopotamii. Jednak to literatura grecko-rzymska wywarła największy wpływ na rozwój kultury europejskiej. Dlatego to właśnie o niej opowiemy Ci w szczegółach. Zacznijmy od tego, co działo się w Grecji. Na pewno nie wolno zapomnieć o najdoskonalszym twórcy epiki antycznej, czyli Homerze. To jemu zawdzięczamy Iliadę i Odyseję. Warto pamiętać, że fabuła Iliady dotyczy konfliktu, jaki wywiązał się między mieszkańcami Troi, a Grekami, o najpiękniejszą kobietę świata, Helenę. Oto jej treść. Na weselu Tetydy i Pleusa, gdzie były Atena, Afrodyta i Hera, bogini Eris rzuciła na stół biesiadny złote jabłko z napisem „Dla najpiękniejszej”. Szybko pojawiło się więc pytanie, która bogini jest najpiękniejsza. Na sędziego powołano Parysa,
Młodzieniec za najpiękniejszą uznał Afrodytę, która obiecała mu w nagrodę Helenę. Problem polegał jednak na tym, że Helena była żoną Menelaosa, władcy Sparty. Parys, nie zważając na to, wybrał się do Sparty i porwał obiecaną mu przez boginię kobietę. Grekom się to zdecydowanie nie spodobało. Gdy Parys wrócił do Troi, Grecy postanowili wysłać za nim wojska i odebrać żonę króla. Naczelnym dowódcą został Agamemnon. Specjalnie na tę wyprawę odnaleziono również Achillesa. Wodzowie wysłali do Troi Odyseusza i Menelaosa, żądając wydania Heleny. Jednak bezskutecznie. Rozpoczęła się wojna, która trwała 10 lat. W tym czasie zginął przyjaciel Achillesa, Patrokles, którego Achilles pomścił, zabijając Hektora, syna Priama i brata Parysa. Zbezcześcił jego ciało i nie chciał dopuścić do pochówku Hektora. Gdy jednak pod osłoną nocy Priam przyszedł do niego i się ukorzył, Achilles oddał mu ciało syna. Mieszkańcy Troi szykowali się już na porażkę, gdy nagle Grecy zniknęli w tajemniczych okolicznościach. W Troi zaczęło się świętowanie, które nie trwało jednak zbyt długo. Okazało się bowiem, że zniknięcie Greków to sprytna sztuczka wymyślona przez Odyseusza. Przed bramą do miasta Trojanie zauważyli olbrzymiego drewnianego konia. Gdy wprowadzili go do miasta, z jego wnętrza wyszło 12 greckich żołnierzy na czele z Odyseuszem, który szybko otworzył bramy i wpuścili kolejne zastępy greckich wojowników. Zaczęła się rzeź, podczas której zginęli wszyscy Trojanie, a Grecy odzyskali Helenę. Kolejne dzieło Homera, Odyseja, zaczyna się dokładnie w tym miejscu, w którym kończy się Iliada. To historia powrotu Odyseusza z Troi do Italii, który zajął bohaterowi aż 20 lat. Poemat opowiada o przygodach Odysa w drodze do ojczyzny. Bohater przez 7 lat był więziony na jednej z wysp przez nimfę Kalipso, która się w nim zakochała. Dotarł on także do wyspy Feaków, był na dworze króla Alkinosa i odwiedził kraj Lalofagów. Odyseja obfituje także w różne przygody, takie jak oślepienie Polifema, gniew Posejdona, zmagania z ludożercami w kraju Lajstrygonów, zejście do Hadesu czy spotkanie z Syrenami. Po tych wszystkich przygodach Odys dociera w końcu do rodzimej Italii. Zabija tam wszystkich zalotników swojej wiernej żony Penelopy. Warto pamiętać, że znaczna część tego poematu prowadzona jest w narracji pierwszoosobowej, podczas gdy Iliada to narracja przede wszystkim trzecioosobowa. Teraz czas na małe podsumowanie. Iliada i Odyseja są utworami, które pierwotnie były przekazywane z ust do ust. Stanowią najdoskonalszy przykład eposu homeryckiego. Jego cechy charakterystyczne to między innymi bardzo plastyczne, szczegółowe i liczne opisy, obiektywizm narracji, narrator nie narzuca się słuchaczom, otwierająca poemat inwokacja, czyli zwrot do kogoś lub czegoś, w tym przypadku muzy, siły, bóstwa, prezentacja wydarzeń, w których bogowie ingerują w świat ludzki. Na to, co się dzieje w świecie ludzkim, wpływ miało na przykład Fatum. Podniosły i uroczysty, chwilami patetyczny styl utworu. Charakterystyczne mowy bohaterów, prezentujących ich jako klasyczne typy osobowości. Poemat homerycki został napisany tak zwanym heksametrem, czyli specjalnym typem wiersza opartym na iloczasie i powtarzalnej liczbie stóp. W doskonały sposób uwydatnia on podniosły styl wypowiedzi. W dziełach Homera nie brakuje rozbudowanych porównań, które dzisiaj określamy mianem porównań homeryckich. Warto jeszcze wspomnieć o liryce starożytnej Grecji. Jest 4 autorów, o których warto pamiętać. Oto oni. Tyrteusz, twórca tak zwanej liryki tyrtejskiej. Pisał on patriotyczne elegie, które zagrzewały i zachęcały do walki. Jest autorem 5 tomów pieśni politycznych, przede wszystkim wojskowych i marszowych.
Safona, autorka liryki miłosnej, na greckiej wyspie Lesbos wychowywała młode dziewczęta, a jednocześnie pisała pieśni przede wszystkim miłosne, bardzo ekstatyczne, pełne wzruszeń. W jej twórczości znalazły się też hymny i modlitwy. Uznaje się ją za najlepszą starożytną poetkę grecką. Źródłem wzruszeń dla Safony było obcowanie z poezją. Anakreont to autor utworów biesiadnych i miłosnych, które opiewają radość życia i urok zabawy. Anakreont do Erosa i symbolizowanej przez niego miłości podchodził w sposób ambiwalentny. Twierdził, że miłość jest potrzebna, ale nie zawsze trzeba ją traktować poważnie. Poezję Anakreonta wyróżnia flirt, żartobliwa gra miłosna i dystans do świata. Symonides. W swoich pieśniach chóralnych, epigramatach, hymnach, elegiach i trenach namawiał do tego, aby brać życie takim, jakie jest. Zbliżał się tym samym do filozofii stoickiej. Odradzał nadmierną troskę o przyszłość, której nikt nie jest w stanie przewidzieć. Wychodził z założenia, że z dnia na dzień wszystko się może zmienić, na lepsze lub gorsze, i trzeba być na to gotowym. Trzeba jednak przyznać, że największym dziełem literatury starożytnej pozostaje tragedia. Wiesz już, że najwybitniejszym według Arystotelesa dziełem epoki helleńskiej był Król Edyp Sofoklesa. Równie ważnym skarbem kultury antycznej jest także sztuka pod tytułem Antygona. Posłuchaj teraz, w jaki sposób te dwie tragedie się ze sobą łączą. Starożytni Grecy słowa wyroczni uważali za święte i surowo przestrzegali tego, co od niej usłyszeli. Edyp był synem Lajosa i Jokasty, a wyrocznia przepowiedziała Lajosowi, że jego syn będzie ojcobójcą i ożeni się z własną matką. Przerażeni rodzice postanowili więc porzucić Edypa. Pięty chłopca przekuto żelaznymi kolcami, a jego samego związano i porzucono w górach. Dziecko znaleźli pasterze, którzy oddali Edypa bezdzietnej parze królewskiej, Polibosowi i Moropie, którzy władali Koryntem. Kiedy Edyp dorósł, usłyszał od wyroczni, że pisany jest mu los mordercy własnego ojca i kazirodczy związek z matką. Przerażony opuścił Korynt, nie wiedząc, że to nie w nim znajdują się jego prawdziwi rodzice. Podczas podróży spotkał biologicznego ojca, Lajosa. Między bohaterami wywiązała się kłótnia, w efekcie której Edyp zabił ojca, nie mając świadomości, że słowa wyroczni właśnie się spełniają. Lajos był władcą Teb, które po tragicznej śmierci swojego króla pogrążyły się w chaosie. Jakby tego było mało, miasto nawiedził potwór, sfinks, który nękał zrozpaczonych mieszkańców. Ci, którzy nie potrafili odpowiedzieć na zagadkę sfinksa, ginęli. Kreon, szwagier Lajosa, zdecydował, że odda rękę swojej siostry Jokasty i władzę nad miastem temu, kto pokona sfinksa. Udało się to Edypowi, który w ten sposób ożenił się z własną matką i spłodził z nią czworo dzieci. Dwóch synów, Eteoklesa i Polinejkesa, oraz dwie córki, Antygonę i Ismenę. Po latach względnego spokoju Teby znów nawiedziła zaraza. Według wyroczni była to kara za to, że w mieście mieszka morderca Lajosa. Kiedy Edyp w końcu dowiedział się, kim jest, zrozpaczony wydłubał sobie oczy i opuścił Teby. Jokasta, równie wstrząśnięta, popełniła natomiast samobójstwo. Wtedy władzę nad miastem znów przejął Kreon. Akcja Antygony to ciąg dalszy tej historii, w której dzieci Edypa są już dorosłe. Bracia Eteokles i Polinejkes poróżnili się, w konsekwencji czego Polinejkes wraz z obcymi wojskami zaatakował Teby. W walce zginęli obaj bracia, ale to Eteokles poległ jako obrońca ojczyzny i bohater, a Polinejkes jako zdrajca. Kreon nie chciał pochować ciała zdrajcy Polinejkesa i postanowił pozostawić go na żer ptakom. Na to z kolei nie mogła się zgodzić siostra zabitych braci Antygona, która była przy okazji ukochaną syna Kreona, Hajmona. Warto podkreślić, że Antygona reprezentuje w tragedii boskie prawo, które nakazuje pochować każdego człowieka,
a Kreon, prawowładcy, który dla przykładu chce ukarać buntownika. Ostatecznie Antygona grzebie brata, za co płaci najwyższą cenę, gdyż zostaje żywcem zamurowana. Gdy dowiaduje się o tym Hajmon, popełnia samobójstwo, a na wieść o jego śmierci zabija się również żona Kreona. Antygona Sofoklesa bardzo dobrze pokazuje greckie postrzeganie tragizmu jako zjawiska, które nierozerwalnie łączy się z konfliktem wyboru spośród dwóch równie ważnych wartości. W tragedii greckiej, niezależnie od tego, co wybierze bohater, zawsze będzie to zły wybór, który prowadzi do nieuniknionej katastrofy. Antygona musi wybrać między prawem ludzkim a boskim. Postępowanie wbrew prawu boskiemu to klątwa i przekleństwo, a sprzeciwianie się prawu ludzkiemu to pewna śmierć z rozkazu władcy. Warto podkreślić, że nie tylko Antygona

W Antygonie warto również zwrócić uwagę na pieśni chóru, w których można odnaleźć prawdy ogólnoludzkie. Chór pełni rolę komentatora wydarzeń i przy okazji przekazuje informacje o regułach i zasadach, jakimi rządzi się świat. Na początku pojawia się pieśń na cześć ludzkiego rozumu i państwa, według której człowiek dzięki swojemu rozumowi może sobie czynić ziemię poddaną, ustanawiać prawa i zachowywać porządek. Jednak kolejna pieśń mówi o tym, że wina jest wpisana w ludzki los i przyczynia się do cierpienia. W następnej pieśni chór mówi o potędze miłości, która nie idzie w parze z rozsądkiem. Przy okazji Antygony warto również zapamiętać charakterystyczną budowę tragedii antycznej. Składają się na nią takie elementy jak m.in. Parodos, czyli pieśń na wejście chóru. Exodos, czyli pieśń na zejście chóru. Komos, inaczej mówiąc scena lamentu i żalu, pożegnania bohatera przed pewną śmiercią. Stasimony, czyli pieśni chóru. Epeisodiony, czyli dialogi bohaterów. Budową dramatu antycznego rządzi także zasada trzech jedności. Jedności czasu, gdyż akcja nie może trwać dłużej niż dobę. Jedności miejsca, ponieważ akcja rozgrywać się ma w jednym miejscu. Oraz jedności akcji. Wedle tej zasady w dramacie antycznym jest tylko jeden główny wątek, który nie ma żadnych pobocznych historii. Dla wszystkich gatunków antycznych obowiązywała również zasada decorum, czyli odpowiedniego dopasowania języka dzieła do treści. Na przykład tragedia powinna być napisana stylem podniosłym, natomiast komedia – lekkim i swobodnym. W antyku elementy tragiczne i komiczne nie mogły się przenikać. Na chwilę zmieniamy nieco przestrzeń. Z antycznej Grecji, która zostaje w końcu podbita przez Rzymian, przechodzimy do Italii. Najważniejszą postacią był w niej Horacy, czyli wybitny liryk antyczny. Jest on twórcą dwóch bardzo ważnych gatunków – satyry i ody. Pisał pieśni poważne, patriotyczne, filozoficzne, refleksyjne, biesiadne i miłosne. Do historii literatury weszły przede wszystkim utwory poświęcone sztuce poetyckiej, w której Horacy upatrywał ogromną siłę. Jego najsłynniejsze dzieło, Exegi Monumentum, znane jest pod tytułem Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze Spiżu. Poeta porównuje w nim swoją poezję do budowanych przez ludzi pomników. Według niego poezja jest trwalsza niż budowle, bo jest w stanie przetrwać wieki w ludzkiej pamięci. Dzięki niej poeta nie umiera nigdy, żyje bowiem w swoich wierszach i w pamięci czytelników. Horacy był także reprezentantem filozofii antycznej. W swoich dziełach łączył epikureizm ze stoicyzmem. Od filozofii stoików zaczerpnął przekonanie o sile rozumu i postulat umiaru w korzystaniu z dóbr materialnych. Epikureizm natomiast dostrzec można w wyraźnej wprost chęci doczekania spokojnej starości. Według Horacego należy cieszyć się wszystkim, co mamy i nie dążyć do bogactwa za wszelką cenę. Drugim ważnym autorem rzymskim jest Wergiliusz, który jest autorem dalszego ciągu Iliady. Jego epos Eneida to opowieść o tułaczu Eneaszu, uznawanym za protoplastę cesarzy rzymskich. Wergiliusz napisał także Bukoliki, czyli sielanki opiewające arkadyjskie życie pasterzy, dzięki którym wieś jawi się od wieków jako miejsce szczęśliwości, braterstwa i spokoju. Osobną kategorię dzieł literackich stanowi Biblia. To zbiór ksiąg religijnych, na które składa się Stary i Nowy Testament. Księgi Starego Testamentu powstawały między XIII wiekiem przed naszą erą, a I wiekiem naszej ery. Warto zapamiętać dwie bardzo ważne księgi Starego Testamentu. Pierwsza to Księga Koheleta, która jest wielkim traktatem na temat sensu ludzkiego życia. To stąd pochodzi słynny cytat „Wszystko jest marnością”. Autor Księgi Koheleta ukazuje ulotność bogactwa, mądrości i wiedzy, nakazując umiejętne korzystanie z życia. Druga ważna księga to Księga Hioba. Opowiada o słynnym zakładzie między Bogiem a szatanem. Pojawia się w niej pytanie o istotę miłości Bożej, o sens cierpienia i siłę wiary wobec przeciwności losu.

czasu. Trzeba pamiętać, że Biblia to nie tylko święta księga, ale jeden z najdawniejszych zabytków językowych, literackich i religijnych. Ukazuje dzieje narodu izraelskiego, ale jednocześnie ma charakter dydaktyczny, wprowadza i definiuje pojęcie dobra i zła, nagrody i kary. Znajdują się w niej nakazy i pouczenia. Jako tekst literacki jest bogactwem takich gatunków jak m.in. poemat opisowy. Przykładem jest Księga Rodzaju, biografia, czyli Ewangelie, powieść obyczajowa, która ukazuje perypetie narodu wybranego, epistolografia, czyli listy apostolskie, pieśni i hymny, w których można dostrzec największy kunszt literacki. Warto podkreślić, że Pieśni nad Pieśniami i Księga Hioba dają również początek nowej linii dramatu. To już prawie koniec podróży po starożytności. Teraz posłuchaj o tym, jak duży wpływ miała ona na kolejne epoki. Z całą pewnością można stwierdzić, że starożytność ufundowała literaturę europejską i zdeterminowała jej rozwój. Do dziś wiele myśli antycznych filozofów i twórców postrzeganych jest jako aktualne i cenne. Szczególnie ceniony jest Arystoteles, Platon, Sokrates, a także Horacy i Homer. Niedoścignionym wzorem i inspiracją dla wielu twórców jest tragedia antyczna. Dowiedz się teraz, jakie utwory i którzy autorzy inspirowali się antykiem w swoich późniejszych dziełach. To m.in. Treny Jana Kochanowskiego, które są zanurzone w liryce Symonidesa i nawiązują do stoicyzmu. Odprawa posłów greckich, Jana Kochanowskiego, w której autor formułuje koncepcję dobrego państwa i odpowiedzialnego władcy, posiłkując się motywem z Iliady Homera. Szymon Szymonowic, autor renesansowy, który w swoich Sielankach nawiązuje do twórczości Wergiliusza. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza to polska realizacja eposu narodowego. Jednak zamiast antycznego heksametru autor sięgnął po słynny polski trzynastozgłoskowiec. Trzecia część Dziadów Adama Mickiewicza i Kordian Juliusza Słowackiego. W tych dziełach mit prometejski jest ważnym składnikiem całej kultury romantycznej. Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. Ten utwór opowiada o początkach chrześcijaństwa w Rzymie. Dramaty Stanisława Wyspiańskiego, takie jak Achilleis, Protesilas i Laodomia, czy Powrót Odysa. Są one silnie zakorzenione w wątkach antycznych. Noc listopadowa Wyspiańskiego i Ozimina Wacława Berenta. W tych utworach znaleźć można mit o Demeter i Korze. Sokrates tańczący, autorstwa Juliana Tuwima, to nawiązanie do postawy reprezentowanej przez tego antycznego filozofa. Poezja Zbigniewa Herberta, w której można znaleźć bardzo wiele nawiązań do starożytności. Ulysses Jamesa Joyce'a. To pierwsza powieść napisana techniką strumienia świadomości, która odwołuje się do podróży Odysa. Jest najsłynniejszym światowym nawiązaniem do dzieła antycznego. Posłuchaj naszych kolejnych opracowań dotyczących epok literackich. A jeśli to streszczenie Ci się podobało, przekaż je znajomym. Zachęcamy Cię do dalszego zdobywania wiedzy, poznawania literatury i kultury różnych epok. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze Posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Jak iść przez życie, żeby na starość nie żałować? Jak nie zmarnować życia? Co jest w życiu najważniejsze? A czym nie warto w ogóle zawracać sobie głowy? Ja pojechałem z mikrofonem do Poznania i tam pytałem ludzi, którzy mają jakieś tam już doświadczenia, sporą część życia za sobą, o rady dla młodego pokolenia Polaków.
2: Jak przeżyć życie, żeby potem nie żałować?
3: Mówić to, co się myśli. Być zdecydowanym, silnym, odważnym.
4: I trochę więcej patrzeć nie na komórkę, tylko przecież koziołki się trykały i wszystko przez komórki patrzyli, zamiast po prostu obejrzeć ten spektakl.
2: To nie jest prawdziwe życie.
4: To nie jest to.
2: Taki młody człowiek dzisiaj, 20-letni, ogląda, co by mu pan doradził?
5: Żeby on na przykład, wie pan co, był dobry dla człowieka. Pieniądz szczęścia nie daje.
2: Nie?
5: Nie.
6: Lataj za miłością, nie za pieniędzmi.
7: Więcej odwagi.
8: Dobrze wiem, co to miłość prawdziwa. O. Tylko miłość.
9: Nie wiem, co oni piją i co palą.
2: A ta młodzież dzisiejsza.
9: No właśnie. Ja powiem tak, też wypiję. Ale ja mam dwie lampki, czerwoną i zieloną, a oni nie mają lampek. Mm-hmm. Diody im się przepaliły, trzeba by było zresetować.
10: Każdy sobie rzepkę skrobie.
1: Taki pozytywny, a momentami nawet nieco refleksyjny temat będzie dziś w Co ludzie powiedzą.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Na początek wypowie się pan Jacek, 82-latek, którego spotkałem na boisku z piłką do koszykówki w ręku. Mówi, że stara się grać codziennie, no i jest to właśnie podstawa. Ale pan Jacek ma bardzo długą, wieloskładnikową receptę na udane życie. Posłuchajcie.
2: Przekaz do młodych ludzi, jak przeżyć życie, żeby potem nie żałować, co jest ważne, co jest w ogóle się nie liczy.
3: No, to jest przede wszystkim prawda. Należy się nią kierować i żyć zgodnie z własnym sumieniem. Mówić to, co się myśli, nie starać się być ani kurtuazyjnym, ani wystraszonym, jakimś niepewnym. Być zdecydowanym, silnym, odważnym i iść do przodu przez życie, a najlepiej iść poprzez wspomagając się ruchem, sportem, bo sport to najlepsze lekarstwo, to jest najlepszy sposób na przetrwanie, na długowieczność, na zdrowie. Mm-hmm. Takie jest moje motto.
2: Ile pan ma lat?
3: 82 zacząłem. Przychodzę, żeby ćwiczyć, że tak powiem, trzymać kondycję. Proszę, gram chyba prawie codziennie, jak jest pogoda.
2: A na co ludzie tracą czas, jak tak pan patrzy na młodych ludzi, którzy tracą życie i potem mogą rzeczywiście żałować tego?
3: No, tracą życie, pędząc za pieniądzem, za sławą, za walka szczurów, czyli wojna szczurów, czyli jak gdyby polega na tym, że każdy chce mieć jeszcze więcej, chce mieć więcej od innego.
2: A to jest nieistotne później?
3: I czy to jest istotne? Pieniądz szczęścia nie daje, ale bez pieniądza żyć nie można. To trzeba jak gdyby zrównoważyć i znaleźć ten taki złoty środek. Nie być oszołomem. Jeśli się zgodnie z tym postępuje, to nawet nie będąc bogatym, można być zdrowym, pięknym, szczęśliwym. Tak jak Włosi mówią. Piękny, a biedny.
2: Ale no, też warto. Też warto.
3: Warto. Na pewno można i tak. Warto jak być bogatym, a nieszczęśliwym.
2: O.
1: Idziemy teraz na poznański rynek. Tam spore zamieszanie. Gdzieś pod koziołkami jakaś para młoda pozowała do zdjęć. Te koziołki się tam trykały. Ludzie pokrzykiwali z radości. Za każdym razem, jak one się tryknęły tymi rogami. W lokalu gastronomicznym siedział mężczyzna. Patrzył na to wszystko i delektował się napojem. Delektował się życiem. No to podszedłem, zapytałem.
2: Trochę za młody pan jest do tego tematu.
4: Dzięki.
2: Ale wygląda pan na takiego człowieka, który dobrze żyje i lubi dobrze żyć. A ja robię taki temat, żeby przekazać młodym ludziom, którzy nas oglądają, co jest ważne w życiu, jak warto żyć, za czym warto gonić, a za czym nie warto.
4: Nie warto gonić za rzeczami, zegarki, ciuchy i tak dalej. Podróże. Ja wydaję pieniądze na podróże, to jest moje. Ja odwiedzam teraz Poznań, wpadłem do Poznania spontanicznie na parę dni. Mhm. Za tydzień jestem w Istambule, potem w Gruzji. O. Bo to jest ważne, co człowiek przeżyje. Mm-hmm. I trochę więcej patrzeć nie na komórkę, tylko... Przecież koziołki się trykały i wszystko przez komórki patrzyli, zamiast po prostu obejrzeć ten spektakl. Aha. Dla siebie zostawić, a każdy na komórkę patrzył. Nagrywał to. Mm-hmm. Bez sensu.
2: Co, to nie jest to nie prawdziwe
4: jest to,
2: życie.
4: To nie jest to, to nie jest to. Warto znaleźć pracę, którą się kocha. Mm-hmm. Bo jak tylko pracujesz, harujesz za pieniądze, to nie ma sensu twoje życie. Znajdź pracę, którą kochasz i wtedy pieniądze same przyjdą. Nie wiem, jak to działa, ale działa. U mnie działa.
2: A co to za robota?
4: Ja pracuję w barze takim Beach Bar w Berlinie. Ja stoję na drzwiach, ja wpuszczam ludzi, ja z każdym rozmawiam. Jak jestem party host, coś takiego. Niektórzy kochają pracować z pieniędzmi, niektórzy kochają pracować w banku, niektórzy lubią to. Każdy musi znaleźć coś dla siebie. Mm-hmm. Tylko musisz kochać po prostu swoją robotę. No musisz, dobra. Jak idziesz do pracy, musisz się cieszyć, że idziesz do pracy, że spotkasz tych fajnych ludzi, którzy z tobą pracują i wtedy będziesz zajebiście. Jeżeli można tak powiedzieć, sorry.
2: Można, nie, i co, i oczy otwarte na świat, na życie, na przyrodę, na naturę.
4: Tak,
2: na...
4: i po prostu kochaj siebie i innych i bądź miły dla każdego i to wtedy się odzwierciedla.
1: No to jeszcze jedna charyzmatyczna postać, mężczyzna, no, z pokaźnych rozmiarów wąsem, podzieli się refleksją na temat dzisiejszej młodzieży. A ta refleksja wynika z obserwacji, bo on chodzi, patrzy, no i ma wnioski.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
2: Co tu można młodym ludziom doradzić? Jak warto przez życie iść? Co warto? Czego w ogóle nie warto, wie pan?
9: Powiem panu tak. Jak tak przechodzę przez stary rynek o tej godzinie 8:00, pół do 9:00, to bym powiedział tak. Nie wiem, co oni piją i co palą.
2: A ta młodzież dzisiejsza.
9: No właśnie. Ja powiem tak. Też wypiję. Ale ja mam dwie lampki, czerwoną i zieloną, a oni nie mają lampek. Mm-hmm. Diody im się przepaliły, trzeba by było zresetować. Rozumie pan, o co chodzi, nie? No gdzieś kiedyś się trzeba wyszaleć, nie? No ale jak ja miałem te 20 parę, to nie chodziłem po nocach po starym rynku, bo już pracowałem, już spodziewałem się dziecka, już myślałem, co będzie później. Mm-hmm. A oni nie myślą. Oni żyją dniem dzisiejszym, nie wybiegają prosto, perspektywy. Nie wiem, jak ci młodzi ludzie będą teraz egzystować, jak coś im się przytrafi, nie? Fikumiku, rozumie pan, o co chodzi? Nie? No, nie wiem.
2: Czyli jak co, oni dzieci będą... są no, też ważne w życiu?
9: No pewnie.
2: Warto mieć dzieci?
9: No pewnie. Trzeba mieć dzieci, żeby na starość nie zostać samemu. Mam takiego kolegę, on jest taki trochę zatwardziały, stary kawaler i mu tłumaczę, mówię, Tomek, jak mama ci zejdzie, a już ma 80 lat, zostaniesz sam jak taki tuman we własnym mieszkaniu.
2: Dzisiaj młodzież raczej z tymi dziećmi to tam nie, zwleka nie, raczej, albo w ogóle.
9: Ja ich nie widzę, ja ich nie widzę, naprawdę. Przynajmniej w większości. O, tak bym powiedział. Miłego dnia życzę.
1: No to idziemy gdzieś tam w głąb Poznania, uliczka za uliczką. Pytanie wciąż mniej więcej takie samo. Jak żyć? Za czym gonić? A co odpuścić? No bo z perspektywy czasu okazuje się, że nie było warto.
2: Co warto w życiu robić? Jak warto żyć? A czego nie warto?
7: Wie pan co? Ja panu powiem, że nie powiem panu, bo no. sam nie wiem jak żyć.
2: Młodym ludziom, co by pan powiedział, wie pan, jak warto żyć? Żeby dobrze przeżyć życie.
10: Tego to nie wiem. Każdy sobie rzepkę skrobie.
2: No wie pan, młodzi ludzie ganiają za różnymi tam rzeczami.
11: I nic z tego nie mają. Zabrali tylko to, co udzielili ze sobą, nie?
2: Czyli?
11: Nic, wszystko trzeba zostawić. Tylko sumienie się za sobą zabiera.
2: Myśli pan?
11: Tak myślę. Nie warto, ja mam 80 lat prawie i potraciłem kompli wszystkich. Dzisiaj byłem na pogrzebie kompla też. Nie warto do nich zacząć. uczyć się i uczyć wiedzę, czytać dużo, to co podpadnie, chwycić, czytać, obojętnie jaka książka, obojętnie co, czytać, czytać, uczyć się i iść w tym kierunku, co się lubi, nie? I robić to, co się lubi. Wtedy się rano chętnie wstaje, idzie się tam do tej pracy, robi się to, co się lubi. Nie tam gonić za pieniądzem, o, bo będę tam na przykład, no, jak to się mówi, informatykiem, bo tam jest kasa. Nie. Rób to, co lubisz, co chcesz robić.
2: Ktoś lubi być ogrodnikiem, to niech będzie ogrodnikiem.
11: Niech będzie ogrodnikiem, dobry ogrodnik, bardzo dobry zawód.
2: Jak iść przez życie, żeby nie żałować później? Jak to życie przeżyć?
12: Wie pan co, no, dla drugich być dobrym. Dla drugich być dobrym. I dla siebie też. I być świadomym tego, co się robi. Mieć pasję w życiu, która nas prowadzi do przodu, tak?
2: Czyli co na przykład? Pan widzę tutaj jakieś rycerskie tematy takie.
12: Ja karate trenuję.
2: O! I co? I to pana...
12: 42 lata.
2: No i co? I warto było 42 lata karate trenować?
12: No dalej trenuję.
2: O!
12: Pasja. No można znaczki zbierać, mieć taką pasję, ale jest to pasja.
2: Lepiej karate chyba jednak niż znaczki, bo to więcej ruchu, wie pan, przy tych znaczkach.
12: Zwłaszcza dzisiaj, no, jak się ogląda ludzi, to wszyscy komórki, a no trochę na świeże powietrze poćwiczyć, pobiegać, w piłkę pograć.
2: O. Tak trochę pożyć takim prawdziwym życiem.
12: Tak, z naturą.
2: I takie rady dla młodzieży, tak, żeby pan tak młodym ludziom powiedział, jak warto żyć, wie pan, co warto w życiu robić, czego w ogóle nie warto, czym sobie głowy nie zawracać.
13: A wie pan co, ja bym doradził, żeby każdy wierzył w to, co powinien wierzyć, znaczy w Pana Boga. To będzie człowiek i będzie miał życie wspaniałe, nie będzie miał żadnych kłopotów, tak jak ja. Kocham Pana Boga i wiesz, nigdy smutku u mnie nie ma. Ja nigdy smutku nie miałem sobie, bo chcę tak wierzyć soczyście z całego serca, jak Pana Boga. Tak. I to pomaga.
2: Taką młodą Marysię by pani spotkała, 20-letnią, co by jej pani powiedziała, że jak warto żyć, żeby tak przeżyć naprawdę życie, tak w pełni?
14: Przede wszystkim dobra, żeby była.
2: To mała Marysia.
14: Uczciwa, tak. I starsza by potem była też. Urosłaby i by była dobra. Wierzyć w coś trzeba, nie można być takim niedowiarkiem, takim ateistą zupełnie. Trzeba wierzyć w coś. Co to by było za życie, jakby pan w nic nie wierzył, to by pan pomyślał, jutro umrę i nie wiem, co mnie czeka. Nie, tak być nie może. No.
2: A dobrym warto być? Przyzwoitym człowiekiem, czy nie warto?
14: Przyzwoitym na pewno warto być. Inaczej mówiąc, przyzwoitym i dobrym. Starałam się być dobra, ale nie zawsze mi to, wie pan, wróciło to dobre. Ale na ogół tak. Nie miałam krzywdy, żyję. Widzi pan, jestem tu i żyję. A przeżyłam trochę. Tak, do 90 dochodzę. Czyli warto być w porządku, warto być okej, bo się jednak coś z tego osiąga. I tak życzę wszystkim.
1: Zrobiliśmy rundkę po Poznaniu. Wracamy jeszcze na Stary Rynek. Jak żyć, żeby nie marnować czasu? Kiedy emeryci słyszą takie pytanie, bardzo często mówią o miłości.
15: Para poznańska, zabawne historie. Osoby chętne na wycieczkę z przewodnikiem. Zapraszam do mnie.
2: Taki młody człowiek, dzisiaj 20-letni, oglądaj. Co by mu pan doradził?
5: Żeby on na przykład, wie pan co, był dobry dla człowieka. Pieniądz szczęścia nie daje.
2: Nie?
5: Nie, pieniądz nie daje szczęścia.
2: No bo widzi pan, o, tu młoda para.
5: No idzie, no proszę, idą sobie. No oni są szczęśliwi.
6: Lataj za miłością, nie za pieniędzmi.
2: O.
6: Tak to jest.
2: No ale to jak to bez pieniędzy żyć i tylko miłością oddychać?
6: Bo serce tak mówi.
16: Z rozumem i sercem. Umieć do tego podejść rozsądnie. Rodzina najważniejsza.
2: A jakby pan takiego Leszka spotkał tutaj, takiego 18-letniego, to co by mu pan powiedział?
16: więcej odwagi w działaniu. Może dla siebie bym sobie tak powiedział. Bo nieraz tak mamy, no mógłbym to zrobić, nie mam odwagi, nikt mi tak nie pomoże, a jednak dobrze by było, żeby osiągnąć swój cel.
2: Co jest tak naprawdę ważne w życiu? Co się liczy tak naprawdę, tak żeby dobrze życie przeżyć?
8: Dobrze wiem, co to miłość prawdziwa. O. Tylko miłość. Do wszystkich.
2: Ale właśnie do jakiejś konkretnej osoby, czy do wszystkich po prostu?
8: Do wszystkich.
2: Do wszystkich trzeba być takie otwarte serce.
8: No tak.
2: I co to daje człowiekowi?
8: No wszystko. Wszystko. Nie pieniądze, nie na pierwszym.
2: Tylko ta miłość.
8: Miłość, no tak.
2: A pan był kiedyś tak naprawdę zakochany w kiedyś?
8: No oczywiście.
2: Jest pan ciągle? Dobrze. No dobrze, czyli co?
8: No pasaran.
1: No pasaran, czyli stoimy i walczymy dalej. No o tę miłość chyba przede wszystkim. Tak trzeba żyć, tak mówią ludzie, którzy mają już sporo życia za sobą, więc oni wiedzą, o czym mówią. Tym pozytywnym akcentem kończymy, co ludzie powiedzą. Do usłyszenia za tydzień.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder. Vox FM. Zapominając już.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zostałem upoważniony do prowadzenia rozmów i negocjacji ze stroną amerykańską oraz koordynacji przygotowań niezbędnej infrastruktury i wsparcia logistycznego, poinformował po południu szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Takie kompetencje nadała mu specjalna uchwała przyjęta przez rząd w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskiej w naszym kraju. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co dokładnie zakłada ta uchwała.
1: Wprowadza szereg formalnych narzędzi dla rządzących, które umożliwią praktyczne przygotowanie do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Decyzję o ich wysłaniu do naszego kraju podjął niedawno prezydent USA Donald Trump.
2: I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. Myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego.
1: Wyjaśniał premier Donald Tusk. Nad Wisłą ma stacjonować dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Szczegóły na dniach mają omówić minister obrony i prezydent. Na razie jednak ani MON, ani Pałac Prezydencki nie poinformowały o terminie takiego spotkania.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, komentuje szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Jak dodał, jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. Zastrzelony w Białej Podlaskiej 44-letni Rosjanin był krytykiem Putina i Kremla. Kim był Simon Skrzeptepski i co jego śmierć oznacza dla rosyjskiej opozycji? To sprawdzał nasz reporter Jacek Werner.
3: Skrzeptepski, a właściwie Robert Kuzowkow, był malarzem, performerem, blogerem i satyrykiem politycznym. W swojej twórczości ostro krytykował rosyjski system władzy. Od 2021 roku mieszka w Polsce. Jeszcze kilka dni temu był w Berlinie.
4: Eksponował obraz Stalina, który karmi mlekiem małego Putina. Dług Skrzepeckiego, to co reprezentuje dzisiaj Władimir Putin, to są metody dosłownie stalinowskie.
3: Mówi nam dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Jak dodaje ekspert, jeśli uda się polskim służbom ustalić, że został zamordowany na zlecenie obcego wywiadu, to przekaz dla opozycjonistów jest jasny, że nigdzie nie mogą czuć się bezpieczni. Skrzepecki regularnie dostawał pogróżki. Wśród komentarzy pod jego ostatnim filmem możemy znaleźć takie, które mówią, że nie przeżyje najbliższej doby oraz za to, co robi, przyjdzie zapłata.
0: W sprawie jego zabójstwa policja zatrzymała dwóch obywateli Białorusi. Poszukiwania tego, który oddał strzały, wciąż trwają. Skandal na szpitalnym oddziale ratunkowym w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W nocy z poniedziałku na wtorek pacjent miał zostać zaatakowany i pobity przez ochroniarzy. W przesłanym oświadczeniu rzecznik placówki Maria Włodkowska zapewnia, że szpital traktuje te sprawy priorytetowo. O szczegółach wie nasza reporterka Karolina Suder.
5: Rzeczniczka prasowa przekazuje, że bezpieczeństwo w Szpitalu Uniwersyteckim zapewnia zewnętrzna firma wyłoniona w toku oficjalnego przetargu. W związku z pojawieniem się nagrania szpital zwrócił się do zarządu tej firmy o szczegółowe wyjaśnienia. Jak dodaje, jeden z 50 pacjentów, będąc pod wpływem znacznego upojenia alkoholowego, zachowywał się nieadekwatnie do sytuacji. Jego agresywne reakcje na procedury medyczne, jakim został poddany, i eskalacja emocji stanowiły zagrożenie zarówno dla innych osób przebywających w SOR, jak i personelu medycznego.
0: Jak ustalił szpital, pacjent pozostawał pod nadzorem pracowników ochrony przez około 30 minut. Ostatecznie podjął decyzję o wypisaniu się na własne żądanie. Tymczasem rząd bierze pod lupę zarobki lekarzy. Przyjął dziś projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków. Dane mają być powiązane z numerem PESEL każdego z nich. Poinformował o tym po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. Wcześniej premier Donald Tusk tłumaczył, dlaczego rządzącym zależy na regulacjach w tej sprawie.
2: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze, wysoko. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi i moralną, i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość. My musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, by skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
0: Tłumaczył premier Donald Tusk, odnosząc się do informacji o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w 2025 roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają, że dane o zarobkach lekarzy, które trafią do agencji rządowej, nie będą już anonimowe. Pozwoli to ocenić wysokość wynagrodzenia konkretnego lekarza. Akcyza wraca, a paliwa drożeją. Już w środę wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. Popularna 95 będzie kosztować do 6,10 zł za litr, a diesel do 6,44 zł. To efekt nieprzedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT, mówi Karol Byzdra z portalu Energetyka 24.
6: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców, ale nie o gwałtownym skoku rzędu złotówki czy dwóch.
0: Maksymalna cena 95 wzrośnie o 13 groszy, 98 o 23 grosze, a oleju napędowego o 7 grosze. Dodatkowo Orlen podniósł we wtorek hurtowe ceny paliw, co może w kolejnych dniach utrzymywać presję na dalsze podwyżki cen na stacjach. Obrona chce wypuszczenia na wolność Magdaleny H. Jeszcze w tym tygodniu adwokat 57-letniej patomorfolog złoży odwołanie od decyzji sądu o tymczasowym areszcie. Przypomnijmy, kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok po odnalezieniu na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem 34 szczątków ludzkich płodów. Ma odpowiedzieć też za nielegalne składowanie niebezpiecznych odpadów medycznych, mówi adwokat Patrycja Hobel.
7: Ja ze swojej strony do końca tygodnia złożę środek odwoławczy od postanowienia sądu rejonowego w Rzeszowie w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W dalszym ciągu sąd nie uzasadnił też, dlaczego niewystarczające jest stosowanie wobec niej środków wolnościowych, a obrona stoi na stanowisku, że takie byłyby wystarczające.
0: W środę adwokat spotka się w zakładzie karnym z Magdaleną H. i ustali z nią dalszą linię obrony. Śledczy sprawdzą natomiast kolejne tropy. Jeden z badanych wątków zakłada, że podobnych miejsc z zakopanymi ludzkimi płodami może być więcej. Dlatego prokuratura chce wziąć pod lupę inne posesje, z którymi w przeszłości związana była 57-latka. Urzędnicy odejdą od okienek. W środę strajk ostrzegawczy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Klientów czekają utrudnienia. Między 8 a 10 pracownicy ZUS-u przestaną wykonywać swoje obowiązki. O szczegółach nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
8: To kolejna odsłona protestu, który tak naprawdę trwa od kwietnia. Niestety dotychczasowe akcje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, mówi Regina Borkowska z Solidarności ZUS.
9: Po prostu rząd nie zauważa naszych problemów, nie zauważa naszych niskich wynagrodzeń.
8: Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200.
9: Ja tu bym chciała również prosić ze swojej strony, żeby klienci nasi w godzinach 8-10, jeżeli nie muszą, to po prostu nie odwiedzali placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
8: Dodaje Borkowska. Jeśli akcja nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, związkowcy zapowiadają kontynuację.
0: A to był nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę. Kobieta nie przeżyła. Mężczyzna później uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie popełnił samobójstwo, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mekietyn.
10: Zostanie w tej sprawie wszczęte śledztwo dotyczące zabójstwa młodej kobiety, a także samobójstwa mężczyzny. Ciała zarówno kobiety, jak i mężczyzny zabezpieczone do badań sekcyjnych. Będą przesłuchiwani świadkowie. Prokuratura będzie starała się wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia, a także motywy, które pchnęły mężczyznę do tego czynu. W tym momencie mogę potwierdzić, że mężczyzna i kobieta byli parą, natomiast jakiś czas temu rozstali się. Jeżeli chodzi o jakieś szczegółowe ustalenia, to w tym momencie jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić.
0: Mieszkańcy gminy, w której znaleziono ciało 19-latka, są w szoku. To bardzo spokojna okolica, mówią naszemu reporterowi.
11: Zdarzył się wypadek. Ludzie są zmęczeni tym biegiem całym i tym, nie wiem jak to inaczej nazwać.
12: No tutaj akurat ta część niedźwiedzia, no to jest bardzo spokojna i No, nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
13: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
14: To takie pierwsze właśnie jakieś tutaj na tym terenie taka tragedia, że doszło do takiego czynu.
0: Jak podają służby, przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy tej zbrodni będą jeszcze wyjaśniane. Dwie osoby zatrzymano po awanturze w poznańskim urzędzie miasta. W czasie dyskusji nad absolutorium niezadowolony mieszkaniec rzucił tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
15: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwie osoby. Na miejscu trwają dalsze czynności.
0: Mężczyzna, który rzucił tortem w prezydenta miasta, zarzucał mu wyprzedawanie mieszkań komunalnych. komunalnych deweloperom. Trzeba zrobić coś, żeby wyprowadzić taką hołotę z urzędów, komentował incydent Jacek Jaśkowiek.
13: Też jest dla mnie skandaliczne to, że dzisiaj po wtargnięciu tych osób, prawie 70-letni pan sekretarz tam po ciężkiej operacji, on musi bronić, a gdzie jest ta straż miejska, tak? Jak ona dzisiaj zareagowała, tak? No to jest po prostu również skandaliczne, że nie potrafimy sobie poradzić z takimi rzeczami.
0: Zdaniem Jaśkowieka ataki będą się nasilać, a sama napaść ma związek z interwencją Marceliny Zawiszy z partii Razem. Posłanka, przypomnijmy, weszła z protestującymi do gabinetu prezydenta i domagała się spotkania w sprawie osiedla maltańskiego.
13: Jeżeli komisja etyki w Sejmie nie widzi w tym problemu, tak, że poseł z takimi ludźmi robi takie zadymy, to jest pewien problem, który mamy dzisiaj polityczny. I to jest dla mnie oczywiste, że te wszystkie akty werbalne agresji dalej będą przechodzić jakby ewolucję, będą akty fizyczne, łącznie potem zabójstwem.
0: Partia Razem odcina się jednak od tego incydentu. Po przerwie wznowiono obrady. Za udzieleniem wotum zaufania Jaśkowiakowi głosowało 32 radnych, przeciwko było 6 radnych z Prawa i Sprawiedliwości. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego. Walczył o nią m.in. Polski Związek Tenisowy. To po życiowym sukcesie Chwalińskiej, kiedy Polka zagrała w finale French Open i zajęła drugie miejsce. Dzięki temu awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA.
16: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy. No swoim najczęściej te dzikie karty wręczają.
0: Komentuje dziennikarz sportowy Super Expressu Przemysław Ofiara i dodaje.
16: Gdyby Maja Chwalińska wygrała French Open, to pewnie nie byłoby żadnej mowy, żadnej dyskusji. A że przegrała, musiała na to jeszcze troszkę poczekać.
0: Początek rozgrywek na kortach Wimbledonu 29 czerwca. A poza Chwalińską w turnieju głównym wystąpią Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linet, Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Na koniec jeszcze zaproszenie na warszawskie targi obronne. To już 19 i 20 czerwca. Będą konferencje, eksperckie debaty czy też wystawy sprzętu. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firmy z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa, mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa.
17: Każdy, kto kupi bilet, będzie mógł zwiedzić stoiska, a mamy wystawców ponad 100. Na zewnątrz będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Wojska Polskie przygotowuje. Będzie m.in. czołg Abra, będzie Rosomak, będą pojazdy Służby Ochrony Państwa, będzie można zobaczyć taką VIP-owską limuzynę.
0: Warszawskie targi obronne odbędą się w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Paweł Pawelec, a po tamtej stronie Tomasz, cześć.
2: Witam. Spotkaliśmy się z Natalią przez Facebooka. Pierwsze początki było miód.
1: No i?
2: No i wtedy zaczęły się problemy. Tłumaczyła mi, że potrzebuje czasu, że inne rzeczy. Ja po prostu nie słyszałem tego, tak? Byłem zapatrzony w siebie, to nie ukrywajmy.
1: Nie potrzebowałeś tych uwag.
2: Na to wygląda i przyznaję się tutaj do tego.
1: Po czym cię zostawiła?
2: Po kolejnej takiej próbie właśnie czasu, dania czasu. Miałoby 10 dni przerwy, gdzie nie wytrzymałem i na tym się skończyło. Zostałem spakowany, dostałem ciuchy do domu.
1: Czyli mieszkałeś
2: tam pana. Nie. No, rzeczy, które pozostały w domu u niej.
1: Miałeś, czyli nie wytrzymałeś tak zwanego testu.
2: Dokładnie.
1: I co teraz?
2: Skończyła ze mną związek i nie widzieliśmy się od 2 tygodni. Pisałem 11 ostatni raz. Niepotrzebnie chyba. I w tej chwili czekam. Jedyna deska ratunku w was. Widzę, że ktoś się kręci. Nie chciałbym, żeby uciekła mi spod tego.
1: To, że ktoś się tam kręci. Dziewczyna szuka dla siebie lepszych rozwiązań i to nie może być powód, dla którego ty będziesz znowu szalał. Musisz pokazać się, że jesteś tutaj dojrzały, tak? Nagle. Zadzwonimy do niej i pokażemy jej, że jesteś spokojny, więc proszę, zachowuj się tak, żeby punktować w jej oczach.
2: Co ja mam mówić, jak jestem zestresowany cały.
1: Ustalimy wraz z Natalią, jaka data by jej pasowała, ile chciałaby odetchnąć, odpocząć. Chyba, że ściemnia, no to powie ci, że nie chce nic. Kochaj albo rzucaj. Jaką dasz mi odpowiedź? Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Zay. Albo rzucaj.
1: Halo?
2: Cześć Natalia, Paweł Pawelec, kłaniamy się.
1: Cześć.
2: Chciałbym zwrócić twoją uwagę na coś, czego się w ogóle nie spodziewałaś. Że ktoś z grona twoich znajomych pracuje nad sobą. Chodzi do psychologa. Jest to ktoś, kto ci się na tyle na początku spodobał, że zareagowałaś na zaczepkę na Facebooku. I początek był całkiem fajny, bo wiem, że byliście w kinie na polskiej komedii. I udało.
1: To nie była komedia.
2: To nie była
1: polski film, ale nie komedia.
2: Była nawet Natala Róża grana. Dał ci ją. Chwalił się tym, wiesz. Wychodzi na to Natala, że on spotkał kobietę, o której całe życie marzył. Ty na początku tobie się wydawało, że też, no bo ciemny brunet, to było podobno twoje marzenie. Facet, który dobrze gotuje, no jest młodszy od ciebie, nie daje sobie rady z pewnymi emocjami, które go osaczyły. To nie twoja wina, że on był nieprzygotowany na taki big love ze swojej strony i trochę cię nim napadł, ty znasz to, to osaczenie, otwierasz lodówkę, on jest, zapalasz komu światło w łazience, on jest. Wychodzisz z domu, on jest. To jest krępujące, ale on już to wszystko wie. Nie mogłaś sobie z tym dać rady, to pogoniłaś, no. Poprosiłaś o tydzień przerwy, nie wytrzymał. No, za mało tych spotkań miał z psychologiem. W ogóle jego imię powiesz?
1: Tomek.
2: Dobrze, zastanawiałem się z Tomkiem, czy to nie jest za wcześnie, że ja dzwonił te 2 tygodnie. Czy ty się nie przerazisz, czy coś? Ale cieszę się, że znasz program. Wiesz dokładnie.
1: To jest zdecydowanie za wcześnie.
2: Nie, bo ja nie chciałem ci proponować, tak jak powiedziałem na początku, tego spotkania od razu. To może być w następnym miesiącu, za 30 dni. Pewnie serce mu tym łamie, ale ważne, żebyś ty się z tym czuła, bo bez ciebie nie ma tego związku. Wytłumaczyłem mu też, że to jest czas, w którym ty masz prawo się spotykać z innymi facetami. By sprawdzić, no, czy tam ci może go brakuje, czy nie. Czy tam ci tęskno za tymi kilkoma chwilami, które może były fajne. To jest bardzo fajny test. Jeśli spotkasz w międzyczasie kogoś, z kim będzie ci dużo fajniej i nie popełni tych błędów, no to trudno. C'est la vie, jak to się mówi. Natala, staram ci to normalnie powiedzieć, że jest ktoś, kto chciałby spotkać się z tobą, kiedy uznasz, że jesteś gotowa, by pogadać. Powiedz mi, co cię najbardziej wkurzało w nim?
1: Właśnie to osaczenie, że bardzo mocno deklaruje zmianę, ale nawet sobie nie daje czasu na to, żeby ją pokazać. U niego to było 5 minut, powinnam już wiedzieć.
2: A teraz wiesz co, byłoby fajnie, jakbyś powiedziała, a co ci się podobało w nim?
1: Wydawało mi się, że jest spontaniczny i pozytywnie wykręcony.
2: Powodował, że się dobrze na początku przy nim czułaś i to zepsuł, bo zaczął cię osaczać i najlepiej po prostu, gdyby cię zamknął w swojej klatce.
1: Dokładnie tak było.
2: To teraz pomyśl, myślimy o 30 dniach od dziś. Kochasz czy rzucasz? Jaka będzie twoja decyzja?
1: Myślę, że nie ma sensu. Mnie się to już wypaliło po prostu, niestety.
2: Nic tam nie gra w serduchu?
1: Niestety nie.
3: No nie!
2: Tomaszu,
4: tak
2: żeśmy sobie szczerze z Natalą pogadali, jak ja z tobą. No i u niej tam się wypaliło, wiesz? Będzie ci ciężko. Trochę ją wystraszyłeś, ale nic nie zmieniaj. Do psychologa dalej chodź, bo ty musisz być przygotowany na trudniejsze sytuacje, które cię w życiu mogą spotkać. Jeśli lubisz starsze dziewczyny, no. One są zazwyczaj, wiesz, bardziej doświadczone i mądrzejsze od nas. Ucałuj Natalę, na ile możesz być przesympatyczny. Podobałeś jej się w kilku odsłonach, muszę ci powiedzieć.
4: No, bardzo się cieszę.
2: Najbardziej twoja spontaniczność, to, że mogło być ciekawie, że byłeś nieprzewidywalny. To były same plusy. No i ciacho z ciebie jest, no. Tego ci nikt nie zabierze. Teraz jak popracujesz nad genialnym charakterem, kto wie, może się Natali nie uda kiedyś tam z kimś. Wiesz, i znowu się spotkacie, no.
4: Wszystko w życiu jest możliwe. Natalio, dziękuję ci bardzo za wszystko. Staram się, będę walczył o siebie. Może kiedyś się zejdziemy. Ja tobie za wszystko dziękuję. Jesteś wspaniałą kobietą.
1: Ja tobie też życzę jak najlepiej.
2: Ładnie powiedział. Jesteś wspaniałą kobietą. No tak, on wie to najlepiej. On jeszcze niedoskonałym, młodym, nieupierzonym kurczaczkiem.
4: Ale nie dam się zgrillować.
2: Tak
4: nie
2: jest.
4: Dam się zgrillować.
2: Tak. Będzie z niego niezły kogut. Cześć dziewczyno. Dziękuję za parę słów. Pa.
1: Dziękuję.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: przepychanki z niemiecką policją w Berlinie wśród zatrzymanych członkowie ruchu obrony granic. Sprawca wypadku w dolnośląskim Bardzie zmarł w szpitalu, przed tygodniem śmiertelnie potrącił ojca i dziecko. Hat-trick Messiego na mundialu, za chwilę podsumowanie piłkarskiej nocy.
1: Jest środa, 17 dzień czerwca, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Szarpanina z policją i zatrzymania poszło o krzyż. Polski konsul w Berlinie ustala szczegóły interwencji niemieckiej policji wobec członków ruchu obrony granic. Chodzi o okoliczności zdarzenia i powody ich zatrzymania, poinformował wieczorem rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Ruch obrony granic chciał umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Interweniowała policja, doszło do starcia.
2: Gestapo! Gestapo! Gestapo!
0: Berlińska policja zatrzymała 6 osób, wszystkie zostały zwolnione. Lider grupy Robert Bąkiewicz tłumaczył, że nie było to nielegalne zgromadzenie, a chcieli jedynie pomodlić się przed pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary oraz umieścić krzyże i tabliczki informujące o niemieckich zbrodniach. Nie żyje 52-letni kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca. Mężczyzna zmarł w szpitalu, co najprawdopodobniej zakończy prokuratorskie śledztwo. Ze szczegółami teraz Miłosz Stępień.
3: Informację o śmierci sprawcy oficjalnie potwierdziła prokuratura. 52-latek od czasu wypadku przebywał w szpitalu. Dokładną przyczynę jego zgonu poznamy dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Śmierć mężczyzny najprawdopodobniej będzie skutkować umorzeniem całego postępowania w sprawie tego wypadku. Przypomnijmy, do tragedii doszło 10 czerwca. Rozpędzona Toyota z impetem wjechała na chodnik, przygniatając spacerującego ojca z synem do ściany bazyliki. Obaj zginęli na miejscu.
0: Jak ustalili śledczy, kierowca ze względu na stan zdrowia w ogóle nie powinien wsiadać za kółko. Mężczyzna usłyszał zarzuty, ale nie przyznał się do winy. Tłumaczył, że niczego nie pamięta. Zarobki lekarzy pod lupą rządu. Gabinet Donalda Tuska przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków. Dane mają być powiązane z numerem PESEL każdego z nich. Poinformował o tym po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. Wcześniej premier Donald Tusk tłumaczył, dlaczego rządzącym zależy na regulacjach w tej sprawie.
4: Wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi immoralną i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość. My musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, by skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
0: Tłumaczył premier Donald Tusk, odnosząc się do informacji o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w 2025 roku zarobił prawie 1 600 000 złotych. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają, że dane o zarobkach lekarzy, które trafiają do agencji rządowej, nie będą już anonimowe. Przed wyjazdem za granicę pamiętajmy o wyrobieniu karty EKUS. W przypadku wizyty u lekarza pozwoli na szybkie potwierdzenie ubezpieczenia. W Bydgoszczy po dokument ustawiają się już kolejki, przyznaje Barbara Nawrocka z NFZ-u.
5: Widzę, jak obłożone pracą są moje koleżanki i koledzy. Rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie, bardzo duże liczby codziennie klientów, którzy pojawiają się w naszej sali po to, aby wyrobić sobie europejską kartę ubezpieczenia.
0: EKUS potwierdza prawo do niezbędnej opieki medycznej podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej, także m.in. w Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii. Jeszcze mocno otwarcie Argentyny i skuteczny Leo Messi. W meczu grupy J Argentyna 3-0 rozbiła Algierię, Messi skompletował hat-tricka. Ze zwycięstwem także Norwegia, która 4-1 wgrała z Irakiem, a 2 trafienia zaliczył Erling Haaland. Wcześniej Arabia Saudyjska 1-1 zremisowała z Urugwajem, a Francja 3-1 wygrała z Senegalem. Przed chwilą rozpoczęło się spotkanie Austrii z Jordanią.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: A może dzisiaj nie sprawdzajmy pogody i przygotujmy się na niespodziankę.
8: Czyli mam nie mówić o tym, że 4 stopnie były rano, godzinę temu w Pile?
7: Tak, jakbyś mógł o tym nie mówić.
8: Bo i też... w Bielsku było 16,5, to też to o tym nie powiem. Nie powiem też o tym, że w ciągu dnia temperatury powyżej 20 stopni w całym kraju. Od 20 do 24 dzisiaj pokażą termometry. Najcieplej w Zielonej Górze i Wrocławiu. Sporo
7: Ale
8: chmurek.
7: O tym, że będzie słonecznie, to może powiedzmy.
8: No, będzie słonecznie, będzie też deszcz w Białymstoku czy Olsztynie.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słonecznego. Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
9: Mamy środę, to 17 dzień czerwca, tradycyjny dzień dobry. O tej porze mówi zespół Radia Vox FM Gorzów, zapraszając na poranny magazyn informacyjny.
7: 41-latkowi grozi rok więzienia, udział 37-latka jest jeszcze wyjaśniany. Dwóch mężczyzn ujęto po odpaleniu petard w tłumie podczas koncertu Piaska w Gorzowie. Do zdarzenia doszło w niedzielę przed godziną 20 na Starym Rynku. Trzy osoby zostały poszkodowane, na szczęście bez poważnych obrażeń, mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.
10: W pewnej chwili między uczestnikami trwającego koncertu zaczęły wybuchać fajerwerki. Osoba, która je odpaliła, od razu oddaliła się z miejsca. Policjanci zabezpieczający okolice koncertu przystąpili do ustalania okoliczności. W tym zdarzeniu wstępnie, niegroźnie, ranne zostały trzy osoby. Nikt na szczęście poważnie nie ucierpiał w tej sytuacji. Informacja o zdarzeniu trafiła także do dyżurnego gorzowskiej komendy wraz z operatorami miejskiego monitoringu. Dzięki nagraniom wytypowali podejrzanego. Informacje zostały przekazane służbom na miejscu. Funkcjonariusze szybko namierzyli dwie osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. 41 i 37-latek zostali przewiezieni do gorzowskiej komendy. W tej sprawie trwają czynności procesowe. Rola młodszego z nich jest szczegółowo wyjaśniana przez policjantów. Starszy, który odpalił fajerwerki, usłyszy zarzuty nieumyślnego narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi do roku pozbawienia wolności.
7: Trwają czynności procesowe. Rola 37-latka jest szczegółowo wyjaśniana przez policjantów. Nastolatka z Przytocznej walczy o życie w szpitalu. Jechała hulajnogą bez kasku. Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 18. Dziewczyna, jadąc chodnikiem, straciła równowagę i przewróciła się tak nieszczęśliwie, że doznała urazu głowy. Do szpitala w Gorzowie przetransportował ją śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Lekarze od kilku dni walczą o życie dziewczyny, mówi Paweł Trzciński, rzecznik gorzowskiej lecznicy.
11: Tak naprawdę to był bardzo poważny wypadek. Tyle mogę powiedzieć, że stan jest poważny i mamy, no nie będę gdypał, ale tak mi przekazano, że to był bardzo poważny wypadek. Poważne uszkodzenie głowy, zagrażające życiu.
7: Mundurowi badają dokładne przyczyny zdarzenia, mówi Urszula Zawadzka z policji w Międzyrzeczu.
12: W dniu właśnie 12 czerwca około godziny 18 w miejscowości Przytoczna kierująca lat 16 poruszająca się chodnikiem na hulajnodze elektrycznej z niewyjaśnionych dotąd przyczyn straciła równowagę i przewróciła się na ziemię, w wyniku czego doznała obrażenia głowy. Poszkodowaną przetransportowano lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Nie z niewyjaśnionych przyczyn nastolatka przewróciła się i uderzyła o ziemię. Z tego, co nam udało się ustalić, nie miała kasku na głowie, ale również ma ukończone lat 16, więc też takiego obowiązku już nie miała. Także na tą chwilę trwają czynności ustalające przyczyny tego zdarzenia.
7: Bez względu na wiek warto założyć kask, gdy korzystamy z hulajnóg, by uchronić się przed tragedią.
9: Wkrótce ruszy budowa obwodnicy Kostrzyna. Projekt powinien być gotowy do końca sierpnia. Inwestycja za 285 milionów złotych ma być oddana do użytku w 2029 roku. Czy terminu uda się dotrzymać, mówi Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna.
13: Według pana dyrektora, który tutaj nadzoruje, czy będzie zarządzał całą tą budową, termin, aby zakończyć prace projektowe w sierpniu i złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do pana wojewody, na dzisiaj zagrożony nie jest, ale my znamy życie i wiemy, że może się pewne problemy się zawsze mogą pojawić. I jeden z problemów jest taki, że na przykład zmiana technologii w samej budowy może spowodować to, że będzie konieczność zajęcia szerszego pasa pewnej ulicy, nazywa się ulicą Namyślińską, tam jest bruk, który jest pod nadzorem konserwatora. To jest nowa rzecz, konserwatora zabytków. Nowa rzecz całkiem się pojawia. Są stanowiska archeologiczne, więc my musimy być przygotowani i na to, że te terminy się mogą wydłużyć. Jak to, bo to mówię, nigdy nie jest tak, że można z góry wszystko przewidzieć. Zwłaszcza na tak wielkiej budowie, albo na jakichś przebudowach jakichś terenów czy obiektów, prawda? Tam zawsze są jakieś niespodzianki. Ale według tej wiedzy, którą ja mam, to jak do tej pory takich zagrożeń niedotrzymania tej części terminów, bo tam jest tak właśnie, że najpierw jest zaprojektowanie, te projektowanie ma się skończyć właśnie w sierpniu, że to jest ten termin zagrożony. Takiej informacji nie mam. W 2029, aczkolwiek wiem od pana prezesa Intercorru, który jest wykonawcą tej inwestycji, że jeżeli już tylko dostaną to pozwolenie na budowę, to będą się starali jak najbardziej skrócić ten termin, no bo taki mają swój plan.
9: Przypomnijmy, nowa droga ominie centrum miasta od północy do zachodniej strony. Rozpocznie się w rejonie Fortu Sarbinowo i poprowadzi przez tereny leśne, ominie osiedle Drzewice, potem skieruje się w stronę strefy ekonomicznej. To ponad 9 km trasy. Powstaną 4 ronda, 2 wiadukty nad liniami kolejowymi, 3 wiadukty nad istniejącymi drogami oraz most na warcie ze stakadą.
7: Jak tworzyć zielone miasta? O tym na warsztatach w Gorzowskiej Bibliotece. Wydarzenie w czwartek o godzinie 10. Uczestnicy dowiedzą się, jak projektować miasta bardziej przyjazne mieszkańcom, odporne na zmianę klimatu, jednocześnie atrakcyjne wizualnie. Warsztaty skierowane są do przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych, organizacji społecznych, ale także wszystkich osób zainteresowanych kształtowaniem nowoczesnych i zielonych przestrzeni miejskich. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik Gorzowskiego Magistratu.
14: Zapraszamy na warsztaty samorządowe pod hasłem Zielone Przemiany Przestrzeni Publicznej. To wydarzenie skierowane jest nie tylko do samorządowców, ale do wszystkich osób zainteresowanych tym, jak tworzyć miasta bardziej przyjazne mieszkańcom i środowisku. Podczas spotkania eksperci będą mówić o zielonych inicjatywach, ochronie bioróżnorodności, możliwościach finansowania takich działań oraz praktycznych rozwiązaniach, które sprawdzają się w przestrzeni miejskiej. Nie zabraknie również przykładów z Gorzowa, gdzie w ostatnich latach konsekwentnie realizujemy projekty zwiększające ilość zieleni i poprawiające jakość przestrzeni publicznej. Takie warsztaty są bardzo potrzebne, bo pozwalają wymienić doświadczenia, inspirować się dobrymi praktykami i wspólnie szukać rozwiązań dla wyzwań związanych ze zmianami klimatu. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym wydarzeniu.
7: Udział w warsztatach jest bezpłatny. Przypomnijmy, odbędą się one w czwartek o godzinie 10 w Bibliotece przy Sikorskiego.
9: Mieszkania gotowe wcześniej, można już składać wnioski o najem. GTBS już we wrześniu będzie mógł rozdysponować prawie 100 lokali w blokach przy ulicy Przemysłowej. Zainteresowani mogą już składać wnioski. Są na stronach GTBS-u. Trzeba to zrobić do końca czerwca.
15: Później zbierze się komisja, która zgodnie z przyjętym regulaminem naboru będzie te wnioski oceniała.
9: Mówił Tomasz Gierczak, prezes GTBS-u.
7: Masa rowerowa kręcić będzie kilometr dla Gorzowa. Przyjazd rowerzystów zaplanowany jest na sobotę. Zbiórka o godzinie 11 w Parku Górczyńskim. Stamtąd uczestnicy ruszą Górczyńską, Piłsudskiego, Walczaka, Jagiełły, Chrobrego. Przyjadą przez Most Staromiejski, potem Fabryczną i na Stadion Żużlowym, gdzie będzie meta. Do przejechania około 10 km. Impreza jest dla każdego, kto ma rower i chęci. Zachęca Paweł Najdora z Rowerowego Gorzowa.
16: 20 czerwca dołączamy do akcji. Chcemy zorganizować kolejną masę rowerową, która zawsze się wpisuje w całą rywalizację. Chcemy, żeby to była jedna z największych mas rowerowych dotychczas organizowanych, dlatego już chcemy zachęcić mieszkańców, żeby tutaj szykować swoje dwa kółka. Dotychczas najwięcej mieliśmy około 600 uczestników. Mamy nadzieję, że może w końcu nam się uda przebić tą magiczną liczbę 1000 uczestników. Myślę, że nasi mieszkańcy są bardzo zmotywowani do tego, aby rywalizować w samej rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. I myślę, żeby też warto pokazać wszystkim mieszkańcom Gorzowa, że rower się liczy w mieście i tych rowerzystów jest coraz więcej, co widać tak naprawdę codziennie na gorzowskich ulicach. Przejedziemy trasą około 10-kilometrową. Standardowo wystartujemy z Górczyna, no a cała trasa zakończy się na Stadionie Żużlowym. Trasa i wszystkie szczegóły będą się pojawiać na fanpage'u Rowerowego Gorzowa, na stronie Gorzowa i Rowerowego Gorzowa. Dla miasta w zeszłym roku kręciło 1700 osób, tak? Około 1700 osób. Ta liczba tak naprawdę z roku na rok jest coraz większa, bo docieramy do coraz większej liczby osób, a też sami mieszkańcy się namawiają, tak, tutaj wzajemnie do udziału w tej rywalizacji. Więc mamy też stałych uczestników, którzy z roku na rok rywalizują i przede wszystkim cieszy fakt, jeżeli już tutaj przy samym wręczaniu medali słyszymy, że udało się im pobić swoje własne rekordy, tak? Przyjechali w czasie pierwszej rywalizacji 100 km, a teraz już przyjeżdżają te 500 km na srebrny medal, co ich bardzo cieszy i mamy nadzieję, że cała rywalizacja będzie motywować ich do dalszej jazdy rowerem. No i zdobywania tych kilometrów i punktów dla naszego miasta, tak żeby nasze miasto kolejny raz tutaj było na jak najwyższej pozycji, no i przede wszystkim utrzymało po raz kolejny pierwsze miejsce w rywalizacji miast tutaj powyżej 100 tysięcy mieszkańców.
7: Masa rowerowa organizowana jest przy okazji rywalizacji o rowerową stolicę Polski.
6: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
17: są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
18: Konrad Baranowski, to jest nasza rozmowa dzisiaj na sportowo, na życiowo też będzie chwilę, ale tutaj nie chcę za wiele zdradzać przed naszym gościem. Lech Piasecki, legenda polskiego kolarstwa. Tak pana przedstawię. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: No bo myślę, że to chyba nie jest żadna tajemnica. To pytanie na trochę później sobie planowałem, ale jak tak teraz po tym wstępie sobie myślę, to muszę od niego zacząć. 85. rok i wygrana w wyścigu pokoju, czy żółta koszulka w Tour de France jako do tej pory jedyny Polak? Które wspomnienie jest ważniejsze dla pana? Które wydarzenie, jakby jedno miał pan wybrać, jest dla pana ważniejsze?
19: No trudno, takie pytania zapadały już wielokrotnie, no trudno coś przedstawiać przez czymś, co jest ważniejsze. No wyścig pokoju, niezwykle ważna impreza, którą wygrałem i która otworzyła mi drogę do dalszej kariery zawodowej. No koszulka mistrza świata później w tym samym roku, potem koszulka lidera Tour de France, no też bardzo ważna, mimo że byłem tylko dwa dni liderem, ale do dzisiaj jest to pamiętane jako jedyny Polak i minęło już wiele, wiele lat do tamtego czasu, a wciąż przy okazji Tour de France dziennikarze dzwonią, pytają, jest ten temat gdzieś tam wciąż na fali, więc no też to niezwykle ważne wydarzenie w moim życiu sportowym.
18: Mhm. No właśnie, jak długo jeszcze będą dzwonić? Pytam o to, czy widzi pan teraz potencjał w polskim kolarstwie na to, żeby ktoś pana sukces jakby ponowił, może można powiedzieć. Było po drodze kilka dużych nazwisk, kilku zawodników, którzy naprawdę nieźle się prezentowali, ale nikt tego sukcesu nie poprawił.
19: Najbliżej był kiedyś przed laty Michał Kwiatkowski, który był wiceliderem. Zabrakło mu na którymś etapie jedna sekunda do tego, żeby założyć koszulkę lidera. Niestety nie udało to się. No potem jakoś już nie było takich bliższych okazji dla polskich zawodników. W tej chwili no, jest grupa jakaś tam zawodników, którzy gdzieś tam się rozwijają, ścigają, natomiast Rafał Majka przestał się ścigać, Michał Kwiatkowski już też najlepsze lata ma za sobą, wciąż jeździ, teraz leczy kontuzję, wrócił z powrotem do ścigania i myślę, że jeszcze trochę musimy poczekać, chociaż nigdy nic nie wiadomo, kolarstwo jest takim sportem, którego trudno przewidzieć scenariusze, co się wydarzy, więc może być różnie, no jakkolwiek trzymam kciuki, bo wciąż, jak jeżeli kolejny Polak przywieje tę koszulkę, no to wciąż będzie powrót do mojego nazwiska, że pierwszym był ten i ten.
18: No to troszkę jak z naszymi astronautami, tylko że astronautów już mieliśmy dwóch, a Polaka ze złotą koszulką tylko jednego, więc tak. Zobaczymy, może ten drugi się oby jak najszybciej przytrafił.
19: Jakby
18: Trzymamy kciuki, czasami talenty wyskakują jak ten Zając Królik z kapelusza, więc kto wie, może w najbliższych latach. Wracamy na podwórko troszeczkę bardziej lokalne, chociaż do pana wspominek jeszcze też wrócimy, ale Gorzów, tu jesteśmy, znowu Tour de Pologne, można powiedzieć, że tuż obok pana ogródka przejedzie. Jakie to jest uczucie, że tak wielka impreza wraca tutaj na nasze lokalne terytoria?
19: No po wielu latach Tour de Pologne wraca w ogóle na te tereny północnej i zachodniej Polski. Przez wiele lat tutaj nie było turu. Ja miałem tą przyjemność, przez 14 lat pracowałem przy organizacji Tour de Pologne. Jest to no, największa impreza tego typu na pewno w Polsce i jedna z największych w ogóle w Europie i na świecie. Tour de Pologne jest w gronie 20 kilku wyścigów w cyklu World Tour, na którym mają obowiązek startu drużyny Pro Touru. Tych drużyn kiedyś było 20, w tej chwili jest bodajże 18. Są tam zgromadzeni najlepsi zawodnicy na świecie. Być może na Tour de Pologne nie przyjedzie Pogacar ani Vingegaard, natomiast no, przyjedzie wielu znakomitych zawodników, wielu znakomitych sprinterów i to ściganie na najwyższym światowym poziomie będzie można zobaczyć no, na żywo, bo tutaj wprawdzie w Gorzowie mamy start, więc ten start będzie na pewno wyjazd z miasta honorowy, więc kolarze pojadą powoli gdzieś tam ze samochodami prowadzącymi, jakkolwiek podczas tej ceremonii startu, która ma być bodajże przy Słowiance, prawda? No, można podejść, można gdzieś tam wziąć autograf, można porozmawiać z zawodnikami, bo na start starcie jest taki spokój na metę, jeżeli kolarze wjeżdżają, no to wiadomo, są emocje sportowe, na mecie zostają ci, którzy gdzieś tam są nagradzani, którzy idą do kontroli antydopingowej i którzy muszą na tej mecie zostać chwilę dłużej, natomiast pozostali zawodnicy zmęczeni wsiadają do autokarów i w zasadzie trudno gdzieś tam z nimi nawiązać jakiś kontakt, relacje. Na starcie jest większy spokój, więc też start ma swoje plusy duże.
18: Czyli tak podsumowując tę wypowiedź, można powiedzieć, że kibice i dziennikarze, od razu dodam, będą mieli lepiej w Gorzowie niż w Zielonej Górze, gdzie jest ten finałowy etap.
19: No w Zielonej Górze będą na pewno mieli tylko tych zwycięzców i liderów klasyfikacji, natomiast tutaj będzie większy spokój, będzie ta ceremonia startu, która trwa tam powiedzmy godzinę z haczykiem. Będzie też na pewno transmisja jakaś na żywo z tego startu, bo zawsze była. Więc taki większy spokój, większa możliwość kontaktu z tymi zawodnikami, organizatorami i wszystkimi, którzy są gdzieś tam zgromadzeni wokół wyścigu.
18: Jak pan ocenia trudność tego odcinka lubuskiego? No bo to jest nie tylko Gorzów i Zielona Góra, tam bodajże Skwierzyna po drodze. Zabije mnie pan, ale nie pamiętam pozostałych miejscowości, ale tam kilka jest tych pomiarów odcinkowych.
19: No z tego co pamiętam, co widziałem mapkę przejazdu, więc z Gorzowa zawodnicy jadą w kierunku Strzelec Krajeńskich, tam będzie premia, potem Skwierzyna, tam będzie też lotna premia, potem Starą Trójkiem w kierunku Zielonej Góry, gdzieś od Świebodzina, dalej od Sulechowa, tak. Chyba w lewo odbijają, gdzieś tam takim łukiem do Zielonej Góry zajeżdżają. Na trasie będzie kilka lotnych premii, też gdzieś na pewno będzie zlokalizowana górska premia, bo jest klasyfikacja górska, mimo że tutaj nie mamy wielkich gór, to...
18: Chociaż sam Gorzów miałby potencjał.
19: Miałby potencjał, tak. Natomiast ta klasyfikacja musi być, że tak powiem, kontynuowana, utrzymana, więc gdzieś tam na jakimś większym wzniesieniu ta premia na pewno zostanie rozegrana. No trasa malownicza, bardzo ładna, na pewno trudność i skala podjazdów nie jest jakaś wyzywająca, ale też mogą być wiatry, które w ostatnich czasach dosyć mocno wieją tutaj na naszym terenie, więc może być dużo różnych sytuacji, na pewno będą jakieś ucieczki. Scenariusze wyścigów są nieprzewidywalne, więc wydarzyć się może wszystko. Na pewno w Zielonej Górze piękny finisz w centrum miasta i tam będzie to widowisko, spektakl dla sprinterów, bo nawet jeżeli teren jest lekko pofałdowany, to sprinterzy bez problemu dojeżdżają do mety i rozgrywają ten finisz między sobą. Mhm.
18: W ramach troszeczkę dygresji właśnie pana zapytam, w trakcie jakiego wyścigu, jakich zawodów pan trafił na taki najtrudniejszy odcinek, który do tej pory pan pamięta, bo do tej pory są zakwasy aż potem.
19: Najtrudniejszym moim etapem był etap na Giro d'Italia, kiedy pokonywaliśmy Passo di Gavie. Meta była w Bormio. Ze startu, nie pamiętam gdzie był start, zjeżdżaliśmy z takiej góry, padał deszcz, potem na dole gdzieś tam na nizinach też deszcz, zaczęliśmy podjazd pod Passo di Gavia, tam zaczął padać śnieg i na górze było, nie wiem, 8-10 cm śniegu, my wszyscy pobierani w krótkie rękawki, tam strasznie zmarzłem, z góry, gdzie było ze szczytu do Bormio było 15 km, ja wraz z moimi kolegami, którzy się zatrzymali i ubieraliśmy się, do pierwszych, którzy byli bardziej odporni na ten chłód, straciliśmy 50 minut, także no, 15 km z góry, 50 minut straty, no to naprawdę
18: jest
19: musiało
18: różnica.
19: Być zimno, tak.
18: Jest różnica.
19: Ja jestem do dzisiaj jestem bardzo słabo odporny na zimno i nawet jak teraz gdzieś tutaj jeździmy wokół Gorzowa z grupą sympatyków jazdy na rowerze, no to już wszyscy jeżdżą na krótki rękawek, a ja jeszcze lubię ciepło, lubię na długo.
18: Czyli raczej na ciepło, a spodziewałem się, że wymieni pan Giro. Z jakiegoś powodu też w mojej głowie, jako generalnie fana sportu, gdzieś to Giro d'Italia brzmiała najbardziej zawsze wymagająco.
19: Giro d'Italia, Passo di Gavia, nawet gdzieś tam na YouTubie można zobaczyć sobie, jak się pisze Giro d'Italia, Passo di Gavia 88, bo to był 88 rok, no to jest ten filmik właśnie, gdzie tam też jestem gdzieś w jakimś ujęciu, jak siedzę w samochodzie, masażyści mi ubierają w ciepłe rzeczy, żeby zjechać w ogóle na dół. Mhm.
18: Wracając z powrotem na podwórko lokalne, ale tutaj jakby co do pana osoby, właśnie wspomniał pan już dzisiaj, że 14 lat pan współpracował między innymi z Czesławem Langiem przy organizacji Tour de Pologne. W związku jakby z powrotem na te tereny imprezy nie dostał pan propozycji współpracy, pomocy, po starej znajomości?
19: Myślę, że nie ma takiej potrzeby. No, jeżeli jestem oczywiście cały czas w kontakcie przyjacielskim, koleżeńskim z Czesławem, jestem w kontakcie z Michałem Palutą, który w tej chwili te wszystkie tematy ogarnia i bardzo sobie dobrze radzi z organizacją, z przygotowaniem tego etapu i pozostałych. Gdzieś tam wymieniamy poglądy, prawda? Wymieniamy jakieś tam uwagi, natomiast na ten moment nie ma jakiejkolwiek potrzeby, żeby pomagać, bo są naprawdę zorganizowani bardzo dobrze i sobie radzą.
18: Czyli nie konsultował pan trasy tutaj okolicznej?
19: Michał Paluta jest też znakomitym kolarzem, który ścigał się przez wiele lat. Był mistrzem polskim wielokrotnie, wygrywał wiele wyścigów, zna te trasy lokalne, pochodzi ze Strzelec Krajeńskich, więc bez problemu tą trasę sobie wybrał jak najlepszą, po jak najlepszych możliwych drogach, które gdzieś tutaj mogły prowadzić między Gorzowem a Zieloną Górą.
18: Jeszcze właśnie miałem zapytać, jeżeli chodzi o Tour de Pologne, bo ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że gorzowianie, być może jest to kwestia tego, że długo tej imprezy u nas nie było, a jakby takich zaciekłych fanów kolarstwa jest wciąż sporo, natomiast no jakby każde miasto ma tam swoją konkretną pulę. Jak wytłumaczyć gorzowianom tak najprościej, jak dużej skali jest to impreza, jak ważna to jest impreza?
19: No to Tour de Pologne jest na świecie mamy największe tury. Tour de France, Giro Italia, Vuelta a España. To są trzy tury, które trwają po 3 tygodnie. Zaraz za tymi turami są imprezy tygodniowe, takie jak Tour de Pologne, Tour de Suisse, Deutsche Tour, jeszcze tam wiele innych wyścigów mniejszego kalibru. Na świecie jest 20 kilka wyścigów tego cyklu. I Tour de Pologne jest właśnie w tym cyklu najważniejszych wyścigów na świecie. To jest, nie wiem, do czego to porównać. Do Champions League.
18: Mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej na przykład u nas.
19: Tak. Czy nie wiem, do jakiegoś Grand Prix na żużlu, które się też odbywa nie wszędzie i nie każdy może taką imprezę mieć. Więc cieszę się, że władze tutaj lokalne zdecydowały się na to, żeby przyjąć Tour de Pologne do Gorzowa, że przez województwo lubuskie przejedzie barna kolumna wyścigu. Myślę, że to się nie zmieniło od czasów, kiedy ja pracowałem. Razem z wyścigiem jedzie około 1300 osób. To są oczywiście zawodnicy, ekipy. To są ekipy techniczne, które rozkładają start i metę. To są dziennikarze, to jest ekipa telewizyjna. Ekipa telewizyjna liczy około 110-120 osób. To są wozy transmisyjne, prawda? To wszystko musi być zgrane.
18: Lech Piasecki, legenda polskiego kolarstwa, aktualnie właściciel sklepu rowerowego, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
19: Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
18: I Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Miłego dnia. Do usłyszenia.
17: Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
20: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Kto jest synem kogo?
1: No Zidane jest z Algerii, ale
2: jak słyszycie, znamy się na piłce bardzo dobrze.
1: To był bardzo dobry...
3: W Media Expert. Rowery cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Reklama.
2: 6:30 na zegarach, a to oznacza, że czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
8: Kolejki w ZUS-ie mogą być dzisiaj dłuższe, a o 8:00 startuje tam akcja protestacyjna. Strajk ostrzegawczy to etap sporu zbiorowego, dotyczy m.in. poprawy warunków pracy.
9: Infolinia ZUS będzie działać w pełnym zakresie, przy czym czas oczekiwania na kontakt z konsultantem też może być dłuższy niż zwykle. Przepraszamy naszych klientów za możliwe utrudnienia, prosimy o wyrozumiałość.
8: Mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka lubelskiego oddziału ZUS. Akcja protestacyjna w oddziałach w całej Polsce potrwa do godziny 10:00. Epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga nadal poza kontrolą. Liczba potwierdzonych w tym kraju przypadków zakażenia wirusem wzrosła do 837. Według danych rządu w Kinszasie z powodu zakażenia odnotowano 196 zgonów. Litr benzyny 95 nie może dziś kosztować więcej niż 6 zł i 10 groszy, a oleju napędowego 6,44. Cena maksymalna wszystkich rodzajów paliw wzrosła w porównaniu z wtorkiem. Powodem jest przywrócenie akcyzy. Nadzieję na niższe ceny w kolejnych dniach daje spadająca cena ropy. Baryłka WTI jest wyceniana na niecałe 76, a Brent na $80. Austria i Jordania. To spotkanie grupy J na mundialu rozpoczęło się pół godziny temu. Od 21 minuty Austriacy prowadzą 1-0.
10: Zmiana.
2: I ten wynik się utrzymuje.
11: Julia Chren, dzień dobry. A czemu ja się przedstawiam? Przecież wszyscy wiedzą, jak ja się nazywam. Dzień dobry, 28 do 7.
12: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
13: I feel your mind.

0: 22 minuty i będzie godzina 7, to jest ta godzina i ten czas, żeby zajrzeć do gazet i internetów, powiedzieć, co się wydarzyło. Jest taka prośba, żeby już nie mówić mecz.
1: A jak się mówi?
0: Bo już po prostu w tym, czy nie ma ciekawszych tematów niż mecz.
1: Jest, jest mecz. Mecz Francja-Senegal.
2: Aktualnie
1: sytuacja.
2: W tym momencie nie wiem, czy coś ciekawszego się dzieje.
1: Nic.
0: Wszyscy śpią. Chociaż
1: polityka nas nie interesuje. To jest
2: sam fakt, że Jordania gra w tych mistrzostwach, to świadczy o tym, czy rzeczywiście jest to ciekawe. Dobra, to zaglądamy do gazet, w takim razie i internetów. Transport na zakręcie donosi dzisiejsza Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Drogie paliwa i wzrost płac duszą polskie przedsiębiorstwa transportowe, które przegrywają z brakami kadrowymi, tańszą ukraińską konkurencją i unijnymi regulacjami. 1234 polskie firmy międzynarodowego transportu drogowego zakończyły działalność w pierwszym kwartale 2026.
1: To oni jeżdżą na inne paliwo niż my?
2: Możliwe.
1: Niemożliwe, no co ty? Przecież paliwo wszędzie kosztuje tyle samo, no w końcu z tych samych miejsc pochodzi, nie?
2: Może chrzczone.
1: A jak chrzczone, to i mi nalejcie, tak?
0: O, właśnie. Skoro już jesteśmy w tym temacie, to przenosimy się do stolicy Polski, Warszawa.
1: Stolica,
0: no,
1: dobra.
0: Jest to straszne. Na dworcu Warszawa Zachodnia Straż Miejska przyjechała obudzić człowieka pod wpływem alkoholu.
1: A od razu wiedzieli, że pod wpływem. Ciężko, na razie spał, podchodzą,
0: ciężko,
1: nie wiedzą.
0: Ciężko było im go obudzić, ale udało się. Jak już przywrócili go do rzeczywistości,
1: podnieśli go do góry.
0: To poszedł do sklepu monopolowego.
1: Wiadomo, uzupełnić, bo przecież skończyło. Rezerwa mu się zapaliła, wiesz co chodzi.
3: Pierwsza
1: zjechał
3: zmiana
1: na bocznicę.
2: Jeżeli chodzi o tankowanie, przypominamy, że tankujemy na wakacje. Ściągnijcie naszą aplikację i tam się zgłaszajcie.
1: Namówiłeś!

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: 13 minut do godziny 7. Dzisiaj mamusia i syn.
3: Mamusia i syn.
4: Syn Sylwester pracuje w serwisie rowerowym.
3: Ojej, super, bym oddał.
4: No i podobno nie dokręcił kierownicy.
3: Ojoj, oj, a to skąd wiadomo?
2: Ale no, to chyba wymysł, no to chyba nieprawda.
4: No jak nieprawda?
3: Była taka sytuacja.
5: Wiesz, jak ja wiem, ja teraz bez zęba jestem. To nie widzisz? Nie dokręcił.
3: Uważaj na kawęzniki.
4: Dzwonimy.
6: Halo?
5: Halo, dzień dobry, co pan Sylwester?
6: Tak.
5: Panie Sylwester, ja przepraszam, że dzwonię tak rano, ale proszę pana, no jak pan przykręcił tę kierownicę?
6: Jaką kierownicę?
5: No o rower oddawałem do pana.
6: Nie mam pojęcia.
5: Wiesz, no, była niedokręcona, ja się wywaliłem na czas, no. Trzy zęby posły.
6: Nie mam pojęcia, jaką kierownicę chodzi.
5: No pan kierownicę do roweru przykręcał.
6: Kiedy?
5: No to było, ostatnio odebrałem od pana, no przecież to było w zeszłym tygodniu.
6: To ja poproszę ten rower ekstra. No, z rowerkiem przyjść.
5: No ja przyjdę z rowerem, przyjdę z prawnikiem, proszę pana, wie pan ile ten stawianie zębów kosztuje teraz?
6: No proszę, z rowerkiem.
5: Dobrze, ja przyniosę, no proszę pana, no czy pan jest poważny? No proszę pana, ja rano do pracy jechałem i kierownica się przestała kręcić, odkręciła się, wypaliłem się na tym rowerze, no trzy zęby posły.
6: No dobrze, to zapraszamy z tym rowerem i zobaczymy.
5: No dobrze, ja będę, no wie pan, a to jak w ogóle, jak pan tak mógł zrobić?
6: Ja nie mam pojęcia.
5: Pan uważa, jak ma pan przekręca tę kierownicę.
3: A ma pan ma pan ubezpieczenie OC i autokatko, to może i ja jego kolega bym się dopisał, bo to się zdarzyło mi, ale też nie mam pieniążków na tropienie.
2: Ty też się wywaliłeś na twarz? I
3: no,
2: straciłeś trzy zęby?
3: Ale idąc.
4: Nie, on ze starości.
3: Ale idąc.
4: Po drodze się rozłączył Sylwek. No nie, no Sylwek, ej, weź się nie.
3: Nie, koniecznie, Sylwek.
4: Już nie odbierze pewnie.
3: Wracaj, Sylwek, bo nagrody czekają.
4: Że ta kierownica poszedł do kręcenia.
7: Poczta głosowa. Zostaw wiadomość po sygnale.
3: Zostawiamy.
4: Sylwek, to była pierwsza zmiana, budzi ludzi, więc nie musisz dokręcać wszystkich kierownic aktualnie teraz.
3: Tak, wszystko było dobrze, tylko my żeśmy się zgubili.
4: Asi, można podziękować za tę wkrętkę.
2: Już dość!
4: 500 zł na prezent marzeń mamy też dla ciebie. I pozdrawiamy.
3: Usiadaj.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu Prezent.

0: przepraszam, bo jeszcze odnośnie tego meczu Austria-Jordania po pierwszej połowie 1-0. Mhm. Ja chciałem się przyznać do czegoś, bo sobie właśnie uświadomiłem to, przypomniałem i to jest prawda, to nie jest żart.
1: Że dobrze grasz w piłkę, ja wiem o tym.
0: Że jak byłem mały, to myślałem, że ogródki jordanowskie są na cześć Michaela Jordana.
2: Ojej.
1: Masz ci los.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana.
3: Z Vox FM.
2: Dobrze, że to wyrzuciłeś z siebie.
0: Przepraszam.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Autopromocja.
3: Na wyjazd na Mazury, w góry,
4: a może nad morze.
3: Tankuj z Vox FM na wakacje.
4: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
3: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
4: Tankuj z Vox FM
3: na wakacje.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Reklama.
14: Co doprowadziło?

0: do tragedii w małopolskiej gminie Mszana. Szczegóły sprawy wyjaśni śledztwo. Rząd rozpoczął przygotowania, chodzi o obecność stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Lata mijają, a on nadal czaruje. Hat-trick Messiego na mundialu i kolejny rekord.
1: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
0: Prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę. Kobieta nie przeżyła. Mężczyzna uciekł do lasu, tam prawdopodobnie popełnił samobójstwo.
2: Zostanie w tej sprawie wszczęte śledztwo dotyczące zabójstwa młodej kobiety, a także samobójstwa mężczyzny. Ciała zarówno kobiety, jak i mężczyzny zabezpieczone do badań sekcyjnych. Będą przesłuchiwani świadkowie. W tym momencie mogę potwierdzić, że mężczyzna i kobieta byli parą, natomiast jakiś czas temu rozstali się. Jeżeli chodzi o jakieś szczegółowe ustalenia, to w tym momencie jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić.
0: Mówi Justyna Ratej-Mykietyn, rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Mieszkańcy gminy, w której znaleziono ciało 19-latka, są w szoku. To bardzo spokojna okolica, mówili naszemu reporterowi.
3: Zdarzył się wypadek. Ludzie są zmęczeni tym biegiem całym i tym. Nie wiem, jak to inaczej nazwać.
4: Tutaj akurat ta część niedźwiedzia, no to jest bardzo spokojna i nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
5: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
0: Jak podają służby, przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy będą wyjaśniane. Zostałem upoważniony do prowadzenia rozmów i negocjacji ze stroną amerykańską oraz koordynacji przygotowań niezbędnej infrastruktury i wsparcia logistycznego. Taką informację przekazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd przyjął uchwały w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie zakłada ta uchwała?
6: Wprowadza szereg formalnych narzędzi dla rządzących, które umożliwią praktyczne przygotowanie do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Decyzję o ich wysłaniu do naszego kraju podjął niedawno prezydent USA Donald Trump.
7: I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. Myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego.
6: Wyjaśniał premier Donald Tusk. Nad Wisłą ma stacjonować dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Szczegóły na dniach mają omówić minister obrony i prezydent. Na razie jednak ani MON, ani Pałac Prezydencki nie poinformowały o terminie takiego spotkania.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun. Violetta Tomczak, poseł Polski 2050, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia, będzie gościem porannej rozmowy Vox FM. Wśród tematów pomysł, by wszystkie koszty zwolnień lekarskich kobiet w ciąży pokrywał ZUS i odciążył w ten sposób pracodawców. Początek minuty po 8 w Vox FM, na voxfm.pl i na kanale Superlink na YouTubie. Akcyza wraca, paliwa drożeją. Benzyna 95 będzie kosztować do 6,10 zł za litra, diesel do 6,44. Wyższe ceny to efekt nieprzedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT.
8: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze.
0: Komentuje Karol Byzdra z portalu Energetyka. Tyka 24, maksymalna cena 95 wzrosła dziś o 13 groszy, 98 o 23, a oleju napędowego o 7 groszy. Argentyna zaczyna mundial od efektownego zwycięstwa. Leo Messi śrubuje rekordy, liderzy nie zawodzą. Messi został drugim po Portugalczyku Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej jednego gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata. Trafił do siatki 3-krotnie w spotkaniu z Algierią, które jego drużyna wygrała 3-0. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
9: Dzięki swoim bramkom w meczu z Algierią Messi dokonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Do tej pory samodzielnie był nim urodzony w Opolu były reprezentant Niemiec Miroslav Klose. Obaj mają po 16 goli. Do listy swoich rekordów Messi dorzucił jeszcze najwięcej rozegranych meczów na mundialu. Po nocnym spotkaniu licznik pokazuje 27, a wszystko wskazuje na to, że Albiceleste na tych mistrzostwach rozegrają jeszcze parę spotkań.
0: Trwa mecz Austria i Jordania. Po pierwszej połowie Austriacy prowadzą 1-0.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Podlasie oraz południe Polski. Tam opady deszczu od samego rana mogą się pojawiać. Na szczęście nie będą one jakieś bardzo duże.
11: Tylko trochę, właśnie. No od razu po prostu z grubej rury. A spokojnie, nie będzie tak źle, jeżeli chodzi o te opady. Więcej, dużo więcej słońca dzisiaj w Polsce.
12: Ojej, 24 stopnie w Zielonej Górze. Nawet.
11: Prawda, że przyjemnie?
12: Miło.
1: Wszędzie, w całym kraju dzisiaj powyżej 20 stopni powinny termometry pokazać w pewnym momencie dnia.
11: Kto jest spragniony upałów, czekajcie na weekend.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Julia Chryn,
5: Konrad Piwowarski,
12: Paweł Pawelec, ciśnienie 1017 hektopaskali.
11: Dzień dobry.
13: Pierwsza zmiana.
14: Od rana z Fox FM.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja.

0: 12 minut po godzinie 7, tak o poranku gra radio w Vox FM. Mamy czas tuż przed wakacjami.
1: Taki
2: tak, luźniejszy troszeczkę już.
0: Coraz więcej turystów się u nas pojawia. Ja sobie tak wyobrażam takiego Amerykanina,
2: którego
0: nie interesują te mecze Mistrzostw Świata, który przyjeżdża do Polski.
2: Chciałby poznać miasta naszego kraju,
0: i nagle
2: regiony.
0: Wchodzi do tego zielonego sklepu spożywczego i orientuje się, że u nas w tym sklepie spożywczym to nie tylko można kupić sobie wodę,
2: kawę.
0: No, można kanapki. Zamówić pizzę, zrobią ci w piecu.
1: Oczywiście hot doga.
2: Podgrzeją ci obiad, który sprzedają.
0: Można zamówić telekonsultację lekarską.
1: Naprawę telefonu.
2: Naprawdę, można zamówić telekonsultację lekarską.
1: Ale może nie wiedziałeś.
0: Naprawić obuwie.
2: Przepraszam?
0: Naprawić obuwie. Można
2: naprawić obuwie w sklepie zielonym?
0: Tak, można. Co, można wypożyczyć powerbanka jeszcze?
2: Nie!
1: Ale nie tylko naprawić, jeszcze pielęgnację butów można
2: żonę można znaleźć?
0: Ja nie wiem, czy
2: jak ładna ekspedientka, to można.
0: To wydaje mi się, że tak jest taka możliwość.
1: Ale myślę, że to jest kwestia czasu, zanim otworzą właśnie serwis matrymonialny.
0: Myślę, że tak.
2: Okej, przedszkole, żłobek, szkołę.
0: Ja nie wiem, jak oni to zmieszczą, bo to nie są zazwyczaj duże sklepy.
2: No.
1: Dobra, ale są też usługi krawieckie i ostatnio właśnie w internecie ceny się pojawiły tych usług krawieckich. Przyszycie guzika na odzieży wierzchniej to koszt 36 zł.
0: 36 zł! Za jeden guzik!
2: Za przyszycie jednego guzika? Jaki wielki to musiałby być guzik!
1: To jeszcze nie jest koniec. Wszycie suwaka 99 zł. Skrócenie sukienki 95 zł.
2: Powracam do guzika. Guzik zarobią.
3: Pierwsza zmiana.

0: Ta.
1: Była. A czemu pytasz?
0: Jest, no bo pora jest taka kawowa 18 minut po godzinie 7. No to proszę.
2: Dobra, tak. Kawa jest w ogóle bardzo zdrowa i kawa odmładza, to czytałem ostatnio. Także należy pić
1: kawę. To
2: ty,
1: Paweł, nie pij za dużo, bo w pampersie zaczniesz przychodzić.
2: Mów mi, Krzysio, i bisz.
3: Słuchajcie, ja tak propos kawy. No. Chińczycy mają wynalazek.
1: Tak.
3: Kojarzycie te roboty sprzątające takie, które sobie jeżdżą po domu, no tak. I tak jeżdżą,
2: u nas
3: jeżdżą,
2: płaskie,
3: jeżdżą.
1: Tak, że tylko klikasz takie. I on wysprząta ci
2: ale
1: całą
2: takim,
1: chatę.
2: Mówisz humanoidalnym takim,
1: nie,
2: co przypomina człowieka.
3: Nie, te rumby wszystkie inne.
2: A, takie te cza-cza.
3: No to Chińczycy wymyślili.
2: No.
3: Też taki jeżdżący robot.
2: Bardzo fajnie.
3: Tylko, że na tej podstawie, która sprząta, znaczy ta ona nie sprząta akurat.
2: No to tak.
3: Zamontowali sedes. Wymyślili samojeżdżący sedes.
2: Aha, żeby
1: czyli,
2: nie
1: czyli
2: czasu.
1: Że na przykład śpisz sobie w nocy, chce ci się siku i po prostu dwa klaśnięcia, tak. I podjeżdża ci sedes pod
3: podjeżdża
1: łóżko.
3: Podjeżdża ci sedes pod łóżko, przesiadasz się, robisz co masz zrobić. I on później odjeżdża do toalety.
2: Sam się
3: ma taką rurkę i wypróżnia się do toalety z tego wszystkiego i później się czyści sam.
2: Serio?
1: Szczerze mówiąc, myślę, że mogą mnie zwolnić z radia, bo ja nie mam słów.
2: Pierwsza zmiana. Podjechał.
3: 50 000 zł kosztuje taka przyjemność.
2: Rany.

0: Letniaczek od modelek, 15 miejsce w ostatnim notowaniu bestlisty Vox FM. Możecie na voxfm.pl głosować.
1: Co tak nisko? Co tak nisko? To dobry numer, jest, podnieście go.
2: 4 minuty do godziny 7.30.

0: Ale Austriacy mieli przed chwilą szansę na gola.
1: Jakie nieeleganckie zachowanie, piłką w twarz, bramkarza w twarz.
2: Bo to się zdarza, wiesz.
0: To wyglądało trochę na błąd piłby bramkarza. 1-1 w meczu Austria i Jordania, jeżeli kogoś to interesuje. Jeżeli nie, to mamy dobrą informację. Rysiu Piwek teraz się pojawia w Radiu Vox FM.
3: Dlaczego lepiej nie pić kawy na słońcu?
1: Ale strzelił.
2: Trudne pytanie jak zwykle. 6098 69 869. Piszcie SMS-em.

0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Reklama. 7.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
7: Woda niezdatna do picia w części Starachowic oraz gminach Brody i Wąchock. Badanie próbek wykazało obecność bakterii E. coli, informuje starachowicki sanepid. Woda nie nadaje się do picia, przygotowywania posiłków oraz mycia zębów. Mieszkańcy powinni korzystać z wody dostarczanej beczkowozami. Brytyjskie służby wyjaśniają incydent w kanale La Manche. Z rosyjskiej fregaty admirał Grigorewicz oddane zostały strzały ostrzegawcze w kierunku znajdującego się w pobliżu niej jachtu. Według brytyjskich mediów strzały miały zapobiec kolizji. 4 osoby zginęły w wyniku rosyjskich ataków powietrznych na miasta położone na wschodzie i południowym wschodzie Ukrainy. Najbardziej ucierpiał Słowiańsk w obwodzie donieckim. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne, a także centrum handlowe. Wioletta Tomczak, poseł Polski 2050, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia, będzie gościem porannej rozmowy w Vox FM. Początek minutę po 8:00 w Vox FM na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
7: Mocne otwarcie Argentyny i skuteczny Leo Messi w meczu grupy J. Argentyna 3-0 rozbiła Algierię. Messi skompletował hat-tricka. Messi dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Z dorobkiem 16 trafień zrównał się z Miroslawem Klose. Został też drugim po Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej jednego gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata. Ze zwycięstwem podczas mundialu także Norwegia, która 4-1 wygrała z Irakiem, a 2 trafienia zaliczył Erling Haaland. Wcześniej Arabia Saudyjska 1-1 zremisowała z Urugwajem, a Francja 3-1 wygrała z Senegalem. Trwa druga połowa spotkania Austrii z Jordanią. Jest remis 1-1. Maja Chwalińska w głównej drabince Wimbledonu. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę i nie będzie musiała przechodzić 3-stopniowych kwalifikacji. Wielkoszlemowy turniej w Londynie rusza za niecałe 2 tygodnie. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w niemieckim Halle. Polski tenisista pokonał rozstawionego z numerem 8 Andrija Rublowa 6-3-6-2. Dziś o ćwierćfinał Hurkacz powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmaierem.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Przypomnijmy, Rysia.
8: Dlaczego lepiej nie pić kawy na słońcu?
9: 600 986 96 SMS-em.

0: ładnie gram na saksofonie?
1: Bardzo. To myślałem, że to trąbka.
0: A, tak, tak, tak. To bardzo możliwe. 21 minut do godziny 8. Pytanie od Rysia, przypomnijmy.
2: Dlaczego lepiej nie pić kawy na słońcu?
3: Ho, ho.
0: Bo razi w oczy.
1: Żeby kawa na słońcu nie wyblakła.
3: Kto głupi wyjechał na słońce pić tam kawę?
1: Bo już jest parzono.
4: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego lepiej nie pić kawy na słońcu? Bo jest rozpuszczalna. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie ryśki to porządne. Na, na, na.

0: Dobra, to ja wam coś teraz zdradzę, drodzy słuchacze.
1: No, dawaj.
0: O godzinie 5.56 Jula powiedziała: ej, bo mecz jest! I włączyła ten mecz i tak sobie oglądamy ten mecz Austria-Jordania 2-1 dla Austrii.
2: 81 minuta już.
0: Tak, a w 78 minucie Jula spytała: ej, a którzy to Austriacy?
3: Tylko złe odpowiedzi.
1: W kolorowych ubrankach.
2: Nie, już wiem, że jest taka dla takich fanów jak ja, taka kropka przy ich nazwie i ta kropka ma taki kolor, jaki oni mają koszulki. Tak?
1: Bardzo ładnie, żeś to zauważyła.
0: I w temacie sportu pozostajemy.
2: No właśnie, tylko złe odpowiedzi będziemy was prosić. 6098 69 869, abyście może wy nam powiedzieli, bo tak oglądamy te mecze. Poza tym ja się wczoraj zainspirowałam, jak widziałam biegaczy.
1: Co, poszłaś biegać?
2: Nie, i zastanawiałam się, po co? Co uprawiać sport? Takie jest dzisiaj pytanie. Przypomnę numer 6098 69 869. Może wy wiecie i może nam pomożecie.
0: Po męczące.
1: Uprawiać sport.
0: Ale cię spoci.
1: Tak.
2: No ale tak. Zajdziesz do pracy, to ale się pochwalisz.
1: Ale jest wymówka, żeby wyjść z domu. Na siłownię idę, torba w bok, a ty tam z kolegami.
3: Tylko złe odpowiedzi.
0: 6098 69 869, piszcie i dzwońcie. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Jestem ciekawa, czy ci piłkarze też, którzy grają, się zastanawiają, po co ja będę biegł tam, skoro za chwilę będę się wracał.
1: No nie, 609, mogliby podać.
2: 869-869. Po co uprawiać sport? Tylko złe odpowiedzi, przypominamy.
1: Bo człowiek się łudzi, jest głupi, że to coś mu da.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Autopromocja. 3.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
12: Wymaga dogłębnego zbadania. Szef BBN-u reaguje na zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Wśród postulatów wyższe płace, w ZUS-ie rozpoczyna się dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Za chwilę poranna rozmowa Vox FM, gościem poseł Wioletta Tomczak z Polski 2050.
13: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
12: To mogła być egzekucja przeprowadzona w biały dzień przy użyciu broni krótkiej. Policja i prokuratura podają szczegóły poniedziałkowego zabójstwa w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany także jako Simon Skrypecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina. Sprawca jest nadal poszukiwany, mundurowi mają jego rysopis, zabezpieczono także okoliczny monitoring. Sprawę śledzi Bartłomiej Ważny.
14: Nieustalony dotychczas mężczyzna oddał łącznie 5 strzałów z broni krótkiej do 44-letniego Rosjanina. Jak mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, w tej sprawie zatrzymano dwóch 30-kilkuletnich Białorusinów.
15: Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
14: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach.
16: O przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji Białej Podlaskiej można to zrobić.

0: zrobić także poprzez skrzynkę mailową.
1: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do zabójstwa doszło wczoraj między 9.30 a 10.00 przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.
2: Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, ocenił szef BBN-u Bartosz Grodecki. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok 44-latka. Urzędnicy odeszli od okienek. W ZUS-ie rozpoczął się strajk ostrzegawczy. Potrwa do godziny 10. Związkowcy domagają się wzrostu wynagrodzeń, a także dostosowania poziomu zatrudnienia do liczby realizowanych zadań. Minuta po 8:00, czas na poranną rozmowę w Vox FM. Zaprasza Jan Wróbel. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, bardzo dziękuję. Wioletta Tomczak, Polska 2050, posłanka, nieprawdaż?
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: I ostatnio ambasadorka marki, powiedziałbym tak elegancko, projektu, żeby ZUS płacił L4 kobietom w ciąży. To ma znaczenie, bo jeżeli płaci pracodawca, to ma gorszy humor, a jak płaci ZUS, to pracodawca ma świetny humor, łatwiej zajść w ciążę.
4: Tak naprawdę widzimy, że powinniśmy zawalczyć o polską demografię i tutaj potrzeba systemowych rozwiązań na wielu płaszczyznach, bo oczywiście dostęp do żłobków, do opieki, co zrobić z tym maluchem w momencie, kiedy sami chcemy i powinniśmy wręcz, bo to jest dobre dla kobiet czy dla ojców także, wrócić na rynek pracy, ale bardzo często młode kobiety, sama przez to przechodziłam, spotykają się z tym, że gdy szukają pracy, to właśnie niektórzy pracodawcy, patrząc na to, że jest w wieku rozrodczym, że dopiero co założyła rodzinę albo ma stałego partnera i z dużym prawdopodobieństwem będzie myślała o tym, żeby powiększyć tą rodzinę albo zajść w pierwszą ciążę, obawiają się zatrudnić taką kobietę, bo właśnie boją się tego, że będą musieli pokrywać koszty związane z tym, że...
3: Przez 33 dni, prawda? Ten 32.
4: Dokładnie tak, że kobieta będąc w ciąży dość często chodzi na zwolnienia lekarskie i jest to związane po prostu z tym, że przechodzi trudno te pierwsze momenty ciąży.
3: W mediach społecznościowych oraz w innych wypowiedziach innego typu chwali się pani tym, że może pani pochwalić tak wiele posłanek i tak wielu posłów ze wszystkich, bodaj ze wszystkich klubów, które są w Sejmie, wszyscy murem za panią.
4: Zresztą wszyscy murem za naszym projektem, bo akurat wnioskodawcami są tutaj moi koledzy Piotr Strach i Piotr Górnikiewicz, ale tak, jest to projekt Polski 2050, w którym to od pierwszego dnia chcielibyśmy, żeby ZUS pokrywał składki i wynagrodzenia.
3: Czyli tak zwana dobra wiadomość.
4: Tak.
3: I musi pani walczyć z wiadomością, powiedziałbym, mniej dobrą, że któryś z lekarzy Polski, 28-latek z Koalicji Obywatelskiej na dodatek, zarobił mnóstwo pieniędzy i to wygląda na to, że nieraz po prostu kręcąc lody, mówiąc kolokwialnie. Myśli pani, że wygracie z tym przekazem o chytrym lekarzu?
4: Ale tutaj tak naprawdę ja się podłączam pod właśnie działania mediów, które to ujawniły i bardzo za to dziękuję, bo takie patologiczne sytuacje w polskim publicznym systemie opieki zdrowotnej nie powinny mieć miejsca. Ten lekarz średnio dziennie pracował 11 godzin w bardzo odpowiedzialnej praktyce lekarskiej właśnie w trzech szpitalach i w jednej przychodni. No, nawet nam, politykom, którzy nie mamy normowanego czasu pracy, myślę, że nie zdarza się codziennie pracować 11 godzin.
3: Dzisiaj czytałem wypowiedź rezydenta młodego, który mówi tak, no ja po 24 godzinach się boję już podejmować decyzje. Jak to jest możliwe, że ktoś, bo tam był taki przypadek tego młodego lekarza, 96 godzin dyżuru, ale tu chyba możemy otworzyć cudzysłów, wziął.
4: Znaczy się, wiemy, że też dyżur lekarski nie jest równy takiej praktyce bardzo mocno angażującej lekarza w to, że cały czas musi być przy pacjencie i nad nim czuwać. Ten lekarz też koordynował pracę innych lekarzy i właśnie odpowiadał za te kwestie bardziej administracyjne, co nie zmienia faktu, że wynegocjował sobie tak horrendalne stawki, że
3: to
4: ja jako
3: posłanka
4: także będę starała się dowiedzieć, z czego to wynika.
3: Czy przypadek tego lekarza pokazuje gnicie Koalicji Obywatelskiej, czy też jest po prostu wypadkiem przy pracy? O tym zaraz w internetowej kontynuacji naszej rozmowy porannej Radia Vox FM.
2: Dalsza część rozmowy do odsłuchania na voxfm.pl i na kanale Superlink na YouTubie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Ryka była, karny będzie. Nie, no musi być, no musi odgwizdać tego karnego. Jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj opady deszczu na południu, a także na wschodzie kraju mogą się pojawić, chociaż też sporo słońca będzie się pojawiało w ciągu dnia i temperatury całkiem wysokie.
7: O, powyżej 20 stopni to chyba nie jest źle. Będzie można jeszcze wyższe temperatury zobaczyć już w ten weekend.
8: Ale popada też, także cieszmy się, tego deszczu tak mało mamy.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: No i jest karne.
8: Będzie gorzej.
7: Julia Hren.
6: Konrad Piłowarski.
8: Paweł Pawelec.
6: Dzień dobry.
8: Po co tam to?
6: 7 minut po 8.
5: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja.

0: tylko złe odpowiedzi.
1: Dzisiaj rozmawiamy o sporcie i być może zainspirujemy kogoś.
2: Po co uprawiać sport?
3: Albo w nas?
1: Żeby się zastanowić po co. No. Może jeżeli to robicie, zastanowicie się.
3: 6986 9869, piszecie i dzwonicie do nas, po co uprawiać sport. Ostatnio miałam wątpliwą przyjemność być na Izbie Przyjęć, napisała do nas Kasia. I byli tam w kolejce sami panowie, którzy uprawiali wczoraj sport.
1: Wow,
3: ja to dobrze znam. Ja byłem tym jednym z panów wielokrotnie.
2: No tak, tak, bo sport się uprawia po to, żeby człowiek poczuł, że coś boli.
1: Po to, żeby nabawić się kontuzji i potem siedzieć w domu na L4.
3: Adam z UK napisał, żeby zerwać Achillesa, a po długim leczeniu wrócić do sportu i zerwać w drugiej nodze.
2: Żeby dziewczyny mogły podpisać się na gipsie.
1: Wow, to takie chyba ktoś z podstawówki napisał.
2: Tak.
1: Ale Cyprian bardzo słusznie mówi, bo ja muszę się z nim zgodzić w 100%, więc to nie jest zła odpowiedź, aby móc więcej jeść.
3: Jest też telefon.
4: Cześć, z tej strony Emilka. Po co uprawiać sport? Ja myślę, że po to, żeby przytyć. Wszyscy wiedzą, że od uprawiania intensywnego sportu się puchnie.
3: No tak.
1: Wielokrotnie
3: mecz oglądacie i mówią, że tak, o ten to spuchł.
2: Specjaliści mówią, że mięśnie są znacznie cięższe od tłuszczu.
0: Tylko złe odpowiedzi.
3: Tymi specjalistami jest Paweł i ja. 609 869 869, piszcie i dzwońcie. Po co uprawiać sport? Tylko złe odpowiedzi.

0: Lata droga najczęściej o tej porze do pracy prowadzi 20 minut po godzinie 8 to Radio Vox FM.
1: Albo na bieganko na przykład.
2: Albo do siłowni.
1: Aha. Pobiegać się idzie, jak jest cała kuchnia do ogarnięcia, to by nie chce się sprzątać.
0: Karina, 100% racji.
3: W ogóle, ale to tak. Tak, dokładnie.
2: Kasia pisze też, bardzo z sensem pisze, niestety, tak? No, żeby jeść, móc jeść więcej ciastek.
1: No i to zdecydowanie.
0: Pytamy się was, po co uprawiać sport, jak słyszycie tylko złe odpowiedzi.
2: Tak. Mhm.
1: Ja ze swoją żoną codziennie uprawiam sport, rano albo wieczorem, a czasami nawet dwa razy, to napisał Grzegorz, ale super, że tak się w małżeństwie dogadują, że razem chodzą na sport.
0: Ale są też zupełnie odwrotne SMS-y, bo trzeba coś robić, biegać itp., żeby z głupią babą w domu nie siedzieć.
1: Jak sobie głupią wybrałeś? Trzeba było brać mądrą.
2: Gdzie szukałeś, po prostu ciemno było, nic nie widział.
1: A wracając jeszcze do tego sportu, uprawianie sportu wiąże się z powiększeniem brzucha u partnerki.
0: No tak?
2: No tak,
1: to jest
2: wszystko przez pompki sprawdziłem kilka razy, mówię.
0: Ela
2: wam,
0: z kolei twierdzi, że niektórzy tylko w taki sposób mogą się dowiedzieć, co to jest kultura. Co prawda bardziej fizyczna, ale zawsze kultura.
4: Tylko złe odpowiedzi. Super.
0: 609 86 96 9.
1: Po co uprawiać sport?

0: żeby żona albo dziewczyna mogła powiedzieć, no tego to już całkiem powaliło, jakie to jest prawdziwe. To jest prawdziwe.
1: Tak, po to, żeby pójść na siłownię i popisać się nowymi lajkrami, niech...
0: Leginsami, Paweł, jakie lajkry? To są sportowe leginsy.
1: To się pisał lajkry.
0: Lajkra to wiesz, 20 zł kosztuje, leginsy sportowe to 200.
2: No właśnie, to jest kwestia nazwy. Wyżej. Po co uprawiać sport, nad tym się zastanawiamy i prosimy o SMS-y 609-869-869 i o telefony oczywiście.
3: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
0: A już za 2 minuty wiadomości Vox FM.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Reklama.
1: Na zegarach 8:30, Dawid Osysko w studiu. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
14: Zaczynamy od poważnego wypadku na trasie S7 pod Krakowem. Na wysokości Kokotowa zderzyło się kilka pojazdów. Ranne są 2 osoby. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Trasa w stronę Nowej Huty jest zablokowana. Mają od 22 do 44 lat. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 11 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Miała się zajmować handlem narkotykami m.in. na terenie Bydgoszczy. Część zatrzymanych według śledczych powiązana jest ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bydgoskich klubów sportowych. Ekspertyza w sprawie spalonej hali trampolin w Gorzowie Wielkopolskim gotowa będzie jeszcze w tym tygodniu. Nie wiadomo, czy zabytkowy budynek przytargowej będzie odbudowany, czy wyburzony. Decyzję co dalej z obiektem podejmie powiatowy inspektor budowlany. Przypomnijmy, do pożaru hali doszło 24 maja w Gorzowie. O końcowym wyniku zdecydowała bramka w ostatniej minucie. Austria wygrała z Jordanią 3-1 w zakończonym kilkanaście minut temu pojedynku w grupie J. O 19:00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz także o 22:00. Anglia zmierzy się z Chorwacją. To w grupie L, w której także Ghana zagra z Panamą.
4: Hi, hi. Good morning.
15: Pierwsza zmiana.

0: po co uprawia sport. No to jest proste pytanie, żeby pójść na L4. Jedziesz na rowerze, przewrócisz się, rozbijesz głowę, idziesz na L4.
1: No tak.
0: Biegniesz po lesie, przewrócisz się, złamiesz rękę, idziesz na L4.
2: To jest logiczne.
0: Idziesz na siłownię, sztanga cię przygniecie.
1: No.
0: No idziesz do szpitala i jedziesz na L4. Pozdrawiam, no, Jarek z Lubina.
1: Jarek,
0: no
1: ma tak. Tutaj sens.
2: Będziesz leżeć na kanapie i co, następnego dnia do pracy. A nie L4.
3: A propos kanapy.
1: Ale jest prostsze rozwiązanie, wystarczy mieć znajomego lekarza i też można pójść na L4. Nie
2: przestań,
1: polecam.
2: Nie wolno! No,
3: ale zaraz, to nie ma nic wspólnego ze sportem. Chyba, no, że nie, chodzi o hazard, ale hazard to nie wiem, co to chyba prawda, jest sport. Tak. Żeby zostawić właśnie więcej miejsca na kanapie w domu dla innych. To jest po to chodzi.
2: Sławek napisał, ja na przykład uprawiam sport, bo uwalnię endorfiny szczęścia. Po każdym bieganiu na koniec jestem niesamowicie szczęśliwy, że zakończyłem tę katorgę.
1: Rafał z Gorzowa z kolei odnośnie tych lekarzy. Sport uprawiamy dla lekarzy. Sport to zdrowie, każdy lekarz ci powie. Skręcone kostki, połamane ręce, uszkodzone nosy, bolące stawy, plecy. Tak to biedacy by nie mieli co robić.
2: Ojeju.
3: Z drugiej strony nigdy nie widziałem lekarza, który by coś mocno ćwiczył. Zauważyliście to? No, ja mam.
1: To jest spisek lekarzy.
3: A oni nas chyba w trąbę robią.
2: Jest jeszcze SMS. Po co robić sześciopak, jeśli można sobie kupić czteropak?
4: Tylko złe odpowiedzi.
5: Miło się zrobiło, miło, kiedy podarowałaś mi swoją miłość.

0: odpowiedzi.
1: No Hejka, co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Dlaczego chcesz teraz się poddać? Tylko dlatego, że raz czy drugi ci nie wyszło?
2: Po co uprawiać sport? O to dzisiaj pytamy w Tylko Złych Odpowiedziach.
3: 12 minut do godziny 9. Dzwonicie i piszecie na 6098698869. Moja ulubiona odpowiedź. Żeby pot się nie nudził w organizmie.
2: Dobre.
3: Piękne,
4: bardzo.
3: Prawda?
4: Wygonić to! Wygonić to!
2: Po co to się ludzie po uprawianiu sportu? Ktoś nam zwrócił uwagę na pytanie, że pytanie brzmi, po co uprawiać sport?
3: Sebastian napisał, żeby było na co wydawać pieniądze i bardzo się cieszę, że to mężczyzna napisał, bo to prawda.
5: Żeby było
3: bo
5: na co?
3: Sport? Zanim uprawiasz sport, to trzeba się ładnie ubrać.
2: To jest najbardziej męska rzecz na świecie. Zanim zaczniesz nowy sport uprawiać, to na przykład koszykówkę, to musisz kupić stroje wszystkie oryginalne drużyn
3: oczywiście,
2: takich
3: z napisem, tak, z napisem Jordan.
5: Przecież nie będziesz w krótkich, zwykłych spodenkach biegał po ulicy. But ma świecić, błyszczeć, opaseczka musi
2: jak
5: być tu, opaseczka
2: no to
5: tu.
2: Musi być but Messiego
5: oczywiście,
2: albo Ronaldo.
5: Dziewczyny patrzą, ty biegniesz i wiesz po co uprawiasz sport, jak one się uśmiechają. Wiem, mam to.
2: Dzwonicie też do nas?
6: Witam, Roman z tej strony. Po co uprawiać sport? Po to, żeby głupie myśli nie przychodziły do głowy, a potem dzwonić do Pawelca o ratunek.
5: Bardzo ładne.
3: Ktoś jeszcze napisał, tak? Żeby mieć formę. A ja mam inny pomysł, bo to wystarczy iść do sklepu. Tam te formy
5: to
3: sprzedają.
5: To też, ale uprawia się sport po to, żeby mężczyźni nie musieli wciągać brzucha.

0: zostawiał, a w Kochaj albo Rzucaj będzie jakieś SMM?
1: Nie. No, to są rozmiary. SKM-ka, tak?
2: Jesteś bardzo SKM-ka blisko. Bardzo blisko, no, was zainteresuje. Maciek pisze tak. Paweł, nazywam się Maciej, poznałem dziewczynę, przypadkowo doszło do, uwaga, jednego spotkania. Aha. Na tym spotkaniu wszystko było naprawdę super.
1: Zakochał się.
2: Zakochałem się. I po tym spotkaniu wszystko się zmieniło, bo myślała, że ja to inna osoba.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
2: Tak mnie to zaciekawiło, że wybrałem.
0: Ciemno musiało być.
4: A sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na Murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starczyński Salami Snack. Ciao!
3: Reklama.
12: Ogromne korki na S7 w Krakowie to po poważnym wypadku w okolicach węzła Przewóz. Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie, utrudnienia dla petentów jeszcze przez godzinę. Rozpocznie grę na Wimbledonie bez kwalifikacji. Maja Chwalińska dostała od gospodarzy dziką kartę.
0: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
12: Na miejscu tworzą się ogromne korki, to po wypadku na drodze S7 w Krakowie przed węzłem Przewóz w kierunku Nowej Huty zdarzyło się kilka pojazdów, na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. 3 osoby zostały ranne, w tym jedna ciężko. Mówi Maciej Podymkiewicz z Miejskiej Komendy Straży Pożarnej w Krakowie.
13: Kilka minut po godzinie 7 na ulicy Śliwiaka doszło do zderzenia 7 samochodów osobowych oraz jednego samochodu ciężarowego. W wyniku zdarzenia zostały poszkodowane 3 osoby, w tym jedna bardzo ciężko. Została uwolniona z wraku samochodu za pomocą narzędzi hydraulicznych. Została przetransportowana przez śmigłowiec ratunkowy do szpitala. 2 osoby lżej ranne zostały zabrane naziemnymi zespołami ratownictwa medycznego.
12: Droga S7 w Krakowie przełomieniu jest zablokowana, kierowcy stoją w długich korkach. Pracownicy ZUS-u odeszli od biurek. W całym kraju trwa strajk ostrzegawczy, tak jest m.in. w Bełchatowie.
14: Pracownicy, inspektorzy.

0: Ratu przyłączyli się do strajku ostrzegawczego. Katarzyna Chojnacka, jestem kierownikiem terenowej jednostki Inspektoratu ZUS we Włatowie. Strajk ostrzegawczy, akcja protestacyjna trwa w godzinach od 8 do 10. Pracownicy biorą udział w akcji protestacyjnej, wobec czego nie świadczą pracy. Obsługa klientów oczywiście jest zapewniona, nieco ograniczony sposób, ale odbywa się płynnie, bez żadnych zakłóceń.
1: No w tej chwili żeśmy się dowiedzieli dopiero, że jest strajk.
2: Jakoś to Państwo odczuli?
1: Nie. Bardzo miła obsługa, także jesteśmy zadowoleni bardzo.
3: Umówiliśmy się na jutro.
4: Na miejscu był Rafał Różycki. Od 10 wszystko powinno wrócić do normy. Przypomnijmy, związki żądają 1200 zł brutto podwyżki dla wszystkich pracowników ZUS-u. Zaporoże na południu Ukrainy pod zmasowanym ostrzałem. W wyniku uderzenia rosyjskich dronów w infrastrukturę cywilną jedna osoba nie żyje, 7 zostało rannych. Z kolei w obwodzie sumskim na północy zaatakowany został teren szkoły jeździeckiej. Zaatakowana została także Rosja. Moskwa informuje o ponad 150 zestrzelonych ukraińskich dronach nad 15 regionami. Los wojny i zakończenie jest przewodnim tematem szczytu G7 we francuskiej miejscowości Evian. Dołączył do nich także Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy rozmawiał m.in. z Donaldem Trumpem. Jest możliwe kontynuacja tej rozmowy. Wszyscy zdają sobie sprawę, że Rosja chce atakować infrastrukturę cywilną. To także nowy etap w procesie porozumienia. Przez długi czas niektórzy z naszych partnerów, że tak powiem, balansowali, ale teraz wszyscy zdają sobie sprawę, że Putin nie chce zakończyć tej wojny. We wspólnym oświadczeniu uczestnicy spotkania G7 zgodzili się na zwiększenie dostaw systemów obrony powietrznej, pocisków przechwytujących i broni dalekiego zasięgu na Ukrainę. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego. Po sukcesie Polki na French Open walczyło to m.in. Polski Związek Tenisowy. Druga lokata w Paryżu poskutkowała awansem ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA.
5: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy. No swoim najczęściej te dzikie karty wręczają.
4: Komentuje dziennikarz sportowy Superekspresu Przemysław Ofiara i dodaje:
5: gdyby Maja Chwalińska wygrała French Open, to pewnie nie byłoby żadnej mowy, żadnej dyskusji, a że przegrała, musiała na to jeszcze troszkę poczekać.
4: Początek rozgrywek na kortach Wimbledonu 29 czerwca. Poza Chwalińską w turnieju głównym wystąpią także Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: W pogodzie dzisiaj całkiem kolorowo, bo trochę szarości i trochę deszczu to na wschodzie i na południu polskim, ale też sporo słońca, czyli żółć, pomarańcz. I na jaki jeszcze kolor świeci słońce?
8: Czerwony. Czerwień.
7: O, tak. Czerwony.
9: Temperatury do 24 stopni. Wrocław, Zielona Góra, tam dzisiaj najcieplej, ale wszędzie powinno się pojawić te 20 na termometrze w pewnym momencie.
8: No, ale
7: jeżeli na przykład
8: deszcz.
7: W samochodzie będzie słońce, to na pewno z 30 stopni.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: No chyba, że klimatyzacja działa.
8: Tak, prosimy nie zostawiać w autach mężów i skipców.
7: Julia Hren,
9: Konrad Piwowarski,
8: Paweł Pawelec.
7: Dzień dobry.
9: Za chwilę kochaj albo rzucaj.

0: Ja nie chcę nakładać na ciebie presji, ale w tym tygodniu, Paweł, jest forma mutant tak zwana. 2-0 na razie prowadzisz. Bartek przed chwilą z Żoliborza napisał, to że będzie dziś 3-0.
1: No to nie jest mecz, ludzie, ja się jak tu nie ścigam, nie no tutaj jak nie ma rekordów, nie? No. No, przecież nie mogę za wszelką cenę tylko
0: kochaj
1: godzić.
0: Albo rzucaj przed nami.
2: Dzisiaj może być ciężko, bo tylko jedno spotkanie między Maćkiem i Olgą.
1: Ktoś mi napisał kiedyś, że lubi, jak się godzi ludzi, ale bardziej kręcą go krwiste opowieści, kiedy się ktoś
2: to
1: rzuca.
2: To opowiadaj krwawo.
1: Dobra, Maciek się przedstawia, że poznał dziewczynę przypadkowo. Nie wiem jak, gdzie, co. Doszło do jednego spotkania, tylko jednego, ale spotkania, ludzie. Na spotkaniu wszystko było super. I po tym spotkaniu wszystko się zmieniło, bo ona, okazuje się, myślała, że umówiła się z inną osobą. No, niech on mi to wytłumaczy.
0: Tak to jest, gdy się w Tinderze wkleja zdjęcia z internetu, ktoś już napisał.
1: A widzisz?
2: Dobra, 16 po 9, dzwoń.
1: Tą drogą pójdę.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec wita bardzo serdecznie Macieja. Cześć Macieju.
4: Cześć.
1: W czym mam pomóc i kogo będzie dotyczyć historia?
4: Koleżanki Olgi.
1: To mów.
4: No dziewczyna jest fajna, poznałem ją przypadkiem. Na TikToku spotkaliśmy się raz i tam doszło do kłótni. Poblokowała mnie, ja chciałem się spotkać i porozmawiać jeszcze raz z nią.
1: Pokłóciłeś się o co?
4: No bo poznała mnie na tym, że jestem innym chłopakiem. Znaczy o innego chłopaka się podszyłem, kiedy byłem na spotkaniu.
1: No Maciek, no ale to jest niepoważne, no.
4: I się zdenerwowała i tak pokłóciłem.
1: No ale Maciek nie rozumie, że to jest niepoważne? Ona się umówiła z kimś innym ze zdjęcia.
4: No tak.
1: No to było bardzo nieuczciwe na samym początku. Dlaczego tak zrobiłeś?
4: No bo ona by się nie spotkała, jakbym powiedział, że to nie ja.
1: Ale to co, ona cię zna i wiedziałeś, że się z tobą nie spotka?
4: Nie znała mnie nigdy, nie. Z TikToka, tylko z pisania.
1: No to skąd wiedziałeś, żeby się z tobą nie spotkała, Maciek?
4: No bo mi tak napisała w SMS-ie.
1: Nie, Maciek, odwrotnie. Ona się z tobą by nie spotkała, widząc cię na spotkaniu, że wyglądasz zupełnie inaczej i udawałeś kogoś innego. Ale dlatego by się z tobą nie spotkała. Czemu nie zaryzykowałeś? Czemu nie użyłeś swoich zdjęć, tylko jakiegoś kolegi?
4: Bo ja nie dojdzie do spotkania.
1: Dlaczego uważasz, że kobiety nie spotykałyby się z tobą?
4: No przede mną jest wszystko okej, tylko ona na tym zdjęciu myślała, że to jestem inny chłopak. Nie chciałem jej wysłać zdjęcia, a ona myślała, że to inny ten chłopak z tego zdjęcia.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że umieściłeś na portalu swoim, na swoim profilu, nie swoje zdjęcia?
4: Swoje zdjęcie miałem, tylko strasznie miałem podobne tego chłopaka, co ona go spotkała przypadkiem.
1: Nic
4: i ona
1: nie
4: sama
1: rozumiem.
4: Do mnie napisała o 12 w nocy, że mnie widziała na koncercie. Ja powiedziałem, że to ja byłem, a jednak nie byłem to ja.
1: A, podszyłeś się pod kogoś innego. Okej,
4: okay, tak,
1: dobra.
4: Dokładnie.
1: Czyli nie wstawiłeś nie swoich zdjęć, tylko jesteś po prostu podobny do kogoś, kogo ona widziała.
4: Tak,
1: i ona
4: tak,
1: stwierdziła,
4: tak,
1: że
4: tak,
1: być
4: tak.
1: może to jesteś ty. Teraz rozumiem.
4: Tak, tak.
1: No dobra. I co, zobaczyła cię na żywo i od razu przeszła do ataku?
4: Nie, nie. Było spotkanie, kawka, herbatka, a po spotkaniu już nie było nic. Nie odpisała nic.
1: Zorientowała się na tym spotkaniu, czy ty się przyznałeś, że to nie ty?
4: No, na spotkaniu poznała mnie, ale coś siedzieliśmy z godziny, rozmawialiśmy, wszystko było dobrze, a później drugi dzień mówi, że to nie ja i ona tego nie chce. I...
1: A ty się zakręciłeś?
4: No, zakręciło mi w głowie nią. I...
1: Ile ty masz lat, Macieju?
4: 33.
1: A ile ma lat ona?
4: 27.
1: Opisz mi ją, jak ona wygląda.
4: Brunetka bardzo ładna, mądra, nie da się oszukać, pracowita.
1: Nie da się oszukać. To ty jesteś oszukaniec. Zamiast jej powiedzieć bardzo mi miło, że jestem podobny do faceta, którego spotkałaś na koncercie. Kto wie, nie, wierzę w przypadki, wierzę w przeznaczenie, spotkajmy się, sama ocenisz. Może warto i mnie poznać. Ja bym tak napisał.
4: No ja nie napisałem, no.
1: I dlatego jest zła na ciebie, jak się zorientowała.
4: Bardzo zła, jest bardzo zła. Na spotkaniu się pokłóciłem tylko w SMS-ach.
1: Mówiłeś mi, że pokłóciłeś się na spotkaniu.
4: Na spotkaniu nie pokłóciłem się, tylko w SMS-ach.
1: Dobrze, jak ty wyglądasz? Ona była ładna brunetka, a ty?
4: Blondyn.
1: Ile masz wzrostu?
4: 1,67 m.
1: A ile ma tamta dziewczyna wzrostu?
4: 1,66 m.
1: No i co, zadzwonić mam, przeprosić za ten głupi numer twój?
4: Tak, chciałbym się raz z nią spotkać, porozmawiać, wytłumaczyć wszystko.
1: Olga, no to ja za chwileczkę dzwonię, jeśli ty słyszysz, odbieramy telefon i pytamy, czy jest możliwe ponowne spotkanie. A kto wie, może to zły początek tylko, a całkiem fajny początek dobrej znajomości, która zamieni się w coś poważnego pomiędzy wami. Trzymajcie kciuki za Macieja Kłamczucha i dzwonimy do Olgi.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Fox FM.
0: Cytaty wybitnych Polaków. Powiedziałem, że to ja byłem, a jednak nie byłem, to ja, Maciej.
2: Tak mi się kojarzą te historie z gazet, jak to kobiety się zakochują i później 60 tysięcy, 100...
1: Przesyłają, żeby on przyjechał, tak?
2: A tu nie było takiej sytuacji, piszcie co myślicie, 6098 6989.

0: Jak gdzieś będzie, kochaj, to robię na rowerze 200 km na strzała, ktoś napisał.
1: Ale słuchajcie, nie przekreślajmy tej sytuacji. Być może on jest po prostu jakimś Bradem Pittem, jakimś George'em Clooneyem.
0: Właśnie ktoś napisał drugi Brad Pitt.
2: Tak, no, napisał to. Był ładny, tak, na zdjęciu. Umówiła tylko, się z nim, dlatego że był podobny do tamtego faceta z koncertu. No, tak? No właśnie.
0: Ale on napisał, że to że on jest tym facetem. Ja przypomnę ten cytat. Powiedziałem, że to ja byłem, a jednak nie byłem to ja. No, to jest mój ulubiony cytat. Ja sobie koszulkę z tym zrobię, bo to jest kwintesencja tego wszystkiego.
2: To ja.
0: Tak, ktoś napisał, że to są trudne sprawy, edycja w Podlasie. Paweł, ja będę kibicował, żeby dzisiaj było rzucę. Przykro mi.
2: Naprawdę?
1: Czyli na 2-1 schodzimy.
2: A ja będę próbował...
0: Będę sam, bo widzę, że wielu słuchaczy
2: Olga
0: też podobnie.
2: Olga wybaczyła facetowi, któremu się spodobała, że zrobił wszystko, by się tylko z nim spotkała.
1: Nawet nie dzwoń do dziewczyny. Też
2: a,
1: tak jest.
2: Nie, kochane. Kochany, kochana, nie jestem w stanie wysłuchać tej prośby, więc dzwonimy.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
4: Halo.
2: Dzień dobry, Olgo.
4: Witacie,
2: Paweł Pawelec, prezenter Radia Vox FM. Ale mam niespodziankę.
4: Dzień dobry.
2: Ale mam niespodziankę dla ciebie. O, moja słuchaczka wie, kto dzwoni. Strasznie niefortunna sytuacja. Trochę spowodowałaś zainteresowanie swoją osobą. Błędnie, Olga, oceniając, że jakiś koleś z TikToka jest podobny do gościa, który ci się spodobał na koncercie, nie?
4: Tak, zgadza się.
2: Na festynie. No jak on zobaczył, że zaczepia go taka fajna brunetka, to nie miał zamiaru tłumaczyć, że to chyba nie on. I spotkał się z tobą. I powiedział mi, słuchaj, Paweł, trochę jestem zdziwiony, no bo ja przyznaję, że oszukałem po to tylko, żeby ją poznać, zobaczyć się z nią. Widocznie dziewczyna wolna, sama, ja też. No fajnie się rozmawiało, sama przyznała, no ale musiałem się przyznać, ona też odkryła. No i pokłóciliśmy się, głupio wyszło. Paweł, zablokowała mnie, bo chciałem się raz jeszcze z nią spotkać, pisząc jest, że jest fajna, żeby ją chociaż przeprosić za to, że użyłem takiego fotelu. Ona oczywiście uważa, że ją okłamywałem, ale przecież mi się przyznał, że to nie ja.
4: Zdziwiło mi to, że ten chłopak mógł tam być, bo ja o tym koncercie się dowiedziałam od Radka, bo nie było jakiegoś mega dużego plakatu z tym, więc mnie trochę zdziwiło, że on tutaj z Mińska Mazowieckiego, a on był w Przesnyszu, więc mega mnie to zdziwiło. Oczywiście później się okazało, że to nie jest ten chłopak. No już widziałam po wyglądzie, że to nie jest nawet ten chłopak, ale nie chciałam być niemiła, wredna i w ogóle, więc stwierdziłam, że...
2: Wytrzymałaś.
4: Wytrzymam to i tyle, tak?
2: Jeśli to nawet nie ja, czy nie chciałaby się spotkać ze mną raz jeszcze i poznać mnie prawdziwego? Tak mi zadał pytanie. Olga, co ci szkodzi, no?
4: Nie. A skąd w ogóle takie coś, że do mnie dzwonisz? On dał ci mój numer i co? I kazał mnie przeprosić?
2: Tak, kazał przeprosić i zapytać, czy nie zmieniłabyś zdania co do poznania faceta, który ci się podobał. To co ja mam mu powiedzieć? Bo on by cię chciał chociaż przeprosić, Olga, za to, no, że użył takiego numeru, no.
4: Ale wiesz co, ja pomimo tego, że ja mu tłumaczyłam, że tak się nie robi, to
2: tak,
4: on dalej brnął w to wszystko, dalej cały czas jakby nie próbował mi powiedzieć tej prawdy do końca i stwierdził do mnie, że jeżeli ja bym wiedziała, że to jest nie on, to bym się z nim nawet nie umówiła. Ja mówię, oczywiście, że tak. I dla mnie to było takie coś, że on wykorzystał to, że ja się z nikim nie spotykam, bo gdzieś tam na TikToku po prostu jestem trochę rozpoznawalna i w ogóle, więc on wykorzystał fakt, że ja nie spotykam się z nikim, a że byłam zainteresowana tamtym chłopakiem, to po prostu to wykorzystał.
2: A nie wierzysz w przypadki?
4: Nie. On twierdzi, że to jest przypadek, ale tak na dobrą sprawę to nie jest przypadek, bo on trochę wymusił na mnie to spotkanie.
2: No już jeszcze ty do niego podobno napisałaś, Olga, kurczę, to tu się nic nie zgadza.
4: Wiesz co, on do mnie pisał? On do mnie pisał, bo on chciał ode mnie kupić samochód, dzwonił do mnie, ja powiedziałam, że tego samochodu nie sprzedaję i później nie dawało mi spokoju to, bo mówię, a może to on był jednak na tym koncercie, bo był delikatnie podobny ze zdjęcia oczywiście, z Facebooka, ale później się okazało, że to jednak nie on, więc... No ja tutaj bym wolała, żeby mi powiedział prosto z mostu, słuchaj, no nie byłem tam, niż kłamać, że ja się tam był z kolegami.
2: To co ja mam mu powiedzieć, bo on chciałby się z tobą poznać już jako on, Maciej, prawdziwy, i może byś po tym spotkaniu podjęła decyzję, czy
4: jeszcze
2: chciałabyś...
4: Już podjęłam decyzję, nie, po prostu on nie jest chłopakiem w moim typie, totalnie się różnimy nawet mentalnie, no ja mam trochę inne życie i... i on ma totalnie inne życie. Wiesz, ja na tym spotkaniu też gdzieś tam z nim rozmawiałam, zaprosiłam go do mieszkania na tą herbatę, bo była straszna pogoda w Warszawie, więc ja też jakby odkryłam przed nim rzeczy takie, no, adres zamieszkania. I później się okazało, że co, że przyjechał gość, który to w ogóle nie był on. No ale w związku z tym, że nie chciałam być wredna, chamska i niemiła, no to stwierdziłam, że okej, poznam, tak, zobaczę, tak. No ale niestety.
2: Czyli co, ja mam oddać kosza przez ciebie?
4: Tak, tak.
3: No nie!
2: Bo wiesz, że jesteś w programie Kochaj albo Rzucaj.
4: Teraz czy się ktoś słyszy to wszystko?
2: Maciek, no źle żeś zaczął, tak jak mówiłem. Niestety ona nie jest zainteresowana spotkaniem i kontynuowaniem z tobą znajomości.
4: Tak, tak. No i oczywiście ja, mimo że mu mówiłam o sytuacjach, gdzie byłam stalkowana, to on jeszcze wystalkował mój adres zamieszkania na wsi. Znalazł go w internecie.
2: Jesteś Maciek?
5: Jestem.
2: Po prostu ją ładnie przeproś, no. Za mocno,
5: cię, Olga.
2: No za mocno, że ścisnął do kobity. Ja wiem, że ci się podoba, bo powiedział mi poza anteną, jak bardzo. No widzisz, na nieszczęście, Olga, jesteś bardzo w typie Macieja. Szkoda, no, że on nie w twoim.
4: No nie, niestety no nie jest w moim typie. Pomysł niesamowity, nie mówię, że nie, ale...
2: No wiesz, on myślał, że to jest prezent od Boga. Sama babeczka się mną zainteresowała. Pomyliła mnie z facetem, czyli jestem w jej typie. Stwierdziła, że jestem podobny. No to lecę na te spotkanie, no. Przecież nie będę się od razu skreślał. Nie miał odwagi przyznać ci się na początku. No szkoda,
4: ale
2: tylko,
4: przecież
2: że...
4: to było od razu widać, no.
2: Oj tam, no.
5: No, Olga, wybaczyłabyś mi to.
4: Nie, ja ci tego nie wybaczę absolutnie. Ja nie toleruję kłamstwa i kontynuacji tego kłamstwa przede wszystkim. Więc no niestety, ale nie. Niech szuka dalej, ja nie będę tą jego miłością.
2: Czyli nie jest w twoim typie i nie ma się co starać, tak?
4: Nie ma, niech odpuści.
2: Trzymaj się. Pozdrawiam. Porażka. Cześć, Olga.
6: Kochaj albo rzucaj.
1: Ja mam taki pomysł. Jutro ja dzwonię do pary w Kochaj albo Rzucaj i będę przekonywać, że jestem Pawelcem. Może być?
2: Może być.
0: A Kochaj albo Rzucaj wraca rzeczywiście już jutro w Vox FM.
1: Ale prawdziwy Pawelec, to będziesz
2: tak,
1: ty.
2: To będę ja.
0: A na voxfm.pl możecie się zgłaszać do Pawelca.

0: Kygo i Carter Fight, That's When You Know w Vox FM na 22 minuty przed godziną 10. Dzisiaj środa, 17 dzień czerwca. W kalendarzu świąt nietypowych to dzień walki z pustynnieniem i suszami, a jak dobrze wiemy, najlepsze na walkę z pustynnieniem i suszami jest nawadnianie. Nawadnianie, albo jak kto woli, tankowanie. A tak się składa, że my tankujemy. W apce Vox FM możecie się zgłaszać do naszej nowej zabawy. Vox tankuje na wakacje i z tymi świetnymi informacjami zaczynamy środę. Arek Sikora, dzień dobry.
1: Reklama. Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Windsurfing, survival, żeglarstwo, laser tag i ścianka wspinaczkowa oraz wiele więcej. A teraz nowość. Jetboard. Obozy i kolonie Cadet OK w miejscowości Długie to aktywne wakacje pełne przygód i emocji, które dzieci pamiętają latami.
7: Cadet OK.
6: Zapisy na lato już trwają. Cadet-OK.pl.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
11: Hyundai GZ. Gorzów, ulica Koniawska 54.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/Eneo Pewność.
16: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych.
7: indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
16: Reklama.
17: Konrad Baranowski. Ekspertyza w sprawie hali jeszcze w tym tygodniu. GRH czeka na kolejne kroki. Wciąż nie wiadomo, czy obiekt przy ulicy Targowej będzie do odbudowy czy wyburzenia. Hala była ubezpieczona, suma odtworzenia w polisie została wyznaczona na 6 milionów złotych. Ubezpieczeni byli także przedsiębiorcy działający w halach numer 2 i 3. Jak podkreślają władze gorzowskiego rynku hurtowego, brak hali numer 3 to potencjalna utrata 30% rocznych przychodów. Przypomnijmy, to konsekwencja pożaru, do którego doszło na gorzowskim zawarciu 24 maja. Ogień gasiło 26 zastępów strażaków. To już ostatnia sobota z planszówkami. Cykl w ramach BO dla małych i dużych dobiega końca. Grać można całymi rodzinami, do wyboru jest 100 pozycji. Gorzów gra w planszówki, bo to świetna zabawa. W sobotę szał grania od godziny 10 do 17 w szkole podstawowej numer 21, mówi Paweł Kamrat, inicjator wydarzenia.
18: Będą przeznaczone dla różnych kategorii wiekowych i będą o różnej bardzo tematyce. Będą gry logiczne, gry ekonomiczne, strategiczne, bardziej tradycyjne, mniej tradycyjne.
17: Na kreatywne spotkanie cieszy się Iwona Turczyńska, dyrektorka szkoły.
19: Telefony komórkowe, komputery trochę nas porozdzielały. Gry planszowe z powrotem nas połączą.
17: Planszówki w sobotę od 10 w SP numer 21. Cykl kosztuje około 30 tysięcy złotych. Po jego zakończeniu gry zostaną przekazane do biblioteki. Więcej jak zwykle na voxfm.pl.
20: Ciepło, ciepło, coraz cieplej, gorąco. Będziemy odmieniać te słowa przez najbliższe dni, a wszystko dlatego, że za oknami szykuje nam się prawdziwa wakacyjna pogoda. Jeszcze dzisiaj lekko tylko powyżej 20 stopni, już jutro nawet 26-27 na plusie. Od piątku temperatura w ciągu dnia będzie szybować w okolice 30 i więcej stopni. Weekend szykuje nam się naprawdę bardzo gorący.

0: FM. Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3200.

0: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
1: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
0: Ceneco. Lato w dobrym stylu.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
2: Praca, dom, obowiązki, a twoje ciało daje ci sygnały, żeby zwolnić. Zadbaj o siebie, zanim zmęczenie zrobi to za ciebie. Yin and Green w Gorzowie przy ulicy Kosyniorów Gdyńskich 78/1. Masaże relaksacyjne i terapeutyczne. Zadzwoń 726-478-875. Yin and Green. Znajdź swój moment regeneracji.
3: Dwa dni, pięć gwiazd, jedna wielka impreza. Tegoroczna Choszczeńska Sobótka nadchodzi. Już 19 czerwca Choszczeński Plac Witosa totalnie rozbuja legendarny zespół Kombi i Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
4: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/eneopewność.
5: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
6: Reklama.
7: Vox FM, FM Gorzów.
8: Pracownicy ZUS-u chcą wyższych płac, rano przeprowadzili strajk ostrzegawczy. Dlaczego niemiecka policja interweniowała, wyjaśni w sprawie wydarzeń w Berlinie, domaga się prezydencki minister. W Tatrach ruszają remonty tras, część z nich będzie zamknięta dla turystów.
9: Na zegarach 10:00, to czas na wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Dawid Osysko. Słuchamy uważnie.
8: A rozpoczynamy od porannej akcji urzędników w ZUS. Petenci rano musieli się liczyć z dłuższym oczekiwaniem na obsługę. Od 8 do 10 w części placówek w całym kraju odbył się strajk ostrzegawczy. Pracownicy ZUS-u domagają się podwyżek. Jak na ich protest zareagowali klienci?
10: Można podejść kiedy indziej i załatwić. Nie ma problemu.
11: No, chciałem się zapisać w kolejce na 10:00, żeby być pierwszym, bo to człowiek nie ma czasu. Ale popieram, no, mają panie prawo do strajku, to niech sobie strajkują. Jak to wpłynie na sposób załatwiania spraw, to jak najbardziej.
12: Pani mi fajnie wyjaśniła wszystko, zaprosiła mnie po 10:00, żebym przyszła sobie.
13: Czy można załatwić sprawę normalnie?
12: Nie.
13: Właśnie wyszłam na chwilę z pracy i no, muszę wrócić, bo nie można nic załatwić.
14: Ja wszystko rozumiem, ale ja też muszę iść do pracy, też muszę pozałatwiać swoje rzeczy. No, musiałem czekać o wiele, wiele dłużej.
8: ZUS zapewnia, że bez zmian działały infolinie, a także elektroniczne kanały obsługi. W oddziale ZUS-u w Zielonej Górze była nasza reporterka Klaudia Mazurek. Prezydencki minister Marcin Przydacz domaga się interwencji polskiego MSZ-u, a chodzi o interwencję niemieckiej policji wobec członków Ruchu Obrony Granic. Przypomnijmy, grupa, w której był Robert Bąkiewicz, chciała zorganizować zgromadzenie przed pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Mieli ze sobą krzyż.
15: MSZ poinformowało, że w Berlinie działa w tej sprawie polski konsul. Tymczasem kilku polityków PiS próbowało późnym wieczorem wejść z kontrolą poselską do MSZ. Jednak budynek był zamknięty. W sprawie wydarzeń w Berlinie potrzebna jest interwencja natury politycznej, oświadczył przebywający w USA szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Oświadczenie w sprawie wydała również berlińska policja. Ponieważ doszło do stawiania oporu, nasze siły interwencyjne zastosowały również środki przymusu bezpośredniego. Po zakończeniu czynności policyjnych wszystkie osoby zostały zwolnione na miejscu, czytamy w komunikacie.
8: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Obrona domaga się wypuszczenia na wolność Magdaleny H. Jeszcze w tym tygodniu adwokat 57-letniej lekarz-patomorfolog złoży odwołanie od decyzji sądu o tymczasowym areszcie. Kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok po odnalezieniu na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem 34 szczątków ludzkich płodów. Drugi zarzut dotyczy nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów medycznych.

0: stosowanie wobec niej środków wolnościowych, a obrona stoi na stanowisku, że takie byłyby wystarczające.
1: Mówi adwokat Magdaleny H. Patrycja Hobel, a śledczy sprawdzają kolejne tropy. Jeden z badanych wątków zakłada, że podobnych miejsc z zakopanymi ludzkimi płodami może być więcej. Dlatego prokuratura chce wziąć pod lupę inne posesje, z którymi w przeszłości związana była 57-latka. Ruszają remonty w Tatrach. Od dziś zamknięty jest żółty szlak w Dolinie Białego na odcinku droga pod reglami, ścieżka nad reglami. Podyktowane jest to pracami remontowymi przy moście w ciągu szlaku, mówi Jakub Bryniarski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Prace planowane są na 3 dni z uwagi na transport długich legarów, ale wszystko zależne jest od warunków atmosferycznych i wówczas będzie wiadomo, czy ten po 3 dniach będziemy mogli otworzyć tę dolinę, czy też nie. W późniejszym etapie będą prowadzone prace wykończeniowe przy moście, ale już nie będzie wymagało to zamknięcia, jedynie ograniczenie dla ruchu turystycznego w obrębie przejścia.
1: TPN apeluje o uszanowanie zakazu i niewchodzenie na szlak. Zamknięcie obowiązuje w obydwu kierunkach.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: A co w pogodzie? No, upały idą, szanowni państwo, już od piątku.
1: Fantastyczna informacja.
4: Trzydziestki na termometrach. Do 36.
1: Gorące trzydziestki.
4: Gorące trzydziestki, 36, 7 nawet. Być może, jak dobrze zawieje, to nawet 40 jakaś się znajdzie.
1: Także
4: to
1: nieprawdopodobne. No.
4: I to wszystko, zaskoczę cię, Dawid, w weekend.
1: Akurat mam wolny weekend, co za szczęście.
4: A widzisz, to korzystaj.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: A póki co my korzystamy z tego, że to program w rytmie hitów i ładnie wam zagramy. Elena, Kamasutra, Neptunika na horyzoncie muzycznym. Mamy 4,5 minuty po 10. Arek Sikora, dzień dobry. Dawid Osysko wróci z wiadomościami o 11.
1: Tak jest, skorzystam z zaproszenia.
4: No i pięknie, i super. I tak się bawimy w środę.

Pitbull, Mark Anthony i Rain Over Me w Vox FM, czyli w rytmie hitów. Tu się wszystko zgadza. Poza tym cały świat żyje mundialem, prawda? A Polacy nie grają. Polacy nie grają na mundialu, ale nasi piłkarze o nas dbają, słuchajcie. Nasi piłkarze cały czas dostarczają nam tematów do rozmów. No, starają się, to trzeba im przyznać. Na przykład, o, proszę bardzo, czytam teraz. Robert Lewandowski zdecydował się na zakup luksusowego katamaranu. No, naprawdę. Co tam będzie na tym katamaranie? Katamaranie. Jachcie! Między innymi garaż na skuter wodny, hydrauliczna platforma kąpielowa oraz Ocean Lounge, czyli prywatna strefa wypoczynkowa zlokalizowana tuż nad taflą wody. O! To dobrze, bo Robert Lewandowski to gra w reprezentacji, pierwsze skrzypce, tak? Czyli reprezentuje Polskę. Jak Robert ma, to tak jakbyśmy my wszyscy mieli. Niech ma, niech ma. A poza tym, jak w tym roku, w tym sezonie coś zajmie pół jeziora na Mazurach, to już wiemy, co to jest.

0: dobra, uwaga. To teraz będziemy próbować przestraszyć kierowców. O. Drodzy kierowcy, spójrzcie proszę na wskaźnik poziomu paliwa. Oj, niektórych już wzdrygnęło, ale tych niewzruszonych... Zaczekajcie. Przeklikajcie tam w komputerze pokładowym. Na spalanie zerknijcie, ile pokazuje. O, co nie? Czasami tam są liczby. A teraz zerknijcie na pylon na stacji paliw. Jakie tam ceny? O. Dalej nic? Dalej nic? To może jeszcze zerknijcie w aplikacji bankowej na stan konta. O? Teraz przeliczcie sobie, ile by trzeba było tam rzucić, zapłacić, żeby był pełen bank. O? I teraz pomyślcie sobie, że to wszystko załatwiamy my. Że nie ruszając waszego stanu konta, nie zważając na to, jakie ceny na pylonie, ile tam wam pokazuje komputer spalania, ten wskaźnik poziomu paliwa powędruje na ten znaczek F, że full, że pełny. A? To ja zadzwonię za moment, a wy posłuchajcie, jak dołączyć do naszej zabawy i sobie to wszystko ogarnąć.
1: Autopromocja.
2: Na wyjazd na Mazury, w góry,
1: a może nad morze.
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z Vox FM
2: na wakacje.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Dom budujesz na lata. Schody też wybierz mądrze. Campo. Najwyższej jakości drewniane schody na wymiar w rozsądnej cenie. Nowoczesne, klasyczne, loftowe. Campo. Od Metalbau Chrostowski. Cychry. Ulica Kostrzyńska 1.
7: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ukośnik Eneo Pewność.
8: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
14: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Reklama.
0: Wojtek Hańczuk. Sprawdzą, czy są czyste i bezpieczne przed rozpoczęciem wakacji. Sanepid przeprowadzi kontrolę 28 kąpielisk na terenie województwa. Czekamy na wyniki, a letnia przerwa w nauce startuje 26 czerwca. Schody na Piaskach poprawione. Znów można z nich korzystać. Po przeprowadzonym tam remoncie mieszkańcy zwrócili uwagę na źle wykonane elementy. Po interwencji urzędników wykonawca w ramach gwarancji poprawił schody. Maria Szupiluk, nową wiceprzewodniczącą Rady Miasta, związana od wielu lat ze środowiskiem kultury i małych gorzowiaków, zastąpiła na tym stanowisku Annę Kozak, która straciła funkcję po tym, jak zrezygnowała z członkostwa w klubie radnych Koalicji Obywatelskiej. A ostali radni nie rozmawiali, nie sprawdziły się nieoficjalne zapowiedzi, że rajcy będą dyskutować na temat finansowej pomocy dla żużlowego klubu. Temat się nie pojawił. Czy spalona hala na Zawarciu należąca do GRH zostanie odbudowana? Ważna informacja jeszcze w tym tygodniu. Zarządca hali otrzyma ekspertyzę dotyczącą kosztów odbudowy obiektu. Przypomnijmy, to konsekwencje pożaru, do którego doszło na gorzowskim Zawarciu 24 maja. To będzie najważniejszy mecz. Piłkarze z Tilonu walczą o trzecią ligę dziś w Częstochowie. Finał walki o awans i mecz barażowy z rezerwami Rakowa. Zwycięzca w przyszłym sezonie zagra w trzeciej lidze. A trzecioligowi piłkarze Warty Gorzów mają nowego trenera. W przyszłym sezonie poprowadzi ich Grzegorz Kopernicki, który Karinę Gubin doprowadził do 1/8 Pucharu Polski i do 4. miejsca w trzeciej lidze. Młodzi żużlowcy stali na trzecim miejscu w kolejnych zawodach Ekstraligi Żużlowej U24. W Zielonej Górze zdobyli 24 punkty, najlepsi byli Kordun i Jabłoński. Zawody wygrał Motor przed Falubazem. Sporo słońca w Gorzowie dzisiaj i tak będzie przez cały dzień. Niewielkie chmury będą czasami przeszkadzać, ale temperatura będzie rosnąć. Dziś 22-23 stopnie, więc tak średnio. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co będzie działo się w ciągu najbliższych dni. Już w nocy temperatura spadnie, ale tylko do 15-17 stopni. Za to jutro na termometrach 26-27, a od piątku temperatura powyżej 30 stopni.
2: Vox FM.
1: Vox FM Gorzów.
2: Vox FM Gorzów.

0: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Aleksiej Sukletin, seryjny morderca, gwałciciel i kanibal. Swoje zbrodnie tłumaczył walką z prostytucją. Posłuchajcie szokującej historii kazańskiego aligatora.
1: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbaro, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Bo w Media
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie.

0: Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Reklama. Vox FM.
9: Vox FM.
8: Gorzów. Gorzów.
10: Awantura w Sejmie, w tle zarobki młodego lekarza i byłego działacza KO. Co dalej z zatrzymanymi Białorusinami? Prokuratura przedstawi nowe informacje po zabójstwie w Białej Podlaskiej. Na imprezę może przyjść całe osiedle. W Bełchatowie powstała strefa grillowa.
11: A o tym już posłuchamy w wiadomościach radia Vox FM o 11, na której już teraz zaprasza Dawid Osysko. Słuchamy.
10: A na początek sejmowe emocje w sprawie kosmicznych zarobków w Szpitalu Południowym w Warszawie i domniemanym leczeniu tam polityków KO poza kolejnością. Wszystko skończyło się awanturą na sejmowej plenarce. Działacz partii, lekarz bez specjalizacji jako koordynator SOR miał, przypomnijmy, zarobić przez rok 1 600 000 zł. Portal Zero informował dziś, że w Szpitalu Południowym miało dochodzić do faworyzowania polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin, którzy na szpitalnym oddziale ratunkowym byli przyjmowani poza kolejnością. Za ten proceder miał odpowiadać właśnie Dawid Kacprzyk.
12: Za to Porsche moglibyście zrobić 100 tysiąc zabiegów na zaćmę, ponad 3 tysiące zabiegów gastroskopii czy kilkaset zabiegów ortopedycznych.
13: 21 listopada zeszłego roku wasza ministra zdrowia, pani Sobierańska-Grenda, powiedziała, że nie będzie regulować kontraktów lekarskich. Dlaczego? Bo nie chciała ukrócić Eldorado kontraktowego, na którym korzystają wasi ludzie.
10: Mówili Mariusz Kałużny z PiS i Marcelina Zawisza z partii Razem. Dodajmy, Dawid Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w partii. Zatrzymani pozostają do dyspozycji prokuratora. Jak na razie nie usłyszeli zarzutów. Ustalana jest ich rola w sprawie. Nie zostali zwolnieni do domów. To nowe informacje w sprawie Białorusinów zatrzymanych w Białej Podlaskiej. Ustalana jest ich rola w zabójstwie Rosjanina, krytyka Putina na ulicach miasta. Dramat rozegrał się w poniedziałek. Śledczy już wczoraj przyznali, że była to egzekucja i to może nie być koniec zatrzymań. Za 3 kwadranse na konferencji prasowej mają podać nowe informacje w tej sprawie. Znamy kulisy kontrowersyjnego odwołania prokurator Julity Dziedzic-Boguckiej z prokuratury regionalnej w Szczecinie. Mimo jednoznacznego sprzeciwu jej bezpośrednich przełożonych, prokurator generalny i minister sprawiedliwości nie zmienił swojej decyzji. Opozycja grzmi, że to zemsta polityczna. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jakie były kulisy decyzji ministra Waldemara Żurka?
14: Prokurator generalny w kwietniu nakazał swojej zastępczyni odwołanie śledczej ze Szczecina. Ta odmówiła. Jak udało nam się ustalić, minister nie podał przy tym żadnych przyczyn, nie zachował też drogi służbowej. Opinie o prokurator Dziedzic-Boguckiej, m.in. od CBŚP czy jej przełożonych ze Szczecina, były pozytywne. Zawierały też sprzeciw w sprawie odwołania ze względu na dobro prowadzonych przez nią śledztw. Do ministra Żurka trafiło wtedy pismo od szefowej prokuratury w Szczecinie z prośbą o zmianę stanowiska, ale go nie przyjął i odręcznie napisał na dokumencie, że odwołuje prokurator Dziedzic-Bogucką z delegacji.
10: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Norweska księżna Mette Marit pomyślnie przeszła operację przeszczepu płuc, poinformował Dwór Królewski w Oslo. Żona następcy norweskiego tronu od lat chorowała na nieuleczalne zwłóknienie płuc. Jej stan w ostatnich dniach uległ znacznemu pogorszeniu. Nie wiadomo, kiedy zabieg został przeprowadzony, nieznane są także szczegóły dotyczące dawcy. Do czasu wypisania księżnej ze szpitala Dwór w Oslo nie będzie informował o jej stanie zdrowia. W tym miejscu można

0: Można zupełnie legalnie grillować pod chmurką. W Bełchatowie powstała ogólnodostępna strefa grillowa. Dwa specjalnie przygotowane paleniska pojawiły się na jednym z osiedli.
1: Do tej pory nie było takich miejsc wyznaczonych na terenie miasta. Zastępca komendanta Straży Miejskiej w Bełchatowie Jakub Król. Teraz możemy, nie naruszając przepisów prawa, sporządzić sobie takiego grilla.
2: Grille miejskie. Coś nowego w Bełchatowie.
3: A ładnie to wygląda?
2: Tak, bardzo. Super. Fajny pomysł.
3: Czy pani z tego skorzysta?
2: Właśnie śmieliśmy się z mężem, że mieszkamy tu w bloku i zapytamy się znajomych, czy przyjdą do nas na grilla, więc może?
4: Panie. O, niektórzy mogą sobie tam z panie spędzić czas po prostu.
1: Grillowanie to narodowy sport Polaków.
0: Z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: No, w weekend grillować będzie można wszędzie, w całym kraju.
0: Będzie tak gorąco, że przydałyby się jeziora przy każdym bloku.
6: Przydałyby się.
0: Na każdym osiedlu.
6: Ale nie przydadzą się, znaczy mogą się nawet nie przydać grille, bo będzie tak gorąco, nie wiem czy kojarzysz, w takich amerykańskich filmach często tak było, że rozbijają jajko, wylewają na maskę samochodu i ono się smaży.
0: No właśnie.
6: Tak może być w ten weekend. 35, 36, 37 nawet stopni prognozowane przez synoptyków. No co tu dużo mówić, upały idą, szanowni państwo.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: A ty, Dawid, już po robocie, nie?
0: Ja
6: tak się składa.
0: Kończę. No i marzę tej kurtynie wodnej na weekend. Niekoniecznie o grillu.
6: Mówisz, że jednak w tę stronę?
0: Tak gorąco prognozujesz?
6: Najpierw do kurtyny wodnej albo do jeziora, a później na grilla.
0: To jest dobra opcja.
6: Każdy ma swoje plany. O te plany na wakacje pytamy was w naszej nowej aplikacji Vox FM. W odpowiedzi tankujemy wam samochody. A nie wiem, czy wiecie, daleko stąd dom, o tym śpiewa Cleo. A ja za moment do kogoś zadzwonię i zatankuję wam samochód. Arek Sikora, dzień dobry.

0: Starlight w Vox FM. Zgłaszaliście się do naszej zabawy na naszej apce nowej w Vox FM? No to bierzcie telefony i patrzcie, bo może to właśnie do was zadzwonię.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: I zatankuję wam na wakacje. Wybieram numer, klikam i dzwonię. I zobaczymy, co się stanie. I zobaczymy, co będzie.
2: No. Halo.
0: Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Z tej strony Arek Sikora, Vox FM. Czy do Natalii się dodzwoniłem?
2: Tak.
0: Natalia, czy wiesz, w jakiej sprawie ja do ciebie telefonuję?
2: No wiem, bo słucham Radyjka.
0: A, no to opowiadaj, co tam wymyśliłaś na te wakacje.
2: No to było tak spontanicznie. Od razu w piątek byliśmy na weselu i dziewczyny przy stole takim...
0: wiejskim.
2: Tak powiem, wiejskim.
0: Wiejskim,
2: tak.
0: A to tam najlepsze rozmowy są. No, dawaj, dobrze się zapowiada.
2: Staliśmy dziewczyny i sobie domyśliłyśmy, że sobie zrobimy babski wyjazd.
0: Babski wyjazd wakacyjny, bez facetów, rozumiem.
2: Tak.
0: Jaki kierunek?
2: Jeszcze nie wiemy, ale tam wspólnymi siłami ustalimy. Jedna mówiła, że znajomi mają na Sycylii domek, inna, że...
0: Sycylia. Okej, okej. A powiedz mi, Natalia, wasi faceci o tym wiedzą, czy nie?
2: Jeszcze nie.
0: Dobra, to umówmy się tak, ja im nic nie powiem, dobra, ja gęba na kutkę, ale tobie, Natalia, powiem, że no, pomogę wam trochę, dziewczyny, z tym wyjazdem, tankujemy wam do pełna z Vox FM na wakacje.
2: Dziękuję bardzo.
0: Powiedz nam jeszcze, jak twoje koleżanki się nazywają, z którymi wyjedziesz na taki wyjazd babski, wakacyjny?
2: Aneta, Karolina i Madzia.
0: Aneta, Karolina, Madzia, Natalia, cztery dziewczyny na szalonym wyjeździe wakacyjnym. To wszystko wspiera Vox FM. Dziewczyny, bawcie się dobrze, trzymajcie się. Pozdrawiamy was serdecznie.
2: Dziękuję.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: Natalia już ma pełen bak, może jechać z dziewczynami, gdzie tylko sobie zamarzy. A wy możecie się zgłaszać. Nasza aplikacja Vox FM na waszych smartfonach. Tam zakładka konkursy. No i Vox tankuje na wakacje. Napiszcie nam, gdzie i z kim planujecie wyjechać, a my wam zatankujemy.

0: wiecie co?
1: To numer 3 ostatniego notowania bestlisty. Damian Force i I Feel Love. Wiecie co? W nowej aplikacji Vox FM na bestlistę można głosować właśnie w aplikacji. No, czy jakoś tak. Wchodzicie i tam głosujecie. No i wiecie co? W piątek, czyli już za dwa dni, o godzinie 17 najnowsze notowanie bestlisty. I wiecie co? I możecie jej też posłuchać w naszej nowej aplikacji. Serdecznie polecamy.
2: Reklama. Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Warto wyjść z domu w najbliższy weekend, bo wartownia się zaczyna. Na początek w piątek Bonson, I Got You i DJ Serio 9-2. W sobotę Matt Bukowski, Drilla i do tego stand-up Bartosza Zalewskiego. Na Starym Rynku Dobry Wieczór Gorzów. W sobotę Rasta, Fajrant i w niedzielę Justyna i Dario Easy Doris. Lato w Gorzowie wspierają SC Johnson, Legan, Kostrzyńsko-Słubicka, Specjalna Strefa Ekonomiczna i sponsor główny PGE Energia Ciepła SA. Pamiętajcie, że warto.
7: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon,
13: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow!
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Reklama.
17: W
0: Wojtek Hańczuk. Na 3 miesiące do aresztu trafił 27-latek, w którego samochodzie znaleziono narkotyki. Mężczyzna wpadł, bo w sobotę, o czym informowaliśmy, spowodował kolizję na ulicy Szarych Szeregów w Gorzowie. Został zatrzymany, gdy na pieszo próbował uciekać z miejsca zdarzenia, a w jego aucie mundurowi znaleźli 166 gramów mefadronu i tabletki MDMA, czyli ekstazy. 27-latek nie miał prawa jazdy, a w organizmie 2 promile alkoholu. Tomasz K. przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia. Dodajmy, że podczas kolizji ucierpiał kierowca innego pojazdu i jego dziecko. Na szczęście nic poważnego się nie stało. Lubuszanie nie odwołują wizyt, tracą inni pacjenci. Z danych NFZ-u wynika, że w ubiegłym roku z takich powodów przepadło ponad 60 tysięcy wizyt u lekarza.
17: Gdyby nieobecność została zgłoszona z wyprzedzeniem, inny pacjent mógłby wcześniej skorzystać z pomocy lekarskiej.
0: Mówiła Joanna Branicka z lubuskiego NFZ-u. Sulęcin będzie świętował. Dla kierowców oznacza to utrudnienia w ruchu. Dni Sulęcina odbędą się od 19 do 27 czerwca, przy czym kulminacja zaplanowana jest na ostatni dzień. Czasowa zmiana organizacji ruchu zaplanowana jest 26 od godziny 20 do 28 czerwca do godziny 3 w nocy. W tym czasie zamknięte będą cały plac Czarnieckiego, czyli rynek, wszystkie parkingi przy placu, fragment ulicy Tadeusza Kościuszki, wjazd na rynek od strony Romualda Trauguta, wszystkie wjazdy prowadzące bezpośrednio na teren imprezy. Druga połowa tygodnia w Gorzowie absolutnie bardzo, ale to bardzo ciepła, wręcz gorąca. Dziś jeszcze 23 stopnie na plusie, jutro 26-27, a od piątku temperatura będzie szybować powyżej 30 stopni. A że przy okazji może trochę popadać, to chyba nawet lepiej, bo ten deszcz bardzo przyda się nie tylko roślinom, ale również nam.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: Best Lista Vox FM.

0: najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą

0: Urodzinowe pizzo branie w Dagrasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: Dwa dni, pięć gwiazd, jedna wielka impreza. Tegoroczna Choszczeńska Sobótka nadchodzi. Już 19 czerwca Choszczeński.

0: złotych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Hyundai GZ. Gorzów, ulica Koniawska 54.
2: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ukośnik Eneo Pewność.
3: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
4: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
5: Reklama.
6: Vox FM, FM Gorzów.
7: Lubelski kurator zatrzymany przez CBA. Jest podejrzenie przekroczenia uprawnień, to na początek. Później Warszawa. Marszałek Sejmu spotka się z brutalnie pobitym Ukraińcem, a na koniec jeszcze sport. Właśnie teraz polskie siatkarki rozpoczynają rywalizację z Bułgarią.
8: Godzina 12 na zegarach, na obiekcie jest już Katarzyna Pilewska. Dzień dobry. To czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe. Słuchamy.
7: Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez CBA i z zarzutami. Jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i wpływanie na wynik postępowania w zamówieniach publicznych. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, chodzi o zamówienie dotyczące cateringu w ramach organizacji uroczystości z okazji stulecia kuratorium oświaty w Lublinie. O szczegółach Arkadiusz Więcak.
9: Kurator miał przekroczyć swoje uprawnienia, wchodząc w porozumienie z firmą eventową. To kolejny etap głośnego śledztwa dotyczącego korupcji i ustawiania przetargów w lubelskich urzędach. W styczniu w tej sprawie zatrzymano m.in. zastępczynię prezydenta Lublina oraz kilku innych urzędników, mówi mi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
10: Prokurator przedstawił zarzut dotyczący przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
9: Zatrzymany usłyszał już zarzuty w krakowskim Wydziale Prokuratury Krajowej. Kurator został ponadto zawieszony, ma też dozór policji oraz do zapłaty 30 tysięcy złotych poręczenia majątkowego.
7: Marszałek Sejmu zaprasza na wiejską pobitego 16-latka z Ukrainy. W piątek spotka się z Artemem, którego zaatakowano w maju na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Włodzimierz Czarzasty podkreśla, że nie traktuje tego gestu jako działania politycznego, a wyraz solidarności z osobą pokrzywdzoną.
11: To nie jest żadne działanie polityczne, ale uważam, że bez względu na to, jakie nastroje są budowane i jakie nastroje obowiązują, trzeba być człowiekiem i trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę i trzeba mówić, co jest dobre, co jest złem.
7: Pobity nastolatek doznał poważnych obrażeń i przeszedł operację. Zaatakowało go 5 osób, w tym 3 poniżej 17 roku życia. Na Pastynicy używali gazu pieprzowego i kastetu. 3 niepełnoletnich sprawców trafiło do schroniska dla nieletnich. 2 pozostali mają zarzuty, za które grozi 8 lat więzienia. Pikieta przed szpitalem w Gostyninie. Pracownicy szpitala psychiatrycznego Zalesie nie chcą połączenia z wojewódzką placówką w Płocku.
12: Nie oddamy naszego szpitala! Zostajemy tutaj!
13: To jest tak zjawiskowe miejsce, że my musimy tutaj zostać wszyscy.
7: Najwięcej obaw budzi to, że szpital po konsolidacji utraci autonomię i stanie się częścią szpitala wojewódzkiego w Płocku. A to z kolei może oznaczać zwolnienie części pracowników. Do obrony szpitala włączyli się również mieszkańcy regionu oraz pacjenci.
14: Ten szpital dał mi szansę na trzeźwe życie.
15: Idąc do Zalesia, byłem na dnie.
16: To tutaj otrzymałam najlepszą pomoc.
17: Proszę, nie zamykajcie tego zakładu, bo on się może przydać wielu innym osobom potrzebującym i to bardzo potrzebującym. Być może bardziej niż mi.
7: Zarząd Województwa Mazowieckiego przygotował już projekt uchwały dotyczący połączenia obu jednostek. I chociaż ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, dokument może zostać skierowany pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego już niebawem. Przed wiadomościami sportowymi jeszcze Bełchatów. Pogoda zachęca do grillowania, a w mieście powstała ogólnodostępna strefa grillowa.
18: Fajna sprawa. Tym bardziej, że na balkonie nie można sobie nic rozpalić, więc myślę, że dużo osób będzie z tego korzystało, tylko żeby też ludzie dbali o to, nie?
7: Przyznaje pani Magda, jest jednak regulamin, którego należy przestrzegać, zaznacza Jakub Król ze Straży Miejskiej w Bełchatowie.
19: Powinniśmy pamiętać o tym, żeby zachowywać się zgodnie z przepisami prawa. To przede wszystkim zachowaniem zasad przeciwpożarowych, aby nie zostawiać paleniska bez nadzoru, aby po zakończeniu takiego grillowania ugasić palenisko.
7: Jeśli pomysł się przyjmie, miasto zapowiada, że stworzy kolejne takie strefy grillowe.
6: Wiadomości sportowe w Vox FM.
7: Polskie siatkarki rozpoczynają rywalizację z Bułgarią. Dziś rusza drugi turniej Ligi Narodów. Polki poza ekipą z Bułgarii zmierzą się też z Ukrainą, Holandią i Kanadą. Wynik śledzimy. Wracamy do niego w kolejnych wiadomościach sportowych Vox FM. A przed nami też ostatnie spotkania pierwszej kolejki fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata o 19.00.

0: Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22:00. Anglia zmierzy się z Chorwacją. To w grupie L, w której Gana zagra z Panamą.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: A na bieżąco będę mówił. 5-2 jest w pierwszym secie dla Polek.
3: O oh, wow, no, to już mamy wielki sukces.
2: Ja już patrzę, ja już oglądam, ja już na dzisiaj pracę skończyłem, słuchaj. Ja tylko siatkówką teraz żyję.
3: Bardzo się cieszę, to bardzo inaczej niż cała reszta świata, która żyje tylko
2: To wiesz, to gdzie, Polacy nie grają, także
3: Polska.
2: W ogóle...
3: Słuchajcie, co tam w mapie pogodowej? Na przykład to, że będzie coraz cieplej. Każdego dnia, jutro jeszcze może pojawić się deszcz, a w piątek 30.
2: 35, 36 nawet. Nawet w sobotę, w niedzielę, ja cię kręcę. Oj, upały oj. Idą.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: No tu ojoj, to nie pomoże.
3: Nie, będzie ciężko.
2: Będzie ojoj, jak nie użyjemy kremu z filtrem, to wtedy wiesz.
3: Czapki, tak. Krem, filtr, flirt i jeszcze woda.
2: Dobre, filtr i flirt. No, wakacje idą. Czuć to i słychać. Kasia Pilewska wraca o 13:00 z filtrem i filtrem.
3: Zobaczymy.
2: Flirtem. A ja mam dobrą muzykę, bo to program w rytmie hitów w Vox FM. Arek Sikora, dzień dobry.

Pozdrawiamy wszystkie dzieciaki i wszystkich rodziców, którzy zawsze po tej piosence mają te pytanie od dzieci. Mamo, tato, a kupimy słodko-kwaśne żelki? Nie ma za co. Słuchajcie, na pewno macie jakieś w szufladzie stare telefony, no, dawno nieużywane, nieodpalane. Jest taka kolekcja tych, no można powiedzieć, bezużytecznych urządzeń, które leżą, zbierają kurz, no i gdzieś tam trzymają nasze wspomnienia, prawda? Okazuje się, że nie są to takie do końca bezużyteczne smartfony, telefony. Naukowcy stworzyli, raczej wymyślili coś, co może dać im drugie życie. Tworzą, słuchajcie, niskoemisyjne centrum danych ze starych telefonów. To naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Centrum danych składające się z 2000 starych smartfonów. Rozwiązanie ma zapewnić właśnie drugie życie tym telefonom, zmniejszyć zapotrzebowanie na nowy sprzęt, zmniejszyć ślad węglowy i tak dalej, i tak dalej. Chodzi ogólnie o wykorzystanie pamięci, która jest na tych smartfonach, prawda? No. A co w tej pamięci jest? No na pewno jakieś stare zdjęcia wywołujące nostalgię. Fajnie się do tych zdjęć wraca, prawda? Ale czy chcielibyśmy, żeby je świat zobaczył? To nie jestem pewien. Po co takie rzeczy oglądać? Lepiej obejrzeć sobie mecz. Polska-Bułgaria, Liga Narodów Siatkarek. Polki... Ha. W pierwszym secie prowadzą 24-11. Jeszcze jeden punkt i mamy pierwszy set dla nas. Kibicujemy. Chociaż jak tak patrzę, to dziewczynom bardzo gładko ten mecz idzie.

0: This is love, to jest miłość. A w miłości bywa różnie, jak to się mówi, prawda? Raz jest dobrze, raz jest źle. A raz nie wiemy, co mamy zrobić, żeby było dobrze. A tam nie wiemy. Doskonale wiemy. VoxFM.pl albo nie. Nowa aplikacja VoxFM, tam też można. Instalujecie na smartfony i tam też można zgłosić się do Pawelca, do programu Kochaj albo Rzucaj, gdzie Paweł Pawelec. Jak macie jakiś problem w miłości, no po prostu ten problem rozwiązuje. Ha? Nie wierzycie? Spróbujcie. I słuchajcie, od poniedziałku do piątku po dziewiątej.
1: Autopromocja.
2: Na wyjazd na Mazury, w góry,
1: a może nad morze.
2: Tankuj z VoxFM na wakacje.
1: Otwórz apkę VoxFM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z VoxFM
2: na wakacje.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneco.
7: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
6: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
7: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
6: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
7: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
6: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
8: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
11: Ruszyła sprzedaż biletów na trzecią edycję festiwalu.

0: Ferrari i wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i bądź z nami w legendarnym spotku 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Reklama.
5: Wojtek Hańczuk, pracownicy ZUS strajkowali. A co na to mieszkańcy regionu lubuskiego? Jak na dwugodzinną przerwę w pracy zareagowali petenci?
6: No, chciałem się zapisać w kolejce na 10, żeby być pierwszym, bo to człowiek nie ma czasu. Ale popieram, no, mają panie prawo do strajku, to niech sobie strajkują. Jak to wpłynie na sposób załatwiania spraw, to jak najbardziej.
7: Pani mi fajnie wyjaśniła wszystko. Zaprosiła mnie po 10, żebym przyszła sobie.
8: Wyszłam na chwilę z pracy i no, muszę wrócić, bo nie można nic załatwić.
9: Ja wszystko rozumiem, ale ja też muszę iść do pracy, też muszę pozałatwiać swoje rzeczy. No, musiałem czekać o wiele, wiele dłużej.
5: Przypomnijmy, pracownicy ZUS-u domagają się 1200 zł brutto podwyżki. Zakład zaoferował nieco ponad 200 zł i jednorazową premię. Tankował i nie płacił 42-letni mieszkaniec gminy Sulęcin. Odpowie za kradzież ponad 1000 litrów paliwa. Mężczyzna dwa razy podjeżdżał na różne stacje w gminie i do specjalnie przygotowanych zbiorników tankował paliwo, po czym odjeżdżał. Raz miał wspólnika. Jeden z policjantów rozpoznał go, przeglądając nagrania z monitoringu. Złodzieja zatrzymano, odzyskano ponad 600 litrów skradzionego paliwa. 42-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Nad pięknym jeziorem w Chosznie, na specjalnie przygotowanym placu, dwa dni koncertowe w wielkie hity z lat 80., czyli Kombi z Grzegorzem Skawińskim oraz Smolasty. W sobotę za to absolutnie przez cały dzień mnóstwo swojskiej muzyki. Szczegóły znajdzie się na stronach Urzędu Miasta w Chosznie oraz Domu Kultury. Absolutnie wakacyjna końcówka tygodnia w Gorzowie. Temperatura będzie rosnąć z każdym dniem, coraz więcej stopni na termometrach w czasie weekendu powyżej 30 stopni. Może trochę popadać, ale to chyba dobrze, bo jak nas tak najpierw wygrzeje, no to dobrze, że nas później trochę zmoczy i ochłodzi.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Dom budujesz na lata. Schody też wybierz mądrze. Campo. Najwyższej jakości drewniane schody na wymiar w rozsądnej cenie. Nowoczesne, klasyczne, loftowe. Campo. Od Metal Bauch Rostowski. Cychry. Ulica Kostrzyńska 1.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Wow, jeszcze raz, ale jazda.
9: Windsurfing, survival, żeglarstwo, laser tag i ścianka wspinaczkowa oraz wiele więcej. A teraz nowość. Jetboard. Obozy i kolonie Kadet OK w miejscowości Długie to aktywne wakacje pełne.

0: Neopewność. Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
1: Reklama. Vox FM.
2: Vox FM.
1: Gorzów. Gorzów.
3: Stanowcza reakcja premiera na szokujące zarobki lekarza w warszawskim szpitalu. Donald Tusk zapowiada.
4: To musi być wyjaśnione do samego spadu.
3: W wiadomościach też zarzuty za obrzuceniem ciastem prezydenta Poznania, a na koniec jeszcze robopies na małopolskie uczelni.
5: 13 na zegarach to czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Pilewska. Słuchamy.
3: Jeżeli to prawda, to polecą głowy. Tak premier komentuje sprawę kosmicznych zarobków w warszawskim szpitalu południowym i domniemanym leczeniu tam polityków KO poza kolejnością. Donosi o tym Portal Zero. A za ten proceder miał odpowiadać były już działacz Koalicji Obywatelskiej, lekarz bez specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u. W dodatku zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych.
4: Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjne informacji. Te bulwersujące informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać i co miało być ułatwienie w usłudze jakiejś medycznej, to musi być wyjaśnione do samego spadu.
3: Zaznacza Donald Tusk i dodaje, że system jest zwyrodniały, coraz bardziej nastawiony na śrubowanie zarobków, przynajmniej w odniesieniu do niektórych lekarzy. Stąd rządowy projekt dotyczący zbierania informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Ustawa ma być procesowana w Sejmie ekspresowo. Premier zwrócił się też do NIK-u o przeprowadzenie całościowej kontroli, jak to ujął, tam gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia. Są zarzuty za obrzucenie tortu prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S., który obrzucił Cieja Stępiacka Jaśkowiaka, odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk S., ma zarzut pomocnictwa, powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
6: Zakaz zbliżania się do urzędu, do urzędników, a także dozór policyjny nad tymi dwoma mężczyznami. Czekamy na rozpoznanie tych wniosków. Ten czyn miał charakter chuligański. Grozi tym mężczyznom do 3 lat więzienia.
3: Obaj odpowiedzą też za zakłócenie porządku i spokoju w miejscu publicznym. Grozi im do 3 lat więzienia. Za akcją stali anarchiści z rozbratu. Przypomnijmy, w czasie dyskusji na sesji Rady Miejskiej nad absolutorium dla Jacka Jaśkowiaka do prezydenta miasta podszedł mężczyzna i rzucił w jego stronę ciastem. Gdy obezwładniły go służby, krzyczał, że jest to wotum nieufności od poznaniaków. Dla S8 przez Skawinę mieszkańcy protestują przeciwko wytyczeniu trasy przez tę małopolską gminę. Od 11 blokują przejazd na granicy Skawiny i Krakowa.
7: Nie zgadzamy się, po prostu nie zgadzamy się.
8: To nie rozładuje korków w Skawinie, nam są potrzebne drogi lokalne, a nie droga tranzytowa, która nic nie wniesie dobrego dla gminy Skawina.
9: To jest zatrucie powietrza i w ogóle wiele się wiąże z tym, a przecież to jest duża ruina, jeżeli chodzi o ochronę środowiska.
10: Skawina by była zablokowana całkowicie. Niech mi zburzą dom, postawią nowy, nie ma problemu.
3: Mówili uczestnicy protestu, który ma potrwać do 14. Są utrudnienia na rondzie łączącym ulicę Krakowską w Skawinie i Krajową 44. Korkuje się również droga od A4 w kierunku Skawiny. Robopies na uczelni. Nazywa się Kosmo, potrafi biegać i wykonywać proste komendy. Studenci Akademii Nauk Stosowanych z Nowego Sącza mają nowe narzędzie do nauki. Wyjaśnia Nikodem Bulanda, wykładowca ENS.
11: Nasze laboratoria zostały wzbogacone o nowego robopsa o nazwie Kosmo, który stanowi platformę do badań nad autonomią, sterowaniem oraz współpracą człowieka z robotem. Konsekwentnie inwestujemy w nowoczesne technologie, tworząc studentom warunki do prowadzenia zaawansowanych badań.
12: Potrafi za nami chodzić, możemy nim sterować, możemy wgrywać na niego oprogramowanie. Możemy się czegoś nowego nauczyć. Może na przykład podać nam rękę, podskoczyć, dotańczyć nawet.
3: Dodawał Marcin Dudek, student nowosądeckiej ENS, który na co dzień pracuje z robotem, a to druga taka maszyna, którą kupiła uczelnia. Na początku roku zainwestowała w robota humanoidalnego.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: Roboty humano...
3: Humanoidalne.
5: I pogoda idealna.
3: Idealnie idzie tego też naszym siatkarką.
5: Tak, to prawda. 2-0 w setach. Teraz trzeci set trwa. 7-2 prowadzimy.
3: Tak jest.
5: Brawo Polki.
3: Brawo Polki, brawo pogoda. 22 stopnie w tym momencie w Raciborzu, a to i tak, jeżeli chodzi o czwartek, piątek, to będzie dość chłodno. W porównaniu oczywiście. Tak. Dlatego, że już jutro 27.
5: A w piątek 32.
3: A w sobotę
5: 34, a w niedzielę 36.
3: To się zgadza.
5: Dziękuję.
2: Sponsorem programu był

0: Erste Bank Polska.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Czy to prawda życiowa stara jak świat? Niektórzy to też interpretują w bardzo przewrotny sposób. Jak są upały, to trzeba się nawadniać.
4: Tak jest.
3: I będziemy to podkreślać. I to, że to się z weekendem wiąże, może prowadzić do różnych nieporozumień z tym związanych.
4: W weekend też można pić wodę.
3: Tak?
4: Tak.
3: A to nowe, nie znałem. Kasia Pilewska i mądrości za godzinę o 14.
4: Do usłyszenia.
3: A ja mówię dzień dobry. Arek Sikora, witam. We will rock it.

Jax Jones, Amanika i Where Did You Go w Vox FM. Teraz bardzo dobre informacje, bardzo miłe, bardzo przyjemne. Słuchajcie, wczoraj na profilu Tramwaje Warszawskie pojawiło się nagranie przedstawiające akcję ratowania kaczej rodziny, która utknęła na torowisku. No jak widzi się takie rzeczy, to po prostu człowiek się rozpływa. Naprawdę. Motorniczy jadący swoją trasą zatrzymał tramwaj, gdy zauważył tę nietypową sytuację na torach. I na opublikowanym nagraniu widać taką kaczą rodzinę przemieszczającą się po torowisku. Ptaki nie były w stanie pokonać takiego wysokiego krawężnika i dostać się na peron przystanku, przez co utknęły między torami. No i z pomocą ruszyła pewna pani, której brawo, brawo, gratulacje dla tej pani. Ta pani zauważyła zmagania zwierząt i pomagała im. Tak hop, siup, podnosiła te kaczuszki jedna za drugą i na peron, i na peron. One takie rezolutne, te kaczuszki, bo jak ta pani je podnosiła i stawiała na peron, to one hyc, znowu na torowisko. Po chwili podbiegł pan, zaczął pomagać, no i wszystko dobrze się skończyło. Jedna reakcja pasuje idealnie do tego wszystkiego, o czym wam opowiedziałem. Brzmi ona następująco. No i więcej takich prosimy. This one I feel in broken hearts.

0: Zakaria, to Andy Dusty Harris. Ja nie chcę nic mówić, ale mecz Polska-Bułgaria już za nami, Liga Narodów Siatkarek. Śledziliśmy te spotkanie. 3-0, bo Polki rozpykały Bułgarki, nie patrzyły się za siebie, bo coś niesamowitego. Najlepsze, top of the top. No i to pasuje do Zakarii też, bo Zakaria też jest top of the top. Przypominam, pierwsze miejsce ostatniego notowania best listy. Tak, głosowaliście w tamtym tygodniu, w tym tygodniu też głosujecie i jak nagłosujecie, to się wszystko okaże w piątek. Piątek, piąteczek, piątunio, godzina 17, wtedy Krzysiek Skrzypkowski prezentuje najnowsze notowanie best listy, a póki co głosujcie na to notowanie na voxfm.pl i przypominam, w naszej nowej aplikacji. Tam też można.
1: Reklama. Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5, telefon 95-755-9292.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
5: ING, to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Praca, dom, obowiązki, a twoje ciało daje ci sygnały, żeby zwolnić. Zadbaj o siebie, zanim zmęczenie zrobi to za ciebie. Yin and Green w Gorzowie przy ulicy Kosyniarów Gdyńskich 78/1. Masaże relaksacyjne i terapeutyczne. Zadzwoń 726-478-875. Yin and Green. Znajdź swój moment regeneracji.
8: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
9: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
11: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
12: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
13: Reklama. Radna Aleksandra Siebińska-Szadna nie zamierza rezygnować z miejsca w Gorzowskiej Radzie Miasta. Wniosek o wygaszenie jej mandatu przygotowuje aktywistka Elina Czyżewska. Ogłosiła to w swoich mediach społecznościowych. Aktywistka powołuje się na przepisy o samorządzie gminnym, które mówią nie tylko o zakazie prowadzenia działalności na majątku miasta przez radnych, ale także o zakazie bycia przedstawicielem lub pełnomocnikiem takiej działalności. Radna została ustanowiona pełnomocniczką telewizji, w której reklamy wykupiły spółki komunalne. Aleksandra Siebińska-Szadna nie zgadza się z tymi zarzutami.
14: Ja nie świadczyłam żadnych usług w sensie obsługi prawnej, ponieważ takie stanowisko się pojawia w mediach. Ja miałam udzielone pełnomocnictwo do złożenia wniosku o wpis zmian do Krajowego Rejestru Sądowego. Ten rodzaj pełnomocnictwa nie wyczerpuje dyspozycji z tego przepisu, na który powołuje się pani Alina.
13: Przypomnijmy, Alina Czyżewska kilka tygodni temu złożyła wniosek o wygaszenie mandatu Ireneusza Macieja Zmory. MZK narobiła hałasu, teraz przeprasza. Głośno po nocach było jednak dla dobra pasażerów. W połowie czerwca nocami na gorzowskie torowiska wyjeżdżały specjalistyczne pojazdy szynowe, których zadaniem było szlifowanie torowisk tramwajowych. Jak tłumaczy miejski przewoźnik, szlifowanie to czynność konserwacyjna, która polega na usunięciu z torowiska mikronierówności i zużycia falistego, a wszystko dzięki zebraniu niewielkiej warstwy stali do 0,5 mm. Jak zapewniają pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji, wszystko po to, żeby tramwaje jeździły ciszej i bezpieczniej. Dzisiaj pogodowo jeszcze taka późna wiosna, co w sumie nie jest kłamstwem, do 23 stopni na termometrach, bezchmurne niebo praktycznie. Jutro już 27 stopni i zdecydowanie przybliżenie się do pogodowego lata. Na powtórki z ostatniej nocki, gdzie lokalnie temperatury spadały poniżej 10 stopni, też nie będzie. Po zachodzie najchłodniej 16 stopni, a jutro może się przydać parasolka.
15: Vox FM.
16: Vox FM.
15: Gorzów.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
4: Aleksiej Sukletin. Seryjny morderca, gwałciciel i kanibal. Swoje zbrodnie tłumaczył walką z prostytucją. Posłuchajcie szokującej historii kazańskiego aligatora.
3: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
4: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige, Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują Twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
8: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
9: 2 dni, 5 gwiazd, 1 wielka impreza. Tegoroczna Choszczeńska Sobótka nadchodzi. Już 19 czerwca Choszczeński Plac Witosa totalnie rozbuja legendarny zespół Kombi i Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim.

0: 15 i 20 czerwca.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Prestiżowy punkt sprzedaży Bruk

0: Zaprasza Katarzyna Pilewska.
1: Wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne. Tak wydarzenia w Białej Podlaskiej komentuje premier Donald Tusk. W poniedziałek nieznany sprawca zastrzelił na ulicy Rosjanina Roberta K., znanego jako Simon Skierpiecki. Wiadomo, że mężczyzna, który był krytykiem Kremla, dostawał groźby.
2: Zarówno policja, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego niezależnie od siebie proponowały ochronę, ale to wymaga zgody ochranianego. On z nieznanych im powodów odmawiał. Nie chciał mieć żadnej ochrony. No co w oczywisty sposób ułatwiło zadanie zabójcom.
1: Na wolność wypuszczono dwóch Białorusinów zatrzymanych w tej sprawie. Śledczy wykluczyli ich udział w zabójstwie, przekazał Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: Nie mają związku z tą sprawą. W związku z tym po przesłuchaniu ich w charakterze świadków zostali zwolnieni i nie są już zatrzymani w tej sprawie.
1: Rano rozpoczęła się sekcja zwłok ofiary. Na pełne wyniki poczekamy jednak kilka tygodni. Zabójstwo wyglądało jak egzekucja. Sprawca strzelił 3 razy z broni krótkiej, a gdy Rosjanin upadł na ziemię, oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości. Ochroniarze zawieszeni po wydarzeniach w krakowskim szpitalu, nieoficjalnie ustaliła nasza reporterka. To potem jak w nocy z poniedziałku na wtorek na SOR-ze w szpitalu uniwersyteckim pacjent miał zostać zaatakowany przez ochroniarzy z zewnętrznej firmy. Nagranie z tych wydarzeń pojawiło się w sieci. Szpital prowadzi swoje postępowanie. Sprawę bada też krakowska policja.
4: Policjanci między innymi zwrócili się do szpitala o zabezpieczenie monitoringu oraz przekazanie danych osób, które mogły uczestniczyć w tym zdarzeniu. Również policjanci ustalają świadków, osoby, które mogły widzieć to zdarzenie.
1: Relacjonuje rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech. Szpital uniwersytecki pisze w oświadczeniu, że pacjent był agresywny i pod wpływem alkoholu. Według naszych nieoficjalnych ustaleń miał zdemolować SOR i kopnąć 2 razy pielęgniarkę. Przedstawiciele szpitala podkreślają, że pracownicy SOR-u zostali ponownie przeszkoleni, jak zachowywać się wobec agresywnego pacjenta. Przypomnijmy, to właśnie w tej placówce rok temu napastnik zaatakował nożem ortopedę. Lekarza nie udało się uratować. 70% pracowników Zakładu Usług Społecznych ze Śląska wzięło udział w 2-godzinnym strajku ostrzegawczym. Oczekują podwyżek w wysokości 1200 zł brutto na etat. Ostatnia propozycja zarządu ZUS przewidywała niewiele ponad 200 zł brutto. To kpina. Nie ugniemy się, będziemy walczyli o godne życie, mówią pracownicy ZUS w Chorzowie.
5: Takiej mobilizacji pracowników nie mieliśmy chyba od lat 80. tamtego stulecia.
6: Ten protest, to jest bardzo łagodny strajk ostrzegawczy wszystkich pracowników, nie tylko związków zawodowych, ale wszystkich pracowników. Tajemnicą Poliszynela jest to, że pracownicy, żeby żyć, pracują na kolejne etaty. Niestety pracodawca nie uznaje naszego pierwszego punktu w sporze zbiorowym, czyli podwyżek.
5: Jest to akcja, która ma uświadomić przede wszystkim rządzącym, kierującym zakładem oraz społeczeństwu, że nasza sytuacja materialna i warunki pracy są po prostu katastrofalne.
1: ZUS broni się, że podwyżki, których domagają się pracownicy, to zwiększenie budżetu wynagrodzeń o ponad 1 000 000 000 zł tylko w 2026 roku. Zakład takich pieniędzy nie ma. Jest za to deklaracja, aby usiąść do stołu negocjacyjnego i wypracować kompromis. A na koniec jeszcze sport. Nasze górą polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3-0. To na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów. Ten dziś zaczął się w Bangkoku. Kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie debiutująca w Lidze Narodów Ukraina.
7: 101,7 Vox FM Gorzów.
0: 4 po 14. Cześć i czołem wszystkim z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Zapraszam na środowe popołudnie razem z nami Enrique Iglesias, Powerplay i Neptunika. Tak się witamy. Róbcie głośniej, śmiało.

0: Neptunika i Lizabel. Keep on running. 13 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Magistrala Zachodnia, Magistrala Wielkopolska i koleje dużych prędkości. I to wszystko poprowadzone przez Gorzów. Jeżeli ministerialne plany zostaną zrealizowane, gorzowianie nie będą już narzekać na wykluczenie komunikacyjne. Wiceminister infrastruktury zaprezentował zintegrowaną sieć kolejową, czyli plan inwestycji, ale poczekajcie do końca. Przez Gorzów mają być poprowadzone dwie nowe linie, dzięki którym mieszkańcy uzyskaliby bezpośrednie i szybkie połączenie m.in. ze Szczecinem, Świnoujściem, Wrocławiem, Poznaniem czy Zieloną Górą. Więcej Tomasz Drost ze stowarzyszenia komunikacja.org.
1: Gdyby to było zrealizowane, to dojazd z Gorzowa do Wrocławia będzie tylko 10 minut dłuższy niż Zielone Góry do Wrocławia, więc no to daje jakiś tam obraz skali tej inwestycji i ewentualnych korzyści. Do Poznania 35 minut, do Szczecina 30 minut. Pięknie wygląda na papierze, ale czy kiedyś tego doczekamy?
0: No to teraz uwaga. Trzymacie się pasów albo siedzicie, to siedźcie. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2035-2050. Oni myślą, że tutaj jeszcze ktoś zostanie. Captain Jack, Luis Fonsi i Łobuzy do posłuchania już teraz.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: Łobuzy, zbuntowany anioł, 24 po 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Radna Aleksandra Sibińska, Szadna, nie zamierza rezygnować z miejsca w Gorzowskiej Radzie Miasta. Wniosek o wygaszenie jej mandatu przygotowuje aktywistka Alina Czyżewska. Ogłosiła to w swoich mediach społecznościowych. Aktywistka powołuje się na przepisy o samorządzie gminnym, które mówią nie tylko o zakazie prowadzenia działalności na majątku miasta przez radnych, ale także o zakazie bycia przedstawicielem lub pełnomocnikiem takiej działalności. Radna została ustanowiona pełnomocniczką telewizji, w której reklamy wykupiły spółki komunalne. Aleksandra Sibińska-Szadna nie zgadza się z tymi zarzutami.
2: Ja nie świadczyłam żadnych usług, w sensie obsługi prawnej, ponieważ takie stanowisko się pojawia w mediach. Ja miałam udzielone pełnomocnictwo do złożenia wniosku o wpis zmian do Krajowego Rejestru Sądowego. Ten rodzaj pełnomocnictwa nie wyczerpuje dyspozycji z tego przepisu, na który powołuje się pani Alina.
1: Przypomnijmy, Alina Czyżewska kilka tygodni temu złożyła wniosek o wygaszenie mandatu Ireneusza Macieja Zmory. Finalnie już radnego Zmory nie mamy, natomiast bardzo mocno będziemy śledzić tę sprawę. Pani Aleksandra Sibińska-Szadna chyba nie chce przeczytać naszej skrzynki na Facebooku, bo to, co gorzowianie piszą, to naprawdę no, do radia się nie nadaje, ale my rozumiemy.
3: To jest dzień z Vox FM.
1: Ulica zaczyna tutaj mówić. Christian Marci, Pitbull, Mauro Picotto. To do posłuchania teraz.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Warto wyjść z domu w najbliższy weekend, bo wartownia się zaczyna. Na początek w piątek Bonson, I Got You i DJ Serio 9-2. W sobotę Matt Bukowski, Drilla i do tego stand-up Bartosza Zalewskiego. Na Starym Rynku Dobry Wieczór Gorzów. W sobotę Rasta, Fajrant i w niedzielę Justyna i Dario Easy Doris. Lato w Gorzowie wspierają SC Johnson, Legan, Kostrzyńsko-Słubicka, Specjalna Strefa Ekonomiczna i sponsor główny PGE Energia Ciepła SA. Pamiętajcie, że warto.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
11: Hyundai GZ. Gorzów, ulica Koniawska 54.
12: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
13: Reklama.
14: Koncerty Dobry Wieczór Gorzów będą odbywały się jak dotychczas. Nie będzie ogrodzeń, przeszukiwań wchodzących na występy, ale firma ochroniarska ma być bardziej aktywna. Dyrekcja Miejskiego Centrum Kultury spotkała się z przedstawicielami Służby Bezpieczeństwa i firmy ochroniarskiej. Analizowano incydent z fajerwerkami podczas niedzielnego koncertu. Dla uczestników wydarzeń na gorzowskim Starym Rynku niewiele się zmieni, mówi Jacek Dreczka, wicedyrektor MCK-u.
15: Pracownicy Miejskiego Centrum Kultury opierają też o to, co mówią policjanci, co mówi Straż Miejska, co mówią pracownicy ochrony, bo to też jest bardzo ważne. Także płotów nie będzie, będą wzmożone kontrole, w sensie takim, że będzie to wzmożona praca firmy ochroniarskiej i służb.
14: Przypomnijmy, w niedzielę dwóch mężczyzn, obywateli Bułgarii i Gruzji, odpaliło fajerwerki w tłumie uczestników koncertu Piaska. Byli dyplomaci, będzie inwestor? Gorzowscy urzędnicy zaprezentowali miasto we wtorek delegacją z kilkunastu krajów. Przedstawiciele ambasad odwiedzili m.in. Filharmonię Gorzowską i jedną z większych firm w strefie ekonomicznej. Wydarzenie było częścią programu realizacji od 2016 roku przez Klub Radców Handlowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Przedstawiciele Irlandii, Portugalii, Chin, Cypru, Węgier, Rumunii, Mołdawii, Grecji, Malty, Gruzji, Pakistanu czy Indii odwiedzili w naszym regionie także Zieloną Górę i Nową Sól. Jak wskazują urzędnicy, dyplomaci mogli poznać walory gospodarcze gorzowe, które mogą stanowić atrakcyjną ofertę dla potencjalnych inwestorów. Więcej na voxfm.pl. Ależ to będzie skwar w ten weekend w Gorzowie. Co prawda synoptycy i tak już troszkę odpuszczają w prognozach, ale chodzi na razie o detale, na przykład to, że w sobotę zamiast 34 stopni max będą 33, acz są to temperatury prognozowane w cieniu, przypominam. Niewykluczone, że po mieście porozstawiane będą kurtyny wodne, chociaż tutaj jeszcze 100% informacji nie mam.

Alchemist Project Tell Me, 12 przed 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7. W rytmie hitów lubuskie służby przestrzegają dowcipnisiów. Na wakacje chodzi o miejsca publiczne, zwłaszcza te, w których przebywa dużo podróżujących. Więcej na ten temat piszemy na voxfm.pl w zakładce lokalne. Wpadajcie w wolnej chwili, a my gramy dalej. Clean Bandits, Piersi i DJ Ilham.

0: DJ Ilham. Przynajmniej tytuł łatwo zapamiętać. Digi, digi, digi, digi. 4 minuty przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa o 15.00 wiadomości z kraju i ze świata. I wracamy z Aleksandrą Stan i Polo Vibes w rytmie hitów.
1: Autopromocja.
2: Na wyjazd na Mazury, w góry,
1: a może nad morze.
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z Vox FM
2: na wakacje.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Kaufland jest.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
15: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
1: Reklama.
2: Vox FM, FM Gorzów.
16: Sejm zajął się ustawą o zarobkach lekarzy na wiejskiej. Jest nasz reporter, za chwilę jego relacja. W wiadomościach mocne słowa Andrzeja Poczubuta w Europarlamencie, a na koniec wyjątkowe odkrycie w gdańskim lesie. Miecz przeleżał w ziemi prawie 3000 lat.
0: 15 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.

0: wie, ile zarabiają konkretni lekarze, ale z drugiej, że takie przypadki jak ten z Warszawy są wyjątkowe.
1: To są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
0: Tymczasem premier Donald Tusk wezwał do rozliczeń politycznych w Warszawie i zapewnił, że jeśli zostało złamane prawo, to w innych czekają konsekwencje prawne. Warszawski ratusz nadal czeka na wyniki zleconego audytu, który ma oszacować skalę problemu.
2: Mocne słowa Andrzeja Poczobuta w Europarlamencie. Atak na mniejszość polską na Białorusi to część antyeuropejskiej krucjaty Łukaszenki, oświadczył w Strasburgu dziennikarz więziony przez 5 lat przez reżim w Mińsku.
3: Polska mniejszość narodowa jest postrzegana przez białoruski reżim jak niebezpieczni heretycy, wyznawcy innych wartości. Po aresztowaniu usłyszałem od śledczych, że mój grzech jest taki, jestem zbyt polski i że tacy jak ja nie powinni istnieć. To jest przekaz skierowany przez reżim do mniejszości polskiej na Białorusi.
2: Andrzej Poczobut w Strasburgu osobiście odebrał nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli, przyznaną mu jeszcze w 2025 roku. Niedawno zapowiadał, że we wrześniu planuje powrócić na Białoruś, żeby wspierać Związek Polaków. Wrocław nie chce być już jedną wielką tablicą reklamową. Miasto wraca do prac nad uchwałą krajobrazową. Dokument ma uporządkować nie tylko billboardy i banery, ale też szyldy, ogrodzenia i małą architekturę, tłumaczy radna Anna Kołodziej, przewodnicząca podkomisji do spraw uchwały krajobrazowej.
4: To na pewno nie będzie uchwała na półkę, to będzie narzędzie do realnej zmiany tego, jak wygląda przestrzeń miejska i żeby jej efektem było stopniowe i widoczne dla mieszkańców znikanie tych reklam z przestrzeni miasta. Przede wszystkim tych, które w przestrzeni miejskiej nie powinny się znajdować, znacząca większość. Niestety operuje w przestrzeni miejskiej nielegalnie.
2: Wrocławianie przyznają, że wielkoformatowych reklam i billboardów w mieście jest za dużo.
5: Drażnią mnie reklamy w tramwajach, zwłaszcza kiedy nic nie widać przez okno.
6: I na murze jest 50 plakatów jednego koncertu, który zaraz się odbędzie. Idziesz 100 metrów i masz plakat. Wszystko jest takie samo.
7: Najbardziej jak są takie po prostu ogromne, zasłaniające całe budynki.
8: No myślę, że lepiej by było uregulować.
2: Miasto zakłada inwentaryzację, konsultacje i przyjęcie przepisów jeszcze w tej kadencji. Przeleżał w ziemi prawie 3000 lat. Gdańszczanin znalazł w lesie miecz pamiętający czasy epoki brązu. Na początku myślałem, że trafiłem na puszkę, mówi poszukiwacz Marcin Wiśniewski.
9: Kopnąłem, spojrzałem w dołek, oczy mi zamgliło. Naprawdę musiałem spojrzeć jeszcze raz i jak zobaczyłem tą zieloną patynę, wiedziałem, że to będzie bardzo, bardzo duże znalezisko. Przed snem kładę się i oglądam, jak w muzeach wyglądają eksponaty, ale lubię wiedzieć, z czym mam do czynienia. Po prostu szok, strzał życia, ja do tej pory po prostu mam problem z zasypianiem.
2: A to nie pierwsze historyczne odkrycie pana Marcina.
9: Szkielet niemieckiego żołnierza z czasów II wojny światowej, przy którym była wyrzutnia granatów, Panzerfaust, oraz sztuczna szczęka z dwoma złotymi zębami, jak dobrze pamiętam. To też było w lesie Nadleśnictwa Gdańsk.
2: Znalezionym mieczem zajął się pomorski wojewódzki konserwator zabytków i ma zadecydować o przekazaniu przedmiotu do placówki muzealnej.
10: Gdzie są takie lasy? Ja jestem ciekawy, naprawdę.
11: Vox FM Gorzów. 4 minuty po godzinie 15. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów Aleksandra Stan, Polo Vibes, Shanghai. Takie plany muzyczne na początek 15. Za chwilę pogadamy o tym, co dzieje się na gorzowskich drogach. A tymczasem gramy.

0: Szangaj Lalus, 13 minut po godzinie 15 i słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zaglądamy na gorzowskie drogi, zaczynamy od zawarcia. Tutaj fabryczna już zdążyła się zakorkować, przemysłowa się właśnie korkuje. Od strony Grobla do Ronda Świętego Jerzego sytuacja wygląda w miarę nieźle. Natomiast przejazd przez most staromiejski to kilka dłuższych chwil. Ostrzegamy dzisiaj przed dojazdem do Ronda Kosynierów Gdyńskich, a także przed skrzyżowaniem koło dawnego kina Słońce. Skrzyżowanie przy katedrze w granicach naszej normy, tak byśmy powiedzieli. Intensywnie dzisiaj, bardziej niż zwykle na skrzyżowaniu koło Askany. To jest Konstytucji 3 Maja i Estkowskiego. Proszę o tym pamiętać. Słowiańska, Roosevelta, Andrzejewskiego. Również dzisiaj w granicach normy na szczęście poczekacie na światłach, owszem, ale nie więcej niż kilka krótszych dzisiaj chwil. Na Manhattanie intensywnie na Walczaka przed Rondem Gdańskim i dalej już w kierunku Różanek, jak już przejedziecie, to już spokojnie. Rondo Górczyńskie dzisiaj również intensywnie. Rondo Barlineckie nieźle. Wylotówki z Gorzowa, Kostrzyńska, Kasprzaka. Dzisiaj tutaj korków nie ma. Hasła dnia znowu brak. Gdzie oni są?
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Polskiego, Carter Faith, That's When You Know. 26 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. O pogodzie teraz pogadamy, bo przyjemne dni przed nami. 21 aktualnie w Gorzowie. Jeszcze może być dzisiaj troszeczkę cieplej. W nocy 15, to jest takie minimum. Jutro 25 stopni, to mamy jak w banku, a nawet może o stopień albo dwa więcej. Natomiast możliwe są przelotne opady deszczu. Jutro w godzinach popołudniowych. W piątek 30 stopni i piękne słoneczko nam będzie towarzyszyć, 32 w sobotę i proszę sobie wyobrazić, że zapowiadane deszcze dopiero w nocy. W niedzielę już ta temperatura nam spadnie, 26-27 maksymalnie. Kolejny tydzień mamy najnowsze, najświeższe i najbardziej dokładne długoterminowe prognozy pogody. Każdego dnia spokojnie powyżej 23 stopni i niewielka ilość deszczu. Na pewno w poprzednich tych długoterminowych prognozach tego deszczu było zapowiadanego zdecydowanie więcej. Do końca czerwca zresztą będzie spokojnie powyżej 22-23 stopni. Większe opady deszczu na ten moment zapowiadane są na przełom czerwca i lipca. Ciśnienie aktualnie 1018 hektopaskali. Jakość powietrza w Gorzowie jest bardzo dobra. Warunki biometeo są, uwaga, korzystne, ale jutro będą obojętne.
1: To jest dzień z Vox FM.
2: Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niebie gwiazd.

0: Damian Force, Jordan Grace, I Feel Love. 22 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. Olivia Adams, Junior Caldera, z tym wrócimy.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Lato w dobrym stylu? Tylko w Ceneko.
7: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana. Sprowadzana prosto z Norwegii.
6: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
7: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
6: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
7: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
6: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
9: Praca, dom, obowiązki. A twoje ciało? Daje ci sygnały, żeby zwolnić. Zadbaj o siebie, zanim zmęczenie zrobi to za ciebie. Yin and Green w Gorzowie przy ulicy Kosyniarów Gdyńskich 78/1. Masaże relaksacyjne i terapeutyczne. Zadzwoń 726-478-875. Yin and Green. Znajdź swój moment regeneracji.
10: Dwa dni, pięć gwiazd, jedna wielka impreza. Tegoroczna Choszczeńska Sobótka nadchodzi. Już 19 czerwca Choszczeński Plac Witosa totalnie rozbuja legendarny zespół Kombi i Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim.

0: i 20 czerwca.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodową i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodową i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę. Reklama.
3: Konrad Baranowski. Radnym nic nie będzie, nawet jeżeli mieszkają poza Gorzowem. Takiego zdania jest były prezydent miasta. Według Tadeusza Jędrzejczaka, nawet jeżeli śledczy sprawą się zajmą, to prawnicy rajców sprawę przyciągną co najmniej do końca kadencji. Jędrzejczak przypomina, że za czasów jego prezydentury kandydatów do rady, jak i samych radnych mieszkających poza Gorzowem nie brakowało. Nawet gdy było to zgłaszane, sprawy rozchodziły się po kościach.
4: Znaczna część kandydatów do rady miasta, kiedy jeszcze byłem prezydentem, niezgodnie z prawem kandydowała do Rady Miasta z uwagi na to, że nie mieszkali w Gorzowie. No więc był cyrk, wie pan, tam facet jeden nawet miał osobne wejście przez szafę w mieszkaniu.
3: Przypomnijmy, swoje zawiadomienie do prokuratury złożył już radny Sebastian Pieńkowski. Takie działania zapowiedziała także aktywistka Alina Czyżewska. Zarzuty dotyczą m.in. Ireneusza Macieja Zmory, który kilka dni temu zrzekł się mandatu radnego. Na gorzowskich Piaskach kolejne ograniczenia związane z parkowaniem. Trwa kolejny etap prac przy budowie obwodnicy północnej Gorzowa. Wykonawca rozpoczyna inwestycję dotyczącą Kazimierza Wielkiego i od czwartku wprowadza ograniczenia w parkowaniu. Trzeba uważać na znaki.
5: To działanie jest niezbędne do przeprowadzenia prac związanych z frezowaniem nawierzchni.
3: Tłumaczyła Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich. Stilon o godzinie 17 zacznie bój o awans do trzeciej ligi. Podopieczni Mateusza Konefała zmierzą się na wyjeździe z rezerwami Rakowa Częstochowa. Więcej na voxfm.pl. Tyle słońca w całym mieście. Fragment tej kultowej piosenki wciąż pasuje do opisu pogody w Gorzowie. Trochę trzeba się naszukać, żeby znaleźć jakąś chmurkę na niebie. Termometry gorzowskie pokazują teraz 21 stopni. Odczuwalnej, zwłaszcza na tym wszechobecnym słońcu, jest około 26. Barometry z kolei pokazują 1018 hektopaskali. Jutro mogą pójść jeszcze minimalnie w górkę.

Junior, Caldera, Sophie, Alex Vector, Can't Fight the Feeling. 10 minut przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Młodzi żużlowcy stali na trzecim miejscu w kolejnych zawodach Ekstraligi Żużlowej U24 w Zielonej Górze. Zdobyli 24 punkty. Najlepsi byli Kordun i Jabłoński. Zawody wygrał Motor przed Falubasem. Jeszcze się odegramy. Snap już teraz, za chwilę Masters.

0: Masters, jak się nie ma, co się lubi i tak dalej. 4 minuty przed godziną 16 słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w Rytmie Hitów. Przed nami krótka przerwa o 16.00 wiadomości z kraju i ze świata, a my w Rytmie Hitów wracamy z duetem Aaron Chupa i Little Sis Nora.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
5: Warto wyjść z domu w najbliższy weekend, bo wartownia się zaczyna. Na początek w piątek Bonson, I Got You i DJ Serio 9-2. W sobotę Matt Bukowski, Drilla i do tego stand-up Bartosza Zalewskiego. Na Starym Rynku Dobry Wieczór Gorzów. W sobotę Rasta, Fajrant i w niedzielę Justyna i Dario Easy Doris. Lato w Gorzowie wspierają SC Johnson, Legan, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i sponsor główny PGE Energia Ciepła SA. Pamiętajcie, że warto.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dom budujesz na lata. Schody też wybierz mądrze. Campo. Najwyższej jakości drewniane schody na wymiar w rozsądnej cenie. Nowoczesne, klasyczne, loftowe. Campo. Od Metalbau Chrostowski. Cychry. Ulica Kostrzyńska 1.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl / Eneo Pewność.
11: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
1: Reklama.

0: strzały w Kielcach, napastnik był pijany. To na początek. Za chwilę też polityka. Nie milkną komentarze po prowokacji Roberta Bąkiewicza w Berlinie. W wiadomościach na koniec połączenie mniejszych miast z Warszawą w ekspresowo krótkim czasie. Posłuchajcie o nowym pomyśle.
1: 16 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
0: Awantura i strzały w Kielcach, od tego zaczynamy. Na osiedlu Podkarczówka 39-latek postrzelił młodszego mężczyznę z pistoletu pneumatycznego. Pokrzywdzony doznał tylko niegroźnych urazów, a napastnik uciekł, ale szybko zatrzymała go policja. Jak się okazało, był pijany, miał 2,5 promila. Mężczyzna usłyszał zarzuty, ma odpowiedzieć za narażenie człowieka na bezpośrednie

0: Orzeczenia. I to, co mnie zdziwiło, to to, że wyszło z tego, że tak naprawdę wnioskodawca przyniósł w dużej mierze stertę makulatury, bo jeżeli sąd mówi o tym, że wnioskodawca przynosi raporty i wnioskodawca o tych raportach mówi publicznie, a potem okazuje się, że te raporty i analizy są niepodpisane, no to proszę Państwa, wszystko takie coś może wygenerować albo sztuczna inteligencja, albo ktokolwiek inny.
1: Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie oznacza, że referendum z 24 maja jest ważne. 70 minut koleją z Torunia do Warszawy w ramach zintegrowanej sieci kolejowej. Projekt zakłada połączenie małych i średnich miast ze stolicą w jak najkrótszym czasie. Nasza reporterka Maria Nowak rozmawiała na ten temat z podróżnymi na dworcu Toruń Główny.
2: To jest korzystne bardzo.
3: Oczywiście, jestem za.
4: Nie potrzebuję, bardziej by się przydało na przykład połączenie Poznań-Włocławek, bo w ogóle nie ma bezpośredniego.
5: Czyli bardziej połączenia takich mniejszych miast na przykład z większymi by się przydało.
4: Tak, zdecydowanie tak.
6: No 70 minut to by było skrócenie czasu prawie o połowę, więc jeżeli cena by była adekwatna, to myślę, że dużo osób by na tym skorzystało.
1: Zintegrowana sieć kolejowa zakłada stworzenie niemal 5000 kilometrów nowych linii, z czego 1000 jest już w budowie. W ostatnich 2 latach liczba podróżnych w samym Kujawsko-Pomorskim wzrosła o 1 000 000.
7: Vox FM Gorzów.
8: 4 minuty po godzinie 16. Cześć i czołem wszystkim z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Aaron Czupa, Little Cisnora, Chadomen i Ale Farben. Takie mamy muzyczne plany na początek godziny 16. Gramy!

0: Ale Farben, René Miller, Body Talk, 13 po 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. MZK narobiło hałasu. Teraz przeprasza, głośno po nocach było jednak dla dobra pasażerów. W połowie czerwca nocami na gorzowskie torowiska wyjeżdżały specjalistyczne pojazdy szynowe, których zadaniem było szlifowanie torowisk tramwajowych. Jak tłumaczy miejski przewoźnik, szlifowanie to czynność konserwacyjna, która polega na usunięciu z torowiska mikronierówności, zużycia fali, a wszystko dzięki zebraniu niewielkiej warstwy stali. To są takie wielkości rzędu pół milimetra, proszę sobie wyobrazić. Jak zapewniają pracownicy MZK, wszystko po to, żeby tramwaje jeździły po pierwsze ciszej, a po drugie bezpieczniej. Chyba wybaczamy, co?
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Tayo Cruz, Florida Hangover. 25 minut po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7. W rytmie hitów kilka informacji ze świata sportu, które nam umknęły, a które po prostu wymagają tego, żeby wybrzmiały. Czy będzie dwóch gorzowskich trzecioligowców? Zobaczymy. Stilon Gorzów o godzinie 17. Rozpocznie bój o awans do piłkarskiej trzeciej ligi. Podopieczni Mateusza Konefała zmierzą się w Częstochowie z miejscowymi rezerwami Rakowa. Stilonowcy na miejscu są już od dnia wczorajszego. Mamy już podaną pierwszą jedenastkę w bramce Stachowiak. Dalej Zdeb, Kaczor, Wdzięczny, Szyszka, Wiśniewski na kapitanie, Walczak, Rzepecki, Ian Lewis, Drozdowicz i Kraus. Zaczynamy zatem ten bój, na który czekało wielu. Mamy nadzieję, że uda się spuentować ten sezon awansem. Wszyscy tutaj za to ściskamy kciuki. Patryk Niemiec rozstaje się z Kuprum Stilonem Gorzów. Środkowy dołączył do niebiesko-białych 13 czerwca ubiegłego roku i przez ostatnie rozgrywki reprezentował gorzowski klub na parkietach Plus Ligi. Dziękujemy. Idziemy dalej. Sukces gorzowskiego startu. 6 medali, z czego 4 złote padło łupem gorzowian na międzynarodowych zawodach parałuczniczych w Lublinie. Gratulujemy i jak zawsze prosimy o więcej. Gramy dalej w rytmie hitów. David Guetta, Ace of Base i Kizo.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda.
7: Reklama.
8: Koniec Eldorado w Szpitalu Południowym. Lekarz, który w rok zarabiał ponad 1,5 miliona złotych, stracił pracę. Polska i Niemcy podpisały obustronną umowę. Chodzi o współpracę obronną. A mieszkańcy Podlasia są bez bieżącej wody. Powodem wykryte bakterie coli.
9: 17 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
8: Młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-ów w warszawskim Szpitalu Południowym, nie pracuje już w placówce. Szpital rozwiązał z nim umowę po doniesieniach o tym, że jego grafik pokrywał się z jego aktywnością polityczną. W placówce trwa tymczasem audyt zlecony przez miasto. Kontrola ma wyjaśnić też inne nieprawidłowości, w tym m.in. specjalną ścieżkę obsługi dla polityków Koalicji Obywatelskiej, o czym jako pierwszy donosił Portal Zero. A o szczegółach wie nasz reporter Mateusz Chłystun.
10: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero, nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, zasłaniając się m.in. tajemnicą medyczną. Administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza odpowiedzialni za ochronę zdrowia.
11: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
10: Surowe konsekwencje dla zarządzających Szpitalem Południowym w Warszawie zapowiedział dziś premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane w mediach nieprawidłowości potwierdzi prowadzony w placówce audyt.
12: To musi być wyjaśnione do samego spadu.
10: Mówił premier Donald Tusk.
8: A temat śledzi nasz reporter Mateusz.

0: operowanie żołnierzy w polskiej przestrzeni powietrznej. To jest prawdziwa umowa, to jest prawdziwy traktat. W czynach, nie w słowach, więc ja jestem pewien naszych gwarancji wypływających z Unii Europejskiej i NATO, z NATO i z Unii Europejskiej i z traktatu o dobrym sąsiedztwie.
1: Ostatnie tego rodzaju porozumienie Polska zawarła z Niemcami w 2011 roku. Nadal 2000 mieszkańców gminy Supraśl na Podlasiu nie może korzystać z bieżącej wody. To po tym, jak w sieci wykryto bakterie coli. W trzech miejscowościach kranówka nie nadaje się do picia ani kąpieli. Strażacy wydają mieszkańcom darmowe 5-litrowe butelki z wodą, mówi Zbigniew Szklarz z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodniczkach.
2: Strażacy w trzech punktach ją wydawali już wczoraj. Dzisiaj przyjechała z wodociągu Białystok cysterna. Od 8 godziny woda pitna jest wydawana cały czas.
1: Mieszkańcy, którzy napełniają też własne pojemniki, przyznają, że to duża pomoc, bo wody brakuje nawet w okolicznych sklepach.
3: No nic, tylko być wdzięcznym za to, że faktycznie mamy do kogoś się zwrócić, tak?
4: Spora pomoc.
3: Tak, gigantyczna wręcz. No sytuacja jest chociaż trochę bardziej pod kontrolą.
5: Wczoraj nie można było butelki kupić. To dzisiaj nie zajeżdżałem nawet. Ale jest nędznie, bo tu trzy wioski.
4: Pan patrzy, 10 litrów to trochę jest pomoc.
5: No jest pomoc, no zupę nagotuję, będę ja sam mieszkam.
1: W Ogrodniczkach została zamknięta szkoła i przedszkole. Sanepid czeka na wyniki badań wody. Tymczasem w Warszawie trwa walka z inwazyjnymi gatunkami. W parkowych stawach odławiane są szkodliwe dla ekosystemu zwierzęta. W tym roku do gatunków obcych dołączył żółw ozdobny oraz nowa złośliwa roślina, mówi Karolina Kwiecień Łukaszewska z Warszawskiego Zarządu Zieleni.
6: Ta roślina nie pojawiła się sama. Niestety ktoś wrzucił do stawu pistię rozetkowatą. Jest to roślina, która należy do gatunków bardzo inwazyjnych.
1: Przyrodnicy apelują, by nie wprowadzać do ekosystemu żadnych roślin zwierząt, bo mogą okazać się szkodliwe.
6: Uczulamy mieszkańców na każdym kroku, żeby nie wrzucali dostawów oraz na tereny zieleni roślin, o których pochodzeniu nie mają zielonego pojęcia. Zwierząt, które nagle się znudziły, nie wyrzucamy do nieodpowiednich miejsc rzeczy, których chcemy się pozbyć.
1: Gatunki inwazyjne bardzo szybko się rozprzestrzeniają i zabierają miejsce rodzimej przyrodzie.
7: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
8: Ładna pogoda w dodatku, chociaż na północnym wschodzie tam mogą pojawić się przelotne opady deszczu i jak tak patrzę na południe kraju, to w wyższych partiach gór nawet burze. A tak poza tym mnóstwo słońca, też ciepło, okolice 22-23 stopni, więc korzystajmy z tej pogody. Jutrzejszy dzień bardzo zbliżony do dzisiejszego, chociaż te opady deszczu będą nieco bardziej nasilone. Tak naprawdę na północy i w centrum.
7: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
9: To jest dzień!
10: To jest dzień!
8: I to jest dobry dzień. Dzień dobry. Środa, już w kalendarzu, 5 minut po 17. Kto skończył pracę, gratulujemy. Kto jeszcze w pracy? A za tych trzymamy rzecz jasna mocno kciuki. Cały czas i gramy. Gramy, żeby dodać wam otuchy i energii. Michał Trawka, dzień dobry.

Matafix, Big City Life. I tak się żyje powolutku w wielkim świecie. Otóż to. I teraz można, jak ktoś ma elektryczne szyby, a nawet nie trzeba mieć elektrycznych szyb, w ogóle nie trzeba mieć szyb, po prostu można wystawić sobie łokieć, zrobić tak zwany zimny łokieć. Chociaż zakładam, że część z was jednak mimo wszystko wolałaby korzystać z klimatyzacji w swoich samochodach, ale może są też tacy, którzy jednak są tradycjonalistami i zimny łokieć to jest coś, bez czego nie można przejść obojętnie. Kwadrans po 17 na naszych radiowych zegarach. Zachęcam do tego, żeby pobierać naszą aplikację voxową, Radio Vox FM. Tam można się zgłaszać, bo my, przypominam, tankujemy wasze samochody. Tak, bo przed nami wakacje, urlopy, wyjazdy i komuś właśnie pełny bak może się przydać. Więc zachęcam. Warto. Warto też wchodzić na voxfm.pl w zakładkę Bestlista. Tam też można klikać i głosować na swoich ulubieńców i faworytów.

0: Enej i Lili w Vox FM. Przenosimy się teraz do Rumunii, bo tam ciekawe rzeczy się dzieją. Zainstalowali przy przystankach autobusowych takie specjalne urządzenia. I one was skanują. Jak was zeskanują, a wy zrobicie 20 przysiadów, to dostaniecie darmowy bilet. I w ten oto cudowny sposób można tam jeździć komunikacją miejską. No za darmo, prawda? Umówmy się, 20 przysiadów to nie jest nic strasznego. Pytanie, czy takie coś mogłoby się przyjąć w Polsce? Jak myślicie? 20 przysiadów? No, ja myślę, że w niektórych miejscach te automaty długo by nie powstały.
1: To jest

0: Nie ma mocnych na Mariole. Ja nigdy żadnej Marioli nie poznałem, ale wierzę na słowo, że tak faktycznie może być. Minuta dzieli nas od godziny 17.30 i rzecz jasna od najświeższych wiadomości, również wiadomości sportowych. Koniecznie bądźcie z nami. Proponuję już teraz zrobić nieco głośniej.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Reklama.
0: 17.30 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
9: Będzie taniej niż dziś. Przed nami obniżki maksymalnych cen za paliwa. Ministerstwo Energii podało, że jutro za litr popularnej 95 zapłacimy o 4 grosze mniej niż dziś, czyli 6 zł. 6 groszy. 98 potanieje o 3 grosze do 6 zł. 72 groszy. Za litr diesla zapłacimy nie więcej niż 6 zł. 36 groszy, czyli o 8 groszy taniej niż dziś. Przypomnijmy, że niższa akcyza na paliwa już nie obowiązuje, ale wciąż pozostaje obniżona stawka VAT. 750 tysięcy złotych straciła mieszkanka Gdańska, którą oszukano metodą na pracownika banku i funkcjonariusza. Wszystko zaczęło się od telefonu od mężczyzny, który podał się za pracownika Biura Informacji Kredytowej. Twierdził, że oszczędności w banku kobiety są zagrożone. Poinstruował ją, by wypłaciła pieniądze i przekazała je fałszywemu policjantowi. W ten sposób 61-latka straciła wszystkie swoje oszczędności. Uważajcie na burze. Te pojawią się w Tatrach już w najbliższych dniach, alarmują synoptycy. W okresie wiosenno-letnim to bardzo niebezpieczne zjawisko, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
10: Najczęściej około godziny 12 do 15 dochodzi do wytworzenia zjawiska burzowego. Trzeba sobie zdać sprawę, że nie ma bezpiecznego miejsca w górach podczas burzy, chyba że wskażemy jako to miejsce schronisko.
9: W najbliższych dniach prognozowane są też upały. W górach termometry wskażą blisko 30 stopni na plusie.
8: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Tej nocy ostatnie spotkanie pierwszej kolejki fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. O 19.00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22.00. Anglia zmierzy się z Chorwacją. To w grupie L, w której też Gana zagra z Panamą. Polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3-0. To w czasie drugiego turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się dziś w Bangkoku. Kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie Ukraina. To spotkanie już jutro w samo południe. A w Tajlandii zagramy jeszcze mecz z Holandią i Kanadą. A mecz z Bułgarią był wyjątkowy dla atakującej naszej reprezentacji Magdaleny Stysiak. 25-latka przekroczyła barierę 1200 punktów w Lidze Narodów. W dzisiejszym meczu siatkarka zdobyła 9 oczek i jest czwartą zawodniczką w rankingu najskuteczniejszych.

0: Jedyneczka, jedyneczka naszej best listy Zokaria, Andy Dust i DJ Harris. Jak się podoba, to warto wchodzić w vox.fm.pl, zakładka best lista. Tam odsyłam, a najświeższe notowanie już w piątek, więc jest jeszcze moment, jest jeszcze chwila, żeby wejść i zagłosować. Śmiało.
1: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Warto wyjść z domu w najbliższy weekend, bo wartownia się zaczyna. Na początek w piątek Bonson, I Got You i DJ Serio 9-2. W sobotę Matt Bukowski, Drilla i do tego stand-up Bartosza Zalewskiego. Na Starym Rynku Dobry Wieczór Gorzów. W sobotę Rasta, Fajrant i w niedzielę Justyna i Dario Easy Doris. Lato w Gorzowie wspierają SC Johnson, Legan, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i sponsor główny PGE Energia Ciepła SA. Pamiętajcie, że warto.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: Dwa dni, pięć gwiazd, jedna wielka impreza. Tegoroczna Choszczeńska Sobótka nadchodzi. Już 19 czerwca Choszczeński Plac Witosa totalnie rozbuja legendarny zespół Kombi i Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
5: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodowo i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodowo i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
6: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5, telefon 95 755 9292.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
7: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
0: Reklama. Vox FM.
8: Vox FM Gorzów.
9: Tragiczny wypadek na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Nie żyje pasażerka osobówki. Zatrzymani w sprawie morderstwa w Białej Podlaskiej są już na wolności. Sprawca wciąż poszukiwany. Lider mafii wnuczkowej w rękach policji. Zatrzymano go w Barcelonie. Minęła 18. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska. Zapraszam. Tragiczny wypadek na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne po zderzeniu osobówki i busa, mówi rzecznik policji w Ostrowie Ewa Golińska-Jurasz.
10: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu, kierujący busem najechał na stojący pojazd. W samochodzie osobowym podróżowały 3 osoby.
9: Wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Na miejscu pracują służby, interweniowało też lotnicze pogotowie ratunkowe. Trasa S11 w rejonie miejsca wypadku z Ostrowa w kierunku Pleszewa jest częściowo zablokowana. Dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani do sprawy zabójstwa 44-letniego Rosjanina zamordowanego w poniedziałek w Białej Podlaskiej, zostali już wypuszczeni na wolność. Śledczy wykluczyli ich udział w tej sprawie. Cały czas trwają poszukiwania sprawcy poniedziałkowego morderstwa. Nieustalony dotąd mężczyzna oddał łącznie 5 strzałów, zabijając na miejscu 44-letniego Roberta K. Sprawę śledzi nasz reporter Bartłomiej Ważny.
11: Mężczyzna działał jako Simon Skrepecki, był znany z krytykowania rosyjskich władz. Śledczy cały czas ustalają, czy mogło to być zatem zabójstwo polityczne.
12: Mamy kilka wersji śledczych dotyczących tego zabójstwa.
11: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Policja nadal apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach. Bardzo liczy się tutaj czas.
13: Za chwilę te nagrania będą się nadpisywały na tych kamerkach samochodowych. Możemy stracić bardzo cenne, istotne informacje. informacje.
11: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do tej pory policja otrzymała zaledwie kilka takich nagrań.
9: Przypomnijmy, do morderstwa doszło w poniedziałek między 9.30 a 10.00 przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Zakończyła się dzisiejsza sekcja zwłok ofiary. Na pełne wyniki poczekamy jednak kilka tygodni. Tymczasem premier Donald Tusk powiedział mediom, że zarówno policja, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego niezależnie od siebie proponowały ochronę 44-letniemu Rosjaninowi. Jednak taka ochrona wymaga zgody samorządów.

0: 63 osoby. Na koniec w wiadomościach jeszcze Nowy Sącz, gdzie trwa finał największego dziecięcego festiwalu teatralnego w Małopolsce. W 41. edycji Bajadurka na scenie zaprezentuje się ponad 350 wykonawców, mówi Małgorzata Mikulska z Centrum Kultury Sokół.
1: Oprócz tradycyjnych, pięknych baśni, mamy też spektakle bardzo takie mówiące o tematach dzieci i młodzieży. Grupa Sternowa na przykład poruszyła temat uzależnienia od telefonu.
0: A grupę, która wygra, poznamy już jutro.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
0: To jeden z ostatnich dni, kiedy można odetchnąć przed upałami. Ostrzegam, bo będą już za parę dni, a na termometrach wtedy ponad 30 stopni na plusie. Ale wracając do dzisiejszego dnia, to do końca. Do godziny mniej więcej 20 na północy kraju i na południu pojawią się opady deszczu, a w nocy już te opady przeniosą się na zachód. Na termometrach na przeważającej części kraju 10 stopni na plusie. Najcieplej tej nocy będzie w Lubuskiem, tutaj 16 na plusie.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.

ra ra ra ra, znamy wasze sztuczki, ra ra ra ra ra. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la vida, Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la vida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: to promocja.
1: Na wyjazd na Mazury, w góry,
0: a może nad morze.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
1: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
0: Tankuj z Vox FM
1: na wakacje.
0: Autopromocja. Reklama. Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneko.
2: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
0: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
2: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
0: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
2: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
0: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Znak. Ciao!
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
6: Praca, dom, obowiązki, a twoje ciało daje ci sygnały, żeby zwolnić. Zadbaj o siebie, zanim zmęczenie zrobi to za ciebie. Yin and Green w Gorzowie przy ulicy Kosyniorów Gdyńskich 78/1. Masaże relaksacyjne i terapeutyczne. Zadzwoń 726-478-875. Yin and Green. Znajdź swój moment regeneracji.
7: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marche zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: Reklama.

0: mama.
1: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
3: Dom budujesz na lata. Schody też wybierz mądrze. Campo. Najwyższej jakości drewniane schody na wymiar w rozsądnej cenie. Nowoczesne, klasyczne, loftowe. Campo. Od Metal Bauchrostowski. Cychry. Ulica Kostrzyńska 1.
4: Wow! Jeszcze raz! Ale jazda!
3: Windsurfing, survival, żeglarstwo, laser tag i ścianka wspinaczkowa oraz wiele więcej. A teraz nowość. Jetboard. Obozy i kolonie Kadet OK w miejscowości Długie to aktywne wakacje pełne przygód i emocji, które dzieci pamiętają latami.
4: Kadet OK.
3: Zapisy na lato już trwają. Kadet-OK.pl.
5: Ruszyła sprzedaż biletów na trzecią edycję festiwalu

0: wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i bądź z nami w legendarnym spotku 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai GZ. Gorzów, ulica Koniawska 54. Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
3: Reklama.
0: Vox FM.
3: Vox FM Gorzów.
0: Vox FM Gorzów.
4: Afera we warszawskim szpitalu. Lekarz, członek klubu Koalicji Obywatelskiej, zarabiał rocznie 1,5 miliona złotych. Obrzucili ciastem prezydenta Poznania, teraz staną przed sądem. Zarzuty usłyszały dwie osoby. A w Łodzi będą świętować najdłuższy dzień w roku. Już w weekend noc kupały. Minęła 19, słuchać wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Śledczy zajmą się sprawą byłego już lekarza warszawskiego szpitala południowego Dawida Kacprzyka. Po doniesieniach medialnych prokuratura okręgowa w Warszawie z urzędu podjęła czynności sprawdzające w dwóch wątkach. Według informacji portalu Zero, politycy Koalicji Obywatelskiej byli przyjmowani poza kolejką na szpitalnym SOR-ze, którym kierował Kacprzyk. Po drugie, lekarz miał w trakcie specjalizacji w ubiegłym roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych, mówi nam Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
5: W ramach drugiego postępowania sprawdzającego badamy ewentualne nieprawidłowości w związku z poświadczeniem nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na dokumentacji poświadczającej czas wykonywanej pracy.
4: Śledczy bazują na razie głównie na doniesieniach medialnych.
5: Mamy informacje nieoficjalne, że określone podmioty i osoby już zapowiedziały albo sporządziły już określone zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Oczekujemy takich zawiadomień.
4: Zawiadomienie do prokuratury zapowiadają m.in. władze Szpitala Południowego czy Naczelna Izba Lekarska. Dawid Kacprzyk został zwolniony z pracy. Zrezygnował też z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Lekarz pozostaje radnym warszawskiego Ursusa. Prezydent stolicy domaga się też odwołania członkini zarządu szpitala, dr Agaty Kusz-Rynkun, która zatwierdziła grafiki lekarza i wystawiono przez niego faktury. Jutro ma się odbyć posiedzenie Rady Nadzorczej placówki. Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S., który rzucił ciastem w Jacka Jaśkowiaka, odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych ma zarzut pomocnictwa. O szczegółach wie nasz reporter Bartosz Bojewski.
6: Policja postawiła zarzuty dwóm zatrzymanym mężczyznom. Kamil S., który rzucił tortem w prezydenta, usłyszał zarzut czynnej napaści, a aktywista Patryk S. odpowie za pomocnictwo.
7: Zakaz zbliżania się do urzędu, do urzędników, a także dozór policyjny nad tymi dwoma mężczyznami. Grozi tym mężczyznom do 3 lat więzienia.
6: Powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Do ataku przyznali się działacze związani z rozbratem. Do zdarzenia doszło podczas sesji absolutoryjnej, gdy jeden z mężczyzn podszedł do Jacka Jaśkowiaka i rzucił w niego ciastem.
4: Relacjonował Bartosz Łojewski. Dziękuję. 75 minut koleją z Torunia do Warszawy. To wszystko w ramach zintegrowanej sieci kolejowej. Projekt zakłada połączenie małych i średnich miast ze stolicą w jak najkrótszym czasie. Nasza

0: dwóch latach liczba podróżnych w samym Kujawsko-Pomorskim wzrosła o 1 000 000. 3 dni słowiańskich tradycji, warsztatów i widowisk nad wodą. Już w najbliższy weekend nad Stawami Stefańskiego w Łodzi odbędzie się 4. edycja Nocy Kupały. O szczegółach tego wydarzenia pytała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
1: Co jest celem waszego wydarzenia?
2: Chcemy opowiedzieć o tym, jak to naprawdę wyglądało dla dawnych Słowian. Marek Kralka, prowadzę Fundację Sławi Pole. Nie wszyscy wiedzą, że nie było żadnego boga Kupały. Noc Kupały, upalić czy kupić, oznacza kąpać się. I jest to okres, w którym sinice schodzą z cieków wodnych, w związku z tym Słowianie mogli się spokojnie wymyć, wreszcie mogli bezpiecznie wejść do wody.
1: Jakie atrakcje zaplanowaliście?
2: Będzie trochę rekonstrukcji historycznej, będą obrzędy, będą opowiadania o bardzo wielu rzeczach związanych z kulturą Słowian.
0: Noc Kupały potrwa od 19 do 21 czerwca i będzie skierowane do całych rodzin.
3: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
0: Z dnia na dzień coraz cieplej, a apogeum ma osiągnąć mniej więcej w sobotę, w niedzielę, wtedy już na termometrach 30 ponad stopni Celsjusza. Póki co na termometrach 8 stopni tej nocy na Warmii i Mazurach, 11 na przeważającej części kraju, do 16 stopni powyżej zera w Lubuskiem. I tam też dzisiejszej nocy pojawią się opady deszczu. Jutro deszcz będzie już wszędzie, oprócz południowego wschodu i południa, na termometrach do 20 stopni w Zielonej Górze.
3: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.

0: reklama.
1: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody.
3: Serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda.
5: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
6: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklam.

0: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Aleksiej Sukletin, seryjny morderca, gwałciciel i kanibal. Swoje zbrodnie tłumaczył walką z prostytucją. Posłuchajcie szokującej historii kazańskiego aligatora.
1: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: 2 dni, 5 gwiazd, jedna wielka impreza. Tegoroczna Choszczeńska Sobótka nadchodzi. Już 19 czerwca Choszczeński Plac Witosa totalnie rozbuja legendarny zespół Kombi i Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
0: Reklama. Vox FM. Vox FM Gorzów.
15: Trasa Łazienkowska zablokowana, to po pożarze autobusu miejskiego. Płótnie zakończył strzałem z pistoletu pneumatycznego. Napastnik ma już zarzuty. Protest referendalny oddalony. Wybory na prezydenta Krakowa prawdopodobnie we wrześniu. Minęła 20. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Kłęby dymu było widać z wielu miejsc stolicy. W Warszawie na trasie Łazienkowskiej spłonął miejski autobus. Jak przekazali nam stołeczni strażacy, pasażerowie w porę zdążyli się ewakuować i nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał. Na miejscu wciąż trwają działania strażaków.
16: Na miejscu działają 3 zastępy gaśnicze i grupa operacyjna komendanta miejskiego. Ruch w kierunku Pragi w tym momencie jest jeszcze całkowicie zablokowany. Z moich informacji nie ma osób poszkodowanych. Wszystkie osoby podróżujące autobusem opuściły go przed naszym przyjazdem.
15: Mówi Konrad Margucki ze Stołecznej Straży Pożarnej. A w związku z całkowitą blokadą przejazdu na trasie Łazienkowskiej w kierunku Pragi utworzył się ogromny korek, który sięga GUS-u, skrzyżowania z Aleją Niepodległości. Narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia. Takie zarzuty usłyszał 39-latek, który w Kielcach postrzelił młodszego mężczyznę z pistoletu pneumatycznego. Do zdarzenia doszło podczas osiedlowej kłótni, relacjonuje Jacek Borek z policji.
17: W trakcie sprzeczki starszy z mężczyzn wyjął przedmiot przypominający broń, a następnie oddał 2 strzały w kierunku swojego rozmówcy.
15: Napastnik uciekł, ale szybko zatrzymała go policja. Jak się okazało, był pijany.
17: Badanie jego stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Funkcjonariusz funkcjonariusze przeszukali miejsce zamieszkania zatrzymanego, ujawnili pistolet pneumatyczny przeznaczony do strzelania metalowymi kulkami oraz około 3 gramów marihuany.
15: Zaatakowany mężczyzna doznał niegroźnego urazu głowy. Wybory w Krakowie mogą odbyć się później niż przewidywano, to ze względu na protest referendalny złożony przez Edwarda Nowaka. Sąd oddalił protest, ale Nowak wciąż może się od tej decyzji odwołać, co wydłuży procedurę. O szczegółach wie nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
18: Edward Nowak twierdzi, że nie wie jeszcze, jaką podejmie decyzję, a to od niej zależy, kiedy premier Donald Tusk będzie mógł ogłosić termin pierwszej tury wyborów na prezydenta Krakowa. Dopóki referendum nie jest prawnie domknięte, to nie ma powodu, by wyznaczać datę wyborów.
19: Dopóki nie zostaną rozpoznane te protesty, nie można wyznaczyć terminu przedterminowych wyborów na prezydenta miasta Krakowa.
18: Mówi sędzia Zbigniew Zgód, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Sąd odrzucił protest, bo choć jak przyznano, dochodziło do łamania ciszy referendum, to nie udowodniono, że miało to wpływ na wynik frekwencji.
15: Donald Tusk zapowiedział, że wybory na prezydenta Krakowa odbędą się najpewniej we wrześniu. Jednak jeżeli dojdzie do odwołania się od orzeczenia sądu w sprawie protestu, to do wyborów mogłyby dojść nawet w październiku. Na koniec jeszcze zaproszenie na tegoroczne Święto Morza. To między 19 a 28 czerwca w Gdyni. Będzie m.in. zwiedzanie jednostek, rejsy po zatoce czy wielka parada, mówi miejska radna Mariola Śrubarczyk-Cichowska.
20: Parada Święta Morza bulwarem nadmorskim. Konkurs na najciekawsze morskie przebranie. Od klasycznych marynarzy, kapitanów, poprzez fantazyjne stroje, na przykład takich stworów morskich. 20 czerwca, start o godzinie 15.30 ze skweru Arki Gdynia.
15: A wśród atrakcji pojawi się też koncert czterech żywiołów. Na scenie Leszek Możdżer i goście. Wydarzenie odbędzie się w Dniu Ojca, 23 czerwca.

0: Najchłodniej tej nocy na Warmii Mazurach, tutaj zaledwie 8 na plusie.
1: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.

0: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Reklama.

0: autopromocja.
1: Śpisz? Śpisz!
2: A, co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: Faktycznie, że się nie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
4: Ludzkie pojęcie, masakra.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Codziennie od 6 rano we voxfm.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.
9: Wstrząs w kopalni w Bytomiu. Pod ziemią został jeden z górników. Skandalicznie wysoka pensja i szybsze terminy dla znajomych. Lekarz z warszawskiego szpitala odwołany ze stanowiska. Na koniec zaproszenie na największe w Polsce pokazy lotnictwa. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wiadomości zaczynamy od akcji ratowniczej w kopalni Eco Plus w Bytomiu. Po podziemnym wstrząsie w wyrobisku został jeden z pracowników. Nie ma z nim kontaktu. Pozostałym pracownikom udało się wydostać z zagrożonego rejonu, mówi nam szef śląskiego pogotowia Łukasz Pach.
10: Osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie ogólnym dobrym. Nie zagraża ich życiu ani zdrowiu niebezpieczeństwo. Jedna osoba miała uraz uda, druga osoba miała uraz głowy, a trzecia osoba, która wyjechała również i wyszła o własnych siłach stamtąd, to był pan, który nie zgłaszał żadnych dolegliwości, ale w ramach profilaktyki został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego. Na własne żądanie oddalił się do domu.
9: Na razie w rejon wstrząsu pod ziemię nie mogą zjechać ratownicy. To z powodu wzmożonej aktywności sejsmicznej. Będzie kontrola ratusza i Narodowego Funduszu Zdrowia. Sprawą zajmie się też prokuratura, a chodzi o lekarza Stołecznego Szpitala Południowego Dawida Kacprzyka. To były już członek Koalicji Obywatelskiej, radny warszawskiego Ursusa. Dzięki niemu politycy tej partii mieli być przyjmowani w szpitalu na specjalnych warunkach. A sam lekarz miał zarabiać ogromne kwoty, niezgodnie z prawem. Więcej o tym wie nasz reporter Michał Rawa.
11: Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła czynności sprawdzające w sprawie Dawida Kacprzyka. Jak przekazał nam rzecznik prokuratury Piotr Skiba, postępowanie jest prowadzone w dwóch wątkach.
12: Prowadzone są czynności sprawdzające w zakresie podejrzenia stworzenia takiego systemu przyjmowania pacjentów w SOR Szpitala Południowego w Warszawie, który oparty był na przesłankach pozamedycznych.
11: To pierwszy wątek, który opisał portal Zero.pl. Drugi wątek dotyczy zarobków Dawida Kacprzyka. Podczas specjalizacji w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Śledczy sprawdzą, czy lekarz przekazywał nieprawdziwą dokumentację na temat swojego czasu pracy. Prokuratura czeka też na zawiadomienia w tej sprawie.
9: Złożenie ich zapowiedziały już władze szpitala czy Naczelnej Izby Lekarskiej. Dawid Kacprzyk został zwolniony z pracy, zrezygnował też z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Prezydent stolicy domaga się też odwołania członkini zarządu szpitala, dr Agaty Kusz-Rynkun, która zatwierdzała grafiki lekarza i wystawiane przez niego faktury. Jutro ma się odbyć posiedzenie Rady Nadzorczej szpitala. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej czeka na zaproszenie od prezydenta. Karol Nawrocki ma rozmawiać z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. Takie spotkanie prezydent zapowiedział po powrocie z USA, gdzie rozmawiał z Donaldem Trumpem. Wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia, że jest gotowy na spotkanie z prezydentem Nawrockim.
13: Jak tylko będzie zaproszenie, ja zawsze w sprawie bezpieczeństwa, współdziałania oczywiście jestem gotowy i bardzo chętnie będę rozmawiał i współpracował z panem prezydentem.
9: Minister obrony dodał, że pod koniec maja wystosował list do szefa Pentagonu, Pita Hegseta, w którym zadeklarował gotowość do utworzenia nowej, stałej amerykańskiej bazy w Polsce.
13: Teraz jesteśmy w stałym kontakcie. Trwa decyzyjny proces rozmieszczania wojsk amerykańskich w Europie. My wykonujemy wszystkie zadania, które są ważne, żeby pokazać gotowość i chęć partycypacji, czyli współuczestnictwa w procesie i budowy, i funkcjonowania stałej bazy.
9: Przypomnijmy, że we wtorek rząd przyjął uchwałę, która upoważnia wicepremiera Kosiniaka-Kamysza do koordynacji działań w sprawie powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. To będą największe pokazy lotnicze w całej, w tej części Europy. W piątek w Lesznie startuje kolejna edycja Antidotum Airshow. Wśród samolotów największe emocje budzą odrzutowce. Fani lotnictwa czekają przede wszystkim na dwa z nich.
0: Na Tornado zdecydowanie. To jest na tyle rzadki okaz, że zdecydowanie warto poczekać.
14: Na Tornado i Eurofightera. Dźwięk, dopalacze. Ma swój urok.
9: Ale nad Lesznem nie może zabraknąć też F-16.

0: trochę pochodzić, bo będzie dosyć ciepło. 16 stopni w Lubuskiem, 11 w przeważającej części kraju, 8 stopni na plusie, tutaj akurat najchłodniej, na Warmii i Mazurach. A jutro od rana wszędzie deszcz, oprócz południowego wschodu i południa, a na termometrach nawet 27 stopni na plusie w Zielonej Górze. Najchłodniej, ale i tak ciepło będzie w Koszalinie, tam 20 na plusie.
1: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
3: Konrad Baranowski, kłaniam się niziutko w ten środowy wieczór. To jest Radio Vox FM Gorzów i nasz magazyn publicystyczny. Czego spodziewać się dzisiaj? Na początek moja rozmowa z Lechem Piaseckim, polską legendą kolarstwa, właścicielem sklepu rowerowego Przewyszyńskiego, o zbliżającym się Tour de Pologne, które po ponad 20-letniej przerwie pojawi się w Gorzowie. Po krótkiej przerwie z kolei rozmowa z Joanną Pisarewicz, dyrektorką Filharmonii Gorzowskiej, o okresie dorastania Filharmonii obchodzącej w tym roku 15-lecie istnienia i o bólach wzrostowych, jak przeciekający dach czy wyeksploatowany komputer centralny sterujący budynkiem. Zapraszam.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
3: Konrad Baranowski, to jest nasza rozmowa dzisiaj na sportowo, na życiowo też będzie chwilę, ale tutaj nie chcę za wiele zdradzać przed naszym gościem. Lech Piasecki, legenda polskiego kolarstwa. Tak pana przedstawię. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No bo myślę, że to chyba nie jest żadna tajemnica. To pytanie na trochę później sobie planowałem, ale jak tak teraz po tym wstępie sobie myślę, to muszę od niego zacząć. 85. rok i wygrana w wyścigu pokoju, czy żółta koszulka w Tour de France jako do tej pory jedyny Polak? Które wspomnienie jest ważniejsze dla pana? Które wydarzenie, jakby jedno miał pan wybrać, jest dla pana ważniejsze?
4: No trudno, takie pytania zapadały już wielokrotnie. No trudno coś przedstawiać przed czymś, co jest ważniejsze. No wyścig pokoju, niezwykle ważna impreza, którą wygrałem i która otworzyła mi drogę do dalszej kariery zawodowej. No koszulka mistrza świata później, w tym samym roku. Potem koszulka lidera Tour de France. No też bardzo ważna, mimo że byłem tylko dwa dni liderem, ale do dzisiaj jest to pamiętane jako jedyny Polak i minęło już wiele, wiele lat do tamtego czasu, a wciąż przy okazji Tour de France dziennikarze dzwonią, pytają, jest ten temat gdzieś tam wciąż na fali, więc no też to niezwykle ważne wydarzenie w moim życiu sportowym.
3: Mhm. No właśnie, jak długo jeszcze będą dzwonić? Pytam o to, czy widzi pan teraz potencjał w polskim kolarstwie na to, żeby ktoś pana sukces jakby ponowił, może można powiedzieć. Było po drodze kilka dużych nazwisk, kilku zawodników, którzy naprawdę nieźle się prezentowali, ale nikt tego sukcesu nie poprawił.
4: Najbliżej był kiedyś przed laty Michał Kwiatkowski, który był wiceliderem. Zabrakło mu na którymś etapie jedna sekunda do tego, żeby założyć koszulkę lidera. Niestety nie udało to się. No potem jakoś już nie było takich bliższych okazji dla polskich zawodników. W tej chwili no, jest grupa jakaś tam zawodników, którzy gdzieś tam się rozwijają, ścigają, natomiast Rafał Majka przestał się ścigać, Michał Kwiatkowski już też najlepsze lata ma za sobą, wciąż jeździ, teraz leczy kontuzję, wrócił z powrotem do ścigania i myślę, że jeszcze trochę musimy poczekać, chociaż nigdy nic nie wiadomo, kolarstwo jest takim sportem, którego trudno przewidzieć scenariusze, co się wydarzy, więc może być różnie, no, jakkolwiek trzymam kciuki, bo wciąż, jeżeli kolejny Polak przywieje tę koszulkę, no to wciąż będzie powrót do mojego nazwiska, że pierwszym był ten i ten.
3: No to troszkę jak z naszymi astronautami, tylko że astronautów już mieliśmy dwóch, a Polaka ze złotą koszulką tylko jednego, więc tak. Zobaczymy, może ten drugi się oby jak najszybciej przytrafił.
4: Jakby
3: Trzymamy kciuki, czasami talenty wyskakują jak ten zając królik z kapelusza, więc kto wie, może w najbliższych latach. Wracamy na podwórko troszeczkę bardziej lokalne, chociaż do pana wspominek jeszcze też wrócimy, ale Gorzów, tu jesteśmy, znowu tu de Pologne, można powiedzieć, że tuż obok pana ogródka przejedzie. Jakie to jest uczucie, że tak wielka impreza wraca tutaj na nasze lokalne terytoria?
4: No po wielu latach Tour de Pologne wraca w ogóle na te tereny północnej i zachodniej Polski. Przez wiele lat tutaj nie było turu. Ja miałem tą przyjemność, przez 14 lat pracowałem przy organizacji Tour de Pologne. Jest to no, największa impreza tego typu na pewno w Polsce i jedna z największych w ogóle w

0: W Europie i na świecie. Tour de Pologne jest w gronie 20 kilku wyścigów w cyklu World Tour, na którym mają obowiązek startu drużyny Pro Tour. Tych drużyn kiedyś było 20, w tej chwili jest bodajże 18. Są tam zgromadzeni najlepsi zawodnicy na świecie. Być może na Tour de Pologne nie przyjedzie Pogacar ani Vingegaard, natomiast przyjedzie wielu znakomitych zawodników, wielu znakomitych sprinterów i to ściganie na najwyższym światowym poziomie będzie można zobaczyć na żywo, bo tutaj wprawdzie w Gorzowie mamy start, więc ten start będzie na pewno wyjazd z miasta honorowy, więc kolarze pojadą powoli gdzieś tam za samochodami prowadzącymi, jakkolwiek podczas tej ceremonii startu, która ma być bodajże przy Słowiance, prawda? Można podejść, można gdzieś tam wziąć autograf, można porozmawiać z zawodnikami, bo na starcie jest taki spokój. Na metę, jeżeli kolarze wjeżdżają, no to wiadomo, są emocje sportowe. Na mecie zostają ci, którzy gdzieś tam są nagradzani, którzy idą do kontroli antydopingowej i którzy muszą na tej mecie zostać chwilę dłużej. Natomiast pozostali zawodnicy zmęczeni wsiadają do autokarów i w zasadzie trudno gdzieś tam z nimi nawiązać jakiś kontakt, relacje. Na starcie jest większy spokój, więc też start ma swoje plusy duże.
1: Czyli tak podsumowując tę wypowiedź, można powiedzieć, że kibice i dziennikarze, od razu dodam, będą mieli lepiej w Gorzowie niż w Zielonej Górze, gdzie jest ten finałowy etap.
0: W Zielonej Górze będą na pewno mieli tylko tych zwycięzców i liderów klasyfikacji, natomiast tutaj będzie większy spokój, będzie ta ceremonia startu, która trwa tam powiedzmy godzinę z haczykiem. Będzie też na pewno transmisja jakaś na żywo z tego startu, bo zawsze była. Więc taki większy spokój, większa możliwość kontaktu z tymi zawodnikami, organizatorami i wszystkimi, którzy są gdzieś tam zgromadzeni wokół wyścigu.
1: Jak pan ocenia trudność tego odcinka lubuskiego? No bo to jest nie tylko Gorzów i Zielona Góra, tam bodajże Skwierzyna po drodze. Zabije mnie pan, ale nie pamiętam pozostałych miejscowości, ale tam kilka jest tych pomiarów odcinkowych.
0: No z tego co pamiętam, co widziałem mapkę przejazdu, więc z Gorzowa zawodnicy jadą w kierunku Strzelec Krajeńskich, tam będzie premia, potem Skwierzyna, tam będzie też lotna premia, potem Starą Trójkę w kierunku Zielonej Góry, gdzieś od Świebodzina,
1: bodajże,
0: od
1: tak.
0: Sulechowa, chyba w lewo odbijają, gdzieś tam takim łukiem do Zielonej Góry zajeżdżają. Na drodze, na trasie będzie kilka lotnych premii. Też gdzieś na pewno będzie zlokalizowana górska premia, bo jest klasyfikacja górska. Mimo, że tutaj nie mamy wielkich gór, to...
1: Chociaż sam Gorzów miałby potencjał.
0: Miałby potencjał, tak. Natomiast ta klasyfikacja musi być, że tak powiem, kontynuowana, utrzymana, więc gdzieś tam na jakimś większym wzniesieniu ta premia na pewno zostanie rozegrana. Trasa malownicza, bardzo ładna. Na pewno trudność i skala podjazdów nie jest jakaś wyzywająca, ale też mogą być wiatry, które w ostatnich czasach dosyć mocno wieją tutaj na naszym terenie, więc może być dużo różnych sytuacji, na pewno będą jakieś ucieczki. Scenariusze wyścigów są nieprzewidywalne, więc wydarzyć się może wszystko. Na pewno w Zielonej Górze piękny finisz w centrum miasta i tam będzie to widowisko, spektakl dla sprinterów, bo nawet jeżeli teren jest lekko pofałdowany, to sprinterzy bez problemu dojeżdżają do mety i rozgrywają ten finisz między sobą.
1: W ramach troszeczkę dygresji właśnie pana zapytam, w trakcie jakiego wyścigu, jakich zawodów pan trafił na taki najtrudniejszy odcinek, który do tej pory pan pamięta, bo do tej pory są zakwasy aż potem.
0: Najtrudniejszym moim etapem był etap na Giro d'Italia, kiedy pokonywaliśmy Passo di Gavie. Meta była w Bormio. Ze startu, nie pamiętam gdzie był start, zjeżdżaliśmy z takiej góry, padał deszcz, potem na dole gdzieś tam na nizinach też deszcz, zaczęliśmy podjazd pod Passo di Gavia, tam zaczął padać śnieg i na górze było, nie wiem, 8-10 cm śniegu, my wszyscy pobierani w krótkie rękawki. Tam strasznie zmarzłem, z góry, gdzie było ze szczytu do Bormio było 15 km. Ja wraz z moimi kolegami, którzy się zatrzymali i ubieraliśmy się do pierwszych, którzy byli bardziej odporni na ten chłód, straciliśmy 50 minut, także 15 km z góry, 50 minut straty, no to naprawdę
1: jest
0: musiało
1: różnica.
0: Być zimno, tak.
1: Jest różnica.
0: Ja jestem do dzisiaj jestem bardzo słabo odporny na zimno i nawet jak teraz gdzieś tutaj jeździmy wokół Gorzowa z grupą sympatyków jazdy na rowerze, no to już wszyscy jeżdżą na krótki rękawek, a ja jeszcze lubię ciepło, lubię na długo.
1: Czyli raczej na ciepło. A spodziewałem się, że wymieni pan Giro. Z jakiegoś powodu też w mojej głowie, jako generalnie fana sportu, gdzieś to Giro d'Italia brzmiała najbardziej zawsze wymagająco.
0: Giro d'Italia Passo di Gave, nawet gdzieś tam na YouTubie można zobaczyć sobie, jak się pisze Giro d'Italia Passo di Gave 88, bo to był 88 rok. No to jest ten filmik właśnie, gdzie tam też jestem gdzieś w jakimś ujęciu, jak siedzę w samochodzie, masażyści mi ubierają w ciepłe rzeczy, żeby zjechać w ogóle na dół.
1: Wracając z powrotem na podwórko lokalne, ale tutaj jakby co do pana osoby, właśnie wspomniał pan już dzisiaj, że 14 lat pan współpracował między innymi z Czesławem Langiem przy organizacji Tour de Pologne. W związku jakby z powrotem na te tereny imprezy nie dostał pan propozycji współpracy, pomocy po starej znajomości?
0: Myślę, że nie ma takiej potrzeby. No, jeżeli jestem oczywiście cały czas w kontakcie przyjacielskim, koleżeńskim z Czesławem, jestem w kontakcie z Michałem Palutą, który w tej chwili te wszystkie tematy ogarnia i bardzo sobie dobrze radzi z organizacją, z przygotowaniem tego etapu i pozostałych. No gdzieś tam wymieniamy poglądy, prawda? Wymieniamy jakieś tam uwagi, natomiast na ten moment nie ma jakiejkolwiek potrzeby, żeby pomagać, bo są naprawdę zorganizowani bardzo dobrze i sobie radzą.
1: Czyli nie konsultował pan trasy tutaj okolicznej?
0: Michał Paluta jest też znakomitym kolarzem, który ścigał się przez wiele lat. Był mistrzem polskim wielokrotnie, wygrywał wiele wyścigów, zna te trasy lokalne, pochodzi ze Strzelec Krajeńskich, więc bez problemu tą trasę sobie wybrał jak najlepszą, po jak najlepszych możliwych drogach, które gdzieś tutaj mogły prowadzić między Gorzowem a Zieloną Górą.
1: Jeszcze właśnie miałem zapytać, jeżeli chodzi o Tour de Pologne, bo ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że gorzowianie, być może jest to kwestia tego, że długo tej imprezy u nas nie było, a jakby takich zaciekłych fanów kolarstwa jest wciąż sporo, natomiast no jakby każde miasto ma tam swoją konkretną pulę. Jak wytłumaczyć gorzowianom tak najprościej, jak dużej skali jest to impreza, jak ważna to jest impreza?
0: No to Tour de Pologne jest na świecie mamy największe tury. Tour de France, Giro Italia, Vuelta a España. To są trzy tury, które trwają po 3 tygodnie. Zaraz za tymi turami są imprezy tygodniowe, takie jak Tour de Pologne, Tour de Suisse, Deutsche Tour, jeszcze tam wiele innych wyścigów mniejszego kalibru. Na świecie jest 20 kilka wyścigów tego cyklu. Tour de Pologne jest właśnie w tym cyklu najważniejszych wyścigów na świecie. To jest, nie wiem do czego to porównać, do Champions League.
1: Jakby mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej na przykład.
0: Na przykład,
1: u nas, tak.
0: Czy nie wiem, do jakiegoś Grand Prix na żużlu, które się też odbywa nie wszędzie i nie każdy może taką imprezę mieć. Więc cieszę się, że władze tutaj lokalne zdecydowały się na to, żeby przyjąć Tour de Pologne do Gorzowa, że przez województwo lubuskie przejedzie barwna kolumna wyścigu. Myślę, że to się nie zmieniło od czasu, kiedy ja pracowałem. Razem z wyścigiem jedzie około 1300 osób. To są oczywiście zawodnicy, ekipy, to są ekipy techniczne, które rozkładają start i metę. To są dziennikarze, to jest ekipa telewizyjna. Ekipa telewizyjna liczy około 110-120 osób. To są wozy transmisyjne, prawda? To są wozy dziennikarskie, wozy prasowe. Także to wszystko musi być zgrane. Do tego wszystkiego musi być przypisana logistyka. Myślę, że Michał w tej chwili Paluta robi tą logistykę. Za dawnych czasów ja to robiłem. Minutówkę przejazdu też kolarzy trzeba przewidzieć na danym terenie, przy konfiguracji terenu, przy potencjalnym wietrze zakłada się, jaką szybkością mogą ci kolarze przejechać dany etap, po to, żeby pod to ustawić godzinę startu, godzinę mety i oczywiście transmisję telewizyjną. I to wszystko musi nam się spiąć. Oczywiście są tam jakieś, powiedzmy, odchyłki, bo jeżeli kolarze będą mieli z Gorzowa do Zielonej Góry z wiatrem, no to wiadomo, że pojadą bardzo szybko. Jeżeli będą mieli pod wiatr, no to pojadą troszkę wolniej, więc to wszystko nam tutaj się musi poukładać, pospinać. Oczywiście są jakieś tam małe odchyłki od tego, ale to jest wkalkulowane w to wszystko, co się robi przy organizacji i ten cały plan minutowy całej logistyki wyścigu, bo układamy logistykę przejazdu kolarzy, a pod to wszystko robimy logistykę pracy ekipy technicznej, rozłożenia mety. No metę, żeby rozłożyć, łącznie na Tour de Pologne mamy około 20 tirów scenografii, którą trzeba rozłożyć, którą trzeba, nie wiem, te takie dmuchańce, które są w Polsce bardzo barwne, kolorowe, które na innych wyścigach tyle tego nie ma, no ale też tutaj chcemy zapromować i pokazać tych sponsorów. Też scenografia startu, która jest troszkę mniejsza, ale też trzeba ileś tam godzin, żeby to prostawiać. No i to wszystko musi być zgrane i na czas porozstawiane po to, żeby to wszystko zagrało. No były sytuacje takie gdzieś tam na wyścigach, nawet swego czasu, jak byliśmy na 70. Lubiuszowym Tour de Pologne, gdzie start był we Włoszech, na Passo Pordoi była meta etapu, gdzie najpierw z Madonna di Campiglio przejeżdżały samochody ze scenografią, zepsuł się jeden z tirów na ciasnym zakręcie i wszystko,
1: jak to we Włoszech.
0: Wszystko resztę stanęło i trwała walka z tym, żeby ta scenografia, to był jeden z pierwszych samochodów, które jechały po tą górę, żeby reszta aut mogły przejechać, bo droga okrężna na tą górę była dosyć długa. Po czym wszystko się udało, scenografia została rozstawiona, przyszedł bardzo silny wiatr z deszczem i gradem i tą scenografię praktycznie zmuknął, więc ekipa dwoiła się, troiła po to, żeby tą scenografię móc z powrotem szybko porozstawiać i kolarze już się bardzo szybko zbliżali do tej mety. No, udało się, może nie wszystkiego ustawili, co mieli tam przewidziane, ale się udało i ktoś, kto nie był zorientowany, to nie zauważył żadnych ubytków, że tak powiem, w tej scenografii. I to są takie sytuacje, które patrząc, nie wiem, w okienko telewizora, czy gdzieś tam relacje, no tego nie widać. Natomiast to, co się dzieje właśnie przy organizacji, przy tym, żeby to wszystko zagrało, to naprawdę jest duża nerwowa i armia ludzi przy tym pracuje.
1: Mhm. Pamięta pan jakąś średnią popularność telewizyjną? Jaką popularnością telewizyjną się Tour de Pologne cieszy? Jaka tam średnia oglądalność jest?
0: Kilka milionów, już nie powiem, bo to się to zmienia, ale nie wiem, 4, 6, 8, w zależności od trzeba zobaczyć te statystyki. Będąc przy tym kilka lat temu pracując, to miałem to, że tak powiem, w głowie i w jednym palcu. W tej chwili no uciekło mi, przepraszam, nie przygotowałem się, nie wiedziałem, że takie pytanie
1: padnie. Nie, potrzeba, ale chciałem właśnie taką skalę gorzewioną pokazywać, no bo jeżeli dobrze pamiętam, przynajmniej kilka lat temu tak było, więc też się perfekcyjnie przygotowałem, ale jeżeli chodzi o żużlowy Grand Prix, które też pan wymieniał i które jest popularną imprezą, Gorzowski chyba oglądał po 250 tysięcy ludzi. To właśnie chcę tak dla skali pokazać właśnie. Tour de Pologne przyjeżdża, to jest kilka milionów.
0: Tak, i również to jest oglądalność w telewizji. Poza tym no, Tour de Pologne jest transmitowane również przez Eurosport do iluś tam krajów świata, nie wiem, 60 czy 80. Poza tym no, są tłumy, tysiące, miliony ludzi na trasie, bo nie trzeba, nie wiem, jechać na stadion, kupować biletu, tylko wystarczy wyjść, nie wiem,
1: ulicę,
0: wyjść
1: przez
0: okno, ustawić się i najlepszy peleton kolarzy świata przejeżdża tuż obok nas. Oczywiście niektórzy mówią, że jest to bardzo szybka impreza, bo długo z tymi czekamy.
1: Na kibica tak.
0: Kolarze szybciutko przejeżdżają. Swego czasu to Tour de Pologne jako pierwszy wprowadził. Były rundy końcowe w miastach, gdzie były mety. Troszeczkę w ostatnich latach od tego się odchodzi. Raz, że jest związane to z organizacją, z blokadą miast, jednak ten ruch mamy coraz większy, coraz więcej samochodów, też żeby nie utrudniać tego wszystkiego. Się troszkę odchodzi, chociaż jeszcze są. A dwa też dla bezpieczeństwa, bo jednak w miastach jest no, więcej zakrętów, więcej niebezpieczeństw, więc to wszystko gdzieś tam ewaluuje. Też te przepisy UCI się wciąż zmieniają, no oni ustalają nawet, nie wiem, długość skarpetek, jaką kolarze mogą mieć, to chyba dwa lata temu zostało ustalone i teraz jak pan spojrzy w peleton zawodowy, to wszyscy mają te skarpetki gdzieś tam w połowie łydki. Kiedyś nosiło skarpetki, jeździło się w krótkich takich tam troszkę za kostkę i to było ok jak dla mnie. No w tej chwili moda się zmieniła i jest to wszystko ustalone przez Międzynarodową Unię Kolarską.
1: No to tak mam wrażenie, że jest taka duża potrzeba uregulowania wszystkiego. Na razie tyle o Tour de Pologne. Znaczy, u nas słuchacze będą jeszcze o tym słuchać, ale na razie tyle, jeżeli chodzi o męczenie pana Lecha w związku z Tour de Pologne. Natomiast zostajemy przy rowerach, oczywiście. Lokalnie, jeszcze kilka lat temu, chyba w ubiegłym roku, pamiętam, że nie wiem, czy pan organizował, ale na pewno pan uczestniczył w takich grupach, które regularnie, nawet kilka dni w tygodniu się spotykała, jeździła po Gorzowie, poza Gorzów. Czy ta grupa dalej istnieje, czy dalej można się dołączyć do takich przejażdżek?
0: W Gorzowie jest kilka grup takich bardziej czy mniej zorganizowanych. To nie można powiedzieć, że to jest grupa zorganizowana. Jest grupa ludzi, która gdzieś tam się spotyka, bardzo często jeżdżą w podobnych albo takich samych koszulkach danego sklepu, czy danego jakiegoś tam nie wiem, sponsora. Spotyka się, jeździ na treningi. No, przy naszym sklepie rowerowym również jest taka grupa sympatyków. Trenujemy 3 razy w tygodniu, wtorki, czwartki i niedzielę. Oczywiście każdy, kto chce się dołączyć, to jest mile widziany, nie ma tutaj problemu, żeby się dołączyć. Tych grup, tak jak powiedziałem, jest kilka i te grupy też są o różnym stopniu przygotowania, szybkości jazdy, więc każdy, kto gdzieś tam jest, ma tą formę swoją lepszą czy gorszą, czy chce pojechać troszkę szybciej i spróbować swoich sił, no może gdzieś tam się dołączyć do którejś z tych ekip i no spróbować, na co go stać, bo też jadąc w grupie, no jedzie się szybciej, jedzie się bezpieczniej, też z uwagi na ruch samochodów, który jest, no kierowcy niestety, ja mówię, że ci, którzy nie jeżdżą na rowerach, szczególnie szosowych, no to nie szanują rowerzystów, prawda, bo bardzo często wyprzedzają bardzo blisko, na dużej szybkości. Nie zdają sobie sprawy, że nie wiem, może być dziura, może być kamień, może być coś, że ten kolos może się zachwiać i gdzieś tam odbić lekko w jedną czy w drugą stronę, więc wystarczy, nie wiem, mijając grupę kolarzy, czy ich wyprzedzając, czy jadąc przeciwka, wystarczy lekko zwolnić, zachować odpowiedni odstęp, te 5 czy 10 sekund, że wolniej dojedziemy, gdzieś nas nie zbawi, a naprawdę daje duże poczucie bezpieczeństwa dla takiego rowerzysty, no i dla kierowcy, który ewentualnie będzie uczestniczył w jakiejś kolizji z rowerzystą, którą na pewno wygra, no bo wiadomo, rowerzysta nie jest zasłonięty niczym, tak jak kierowca blachą karoserii, no to też nie ma kłopotu, nie ma, że tak powiem, stresów. Ale niestety praktycznie na każdym treningu zdarzają się sytuacje, gdzie kierowcy nas wyprzedzają bardzo dużą szybkością, przejeżdżając dosłownie o włos od nas, czy sprzeciwka, czy wyprzedzając właśnie grupę jadących. No, mówię, no ludzie są niestety tacy, jacy są, bezmyślni bardzo często.
1: Niektórzy zbyt nerwowi, prawda?
0: Zbyt nerwowi, tak. A też jeździ w naszej grupie i w ogóle w grupach, czy w ogóle na rowerach, jeździ bardzo dużo osób z służb mundurowych, czy to policjanci, czy strażacy, czy żołnierze, prawda? Także bardzo często gdzieś tam kierowcy rzucają różnymi hasłami czy tam wyzwiskami, nie zdają sobie sprawy, że jedzie gdzieś tam nawet wysoko postawiony funkcjonariusz policji, który za chwilę może tego gościa...
1: Trzeba zapamiętać blachy tak zwane.
0: Tak. I to jest właśnie, no, myślę, że ta życzliwość na drodze w stosunku do rowerzystów i rowerzystów, w stosunku do kierowców powinna być, droga jest dla wszystkich i to jest gdzieś tam wspólny mianownik do tego, żeby było wszystkim nam bezpiecznie, bezstresowo, beznerwowo i żebyśmy wszyscy czuli się lepiej.
1: Zostańmy na chwilę przy tym, bo właśnie wymienił pan szosówki, o które też chciałem zapytać. Dlaczego rowerzyści, jak mają do wyboru ścieżkę rowerową i jezdnię, dlaczego szosówka raczej jest przygotowana pod tą jezdnię?
0: No czy to by powiem pan tak. Tak jakby pan chciał wziąć sportowy bolid i jechać, nie wiem, po lesie. Tak można powiedzieć. Zaraz niektórzy powiedzą, to po co sobie kupiłeś taki rower? Rower szosowy, gdzie taki rower kosztuje między, powiedzmy, 30 a 60 tysięcy, bo tyle kosztują te rowery szosowe, na takich ludzie tutaj jeżdżą w Gorzowie. Opona do takiego roweru kosztuje 400 zł jedno. Powiedzmy, około dobrej klasy opona.
1: Więcej niż niektóre samochodowe.
0: Niektóre samochody, tak, samochodowe. Ścieżki rowerowe są... jest mało ścieżek rowerowych tutaj w Gorzowej okolicy, które się nadają do jazdy takim rowerem szosowym. Ścieżka rowerowa na przykład, nie wiem, w Dużej Litwie Wyszyńskiego, to jest pas pieszojezdny, czy jak to tam się nazywa fachowo. No ona się nie nadaje absolutnie takie rowery, że jest z kostki. Dwa, jest bardzo dużo śmieci. Ktoś, kto wjedzie takim rowerem, to za chwilę łapie gumę. Poza tym mamy tak, no dużo pieszych, dużo ludzi chodzących z pieskami, z dziećmi, z wózkami i to się nie nadaje po prostu do jazdy. Poza tym zawodnik czy osoba trenująca na rowerze szosowym nie jadąc szybko porusza się między 35 a 40 na godzinę, jadąc tak sobie swobodnie, więc praktycznie nie jedzie wolniej niż samochody, które się poruszają po mieście, bo tak teraz auta jeżdżą. Oczywiście rowerzyści też nie są tutaj bez winy, bez grzechu, że tak powiem, i często utrudniają to życie samochodom, a nie powinni. Na przykład, nie wiem, my sygnalizujemy, jeżeli stajemy gdzieś na światłach, są przed nami samochody, nie wyprzedzamy tych samochodów, bo te auta i tak szybciej od nas ruszą ze świateł, więc po co utrudniać dodatkowo gdzieś tam komuś ten moment ruszenia ze światłów, prawda? Jest wiele takich sytuacji, które gdzie trzeba tą życzliwość jeden drugiemu okazać, prawda? I to, co jeszcze raz powiedziałem, to, co mówiłem o tym rowerze szosowym, no rower szosowy też jest na bardzo wąskiej oponce, gdzie pompuje się duże ciśnienie, więc ścieżka taka pseudorowerowa zrobiona z kostki, ona ci nie nadaje do jazdy takim rowerem. Oczywiście gdzieś tam kawałek się można przemieścić, ale kiedyś pracując jeszcze przy Tour de Pologne, nie pamiętam, w Krakowie czy w Rzeszowie, gdzieś tam byłem na wjeździe z panami z policji i no i gdzieś tam jadą sobie właśnie kolarze i właśnie tego typu dyskusja się wytworzyła, że panowie z policji bardzo mądrze powiedzieli, że no widać od razu, czy to jest gość, który jedzie, nie wiem, po zakupy do sklepu, czy to jest gość, który jedzie na ryby, czy to jest ktoś, kto jeździ może nie wyczynowo, ale no
1: zaawansowany amatorsko,
0: bo to widać po rowerze, widać po ubiorze, widać jak on na tym rowerze się porusza, więc wiadomo, że on jedzie praktycznie tak szybko po mieście jak samochody i no ta życzliwość też służb mundurowych jest na pewno bardzo ważna w tej sytuacji. I tak jak powiedziałem, no wielu funkcjonariuszy jeździ z nami i też rozumie tę sytuację. I tutaj no, możemy tylko podziękować za życzliwość właśnie policji, że życzliwym okiem spoglądają na tych, którzy jeżdżą na rowerach szosowych, nie zawsze po ścieżkach, bo nie zawsze też te ścieżki się do tego nadają.
1: No tak, bo technicznie chyba podstawę by mieli nawet do wystawienia mandatu, prawda, jeżeli biegnie ścieżka rowerowa.
0: Teoretycznie tak, jeżeli w tym samym kierunku, to tak.
1: Więc no to już mówimy już faktycznie o życzliwości. I wracając do grup, które istnieją w Gorzowie, ale też jedna właśnie wspomniał pan, istnieje, gromadzi się wokół pana sklepu przy Wyszyńskiego. Jakby tutaj myślę, że większość słuchaczy będzie kojarzyła, który to sklep. Jakie trasy zazwyczaj obieracie? Czy to jest jakby improwizowane, czy wcześniej sobie planujecie te trasy? Ile to jest kilometrów na przykład?
0: W tej chwili, że tak powiem, jak jest ciepło latem, no dzisiaj jedziemy, no to jedziemy na około 70 km, ale jest grupa, która startuje wcześniej, tych, którzy kończą wcześniej pracę, no to oni dzisiaj jadą na 100. Mamy grupę taką założoną gdzieś tam i są tam wpisy. Każdy, kto chce się może podłączyć do jednej czy do drugiej grupy, komu pasuje ta godzina, komu inna. Jeżeli ktoś gdzieś tam indywidualnie planuje sobie jakiś trening, to też wrzuca, może znajdzie się ktoś chętny. Więc w tej chwili wtorki, czwartki jeździmy około 70 km albo 100, ci, którzy jeżdżą wcześniej, a w niedzielę jeździmy między 100 a 130 w zależności. Ale są tacy, którzy przyjeżdżają z nami 130 i potem sobie jadą jeszcze dokręcić kolejne 50 czy 80 i robią 200 na przykład, prawda? Ja już jestem na takim etapie i w takim wieku, że jak przyjeżdżam te 120, powiedzmy, to mi wystarczy już.
1: Ale nie schodzi pan z tego?
0: Staram się trzymać, jeszcze nie urywają mnie, więc tak po kolarsku się mówi, że trzymać koło, jak nie urywają, to jest dobrze.
1: To jeszcze można jeździć. Teraz, no właśnie, no bo tutaj od wielu lat wiadomo, że prowadzi pan z żoną, jeżeli dobrze pamiętam, tak, swój sklep przy ulicy Wyszyńskiego, więc zapytam już jako specjalistę do spraw sprzedaży, można powiedzieć, rowerów. Powiedzmy, że przychodzi amator. No ja akurat troszkę w życiu też się na rowerach najeździłem, ale powiedzmy, że ktoś świeżo się nauczył, nawet dorosły, jeździć na rowerze. Tu kasus mojej żony, która wciąż nie umie. Mimo że no, tam bliżej 40 niż 30, prawda? Przychodzi do sklepu I co pan takiej osobie, laikowi tak naprawdę wciąż oczywiście poleca? Kobiecie, mężczyźnie, czy to ma znaczenie? Właśnie o co pan pyta, co pan poleca?
0: Myślę, że w każdym sklepie podobnie jest. No przede wszystkim pytamy, gdzie ta osoba chce jeździć, w jakim terenie. Czy to będzie miasto, czy będą ścieżki, czy to będzie teren zróżnicowany, czy to będzie głównie teren taki gdzieś tam leśny, ścieżki i tak dalej. Pod tym kątem typujemy rower potencjalny, jaki ta osoba by mogła mieć. Pytamy oczywiście, w jakim budżecie celować ten rower, no bo rowery mogą kosztować 3000, mogą kosztować 30 i więcej. Pytamy też no, oczywiście o wzrost, bo to jest też ważne, żeby dobrać odpowiedni rozmiar roweru. No, przymierzamy tą osobę, nie wiem, dajemy dla pory, jeżeli osoba jest tak na takim przejściu między rozmiarami, no to dajemy jeden do przejażdżki, drugi, no po to, żeby odczuć na własnej skórze, co jest bardziej dla nas odpowiednie. I nawet jeżeli ktoś jest, jak pan mówi, laikiem, no to też te pierwsze odczucia jakieś tam ma i według tego się kieruje. Nie zawsze to, co mówi teoria, co mówią gdzieś tam te tabelki producentów, że dla tej osoby w tym wzroście rower powinien być taki. Czasami osoba wybiera inny rower, bo na nim po prostu mu jest wygodniej. No i tyle w zasadzie.
1: Damki wracają do łask? Gdzieś się spotkałem z taką opinią?
0: Tak. Damki są wciąż rowerem takim, który jest gdzieś tam poszukiwany, czy typowany gdzieś tam do sprzedaży. Trzeba powiedzieć, że już od paru lat wielu panów też wybiera damki, szczególnie takich, którzy gdzieś tam dojeżdżają sobie, nie wiem, do sklepu, do pracy, czy gdzieś tam rekreacyjnie się przemieszczają, no bo nie chce im się nogi przekładać, bo mają jakiś problem tam właśnie ze stawami czy coś, ale też wielu młodych, sprawnych panów woli damkę, no bo jest mu wygodniej. Jazda na damce nie z obciachem, więc można śmiało jeździć.
1: Tak, nazwa jakby tutaj jest tylko myląca w zasadzie. Jakby może to tak naprawdę mężczyźni też mogą jeździć.
0: Można powiedzieć rower z obniżoną ramą, to wtedy...
1: wtedy jest męsko, prawda? Bo niektórym to robi najwyraźniej różnicę. Tak muszę zapytać, no bo jakby widać taki troszeczkę wiatr zmian, zwłaszcza w większych polskich miastach. Może w Gorzowie nie aż tak, ale w większych polskich miastach zwłaszcza budowane są te trasy rowerowe. To akurat w Gorzowie też, trzeba przyznać. I jakby przez tę też taką mnogość ruchu samochodowego coraz więcej ludzi zaczyna się przestawiać na ten rower, zwłaszcza w tych cieplejszych miesiącach. Pan to jako właściciel sklepu też odczuwa, że ta sprzedaż roweru, że to zainteresowanie rowerami rośnie?
0: Znaczy generalnie jest to zainteresowanie rowerami wciąż, bo też nawet patrząc z okna sklepu na tą ulicę czy pseudościeżkę na poprzedniej stronie rowerową, no to wiele osób codziennie przejeżdża tamtędy rowerami, ale też bardzo wiele osób biega, bardzo wiele osób maszeruje i ogólnie od kilku lat już widzimy tą tendencję w społeczeństwie do zdrowego trybu życia, do ruchu, do tego, żeby cokolwiek robić, no po to, żeby być zdrowszym, żeby się lepiej czuć i myślę, że to jest dobry kierunek. Jeśli chodzi o rowery, to na pewno tak, no ludzie co jakiś czas, jak w każdej dziedzinie, wciąż wychodzi coś nowego, nie wiem, nowy kolor, nowy osprzęt, nowe jakieś tam trendy i też no, ci, którzy mają te rowery nawet bardzo dobre, gdzieś tam wciąż w takich, na których można jeździć się ścigać, czy przyjemnie spędzać czas, no szukają czegoś nowego, a te starsze gdzieś tam sprzedają, te starsze z kolei wracają potem na serwis po to, żeby ci nowi użytkownicy mogli sobie bez problemu z nich korzystać. No taka reakcja łańcuchowa, można powiedzieć. Mm-hmm.
1: Mogę na świeżo nawet zapytać, okres majowy, na początku zwłaszcza miesiąca, sporo komunii, rower jako prezent na komunię wciąż popularny, czy to już się zaaktualizowało?
0: Popularny, ale bodajże według gdzieś tam jakichś statystyk jest w tej chwili na szóstym miejscu. Kiedyś był chyba na pierwszym albo drugim, w tej chwili jest gdzieś tam na szóstym miejscu. No są oczywiście zapytania, są młode osoby, które gdzieś tam sobie dobierają ten rower. W Gorzowie jest bardzo wiele sklepów rowerowych, gdzie każdy sklep prowadzi inne marki, więc każdy może gdzieś tam dobrać coś dla siebie i pod względem, nie wiem, marki, koloru, ceny, czy tego, co najbardziej lubi, więc no Gorzów pod tym względem jest bardzo dobrze rozwinięty. Mm-hmm.
1: Muszę zapytać, no, chociaż no, jakby profesjonalnym rowerzystą pan już nie jest od wielu lat, ale muszę zapytać, mniej więcej już pan mówił dzisiaj, ile amatorzy, nawet ci bardziej zaawansowani, wydają, tak? Czyli powiedzmy, że szosówka, no to to jest 30 do 60, tak, nawet tysięcy, dla takich zaawansowanych amatorów, powiedzmy, a profesjonaliści ile wydają na sprzęt rowerowy?
0: No, ci profesjonaliści ten sprzęt dostają do użytku i nie mierzą, tak jak kolarze zawodowi.
1: Ale gdyby mieli go kupować, teoretycznie
0: To zależy od statusu, od budżetu, od tego, kto co chce wydać. No, rower karbonowy już w tej chwili można kupić, mówię o nowym rowerze, bo używane są na rynku, gdzieś tam te ceny są różne. Nowy rower karbonowy można kupić już w granicach 10 tysięcy w tej chwili. Na przerzutkach, nie wiem, DI2 czy HSS w granicach, nie wiem, 14-15 już taki rower można kupić. Rower na kołach już karbonowych, taki naprawdę, który fajnie jedzie i dobrze wygląda. Nie wiem, 18-20 tysięcy. To są takie rowery, które już naprawdę robią wrażenie i sprawią satysfakcję z jazdy. No oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, są rowery po 30, 40, 50, 60 tysięcy. Także jeżeli ktoś ma tyle do wydania i chce taki rower, też może sobie go jak najbardziej sprawić.
1: No to już taka wartość nie najgorszego samochodu. No może nie prosto z salonu, ale tego kilkuletniego, powiedzmy, prawda?
0: Tak, jak najbardziej.
1: Dosyć świeżego, także co powoduje, że co generuje tą wysoką cenę w rowerze?
0: No na pewno marka, bo marki jakieś takie popularne czy topowe, no to wiadomo, że płaci pan też za to, że na ramię jest napisana dana nazwa, a nie inna. No osprzęt, który jest, koła, łożyska ceramiczne. Jak się popatrzy na to wszystko, no to jest wiele czynników, które gdzieś tą cenę roweru budują. U nas w Gyroskopie sprzedajemy w tej chwili dwie marki. Zbliżony rower osprzętowo, jeden do drugiego, no różnica w cenie może być nawet do 10 tysięcy, dlatego że ta druga marka jest no, dużo droższa niż ta pierwsza.
1: Tak po prostu się nazywa czasami. No to jak przy zakupie ubrań, można tę samą koszulkę kupić za 30 zł, można za 130.
0: No właśnie, dokładnie, to jest, i to tylko nie rowery, nie ubrania, ale chyba to jest w każdej branży, w każdej dziedzinie, gdzie podobny produkt, ale markowy kosztuje więcej. No na pewno ten produkt markowy, ten produkt, który jest, ma dobrą gwarancję, na pewno jest sprawdzony, na pewno lepiej działa, lepiej funkcjonuje, ma lepszą gwarancję. Na pewno czy ja, czy moi koledzy ze sklepów rowerowych nie polecamy tanich zamienników z Chin, które można kupić, nie wiem, kierownica karbonowa, powiedzmy renomowana, kosztuje między 2,5 a 3 tysiące. Gdzieś tam na AliExpress można ją kupić za 500 czy 700 zł, ale osobiście prosimy takich ludzi, którzy montują kierownicę tego typu, czy koła, żeby nie przyjeżdżali do nas na zbiórki, no bo na pierwszy rzut oka nie widać tego, że to jest jakaś tam podróba, natomiast one się łamią czasami jak zapałki. I
1: dosłownie niebezpiecznie się robi.
0: To niebezpieczeństwo dla tego człowieka i dla wszystkich, którzy jadą z nim, prawda?
1: Mhm. Jako, że teraz zrobiło się no dużo cieplej niż jeszcze 2 tygodnie temu, powiedzmy, muszę zapytać o to, czy, bo kiedyś było takie przeświadczenie, rower tylko na wiosnę i lato, to jest mit, czy prawda? Czy rower dobrze równie może być całoroczny?
0: Jest grupa osób, no w tym ja się do nich zaliczam wciąż, że jeździmy cały rok. No oczywiście jesienią, zimą, wczesną wiosną, kiedy jest jeszcze zimno, kiedy na szosie jest niebezpiecznie, chłodno i niefajnie, jeździmy na rowerach MTB albo gravelach, jeździmy gdzieś po lasach, jeździmy gdzieś po jakichś ścieżkach szutrowych, gdzie przede wszystkim jest cieplej, nawet w mroźne dni, gdzie no nie ma tych samochodów, nie ma ruchu i też można bardziej swobodnie się czuć. No tym samym to jest przygotowanie takie, jak gdzieś tam dosadzono, bo 95% osób, które jeżdżą w tej grupie ze mną, się nie ściga, tylko po prostu jeździ dla przyjemności, dla frajdy, dla satysfakcji, dla lepszego samopoczucia, ale też są osoby takie, które się ścigają, ale wszyscy chcą przygotować się do sezonu po to, żeby było im lżej, łatwiej, żeby przyjemniej spędzać ten czas jazdy w grupie, żeby, nie wiem, gdzieś tam pokazać tą swoją, te przygotowania, które gdzieś tam się zimą wypracowało, ale też w tej chwili bardzo popularne są przygotowania na trenerze, takich w domu, gdzie tam w okresie zimowym osoby siedzą i kręcą jak chomiki na tych właśnie stacjonarnych rowerkach. powrócę do tych treningów właśnie zimowych. Za dawnych czasów zimą, nie wiem, w niedzielę na przykład przyjeżdżało po 30-40 osób na zbiórkę. W tej chwili przyjeżdża, nie wiem, 12-15, jak jest 20, to już jest super dużo, bo no, po prostu wszyscy siedzą gdzieś tam, sobie kręcą w domu i
1: grzeją się. No tak jak już pan na początku wspominał, pan też zimy bardzo nie lubi, prawda, jeżeli chodzi o to jeżdżenie na rowerze.
0: Zimy nie lubię, ale ubieram się ciepło i jadę.
1: Dokładnie, można się dostosować. Mam pytanie takie o to, czy jest pan sentymentalny. W sensie, czy siada pan na przykład w domu czasami z albumami z czasów kariery sportowej jeszcze stricte, przegląda pan je, wspomina te czasy?
0: Przy jakichś tam okazjach tak, no mam te albumy porobione, mam gdzieś tam wiele takich materiałów filmowych, tych dzięki w tej chwili tym mediom społecznościowym bardzo często trafia się jakiś filmik czy zdjęcia, których nigdy wcześniej nie widziałem z kariery sportowej i to gdzieś tam z przyjemnością się ogląda, co jakiś czas gdzieś tam jak to człowiek uruchomi gdzieś tam w tych mediach, to po roku to powraca, że rok temu coś tam było i często to gdzieś tam od nowa się klika i udostępnia. A propos tego zimna, to jakiś czas temu pojawił się taki film w momencie, kiedy przeszedłem już na zawodowstwo, jeszcze ostatnie zgrupowanie spędziłem z kadrą narodową. Ryszek Czurkowski wziął mnie na to zgrupowanie i też właśnie tam gdzieś jest ta wypowiedź moja, tam generalnie ekipa telewizyjna przyjechała nakręcać film o mnie, o tym, że tam przeszedłem na zawodowstwo, że byłem w kadrze, to był ten mój rok, kiedy wygrałem wyścig pokoju i mistrzostwo świata. I właśnie tam jest wypowiedź Ryszarda, który mówi, no, że jakieś tam moje szanse w tym peletonie zawodowym, moje też tam plany, coś tam, wiadomo, że plany są zawsze, ale trzeba planować, żeby mieć cel, żeby do niego dążyć. No i Ryszard powiedział takie zdanie, że no wszystko dobrze, ale no Piasecki nie lubi zimna i to już było od zawsze wiadomo, że ja w zimnie to nie jadę. Prawda?
1: Czyli już wtedy to wiedzieli. Utrzymuje pan kontakt z jakimiś osobami z czasów tego piku kariery, nie wiem, z Zenonem Jaskółą, jeżeli mówimy o legendach.
0: Tak, no z Zenonem Jaskółą, z Markiem Szerszyńskim, no, który do którego należy połowa mojego medalu z Mistrza Świata, bo to Marek mi pomógł na ostatnich kilometrach i metrach, żebym mógł swobodnie wygrać to Mistrzostwo Świata. Tak, no jest wiele osób, z którymi się wciąż kontaktuję. Z moim byłym pracodawcą Czeskiem Langiem też jestem wciąż w kontakcie i z osobami, z którymi pracowałem. Także generalnie środowisko kolarskie poza tam nielicznymi osobami jest raczej zlicowane, zjednoczone i sympatyzuje ze sobą. Mhm.
1: No właśnie, tak pytałem o Zenona Jaskółę, bo wielu pewnie starszych nawet gorzowian, a takich możemy mieć wśród słuchaczy, pewnie też z łezką wokół cały czas wspomina. Co słychać u pana Jaskuły?
0: No gdzieś tam mieszka sobie między Warszawą a Poznaniem, czy Kurnikiem rodzinnym, gdzieś tam się kręci. No nie, jakiś czas temu go, długo go nie widziałem, ale niedawno go słyszeliśmy się, ma tam jakieś swoje plany, coś tam robi, także...
1: Jeżeli jakimś cudem pan Jaskuła by nas słuchał, to oczywiście pozdrawiamy. No i może powoli zmierzamy już do końca, żeby też bardzo długo pana nie męczyć. Zapytam o taką przyszłość kolarstwa. No, gdzieś tam pan dyscyplinę pewnie śledzi, natomiast chcę tak bardziej ogólnie zapytać, bo wiele dyscyplin sportowych ma problem. Młodzi coraz mniej angażują się w sport. Tych młodych w ogóle jest coraz mniej, no bo mamy mocny niż w Polsce, w całej Europie, nie tylko. Czy jakby przyszłość kolarstwa będzie wzrostowa, czy troszeczkę popularność jest szansa, że spadnie w najbliższych latach?
0: Znaczy tak, no generalnie kolarstwo jest bardzo popularne i wzrostowe, jeśli chodzi o osoby, które jeżdżą właśnie jako sympatycy, że on, nie wiem, no ma tam jakiś plan swój treningów, plan wyścigów. Bardzo wielu triatlonistów w tej chwili, jedna z dyscyplin, które
1: są stojące,
0: tak. Tak, to jest rower i też z nami wielu triatlonistów jeździ na treningi. Ale chyba jeśli chodzi o takich właśnie kolarstwo od tej strony zawodników, którzy ścigają się w tych wyścigach najważniejszych na świecie i mają szansę tam się ścigać, no jest tam parę młodych nazwisk, które rokują nadzieję, no ale na tą chwilę szczerze to nie wiem, bo też Polski Związek Kolarski też wciąż ma jakieś tam problemy związane z tym torem, z finansami, ze spłatą tego wszystkiego. Mam nadzieję, że to wszystko powoli będzie się prostowało. No i trzymam kciuki, no bo wywodzę się z kolarstwa, tyle lat spędziłem przy tym i wciąż sympatyzuję z tą dyscypliną jednak. No zobaczymy. Jest wielu młodych zawodników, nawet ze Strzelec Krajeńskich w tej chwili jeden z wychowanków klubu strzeleckiego, który w tym rejonie i nie tylko, bo w Polsce jest jeden z najbardziej prężnych działających, zapewniam nazwisko teraz chłopaka, młody, utalentowany, zdolny. No to też jest taka przyszłość polskiego kolarstwa i mam nadzieję, że będzie kolejny zawodnik tutaj z naszych terenów, który gdzieś tam w światowym peletonie pokaże, na co go stać.
1: Za którego będzie można trzymać kciuki, tak jest. No i tak już kompletnie na koniec, ale mam nadzieję, że jakiegoś defetyzmu tutaj nie wprowadzimy. Czy elektryczne rowery mogą wyprzeć te napędzane siłą mięśni?
0: Znaczy, wyprzeć na pewno nie, jakkolwiek jest duże zapotrzebowanie na te rowery, bo też rower elektryczny daje takie poczucie bezpieczeństwa, w sensie, że zawsze dojedziemy, daje większe możliwości osobom, które gdzieś nie zawsze kondycyjnie są na najwyższym poziomie, ułatwiają tą jazdę. Też no, Gorzów jest tak usytuowany, że mamy właściwie wszędzie górki i też wiele osób poszukuje takiego roweru no, po to, żeby poruszać się po mieście.
1: Pomoże gdzieś tam.
0: Pomoże, ułatwia. Myślę, że nie wyprze, ale na pewno ta popularność roweru elektrycznego jest coraz większa. Tylko też no, na rynku pojawiło się bardzo dużo rowerów elektrycznych tanich, które no, jest zapotrzebowanie na te rowery, bo nie wiem, no, rower elektryczny tani kosztuje 5-7 tysięcy, a rower dobry elektryczny kosztuje 12, więc praktycznie to jest połowę ceny i gro osób szuka tego tańszego roweru, który nie zawsze tak się zachowuje sprawnie jak ten z droższym silnikiem.
1: Lech Piasecki, legenda polskiego kolarstwa, aktualnie właściciel sklepu rowerowego, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
1: Konrad Baranowski, to jest nasza rozmowa, a dzisiaj będzie bardzo artystycznie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pani Joanna Pisarewicz, dyrektorka Filharmonii Gorzowskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
1: Zacznę od miłych rzeczy. Będziemy tak troszkę dzisiaj lawirować między tymi dobrymi, troszkę gorszymi. Mam nadzieję, że skończymy dosyć pozytywnie, tak jak zaczynamy, ponieważ Filharmonia Gorzowska jako instytucja w tym roku obchodzi 15-lecie istnienia. W zasadzie już ta 15 rocznica minęła. No i właśnie, wiemy, że wyszliście, jak co roku zresztą, do Gorzowian, jakby z wydarzeniami, jakby tutaj przy okazji 15-lecia były koncerty między innymi w Parku Kopernika, no ale oczywiście w kilku innych lokalizacjach. Czy coś jeszcze na 15-lecie?
3: No tak naprawdę świętujemy cały rok. Przyjęliśmy sobie taką ideę, że oczywiście w okolicach urodzin wyjdziemy do mieszkańców i będziemy kontynuować koncerty w parkach, w przestrzeni miejskiej, ponieważ one dają nam dużo satysfakcji, ale też z racji takiego bardzo pozytywnego odbioru przez mieszkańców, ale też są możliwością spotkania się z Państwem w takich niecodziennych okolicznościach. Czyli nie w sali koncertowej, która jeszcze część gorzowian w jakiś sposób blokuje i odstrasza, ale w zupełnie innej formule, w której muzycy mogą dla Państwa zagrać, ale mogą też z Państwem porozmawiać i jest zupełnie inny, bliższy kontakt. Takie spotkania naprawdę nas bardzo pozytywnie motywują, a drugą rzeczą, która bardzo pozytywnie tutaj nas zaskakuje, przekonują się często właśnie odbiorcy tego rodzaju spotkań i tego rodzaju wydarzeń, to przyjścia do Filharmonii. Czasami na pikniki chopinowskie na początek, a później później na koncerty i to jest dla nas bardzo pozytywne doświadczenie i stąd kontynuacja. Natomiast świętujemy, jak już wspomniałam, cały sezon artystyczny. Wszystkie wydarzenia zostały w tym 15 sezonie artystycznym zaplanowane tak, żebyśmy mogli gościć znanych artystów, żeby ten program był bardzo różnorodny. Wyjątkowa edycja festiwalu za nami, musical już 10, też pieczołowicie dobrany po to, żeby przyciągnąć jak największą grupę odbiorców. No i zakończenie sezonu, postanowiliśmy zakończyć sezon musicalem Bernsteina, Kandydem, który jest takim rzadko wykonywaną perełką, ponieważ jest to kompozycja rzadko wykonywaną perełką Bernsteina, właśnie kompozytora, który łączy klasykę z Broadwayem i w ten sposób chcieliśmy zaakcentować jeszcze taką większą otwartość i naszą różnorodność i przyciągnąć tych nieprzekonanych.
1: Zamknięcie sezonu, jeżeli dobrze pamiętam, 19 czerwca. Jeszcze na chwilę na pewno zahaczymy o ten temat. Jeszcze chwileczkę chcę zostać przy tych wyjściach na zewnątrz do ludzi, bo ja przynajmniej mam takie wrażenie, to akurat będzie bardzo subiektywnie, że to wydarzenie, no bo trzeba przyznać, że ono przyciąga tłumem. Zawsze, gdzie byście się nie pojawili, na którym osiedlu, parku. Ja mam wrażenie, że tu przychodzą też ludzie, którzy, to co pani wspomniała, nie chcą się dać zamknąć w tej sali koncertowej, no gdzie wiadomo, trzeba się jednak porządnie ubrać, gdzieś tam coś bardziej szykownego. Nie każdy ma na to czas, nie w każdego stylu to jest, natomiast do parku gdzieś koszulka na ramionczkach, prawda, i tak dalej, ale wciąż można sztuki wyższej trochę zaznać.
3: Ależ oczywiście, repertuar też dobierany jest w taki sposób, żeby to były często aranżacje muzyki rozrywkowej, ale nie tylko. Taneczne melodie z całego świata również mogą nas wprowadzać w bardzo dobry nastrój. Ja obserwuję taką grupę osób, które przekonują się właśnie poprzez taki kontakt w trochę innym stylu z naszą muzyką, z muzykami naszej orkiestry, którzy jak raz doświadczą koncertu w naszej sali koncertowej, tego właśnie, jak pan wspomniał, w zamkniętej sali koncertowej z obowiązującymi pewnymi normami, to później do nas wracają. I to nie jest tak, że w tej muzyce należy doszukiwać się takiej klasycznej. Często wydaje się niektórym odbiorcom, że ona może być trudna. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby przyjść i dać się ponieść temu, tej atmosferze i tej muzyce, która wybrzmiewa w sali koncertowej rewelacyjnie, bo mamy bardzo dobrą akustykę.
1: Legendarna akustyka, doceniana w Polsce zresztą.
3: Dokładnie. Muzykę wykonywaną przez naszych muzyków w sposób naprawdę na bardzo wysokim poziomie i to potrafi przełamać, jak się przekonujemy, rozmawiając właśnie z osobami, które często przychodzą do nas po raz pierwszy, bo doświadczyły kontaktu z nami albo właśnie podczas takich wydarzeń plenerowych, albo podczas muzycznego raczkowania. I ta publiczność się odmładza i potrafią ci ludzie odnaleźć takie miejsce, w którym właśnie ta wybrzmiewająca muzyka na żywo. Bardzo często jest też tak, że nie do końca są świadomi ci odbiorcy, na co przychodzą tak stricte, ale dają się porwać właśnie tej atmosferze, tej muzyce wykonywanej przez często 50-70 muzyków na scenie i chcą wracać i chcą doświadczać tego coraz bardziej, a znam osoby, które jak dały się raz ponieść tej atmosferze i temu czasowi, w którym można naprawdę pozostawić cały trud minionego tygodnia za sobą i zrelaksować się, powracają ciekawi tego, co zaprezentujemy w kolejnym tygodniu.
1: No tak, jedni wykupują karnet na nie wiem, sezon swojej ulubionej drużyny sportowej, inni na sezon artystyczny, na przykład Filharmonii Gorzowskiej, tak, prawda? Każdy potrzebuje czegoś innego.
3: Mamy takich melomanów prawie 100, którzy regularnie uczestniczą w wydarzeniach, wybierają sobie w sezonie artystycznym albo wszystkie, albo większość koncertów i przychodzą regularnie.
1: Jest 1/4 sali, dobrze pamiętam?
3: To jest 1/5 sali.
1: 1/5. Mhm. Chcę porozmawiać o budynku teraz, no bo tutaj w trakcie, jeżeli dobrze pamiętam, kwietniowej sesji Rady Miasta, czy marzec, kwiecień, kwietniowa chyba. No dosyć głośno wybrzmiało, że jest problem z budynkiem Filharmonii Gorzowskiej. Właśnie, świętujemy 15-lecie, ale jest ten zgrzyt, że gdzieś tam się pojawia wilgoć, że jest problem z centralnym sterowaniem w ogóle budynkiem, co jak rozumiem, i za chwilę do tego przejdziemy, jest takim kluczowym elementem, dzięki któremu to wszystko jakoś funkcjonuje. Co się dzieje z tym budynkiem? Co w tym momencie jest robione? Czy to jest na etapie pozyskiwania finansowania? Czy co tam właśnie się dzieje teraz?
3: Obiekt Filharmonii jest obiektem, którego utrzymanie kosztuje nas rocznie około 3 milionów, ponad 3 miliony. To jest obiekt nowoczesny, obiekt, który wymaga stałego nadzoru, realizowania wielu serwisów, ponieważ naszpikowany jest wieloma urządzeniami technicznymi, które pomagają nam zachowywać po pierwsze bezpieczeństwo na tym obiekcie i to jest dla mnie najbardziej istotne. Po drugie, tym obiektem zarządzać. Pamiętajmy, że w obiekcie magazynowane są instrumenty, wartościowe instrumenty, które wymagają odpowiednich warunków, jeżeli chodzi o wilgotność, temperaturę, tak żeby je przechowywać i żeby mogły nam jak najdłużej służyć. Więc mamy oczywiście windy, których trzeba przeglądów dokonywać stale, przeglądy obiektu, przeglądy budowlane obiektu i tak dalej. I każdy obiekt, właściciele domów czy innych nieruchomości wiedzą, że wymaga stałego doglądania. Jak tylko pojawiają się jakieś oznaki degradacji tego obiektu gdziekolwiek.
4: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Będzie kontrola ratusza i Narodowego Funduszu Zdrowia. Sprawą zajmie się też prokuratura. A chodzi o lekarza Stołecznego Szpitala Południowego Dawida Kacprzyka. To były już członek Koalicji Obywatelskiej, radny warszawskiego Ursusa. Dzięki niemu politycy partii mieli być przyjmowani w szpitalu na specjalnych warunkach, a sam lekarz miał zarabiać ogromne kwoty, niezgodnie z prawem. Więcej o tym wie nasz reporter Michał Rawa.
5: Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła czynności sprawdzające w sprawie Dawida Kacprzyka. Jak przekazał nam rzecznik prokuratury Piotr Skiba, postępowanie jest prowadzone w dwóch wątkach.
6: Prowadzone są czynności sprawdzające w zakresie podejrzenia stworzenia takiego systemu przyjmowania pacjentów w SOR Szpitala Południowego w Warszawie, który oparty był na przesłankach pozamedycznych.
5: To pierwszy wątek, który opisał portal Zero.pl. Drugi wątek dotyczy zarobków Dawida Kacprzyka. Podczas specjalizacji w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Śledczy sprawdzą, czy lekarz przekazywał nieprawdziwą dokumentację na temat swojego czasu pracy. Prokuratura czeka też na zawiadomienia w tej sprawie.
4: Złożenie ich zapowiedziały już władze szpitala czy Naczelnej Izby Lekarskiej. Dawid Kacprzyk został zwolniony z pracy. Zrezygnował też z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Prezydent stolicy domaga się też odwołania członkini zarządu szpitala, dr Agaty Kurz-Rynkun, która zatwierdzała grafiki lekarza i wystawiane przez niego fakturę. W czwartek ma się odbyć posiedzenie Rady Nadzorczej szpitala. Dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani do sprawy zabójstwa 44-letniego Rosjanina zamordowanego w poniedziałek w Białej Podlaskiej, zostali już wypuszczeni na wolność. Śledczy wykluczyli ich udział w tej sprawie. Cały czas trwają poszukiwania sprawcy morderstwa. Nieustalony dotąd mężczyzna oddał łącznie 5 strzałów, zabijając na miejscu 44-letniego Rosjanina Roberta K. Tę sprawę śledzi nasz reporter Bartłomiej Ważny.
7: Mężczyzna działał jako Simon Skrepecki, był znany z krytykowania rosyjskich władz. Śledczy cały czas ustalają, czy mogło to być zatem zabójstwo polityczne.
8: Mamy kilka wersji śledczych dotyczących tego zabójstwa.
7: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Policja nadal apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach. Bardzo liczy się tutaj czas.
9: Za chwilę te nagrania będą się nadpisywały na tych kamerkach samochodowych. Możemy stracić bardzo cenne, istotne informacje.
7: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do tej pory policja otrzymała zaledwie kilka takich nagrań.
4: Teraz śledcze czekają na wyniki sekcji zwłok ofiary. Tymczasem premier Donald Tusk zapowiedział mediom, że zarówno policja, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, niezależnie od siebie, proponowały ochronę 44-letniemu Rosjaninowi. Jednak taka ochrona wymaga zgody samej zainteresowanej osoby. Skrepecki z niej zrezygnował. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej czeka na zaproszenie od prezydenta. Karol Nawrocki ma rozmawiać z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. Takie spotkanie prezydent zapowiedział po powrocie z USA, gdzie rozmawiał z Donaldem Trumpem. Wicepremier Kosiniak-Kamysz zapowiada, że jest gotowy na spotkanie z prezydentem Nawrockim.
10: Jak tylko będzie zaproszenie, ja zawsze w sprawie bezpieczeństwa, współdziałania oczywiście jestem gotowy i bardzo chętnie będę rozmawiał i współpracował z panem prezydentem.
4: Minister obrony dodał, że pod koniec maja wystosował list do szefa Pentagonu Pita Hegseta, w którym zadeklarował gotowość do utworzenia nowej, stałej amerykańskiej bazy w Polsce.
10: Teraz jesteśmy w stałym kontakcie. Trwa decyzyjny proces rozmieszczania wojsk amerykańskich w Europie. My wykonujemy wszystkie zadania, które są ważne, żeby pokazać gotowość i chęć partycypacji, czyli współuczestnictwa w procesie i budowy, i funkcjonowania stałej bazy.
4: Przypomnijmy, że we wtorek rząd przyjął uchwałę, która upoważnia wicepremiera Kosiniaka-Kamysza do koordynacji działań w sprawie powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Działania Roberta Bąkiewicza są kompromitujące. Tak premier Donald Tusk ocenia wtorkowe wydarzenia w Berlinie. Niemiecka policja interweniowała po tym, jak Bąkiewicz i kilkunastu innych działaczy Ruchu Obrony Granic mimo zakazu próbowali przemaszerować i umieścić krzyż przy polskim Głazie Pamięci w centrum Berlina. Incydent podzielił polityków w Sejmie.
11: Dzisiaj nie wstawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neo-Volksdeutschem. Neo-Volksdeutschem. Tak dzisiaj zachowują się posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. To jest skandal.
4: Mówił Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości, na co z mównicy sejmowej tak odpowiadał Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
12: A panie pośle Czarnek, pan niech sobie porozmawia z prezesem Kaczyńskim, który był autorem budowania pojednania polsko-niemieckiego. Wielu dzisiaj polskich patriotów

0: Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, jakie były kulisy decyzji ministra Waldemara Żurka.
1: Prokurator generalny w kwietniu nakazał swojej zastępczyni odwołanie śledczej ze Szczecina. Ta odmówiła. Jak udało nam się ustalić, minister nie podał przy tym żadnych przyczyn, nie zachował też drogi służbowej. Opinie o prokurator Dziedzic Bogucki, m.in. od CBŚP czy jej przełożonych ze Szczecina, były pozytywne. Zawierały też sprzeciw w sprawie odwołania ze względu na dobro prowadzonych przez nią śledztw. Do ministra Żurka trafiło wtedy pismo od szefowej prokuratury w Szczecinie z prośbą o zmianę stanowiska, ale go nie przyjął i odręcznie napisał na dokumencie, że odwołuje prokurator Dziedzic Bogucką z delegacji.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Krakowskie referendum jest ważne. Tamtejszy sąd okręgowy oddalił protest referendalny. Jego autorzy domagali się ponownego przeprowadzania głosowania ze względu na, jak twierdzą, łamanie ciszy referendalnej. Zdaniem sędziów, choć dochodziło do łamania ciszy, to nie można udowodnić, że miało to wpływ na końcowy wynik frekwencji. Autor protestu, Edward Nowak, takim obrotem sprawy jest zdziwiony.
2: Wydawało mi się, że samo poddanie pod wątpliwość tak dużej skali możliwości właśnie tego wpływu już jest wystarczający dla sądu. Dzisiaj bym powiedział tak, że taki dla mnie wniosek jest, czy dla innych ludzi może, że właściwie można wszystko.
0: Zdaniem inicjatora referendum Jana Hoffmana materiał dowodowy to makulatura.
3: To, co ja wyłowiłem z treści orzeczenia i to, co mnie zdziwiło, to to, że wyszło z tego, że tak naprawdę wnioskodawca przyniósł w dużej mierze stertę makulatury, bo jeżeli sąd mówi o tym, że wnioskodawca przynosi raporty i wnioskodawca o tych raportach mówi publicznie, a potem okazuje się, że te raporty i analizy są niepodpisane, no to proszę Państwa, wszystko takie coś może wygenerować albo sztuczna inteligencja, albo ktokolwiek inny.
0: Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie oznacza, że referendum z 24 maja jest ważne. Autor protestu, Edward Nowak, może jeszcze złożyć zażalenie. Jak powiedział dziennikarzom, nie wie jeszcze, czy będzie się odwoływał. Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S., który rzucił ciastem w Jacka Jaśkowiaka, odpowie za znieważanie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi ze zatrzymanych ma zarzut pomocnictwa. O szczegółach wie nasz reporter Bartosz Łojewski.
4: Policja postawiła zarzuty dwóm zatrzymanym mężczyznom. Kamil S., który rzucił tortem w prezydenta, usłyszał zarzut czynnej napaści, a aktywista Patryk S. odpowie za pomocnictwo.
5: Zakaz zbliżania się do urzędu. Do urzędników, a także dozór policyjny nad tymi dwoma mężczyznami grozi tym mężczyznom do 3 lat więzienia.
4: Powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Do ataku przyznali się działacze związani z rozbratem. Do zdarzenia doszło podczas sesji absolutoryjnej, gdy jeden z mężczyzn podszedł do Jacka Jaśkowiaka i rzucił w niego ciastem.
0: Relacjonował Bartosz Łojewski, dziękuję. Lider mafii wnuczkowej zatrzymany w Barcelonie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolska policja. 24-latek pochodzenia romskiego miał być jednym z głównych organizatorów grupy przestępczej dokonującej oszustw metodą na legendę, mówi Barbara Szczerba z małopolskiej policji.
6: Koordynował pracę innych osób, werbował innych uczestników tej struktury przestępczej, rozdzielał zadania i tak naprawdę żył za pieniądze osób, które niejednokrotnie przekazując gotówkę traciły majątek swojego życia.
0: Śledczy zabezpieczyli też samochód mężczyzny o wartości ponad 1 000 000 zł. W sumie w tej sprawie zatrzymano już 63 osoby. W 75 minut koleją z Torunia do Warszawy, a to wszystko w ramach zintegrowanej sieci kolejowej. Projekt zakłada połączenie małych i średnich miast ze stolicą w jak najkrótszym czasie. Nasza reporterka Maria Nowak rozmawiała na ten temat z podróżnymi na dworcu Toruń Główny.
7: To jest korzystne bardzo.
8: Oczywiście, jestem za.
9: Nie potrzebuję, bardziej by się przydało na przykład połączenie Poznań-Włocławek, bo w ogóle nie ma bezpośredniego.
7: Czyli bardziej połączenia takich mniejszych miast na przykład z większymi by się przydało.
9: Tak, zdecydowanie tak.
10: No 70 minut. No to by było skrócenie czasu prawie o połowę, więc jeżeli cena by była adekwatna, to myślę, że dużo osób by na tym skorzystało.
0: Zintegrowana sieć kolejowa zakłada stworzenie 4700 km nowych linii kolejowych, z czego 1000 jest już w budowie. W ostatnich 2 latach liczba podróżnych w samym Kujawsko-Pomorskim wzrosła o 1 000 000. A teraz Wrocław, który nie chce być już jedną wielką tablicą reklamową. Miasto wraca do pracy nad uchwałą krajobrazową. Dokument ma uporządkować nie tylko billboardy i banery, ale też szyldy, ogrodzenia i małą architekturę, tłumaczy radna Anna Kołodziej.
11: To na pewno nie będzie uchwała na półkę, to będzie narzędzie do realnej zmiany tego, jak wygląda przestrzeń miejska i żeby jej efektem było stopniowe i widoczne dla mieszkańców znikanie tych reklam z przestrzeni miasta. Przede wszystkim tych, które w przestrzeni miejskiej nie powinny się znajdować, znacząca większość. Niestety operuje w przestrzeni miejskiej nielegalnie.
0: Wrocławianie przyznają, że wielkoformatowych reklam i billboardów w mieście jest za dużo.
12: Drażnią mnie reklamy w tramwajach, zwłaszcza kiedy nic nie widać przez okno.
13: I na murze jest 50

0: plakatów jednego koncertu, który zaraz się odbędzie. Idziesz 100 metrów i masz plakat. Wszystko jest takie samo.
1: Najbardziej jak są takie po prostu ogromne, zasłaniające całe budynki.
2: No myślę, że lepiej by było uregulować.
3: Miasto zakłada inwentaryzację, konsultacje i przejęcie przepisów jeszcze w tej kadencji. Szybciej i wygodniej nad Bałtyk. Mielno tworzyło nowoczesne centrum przesiadkowe. W ramach inwestycji wydłużono peron z 22 aż do 86 metrów, dzięki czemu stacja obsłuży teraz znacznie dłuższe pociągi z turystami. Na miejscu powstał też pawilon z kasą biletową, toaletami i przechowalnią bagażu oraz strefa Bike and Ride, mówi burmistrz Mielna Adam Czysz.
4: To jest bardzo ważna inwestycja. Widzimy to po ilości pasażerów. Te ilości rosną naprawdę w sposób znaczący, bo jeszcze kilka lat temu było tych pasażerów ponad 40 tysięcy. Teraz już oscylują w granicach 80 tysięcy. Każdy w sezonie, który tu przyjeżdża turysta samochodem, często boryka się z tym, że dojazd jest utrudniony, często są korki.
3: A podróż z Szynobusem z Koszalina do Mielna trwa zaledwie kwadrans. No i to bez stania w korkach. Na koniec jeszcze zaproszenie do Łodzi na Noc Kupały. Wydarzenie już w najbliższy weekend nad Stawami Stefańskiego. O szczegóły pytała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
5: Co jest celem waszego wydarzenia?
6: Chcemy opowiedzieć o tym, jak to naprawdę wyglądało dla dawnych Słowian. Marek Kralka, prowadzę Fundację Sławi Pole. Nie wszyscy wiedzą, że nie było żadnego boga Kupały. Noc Kupały, upalić czy kupić, oznacza kąpać się. I jest to okres, w którym sinice schodzą z cieków wodnych. W związku z tym Słowianie mogli się spokojnie wymyć wreszcie, mogli bezpiecznie wejść do wody.
5: Jakie atrakcje zaplanowaliście?
6: Będzie trochę rekonstrukcji historycznej, będą obrzędy, będą opowiadania o bardzo wielu rzeczach związanych z kulturą Słowian.
3: Noc Kupały potrwa od 19 do 21 czerwca i będzie skierowana do całych rodzin.
7: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
8: Będą sprawy miejskie i kryminalne. Sporo się dzieje, warto wiedzieć. To wieczorny magazyn informacyjny w radiu Vox FM Gorzów.
9: Radna Aleksandra Siebińska-Szadna nie zamierza rezygnować z miejsca w gorzowskiej Radzie Miasta. Wniosek o wygaszenie jej mandatu przygotowuje aktywistka Alina Czyżewska. Ogłosiła to w swoich mediach społecznościowych. Aktywistka powołuje się na przepisy o samorządzie gminnym, które mówią nie tylko o zakazie prowadzenia działalności na majątku miasta przez radnych, ale także o zakazie bycia przedstawicielem lub pełnomocnikiem takiej działalności. Radna została ustanowiona pełnomocniczką telewizji, w której reklamy wykupiły spółki komunalne. Aleksandra Siebińska-Szatna nie zgadza się z tymi zarzutami.
10: Ja nie świadczyłam żadnych usług, w sensie obsługi prawnej, ponieważ takie stanowisko się pojawia w mediach. Ja miałam udzielone pełnomocnictwo do złożenia wniosku o wpis zmian do Krajowego Rejestru Sądowego. Ten rodzaj pełnomocnictwa nie wyczerpuje dyspozycji z tego przepisu, na który powołuje się pani Alina.
9: Przypomnijmy, Alina Czyżewska kilka tygodni temu złożyła wniosek o wygaszenie mandatu Ireneusza Macieja Zmory.
8: Maria Szupiluk, nową wiceprzewodniczącą Rady Miasta, związana od wielu lat ze środowiskiem kultury i małych gorzowiaków, zastąpiła na tym stanowisku Annę Kozak, która straciła funkcję po tym, jak zrezygnowała z członkostwa w klubie radnych Koalicji Obywatelskiej. A o stali radni nie rozmawiali, nie sprawdziły się nieoficjalne zapowiedzi, że rajcy będą dyskutować na temat finansowej pomocy dla żużlowego klubu. Temat się nie pojawił.
11: Filharmonia Gorzowska budżet domyka na styk. Udaje się to dzięki przychodom z działalności. Z dotacji celowych brakowałoby na wynagrodzenia i utrzymanie obiektu. Na ten rok udało zebrać się 2,5 miliona złotych na działalność kulturalną. To kasa z budżetu miasta, województwa i ministerstwa. Gdyby jednak nie dodatkowe 3 miliony przychodów, pieniędzy brakowałoby praktycznie na wszystko. Jak zarabia instytucja? Mówi Joanna Pisarewicz, dyrektor Filharmonii.
12: Zaplanowane 2,5 miliona na działalność kulturalną. W naszym planie finansowym pokryta była właśnie w niemal połowie też środkami z Urzędu Marszałkowskiego. Okazało się, że możemy tą działalność sobie zaplanować i zrealizować tylko do połowy roku, czyli od września w planie finansowym nagle tej działalności musiało zabraknąć. Na szczęście stało się to tylko na chwilę. I tutaj słowa podziękowania wszystkim radnym i panu marszałkowi, który finalnie zdecydował się tą naszą działalność wesprzeć. I dzięki temu, że miasto również tą drugą część, te drugie brakujące pół miliona pomogło również pokryć i Ministerstwu Kultury udało się ten milion na działalność przywrócić. I niestety dotacja podmiotowa nasza ogólnie to są środki, które nie wystarczają na pokrycie kosztów podstawowych, czyli prowadzenia działalności tam zupełnie nie ma. Nie do końca wystarcza na wynagrodzenia oraz utrzymanie tego dużego obiektu, utrzymanie również parkingu, o którym nie zapominamy, dwupoziomowego. Na szczęście są środki w wyniku współprowadzenia instytucji z miejscami Ministerstwa Kultury i tutaj część wynagrodzeń związana z prowadzeniem działalności jest pokrywana i też częściowo środki na właśnie działalność merytoryczną. Stale brakuje nam na działalność, ale finalnie zamykam budżet instytucji i plan finansowy też dużymi przychodami z naszej działalności, działalności różnego rodzaju, czyli przede wszystkim sprzedaż biletów i tutaj oferta powinna być kreowana w taki sposób, żebyśmy mogli zarówno realizować swoją misję, jak i przyciągać jak najszersze grono odbiorców, w tym działalność edukacyjna. To jest również sprzedaż usług kulturalnych, bo realizujemy wiele wydarzeń, które są zamówione na zewnątrz, a także wynajem obiektu, dzięki czemu możemy drobne remonty, naprawy poserwisowe tak zwane realizować. Także ten obiekt utrzymywany jest również z tych przychodów. I to jest ponad 3 miliony złotych, więc tak naprawdę robimy wszystko, żeby te przychody się realizowały, tak jak zaplanujemy. Bardzo często wydarza się tak, że jest ich więcej dzięki temu, że oferta jest atrakcyjna i że możemy sprzedawać bilety. Jeżeli chodzi o najmy, to tutaj kalendarz, zawsze powtarzam, nie jest z gumy, więc realizujemy je też na w miarę możliwości z taką częstotliwością, jaką się da zrealizować, zarówno tak, żeby w kalendarzu te wydarzenia zewnętrzne umieścić, jak i również je obsłużyć, bo mamy określoną liczbę pracowników. Więc 3 miliony uważam, że są naprawdę znaczącymi przychodami. One pozwalają nam na nakręcanie tej działalności i sprawienie, żeby była coraz bardziej atrakcyjna i na przestrzeni ostatnich lat faktycznie te przychody się podwoiły. Także no, apelujemy do polityków, do samorządowców o to, żeby zawsze pamiętać o tym, o wspieraniu naszej działalności, ponieważ instytucja, jaką jest Filharmonia, od 15 lat tak naprawdę stała się pewnym centrum, jednym z ważniejszych centrów życia kulturalnego i naszego miasta i regionu. I z jednej strony realizuje naprawdę wydarzenia muzyczne na najwyższym poziomie, a z drugiej strony jest też takim ważnym miejscem spotkań mieszkańców, integracji mieszkańców wokół kultury oczywiście, ale miejscem, w którym właśnie to nasze społeczeństwo może się realizować, też spełniać, które edukuje i dba o to nasze dziedzictwo kulturalne, muzyczne i mam wrażenie też buduje potencjał społeczny całego naszego regionu i miasta. Także dożyczyłabym naszej instytucji, patrząc już z mojej perspektywy, właśnie przy okazji tego 15-lecia naszego, żebyśmy mieli tylu fantastycznych ludzi wokół, którzy robią wszystko, żeby wspierać nas w tym, żebyśmy mogli się rozwijać i żebyśmy mogli nadal służyć mieszkańcom.
13: W pierwotnym projekcie budżetu wojewódzkiego, przypomnijmy, dotacji dla Filharmonii nie było w ogóle. Po interwencji i negocjacjach udało się wywalczyć 500 000 złotych. Dla porównania wcześniej był to 1 000 000 złotych.
8: Ruszyły prace przy budowie kanalizacji przy ulicy Kasprzaka. Dzięki niej dostęp do sieci wodociągowej uzyska Zakanale, a w przyszłości także gmina Deszno. Koszt to 15 milionów złotych. Prace rozpoczęły się na Krętej i Niwickiej. Do zbudowania m.in. ponad 2 km wodociągów oraz 3 przepompownie.
9: MZK narobiła hałasu, teraz przeprasza. Głośno po nocach było jednak dla dobra pasażerów. W połowie czerwca nocami na gorzowskie torowiska wyjeżdżały specjalistyczne pojazdy szynowe, których zadaniem było szlifowanie torowisk tramwajowych. Jak tłumaczy miejski przewoźnik, szlifowanie to czynność konserwacyjna, która polega na usunięciu z torowiska mikronierówności i zużycia falistego, a wszystko dzięki zebraniu niewielkiej warstwy stali do 0,5 mm. Jak zapewniają pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji, wszystko po to, żeby tramwaje jeździły ciszej i bezpieczniej.
8: Schody na Piaskach poprawione. Znów można z nich korzystać. Po przeprowadzonym tam remoncie mieszkańcy zwrócili uwagę na źle wykonane elementy. Po interwencji urzędników wykonawca w ramach gwarancji poprawił schody. Czy spalona hala na Zawarciu należąca do GRH zostanie odbudowana? Ważna informacja jeszcze w tym tygodniu. Zarządca hali otrzyma ekspertyzę dotyczącą kosztów odbudowy obiektu. Przypomnijmy, to konsekwencje pożaru, do którego doszło na gorzowskim Zawarciu 24 maja. Pracownicy ZUS strajkowali. A co na to mieszkańcy regionu Lubuskiego? Jak na dwugodzinną przerwę w pracy zareagowali petenci?
14: No, chciałem się zapisać w kolejce na 10, żeby być pierwszym, bo to człowiek nie ma czasu. Ale popieram, no, mają panie prawo do strajku, to niech sobie strajkują. Jak to wpłynie na sposób załatwiania spraw, to jak najbardziej.
15: Pani mi fajnie wyjaśniła wszystko. Zaprosiła mnie po 10, żeby przyszła sobie.
16: Wyszłam na chwilę z pracy i no, muszę wrócić, bo nie można mi załatwić.
17: Ja wszystko rozumiem, ale ja też muszę iść do pracy, też muszę pozałatwiać swoje rzeczy. No, musiałem czekać o wiele, wiele dłużej.
8: Przypomnijmy, pracownicy ZUS-u domagają się 1200 zł brutto podwyżki. Zakład zaoferował nieco ponad 200 zł i jednorazową premię.
11: Willa Hercoga po kilkunastu latach degradacji doczekała się przebudowy. Zabytek na Gorzowskim Bulwarze wzbudza emocje, bo projekt nowej szklanej części nie podoba się mieszkańcom. Ma powstać hotel z restauracją. W internecie zawrzało, oprócz wyremontowania XIX-wiecznego budynku, od strony bulwaru pojawi się szklana antresola z salą i zadaszonym tarasem. Z kolei od parkingu stanie czteropiętrowy budynek. Ocena estetyczna jest kwestią indywidualną. My musimy pilnować strony prawnej, podkreśla Wiesław Ciepiela, rzecznik ratusza.
18: Przez wiele lat budynek pozostawał niewykorzystany i niestety stopniowo niszczał. Nieruchomość jest własnością prywatną od 2009 roku. Od 2010 rozpoczął się w niej proces inwestycyjny i trwa od wielu lat. Ostatnio prace przyspieszyły, jest szansa na to, że przywrócone zostanie temu miejscu życie i nowa funkcja. Rozwiązania architektoniczne wywołują różne opinie mieszkańców, od pozytywnych po negatywne. Jest to naturalne, ale rolą służb miejskich jest dopilnowanie, aby inwestycja była realizowana zgodnie z prawem. Wymogi prawne są w tej inwestycji zachowane. Ważne jest też to, że zabytkowy budynek, który przez lata pozostawał pusty, ma szansę zostać uratowany i ponownie służyć mieszkańcom.
11: Miejmy nadzieję, że właściciel dokończy całą inwestycję. Niestety wcześniejszy los willi Hercoga nie był łaskawy. Willa przy ulicy Nadbrzeżnej w 2009 roku została sprzedana prywatnej osobie za pół miliona złotych, jednak nic się nie działo i magistrat nakładał kary finansowe. Toczyły się batalie sądowe. W 2019 roku właściciel przeprowadził większe roboty. Wstawił nowe okna, odnowił elewację, uratował konstrukcję budynku. W październiku 2024 roku wydane zostało pozwolenie na rozbudowę budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowanie terenu.
8: Na 3 miesiące do aresztu trafił 27-latek, w którego samochodzie znaleziono narkotyki. Mężczyzna wpadł, bo w sobotę, o czym informowaliśmy, spowodował kolizję na ulicy Szarych Szeregów w Gorzowie. Został zatrzymany, gdy na pieszo próbował uciekać z miejsca zdarzenia. W jego aucie mundurowi znaleźli 166 gramów mefadronu i tabletki MDMA, czyli ekstazy. 27-latek nie miał prawa jazdy, a w organizmie 2 promile alkoholu. Tomasz K. przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia. Dodajmy, że podczas kolizji ucierpiał kierowca innego pojazdu i jego dziecko. Na szczęście nic poważnego się nie stało. Tankował i nie płacił. 42-letni mieszkaniec gminy Sulęcin odpowie za kradzież ponad 1000 litrów paliwa. Mężczyzna 2 razy podjeżdżał na różne stacje w gminie i do specjalnie przygotowanych zbiorników tankował paliwo, po czym odjeżdżał. Raz miał wspólnika. Jeden z policjantów rozpoznał go, przeglądając nagrania z monitoringu. Złodzieja zatrzymano, odzyskano ponad 600 litrów skradzionego paliwa. 42-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
7: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
11: Magazyn Obrony Cywilnej Witnicy służy mieszkańcom. Zmodernizowano budynek na terenie miejskich zakładów komunalnych i wyposażono w sprzęt. Wydano 1 200 000 zł. W Witnicy można czuć się bezpiecznie. W magazynie można przechowywać zapasy i urządzenia niezbędne w sytuacjach kryzysowych. Modernizacja trwała 3 miesiące. Budynek był w fatalnym stanie, mówi Roman Urbaniec, zastępca burmistrza Witnicy.
19: Tempo było naprawdę zwariowane. Nikt się tego nie spodziewał, że dostaniemy w ostatnim momencie te pieniądze, ale postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Udało to się zrealizować w ciągu 3 miesięcy, a co było zrobione? Zrobione zostało wszystko właściwie. Wymiana dachu, wymiana poszycia, wymiana wnętrza tynków, wymiana elektryki, nowa rampa zrobiona, zupełnie nowy obiekt. Także warto porównać sobie to ze zdjęciami, żeby zobaczyć, jak ogrom pracy został wykonany i jak w krótkim czasie. Dopadła nas jeszcze zima, ale nie utrudniło to nam w realizacji tego zadania. To są 4 pomieszczenia oznaczone, bramy są elektrycznie zamykane. Łącznie to jest chyba 760 metrów kwadratowych. Ogromny obszar. Wcześniej nasze zarządzanie kryzysowe mieściło się w jednym pomieszczeniu 50-metrowym. W tej chwili są już w pełni zabezpieczeni. Oprócz tego sprzęt, ten większy, który nie wchodzi do tych magazynów, są przygotowane już kontenery, w których to będzie przechowywane. Także jesteśmy zabezpieczeni, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tego sprzętu, który musi później działać dla naszego bezpieczeństwa. To są wszystkie i urządzenia, i sprzęt, który jest wykorzystywany w razie jakichkolwiek kataklizmów. No to znaczy nie na wszystkie jesteśmy pewnie przygotowani jeszcze na dzień dzisiejszy, ale i to są, tak jak mówimy, agregaty zabezpieczające brak prądu, miejsca do przebywania ludności. Oprócz tego workownice, worki w razie zagrożeń powodziowych, sprzęt do właśnie pakowania tych worków, do przerzucania ziemi. Myślę, że jesteśmy przygotowani na najgorsze scenariusze kryzysowe.
11: To ważne, by inwestować w bezpieczeństwo ludzi, podkreśla Marek Cebula, wojewoda lubuski.
20: Praktyczne wykorzystanie środków z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Będą realizowane inwestycje, które będą miały służyć bezpieczeństwu w województwie lubuskim. W tym roku będzie tych środków około 127 milionów złotych. One zostaną wykorzystane m.in. na tworzenie takich miejsc jak tutaj Witnicy. Kwota około 1 200 000 złotych, które zostało wykorzystane na m.in. przebudowę całkowitą tego magazynu. Oprócz tych inwestycji stricte materialnych, takich infrastrukturalnych, zostały dokonane również zakupy. Są zakupione agregaty, są zakupione różne przedłużacze, jeśli chodzi o rozdzielnice prądu, syreny alarmowe, środki łączności. To są rzeczy, które są niezbędne, żebyśmy dzisiaj mogli mówić o bezpieczeństwie w województwie lubuskim. Przypomnę, że w ramach tych pieniędzy zostały zakupione również 2 kontenery. Jeśli szczęście nam będzie sprzyjało, to będą one, będą zadaszone, będą ustawione, będą wykorzystywane właśnie do sytuacji kryzysowych w gminie Witnica. Gmina Witnica to około 11-tysięczna populacja, która wymaga dzisiaj zabezpieczenia, bo jak widzimy, nie tylko zdarzenia takie jak powódź mają miejsce, ale zdarzają się inne sytuacje kryzysowe. Czasami brakuje wody w wodociągu, czasami zdarzają nam się zjawiska atmosferyczne, które powodują, że mamy blackouta, czyli jesteśmy wykluczeni, jeśli chodzi o dostawę energii elektrycznej. Czasami mogą się zdarzyć inne sytuacje, kiedy trzeba będzie po prostu pomóc mieszkańcom. I do tego chcemy przygotować wszystkie gminy województwa lubuskiego, ale również powiaty.
11: W ubiegłym roku lubuskie miało do wykorzystania 119 milionów złotych.
8: A trzecioligowi piłkarze Wartygorzów mają nowego trenera. W przyszłym sezonie poprowadzi ich Grzegorz Kopernicki, który Karinę Gubin doprowadził do 1/8 Pucharu Polski i do 4 miejsca w trzeciej lidze. Młodzież Żużlowcy stali na 3 miejscu w kolejnych zawodach Ekstraligi Żużlowej U24. W Zielonej Górze zdobyli 24 punkty, najlepsi byli Kordun i Jabłoński. Zawody wygrał Motor przed Falubazem.
11: Film i spacer z muzealnikiem i leśnikiem będzie o Włodzimierzu Korsaku. Muzeum w Gorzowie przygotowuje wydarzenia na 140. rocznicę jego narodzin. Planowany jest spacer, który wystartuje w Korsakówce w Kłodawie. Budynek działa od 2014 roku. Pomysł inspirowany jest cyklem, który muzeum już z powodzeniem prowadzi razem z nadleśnictwem Bogdaniec. Powstaje także krótki film dokumentalny. Premiera ma odbyć się na jesień i to w iście hollywoodzkim stylu. Mówi Monika Kowalska z Muzeum Lubuskiego.
21: Od 2014 roku przy nadleśnictwie Kłodawa znajduje się Izba Pamięci poświęcona Włodzimierzowi Korsakowi. Izba Pamięci została przygotowana przez Muzeum Lubuskie. Prezentujemy tutaj ekspozycję o charakterze biograficznym, która powstała w oparciu o naprawdę bogaty i różnorodny życiorys Włodzimierza Korsaka. W izbie prezentowane są zarówno dokumenty osobiste, odznaczenia, rękopisy twórczości literackiej, maszynopisy, albumy fotograficzne, jest bardzo dużo pamiątek z różnej działalności Włodzimierza Korsaka i tą różnorodną działalność chcielibyśmy propagować. Stąd też pomysł, aby forma, którą już stosujemy w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu, czyli spacer z leśnikiem i muzealnikiem, zadebiutował również tutaj. Chcielibyśmy postawić, tak jak mówiłam, zarówno na edukację historyczną, czyli spacer z muzealnikiem tu po Izbie Pamięci, wprowadzenie w życie działalność Włodzimierza Korsaka, a następnie spacer z leśnikiem i prezentacja wspaniałej ścieżki edukacyjnej mieszczącej się tutaj na terenie nadleśnictwa Kłodawa. Również planujemy jesienią premierę filmu krótkometrażowego, dokumentalnego, ponieważ zmierzamy z duchem czasu. Wiemy, że zaprezentowanie postaci Włodzimierza Korsaka dzisiejszemu odbiorcy to jest postawienie na nowoczesne formy przekazu. Stąd też pomysł na krótki film dokumentalny, który stawia na faktografię, na chronologię, ale jest przystępny i mamy nadzieję sprosta wyzwaniu współczesnego świata i będzie dobry w odbiorze dla mieszkańców miasta, regionu i turystów. To jest kolejne z działań, które wykonujemy wspólnie. 10 lat temu w ramach 130. rocznicy urodzin Włodzimierza Korsaka powstała książeczka edukacyjna dla dzieci, Wizyta w Korsakówce. To był ukłon w kierunku najmłodszych odbiorców oferty edukacji historycznej i przyrodniczej w tym miejscu. I musimy powiedzieć, że jesteśmy bardzo dumni z tej współpracy z nadleśnictwem. Wiemy, że forma ta cieszy się dużą popularnością, frekwencja w Korsakówce jest bardzo duża, co nas cieszy niezmiernie i cieszymy się, że mamy takiego partnera w postaci Nadleśnictwa Kłodawa, ale również trzeba docenić udział Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, który pamięta o pionierze Miasta Gorzowa i zasłużonej postaci dla miasta i regionu, jaką był Włodzimierz Korsak. I może, żeby nie przeciągać, dodam, bo pewnie Państwo zapytają, dlaczego Włodzimierz Korsak tutaj. Otóż tak jak wspomniałam, w 1945 roku Włodzimierz Korsak wraz z małżonką przybył jako pionier miasta do Gorzowa, ale bliskie były mu oczywiście lasy. Tutaj w Mszańcu spędzał czas wolny. Mszaniec znajduje się na terenie nadleśnictwa Kłodawa. Objeżdżał okoliczne lasy, zajmował się inwentaryzacją zwierzostanu. Był organizatorem Ligi Ochrony Przyrody, organizował koła łowieckie, więc ta edukacja leśna, łowiecka była mu szczególnie bliska i to miejsce w postaci nadleśnictwa Kłodawa na pewno było bliskie jego sercu. No, chcielibyśmy taką zrobić premierę wow i wykorzystać infrastrukturę miejską, także na pewno na początku września poinformujemy Państwa o miejscu prezentacji. Nie będzie to, nie chcemy, żeby to było, czy tak, z jednej strony na pewno tu też zaprezentujemy, czy w muzeum, ale chcielibyśmy, żeby premiera, no, była taka wielkomiejska może.
0: Co to takiego będzie? Przekonamy się po wakacjach. Przypomnijmy, Korsak był m.in. przyrodnikiem, podróżnikiem, pisarzem oraz pionierem Gorzowa.
7: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. W studiu dzisiaj goszczę pana Tomasza Drosta ze Stowarzyszenia Komunikacja.org. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
1: Porozmawiamy sobie w dużej mierze o kolei i tu może trochę państwa zaskoczę, ale na początek nie chciałbym narzekać. Podzielę się własnymi doświadczeniami. W ostatni weekend musiałem pojechać do Zielonej Góry. Długo się zastanawiałem, czy jechać pociągiem, czy nie, bo patrzyłem na to, co się dzieje, czyli to wiele pociągów było odwoływanych, szczególnie pod koniec maja, ale ostatecznie postanowiłem skorzystać z tego pociągu, no bo też połączenie autobusowe było takie, no, mniej atrakcyjne pod względem godzin. I co się okazało? Dojechałem o czasie, wróciłem o czasie, w dodatku jeszcze tym nowoczesnym, wspaniałym, hybrydowym pociągiem. Dlaczego nie jest tak zawsze?
22: No powiem w ten sposób, że to była ważna decyzja, bo rzeczywiście różnie jest, a jeszcze kierunek do Zielonej Góry jest szczególnie wrażliwy, ponieważ no, z tego kierunku jakby najczęściej tabor jest zabierany, priorytetem jest Kostrzyn Krzyż i tutaj przewozy regionalne starają się zapewnić maksymalnie dobrą, no w cudzysłowie powiedzmy, ofertę i pierwszą linią, z której jest zabierany tabor właśnie jest do Zielonej Góry, więc tak się udało akurat, że udało się dojechać, no bardzo dobrze. Ten standard, o którym tutaj mówimy, powinien być na co dzień i myślę, że wszyscy by tego sobie życzyli, łącznie z panem marszałkiem. Natomiast sytuacja jest jaka jest, no boryka się tutaj przewoźnik ze swoimi problemami, szczególnie serwisu taboru, co już nie jest wielką tajemnicą. No i myślę, że to jest główne źródło, główny problem i to, co żeśmy tą akcję rozpoczęli jakiś czas temu, żeby tabor był dobrze serwisowany, to powinien być serwisowany na miejscu, dlatego była ta akcja jakby rozpoczęcia dyskusji, mam nadzieję, że skutecznej dyskusji, żeby punkt serwisowy był też w Gorzowie, no bo tak jak mówię, to postrzegamy jako takie główne źródło problemów w obsłudze województwa lubuskiego, że ten tabor nie jest dobrze serwisowany, a serwis jest bardzo oddalony, bo mamy taką...
1: To zatrzymajmy się tutaj przy tym punkcie serwisowym, no bo jak być może Państwo także pamiętacie, komunikacja, taki list do marszałka tak wystosowała w sprawie no, posadowienia tutaj takiego punktu, no bo wszystko jest jakby konsekwencją tego, że została powołana ta spółka transportowa lubuska, która prawdopodobnie od 2030 roku ma przejąć te połączenia od Polregio. Wskazano jeden punkt właśnie serwisowy w Czerwieńsku, tak?
22: Dokładnie, tak.
1: Chcecie, żeby tutaj gdzieś, no, Gorzów, tak rozumiem, że w Gorzowie?
22: W naszym mniemaniu Gorzów jest takim optymalną lokalizacją. Oczywiście, gdyby to był Kostrzyna nad Odrą, to też by to nie było może dalece złe. Natomiast wydaje nam się, że Gorzów jest takim właśnie optymalnym punktem, ponieważ, tak jak już podkreślali, to, co jest dzisiaj, nie oznacza, że będzie w 2030, a od tego momentu powinniśmy patrzeć, kształtować jakby transport kolejowy, no w zasadzie nie tylko, bo autobusowy też w województwie, ponieważ umowa z Polregio wtedy się kończy, będzie nowe otwarcie. Trochę się sytuacja skomplikowała, ponieważ nie jest do końca pewne, czy będzie możliwe powierzanie przewozów przez marszałków swoim spółkom, co w zasadzie było taką istotą powołania tego lubuskiego transportu. No powiem tak, no, trudno przewidzieć, jak prawo zostanie ułożone. No, na dzisiaj są przesłanki, że jednak chyba nie będzie powierzania, że będzie przetarg, ale moim zdaniem to niewiele zmienia, dlatego że jeżeli będzie przetarg, to spółka powołana przez marszałka musi być bardzo dobrze do niego przygotowana, więc nie możemy odłożyć rozmów o tych punktach serwisowych. Jak wygrają, to wtedy zbudujemy, dlatego że oni muszą być już przygotowani bardzo dobrze, ponieważ będzie liczyła się cena, a cena to też jest serwis, więc jeżeli ta spółka nie będzie miała swojego serwisu, a będzie powierzała serwis komuś innemu, no to nie będzie konkurencyjna. Więc myślę, że naszej sytuacji to nie zmienia, ale to musi dotrzeć do polityków, żeby taką optykę sprawy, że tak powiem, wypracować, że tak właśnie powinno być. Tak? I ten Gorzów tutaj nam się jakby wpisuje w to wszystko.
1: No dobrze, tylko że póki co politycy, a przynajmniej marszałek, widzi to trochę inaczej i no bo dokończę może tylko moją myśl, że ten list został wystosowany. Odpowiedź padła, że tak. Póki co nie przewidują, no, że ten w Czerwieńsku wydaje się, że jest, że wystarczający. Czy coś od tego czasu, od tej odpowiedzi, coś się zmieniło?
22: No tak, no sytuacja jest dynamiczna, powiedziałbym, ponieważ no nie wszystkie założenia idą u pana marszałka tak, jakby to może sobie życzył, dlatego że ten punkt w Czerwieńsku miał być oparty o istniejącą bazę PKP Cargo, ale okazuje się, że chyba te rozmowy skończą się niczym i nie będzie takiej możliwości, żeby lubuski transport oparł się o PKP Cargo. Musiałby swój punkt serwisowy budować od podstaw, a to już kompletnie zmienia postać rzeczy, ponieważ jednym z argumentów było to, że tam już wszystko jest, tylko należy no, jakby przejąć, dofinansować. Już nie ma tego argumentu, no bo tak jak mówię, najpewniej trzeba będzie od zera budować, więc teraz sytuacja się trochę zmieniła. To już mamy i w Gorzowie nic nie ma, i w Czerwieńsku nic nie ma, więc łatwiej podjąć no, jakby decyzję, no, ale też druga sprawa, nie powinniśmy opierać na jednym punkcie się w całym województwie, bo teśmy w tym liście przytoczyli właśnie do pana marszałka, jakie to koszty rodzi i konsekwencje, a wracając jeszcze do tego tematu, do pytania, sytuacja jest taka, że dostaliśmy odpowiedź oczywiście, ale ponownie argumenty zebraliśmy swoje jeszcze bardziej, żeśmy przekonywująco w naszym mniemaniu napisali kolejne pismo, no i czekamy teraz na odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego. Przy czym no, urząd się przyznał, że oni dopiero opracowują plan transportu dla województwa lubuskiego, no więc pytanie, dlaczego dostaliśmy negatywną odpowiedź, skoro tego planu nie mieli, więc nie mieli wizji, my jakąś tam mieliśmy, nam wyszło w ten sposób. No i do końca czerwca ma być jakby ten plan opracowany i wtedy być może inaczej spojrzą w Urzędzie Marszałkowskim i może być inny klimat do rozmowy.
1: Czyli to pismo, kiedy państwo wysłaliście?
22: My wysłaliśmy już chyba z 3 tygodnie temu, ale no to nie naciskamy, że mają natychmiast odpowiedzieć, bo wiadomo, jeżeli opracowują jakieś dokumenty, no to niech je dobrze opracują, niech przeanalizują i wtedy jakby udzielą odpowiedzi, no bo takie odpowiadanie na zasadzie odepchnięcia tematu nie jest w moim przekonaniu właściwym rozwiązaniem, tym bardziej, że województwo nie jest jakieś wielkie. Myślę, że można bardzo dobrze tutaj opracować taki plan transportowy i połączyć to jeszcze z siecią autobusową. I myślę, że może mieć bardzo dobry transport, tak jak w innych województwach. Jest on wizytówką regionów, czemu nie w lubuskim?
1: No właśnie, chciałem zapytać, czy ta spółka, no bo tak słyszymy od urzędników, od marszałka, że no jest źle, ale powołaliśmy spółkę, to myślę, żeby było lepiej. Ale czy faktycznie tak może być, skoro ta spółka no, przejmie tabor, który jest teraz. Ja nie zakładam, że Polregio specjalnie psuje te pociągi, żeby nam było źle. A po prostu te pociągi się psują. One za te kilka lat nowsze nie będą. Dokładnie. Sprawniejsze nie będą.
22: Dokładnie.
1: No i spółka je przejmuje. No i co? Jest tak samo?
22: No i musi mieć właśnie ten bardzo dobry serwis, tak? No bo za 5 lat te pojazdy będą jeszcze starsze, jeszcze bardziej awaryjne, więc tylko bardzo dobry serwis jest tutaj jakby lekarstwem. No a możemy popatrzeć chociażby na województwo pomorskie, gdzie jest bardzo dobry punkt serwisowy w Chojnicach, gdzie naprawdę reaktywują tabor, utrzymują w ruchu bardzo stary. Naprawdę tam, no można powiedzieć, że miłośnicy kolei witają w tamte rejony, żeby zetknąć się z najstarszymi pojazdami, jakie istnieją na sieci kolejowej, które są w ruchu regionalnym. Tam pociągi piętrowe jeszcze w kierunku Helu do niedawna jeździły. Nie wiem, czy w tym roku jeszcze tak będzie, więc naprawdę technicznie przewozy regionalne mają potencjał, żeby mieć bardzo dobry serwis, no ale ta strukturyzacja, ten podział na regiony najwyraźniej spowodował, że my musimy u siebie naprawiać, nie za bardzo w innych punktach, no i chyba z tego to wynika. Także ja nie przekreślam Polregio jako firmy, która nie potrafi czegoś zrobić, tylko tam są jakieś, w moim przekonaniu, bariery, jakieś problemy, nie wiem, czy logistyczne, czy zarządzaniu, że tak to wygląda. Bo,
1: no właśnie, to jest to pytanie, dlaczego u nas to Polregio tak słabo działa? No przecież w Polsce Polregio jest porządnym przewoźnikiem, tak? Ono rośnie im liczba pasażerów. Ogólnie to nie jest źle, tylko to Lubuski z jakimś czarnym miejscem, takim trójkątem bermudzkim. Z czego pana zdaniem to wynika?
22: No moim przekonaniu, no to punkt obsługi w Rzepinie, no nie jest doinwestowany, nie jest wyposażony w kadrę taką, jaką powinien. No i tu jest problem. A dlaczego nie jest? No to jest też takie moje domniemanie, że no Rzepin nie jest jakąś dużą miejscowością. Pewnie tak jest, że jest trudno o ludzi tam, o fachowców. Może gdyby ten punkt serwisowy od początku był, nie wiem, czy w Gorzowie, czy w Zielonej Górze, to pewnie byłoby inaczej, no ale
1: no tak
22: tam
1: dalej,
22: było zawsze.
1: Skoro jest planowany w Czerwińsku, no Czerwińsko też nie jest duża miejscowość.
22: No nie jest duża, no ale opierano się na tym, że tam jest Cargo ma swoich ludzi i część ludzi, że tak powiem, będzie pracować na potrzeby tego lubuskiego transportu. Jakieś takie były założenia. Natomiast to jak mówię, od zawsze był w Rzepinie, no to jest w Rzepinie, no i to się tak ciągnie. Spółka też Polregio nie zainwestowała w innym miejscu, no i to takim jesteśmy bycie, takim przetrwaniu. To nie jest rozwojowe wszystko. No, mi się wydaje, że w ogóle weszliśmy w taki etap takiego zawieszenia, takiej stagnacji i w sumie Polregio nie wiadomo, czy będzie dalej ten lubuski transport, nie wiadomo, jak będzie obsługiwał. Ja bym chciał, żeby Urząd Marszałkowski naprawdę już podjął takie zdecydowane kroki, żeby skonkretyzował te swoje plany i żeby to jasno jakby wszystkim przekazać, bo przecież w niedalekiej Wielkopolsce funkcjonują i koleje wielkopolskie, i przewozy regionalne i funkcjonuje to nieźle. No oczywiście innym aspektem jest to, że mamy dużo linii zelektryfikowanych, a tam, gdzie jest tabor spalinowy, to są zawsze problemy. To, no tak w Polsce po prostu jest. No nie inwestowano w tabor spalinowy nigdy. No i to jest pokłosie. No kiedyś się tak powiedziało, że kolej się kończy tam, gdzie się kończy prąd. No i coś w tym jest.
1: No i niestety chyba niewiele przynajmniej dla nas się tutaj zmienia, no bo mamy Kolej Plus, czyli odbudowę, rewitalizację tej linii z Gorzowa do Poznania, ale przez Międzychód. Jak grom z jasnego nieba, że ta linia będzie elektryfikowana. Póki co tego nie widać, pieniędzy nie ma. Projekt oczywiście to zakłada, no ale łatwo to wrysować, że tak powiem, na papierze. Natomiast no, też pojawiły się jakieś dokumenty strategiczne, które też nic nie mówią o tym, żeby ani 203, ani właśnie ta nowa linia, żeby były elektryfikowane, czyli co niewiele póki co się zmieni.
22: Znaczy powiem tak, no kolej to jest taka trochę dziwna instytucja, nie do końca logiczna. No tu te decyzje zapadają, że tak powiem, w dość zawiły sposób, tak? I to, co nam się wydaje logiczne, należy zrobić, no to ta wielce sformalizowana instytucja musi to wszystko, jakby, że tak powiem, sobie przemielić, tak? Przez swoje struktury. I z tego, co ja się dowiedziałem, ustaliłem, to oczywiście najprościej byłoby zelektryfikować linię do Krzyża i w zasadzie wszystkie problemy rozwiązać. Ale w związku z tym, że pojawił się program Kolej Plus, który zakładał jakieś środki i te środki można było przeznaczyć, czy jakby zapisano na linie lokalne, więc się okazało, że z tej szufladki linii lokalnych można szybciej dokonać inwestycji w tym elektryfikacji niż magistralnych, bo 203 jest magistralna, jest oczywiście na kolejowym planie na liście rezerwowej. I się okazało, że to jest odległa pozycja, tam długo pieniędzy nie będzie, no i wymyślono, że tak powiem, boczne drzwi, że spróbujemy linią lokalną w jakiś sposób pomóc sobie. No i mniej więcej z tego to wynikło, że w ramach programu Kolej Plus tę inwestycję próbuje się zrobić, no ale też należy pamiętać jednej rzeczy, no Kolej Plus to był odcinek z Krzyżyna między Chód, mówię tu o lubuskiej części, natomiast w ramach dalszych prac ten odcinek rozciągnięto, tak, rozciągnięto odcinek Gorzów z Krzyżyna, no odcinek do strefy ekonomicznej, ale pieniądze zostały te same, więc już wiemy, że tych pieniędzy zabraknie, są deklaracje, że znajdą się dodatkowe środki, no ale cały czas bazujemy na tych 300, bodajże tam 63 milionach na ten odcinek, więc powiem tak, zawsze jest lepiej, jak inwestycja się zacznie, tak, i te prace trwają, wtedy łatwiej te pieniądze znaleźć, bo to są już jakieś takie argumenty uzasadniające, no zaczęliśmy, no to poszukamy tych pieniędzy, natomiast gorzej jest, jeżeli w ogóle ona nie rusza i czekamy, aż się ta cała suma uzbierze, bo to globalnie może być nawet, nie wiem, no 700-800 milionów i ciężko wystartować o takie pieniądze. Moim zdaniem lepiej etapować i dojdziemy do tego właściwego celu i będziemy mieć ten efekt zrobiony. Znaczy ja myślę, że tam dojdzie do elektryfikacji, ale to wszystko będzie jakby w etapach, tak?
1: Tylko, że to może być powiedzmy jakieś lata 2030 plus.
22: No ja bym nie chciał aż tak pesymistycznie patrzeć. Myślę, że to do 2030 chciałbym przynajmniej, no tak generalnie optymistycznie patrzę, żeby to wszystko już było zrobione.
1: Ale to też się przesuwa, tak? Bo chociażby jeżeli zobaczymy na ostatnie doniesienia na temat tego, kiedy mosty kolejowe będą remontowane, no bo w ramach tego projektu.
22: Ale to były nierealne terminy, te pierwsze, no, to żeśmy od początku
1: aczkolwiek
22: mówili.
1: Aczkolwiek podawane i długo się ich trzymano.
22: No, ponieważ chyba zbyt wielu optymistów jest. Nie, no to z tymi mostami to było od początku wiadomo, że 26 remont to jest niemożliwy, 27 most na kanale, z tego co wiem, środki są zabezpieczone na remont, most na Warszawie jest dużo droższy i trudniejszy. Nie wiem, na ile te prace projektowe się...
1: Tak, bo na razie to jest 2027-2028 kanał ulgi, 2028-2029 przez Wartę.
22: Tak, i to jeszcze powiem taką ciekawostkę, że te mosty to jest jakby inna inwestycja, nie Kolej Plus. Tak, więc tutaj mamy trochę takie już połatanie, bo w ramach Kolej Plus będą na przykład perony robione 3-4 w Gorzowie i odcinek od mostu na kanale dalej w kierunku Międzychodu. Natomiast same mosty na kanale ulgi i w Gorzowie to jest w ramach modernizacji polskiej linii kolejowej z innego programu, inny wykonawca, inny projektant. Natomiast najfajniejsza była sytuacja między tego odcinka między mostem na Warcie a mostem na kanale ulgi, bo tam też był jeszcze inny. Tak? I w końcu z tego zamieszania polskie linie kolejowe, no, że tak powiem, uporządkowały trochę tę sytuację, że ten most plus ten odcinek pomiędzy mostami będzie miał jeden wykonawca, natomiast perony i dalszy odcinek będzie drugi wykonawca. Było takie spotkanie nawet między innymi w Gorzowie, w Desznie, gdzie byli projektanci. Myśmy tak ich podpytywali, czy aby na pewno pamiętają, które odcinki kto robi, tak? Żeby nie było takiej sytuacji, że oni zrobią jakieś odcinki, a pozostałych nie będzie, albo że na przykład ci, co robią modernizację mostu, zapomną o tym, że planujemy elektryfikację, tak? No bo i tak by mogło być, więc tu żeśmy porozmawiali, no powiedzieli, że będą tego pilnować, wszyscy się jakby zadeklarowali. No ale przy takim poszatkowaniu inwestycji różnie może być, więc warto zapytać zawsze.
1: Ale jednocześnie to oznacza, no, że tak z grubsza na 2 lata no, w Zieleńcu będzie się zatrzymywał pociąg?
22: To zależy, jak program Kolej Plus będzie się poruszał, bo mamy cały odcinek do Skwierzyny do modernizacji. Ja wiem, że tam chcieliby to zrobić w jakimś takim logicznej całości,
1: no
22: ale
1: tak słyszeliśmy, tak mówił chyba wiceminister nawet, że to trzeba było szybko zrobić, żeby na długo nie odcinać kolei od miasta, no ale tutaj no to jest no, co najmniej 2 lata wynika, tak?
22: Dokładnie, natomiast no jeszcze taką ciekawostkę powiem, że Intercity ma tak obiegi ułożone pociągów, że lokomotywy, które obsługują połączenia do Zbąszynka i dalej do Warszawy te połączenia, to są lokomotywy z Gdyni, więc jeżeli nie będzie jakiegokolwiek odcinku przyjezdnego między Gorzowem a Zieleńcem, Skwierzyną, to nie będzie tego pociągu wcale, na całej długości będzie komunikacja autobusowa, nie od Skwierzyny, nie od Międzyrzesza, tylko na całym odcinku, ponieważ jak mówię, lokomotywy od strony północnej przyjeżdżają i nie będzie możliwości poprowadzenia tego pociągu, chyba że Intercity zmieni obieg lokomotyw spalinowych, ale poza Gdynią to tak do końca nie wiem, skąd musiałby przyjechać, chyba z Wrocławia, więc nie wiem, czy to jest możliwe. Natomiast wygląda na to, że albo się Intercity przeniesie ze swoimi pociągami przez Krzyż Poznań, mówię o tych do Warszawy, czyli Lubuszanin i Strzelecki, albo będą na komunikacji autobusowej dłuższy czas.
1: No dobra, tak czy tak jest dobrze, ale mogłoby być lepiej.
22: Tak, dlatego my żeśmy w zeszłym roku wysłali pismo do Ministerstwa Infrastruktury i do PKP Intercity, taki schemat, jak byśmy widzieli te połączenia, i już tam żeśmy wskazywali, że będzie ten remont, więc żeśmy wszystko, że tak powiem, pokazali, że przez krzyż moglibyśmy mieć bardzo dobre połączenia do Warszawy w czasie tam 5 godzin, powiedzmy, czy poniżej 5 godzin. No ale warunek jest jeden, musielibyśmy się łączyć w Poznaniu z jakimś składem, a PKP nie bardzo chce jakiekolwiek manewry robić w Poznaniu, więc to jest dla nich kłopotliwe i zawsze odpychają to od siebie. Także taki problem jest, że tak powiem, głębszy. No ale gdyby była taka decyzja, że przez Poznań do Warszawy bezpośrednie pociągi i przez krzyż oczywiście, no to myślę, że to byłoby dla Gorzowa najlepiej i płynącej części województwa.
1: O przyszłości, o planach za chwilę porozmawiamy, żeby tak trochę też, żeby nie tylko narzekać na tą kolej, ale żeby tak trochę się pocieszyć, jak może być w przyszłości, ale też z optymistycznych rzeczy. No to wspomniał pan o tym Poznaniu, mamy te Intercity bezpośrednie i okazało się, że zaskoczenie, jak dla mnie zaskoczenie, podstawiono pociągi i ludzie zaczęli nimi jeździć.
22: Oczywiście, no to było jasne, no to my nie jeździmy dlatego, że nie lubimy kolei, tylko dlatego, że nie mamy czym jeździć, no więc jeżeli pociągi się pojawiły, no to rzecz jasna, pojawili się pasażerowie. Natomiast w moim przekonaniu to jest dobry kierunek, ale to na pewno nie jest kierunek, który powinien dominować, ponieważ na przykład pociąg, który jedzie do Poznania o 7.55 jest zawsze wypełniony. Tu należałoby już pomyśleć o dłuższym składzie, o klasycznych wagonach i ten pociąg powinien jechać chociażby do Krakowa, tak? To nie jest jakiś technicznie wielki problem zmienić lokomotywę w Poznaniu, a tak jak żeśmy w tym piśmie, które wysłaliśmy do między innymi do Intercity, wskazywali, że mamy taką specyfikę regionu, że tak zwany potencjał rozproszony, czyli tu nie ma jakiegoś jednego dużego miasta, które gromadzi tych pasażerów, tylko jest kilkanaście miast wokół Gorzowa plus Gorzów i to tworzy ten potencjał, tak? Jeżeli będą pociągi o dłuższych relacjach, to mieszkańcy Barlinka czy Myśliborza też przyjadą tutaj na ten pociąg, a nie będą zastanawiać się, czy jechać do Choszna, tak? Bo oni mają bliżej do Gorzowa, a nie przyjeżdżają tylko dlatego, że nie ma tych pociągów, więc nie można tylko patrzeć, że Gorzów ma tam te 120 tysięcy, tylko trzeba popatrzeć, jakim potencjale dysponuje cały region, ale też jaka jest oferta, bo przy dobrej ofercie to tych pasażerów byłoby 5 razy więcej, tak? I w moim przekonaniu połączenia do Poznania są fajne, fantastyczne, ale gdybyśmy zrobili połączenie jeszcze atrakcyjniejsze, to też byśmy je wypełnili i nie byłoby z tym większego problemu, a to chociażby pokazuje przykład pociągów do Warszawy, Łuszanina czy Strzeleckiego, które też są pełne. Tak? To nie jest tak, że tylko te do Poznania są jakby obłożone, to w zasadzie wszystkie są o dobrej frekwencji, tylko my ich po prostu mamy za mało. No, gdyby było więcej, to byśmy mieli jeszcze więcej.
1: Od grudnia niby mają być kolejne, chyba teraz jest 5, ma być 3-6, tak?
22: Ma być 3 kolejne, ale tak. Pamiętajmy, że przewozy regionalne zlikwidują swoje 2 do Poznania, więc de facto będziemy mieć 2 mniej plus 3 więcej, no więc wyjdzie 1 więcej, tak? No dla Gorzowa to dobrze, natomiast no takie miejscowości, bo jak mniejsze miejscowości, ale też pewnie Koszyn, Witnice w ogóle utracą połączenie z Poznaniem, bo oni mieli tylko przez Polregio, jeżeli wejdzie Intercity, a pewnie też będzie od Gorzowa tylko do Poznania, no to jest taki plus minus, że tak powiem, więc tak jak mówię, tu naprawdę jest wysoce lepsza oferta potrzebna. Mamy już informacje z Intercity, że planują w Kostrzynie nad Odrą punkt serwisowy, więc to jest jakby kierunek dla obsługi towarem hybrydowym, który jest przewidziany też tutaj dla tej części Polski. No i będzie punkt tankowania, sprzątania, więc myślę, że to jest taki jakby znak, że widzą nas w jakiejś perspektywie, jeżeli chodzi o zwiększenie tych połączeń, i myślę, że jeżeli już tam hybrydy się pojawią, no to możemy liczyć naprawdę na takie bardzo, bardzo sensowne, i to nie w perspektywie tam 20 lat, tylko w perspektywie 2-3 lat.
1: No tak, no bo jak pan mówi o Kostrzynie, no to podpisano umowę, ta słynna łącznica ma być budowana i to ma otworzyć kierunek szczeciński, tak? Tak. Nie wiem, czy wrocławski też, czy tylko szczeciński.
22: Czy jest w opcji w kierunku Wrocławia i Zielonej Góry, natomiast to jest też z dwóch powodów jakby ważne. Pierwszy, no to, że Gorzów będzie miał za Szczecinem możliwość połączenia. Oczywiście rozumiem, że S3, że to jest na okrągło, że tak powiem, na około, że to nie jest najkrótsza droga, no ale transport publiczny trochę inaczej wygląda niż samochodowy. Wsiadamy w samochód, dojeżdżamy i tyle. No transport publiczny musi pozbierać pasażerów po drodze przy okazji tacy mieszkańcy jak Kostrzyn czy Witnica zyskują połączenia z Poznaniem, Gryfino, Chojna też z Poznaniem. No, to jest szereg, troszeczkę inaczej to wygląda, A jeżeli te linie kolejowe będą modernizowane, a będą, to myślę, że do Szczecina jesteśmy w stanie dojechać poniżej 2 godzin. To już naprawdę, jak na transport publiczny, to nie jest źle, w dobrym standardzie. No i druga sprawa, nie będziemy na końcu całej siatki połączeń, tak? Jeżeli zbudujemy te łącznice, to jest jakby takie przewietrzenie pomieszczenia, można powiedzieć w cudzysłowie, ponieważ te pociągi będą mogły dalej jechać do Szczecina, a Szczecin to już jest porządny generator ruchu, więc też przewoźnik będzie inaczej patrzył na Gorzów. Będziemy po drodze dokądś, do jakiegoś sensownego celu i myślę, że tych pociągów ze Szczecina przez Gorzów jadących w Polskę może być to rzeczywiście więcej, więc to jest takie strategiczne znaczenie ma ta łącznica, żeby ona nas, że tak powiem, otworzyła na sieć i żebyśmy byli w innym miejscu niż dzisiaj jesteśmy, czyli nie na końcu tej całej siatki, gdzie już do Gorzowa tam dojeżdża, nie wiem, 2-3 wagony, tylko dojedzie porządny pociąg, który skończy w Szczecinie, bo Szczecin nam zrobi frekwencję. No mniej więcej tak to, taka jest filozofia tych łącznic, więc myślę, że logiczna. Pytanie tylko, czy musimy tak długo na tę łącznicę czekać, bo to tam 5 lat, z tego co wiem. My żeśmy sugerowali, że żeby wykorzystać istniejącą infrastrukturę, ponieważ jest istniejąca taka linia kolejowa, króciutka 827 numer, która łączy perony górne z dolnym, ale pomija Kostrzyn, tak? No więc można jakiś peron zrobić, że tak powiem, prowizoryczny, Kostrzyn obsługiwy, no ale jakoś nie zyskało to specjalnej aprobaty, więc czekamy lata na ten cel.
1: No ale jest jakaś perspektywa.
22: No jest perspektywa, oczywiście nie. To, co się dzieje teraz, w moim przekonaniu spóźnione o 10-15 lat, no ale to się ruszyło, tak? To jest rzeczywiście coś konkretnego, bo do tej pory to były tylko obietnice, które gdzieś tam się miały zmaterializować. Teraz już faktycznie to się dzieje, tak? No więc zakładam, że to będzie jakaś ciągłość, natomiast no, powiem tak, transport byłby wspaniały, gdyby nie polityka, tak? No i to mnie zawsze najbardziej martwi, ponieważ no nie da się ukryć, że rządzi jedna opcja, buduje pewną strategię, przychodzi druga, niekoniecznie chce to kontynuować i to jest, tego jakby się najbardziej boję, czy nie dojdzie do jakichś tam przetasowań, gdybyś, no to powiedzieć jak będzie, bo nie zakładam, że będzie jakieś zmiany, ale gdyby tak było, ponieważ no mamy, że tak powiem, takie przykłady z historii, że było coś opracowane, teraz jest coś nowego, zostawają nowe kreski na mapie, no i trochę się boję tego, że możemy ten nasz kierunek, który już obraliśmy, lepszy, gorszy, ale już obraliśmy, jakiś tam cel widać na końcu, ktoś nie przyjdzie i tego nie przemiesza i znowu będziemy w punkcie niemal wyjścia.
1: Bardzo dziękuję za przyjście. Tomasz Drost był naszym gościem ze Stowarzyszenia Komunikacja.org.
22: Dziękuję również. Dyskusje nad wartą w Radiu Vox.

Nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc i seks. Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.
1: Był maj 1980 roku. 11-letnia Walentina Jelikowa kręciła się w pobliżu dworca kolejowego w Kazaniu, stolicy dzisiejszego Tatarstanu. Wcześniej matka wysłała ją do bliskich w Czuwaszi, ale dziewczynka sama zdecydowała się wrócić do domu. Zanim jednak tam dotarła, najpierw chciała zjeść lody. Walentina nie miała pojęcia, że w tym czasie uważnie obserwował ją mężczyzna, który, upewniając się, że dziecko jest samo, zdecydował się podejść i rozpocząć rozmowę. Powiedział 11-latce, że jest jej wujkiem i ma na imię Eliosza. Zapewnił, że widywał ją, gdy była mała i choć długo jej nie widział, od razu ją rozpoznał. Po chwili zapytał, gdzie są jej rodzice. Walentina odparła, że w pracy. Mężczyzna uśmiechnął się szeroko i zaproponował, by w takim razie poszła z nim na ogródki działkowe na obrzeżach miasta, gdzie będzie mogła zjeść trochę truskawek. Mężczyzna pracował tam jako dozorca i zajmował budynek, który służył mu jako stróżówka. Początkowo dziewczynka była sceptyczna, nie pamiętała tego wujka, ale wydawał jej się na tyle miły, że w końcu zdecydowała się pójść razem z nim. Gdy dotarli na miejsce, drzwi otworzyła zaskoczona kobieta. Nie spodziewała się, że jej partner wróci z dzieckiem. Szybko jednak dała się wplątać w tę grę i przedstawiła się jako ciocia Madina. Zabrała Walentinę do ogródka i razem uzbierały trochę owoców. Godziny mijały, a 11-latka wciąż była w stróżówce u rzekomego wujka. W końcu zmęczona położyła się spać. Madina była za to niespokojna. Nie chciała, by dziewczynce stała się krzywda, dlatego postanowiła, że sama odwiezie ją do domu. Korzystając z okazji, że mężczyzna wyszedł, chwyciła Walentinę za rękę i ruszyła z nią w drogę. Niespodziewanie jednak tuż przed kobietą pojawił się jej partner. Na jego twarzy malowało się zaskoczenie, ale i wściekłość. Natychmiast kazał im wracać do domu. Gdy tylko Madina i 11-latka weszły do środka, mężczyzna zamknął drzwi na klucz i powiedział do dziewczynki, by przeszła do salonu. Partnerka natychmiast podeszła do niego i powiedziała mu:
2: nie pozwolę ci zabić tego dziecka.
1: W odpowiedzi na te słowa mężczyzna z całej siły uderzył Madinę pięścią w twarz. Ta upadła na ziemię i zaczęła płakać. Wtedy partner odparł, że ma milczeć, a sam przeszedł do Walentiny. Uderzył jej głową o ścianę, a następnie rozebrał ją i zgwałcił. Później na oczach 11-latki zaczął ostrzyć nóż. Przerażona dziewczynka zaczęła błagać, by nie robił jej krzywdy, ale morderca pozostawał niewzruszony. Podszedł do dziecka i wbił ostrze w ciało. Doskonale wiedział, jak to robić. Dziewczynka nie była jego pierwszą ofiarą. Zadawał więc cios za ciosem, aż Walentina przestała oddychać. Wtedy mężczyzna wrócił do Madiny, chwycił zrozpaczoną kobietę i przeciągnął ją, wpychając jej twarz w kałuże krwi. Następnie powiedział, że jej nie zabije, choć próbowała ratować 11-latkę. Stwierdził jednak, że partnerka od teraz ma wykradać niemowlęta z wózków, a następnie przynosić je do domu. Zamierzał je zjadać. Pobita i przerażona Madina zrozumiała, że musi jak najszybciej uciec. Sama miała córkę i to właśnie o niej myślała, patrząc na martwą Walentinę. Swoją ofiarę mężczyzna poćwiartował, a następnie wybrane fragmenty ciała zjadł. Madina wiedziała, że jej partner ma nową kochankę. Nie przeszkadzało jej to jednak. Co więcej, postanowiła wykorzystać to zauroczenie. Niedługo po zabójstwie Walentiny spakowała się i wyszła z domu, kierując się do wsi Wasiliewa, gdzie mieszkali jej rodzice. Mężczyzna nie ruszył za nią w pogoń, nie zaczął też desperacko walczyć o odzyskanie kobiety. Zamiast tego skupił się na nowej relacji i pijackich libacjach. Tym bardziej, że jego wybranka, 23-letnia Lidia Fiodorowa, miała bardzo podobne zainteresowania. Uwielbiała pić alkohol i daleka była od dochowania wierności. Choć zamieszkała razem z nowym kochankiem, nie rezygnowała z kontaktów z innymi mężczyznami. Mimo to partner wybaczał jej wszystkie zdrady, awantury, a nawet to, że będąc pod wpływem alkoholu prawie spaliła jego dom. To właśnie dla niej zrezygnował na kilka lat z zabijania i jedzenia ludzkiego mięsa. Ale w końcu i jemu cierpliwość się skończyła. W libacjach często brał udział Anatolij Iwanowicz Nikitin, który był wujkiem Lidii. Również

Gdy Fiodorowa poszła do toalety, mężczyzna powiedział do Nikitina, że należy kobiecie dać nauczkę za wszystko to, co robiła. Anatolij zgodził się, a gdy 23-latka po wyjściu z toalety poszła spać, związali ją i zakneblowali. Wtedy psychopata powiedział do Nikitina, by ten wykorzystał kobietę seksualnie. Znajomy nie protestował. Zgwałcił pijaną Lidię. Po chwili to samo zrobił również jej partner. Później mężczyzna sięgnął po nóż i rozkazał Anatolijowi chwycić ofiarę za nogi. On sam odchylił jej głowę i szybkim ruchem przeciął gardło. Następnie przysunął coś, co przypominało metalowe koryto. Przechylił ofiarę, pozwalając, by do pojemnika wlewała się jej krew. Po wszystkim oskurował ciało, a następnie je poćwiartował. Miękkie części ugotował i zjadł razem z Nikitinem. Co ciekawe, Anatolij przekonywał później, że do wszystkiego został zmuszony i tak naprawdę po zabójstwie Fiodorowej był przerażony tym, co się stało. Nie mógł w nocy spać i panicznie bał się swojego znajomego. Mimo to dalej przebywał w domu mordercy, a dzień po odebraniu 23-latce życia razem ruszyli do Kazania. Na dworcu kolejowym spotkali matkę Lidii, zapewniając ją, że nie mają pojęcia, gdzie jej córka może się znajdować, ale zadeklarowali, że będą jej szukać. Niedługo potem Nikitin wyjechał i nie wrócił już do wspólnych libacji w Stróżówce. Mordercę zupełnie to nie obeszło. Miał już nowe towarzystwo. Był to Gennadij Ugłow, sąsiad, który również był alkoholikiem. Szybko zaszył się na terenie ogródków działkowych, gdzie mógł pić bez umiaru. W tym czasie jego nowy znajomy spotkał swoją dawną partnerkę, Madinę, na którą zdrobniale mówił Dina. Widząc kobietę, szybko do niej podszedł i zaczął błagać, by do niego wróciła. Zapewnił, że już nigdy więcej jej nie pobije i twierdził, że jego relacja z Fiodorową należy do przeszłości, a on ukarał ją za jej zachowanie. Madina nie potrafiła oprzeć się swojemu byłemu partnerowi i wkrótce potem znów z nim zamieszkała. Początkowo wszystko było w porządku. Mężczyzna starał się sprawiać wrażenie troskliwego i dobrego towarzysza. Wszystko to jednak zmieniło się, gdy podał do stołu obiad. Była to pieczeń. Ale Madina natychmiast się zorientowała, że partner właśnie serwował jej ludzkie mięso. Przyparty do muru mężczyzna wyznał, że spożywali upieczone fragmenty ciała Fiodorowej. Zapewnił, że musiał ją zabić, bo gdy kobieta dowiedziała się, że ten chce ją zostawić, zagroziła, że wyda go milicji, a on nie mógł do tego dopuścić. Dlatego sięgnął po nóż i odebrał jej życie. Jednocześnie wciąż przekonywał, że jedyną kobietą, którą naprawdę kochał, była właśnie Madina. Cała rozmowa zakończyła się wspólnym opróżnieniem kolejnej butelki wina i seksem. W ten właśnie sposób para znów była ze sobą. Wkrótce dołączył do nich Ugłow. Cała trójka piła i zajadała się kotletami oraz pierogami, które kanibal przygotował wcześniej z ciał swoich ofiar. Doszło do zbliżenia między Madiną a Ugłowem, na co zgodził się sam morderca. W zamian za to zażądał, by znajomy przyprowadził do nich swoją sąsiadkę, która niedawno urodziła dziecko. Gennadij zgodził się i niedługo po tym pojawiła się w tym makabrycznym gronie kolejna osoba. Psychopata skupił się na jej piersiach, domagając się, by podała mu mleko, którym karmiła swoje dziecko. Zaczął też układać w głowie kolejny plan. Kobieta miała być następną ofiarą. Ale ta zaczęła podejrzewać, że coś tu jest nie tak i ostatecznie udało jej się uciec ze Stróżówki. Ugłow nie miał pojęcia, że potrawy, które serwował mu znajomy, pochodziły z ludzi. Nie wiedział też, że mężczyzna był tak naprawdę seryjnym mordercą, który na swoje nieszczęście po wypiciu alkoholu nie potrafił dochowywać tajemnic. W trakcie jednej z libacji zaczął opowiadać,

0: o zabijaniu i zjadaniu ludzi, na co Ugłow zareagował ze sporym sceptycyzmem. Nie wierzył, by jego nowy przyjaciel mógł coś takiego zrobić, ale ten przekonywał, że tak właśnie było. Jak mówił?
1: Piłem ich krew, piekłem ich serca, wątroby oraz mózgi. Wczoraj jedliśmy stek z uda Lidii.
0: Gennadij patrzył na mężczyznę oszołomiony, ale nadal powtarzał, że to niemożliwe. Był przekonany, że to jedynie takie pijackie fantazje, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Kanibal, widząc to niedowierzanie, podszedł do beczki, którą miał na działce, wyjął z niej głowę Fiodorowej i pokazał koledze. Opowiedział mu o zabójstwie, a następnie poprosił, by razem pochowali szczątki kobiety. Ugłow natychmiast się zgodził.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: 3 czerwca 85 roku obaj mężczyźni pojechali do Kazania. Tam wypili sporo alkoholu, a gdy chcieli wrócić do domu, Ugłow skorzystał z okazji, że znaleźli się w sporym tłumie i wymknął się, by pobiec na milicję. Tam powiedział o tym, co działo się w Stróżówce, ale ponieważ był pijany, nikt mu nie uwierzył i Gennadij zrezygnowany wrócił na działkę. Na drugi dzień mężczyźni ponownie się spotkali. Rozmawiali o zabójstwie Fiodorowej, co skończyło się tym, że morderca chwycił za butelkę i uderzył u głowa. Chciał go zabić, ale mężczyźnie udało się uciec z budynku. Pobliską drogą przejeżdżał żołnierz, który zauważył rannego nieznajomego. Zaproponował mu pomoc. Gennadij opowiedział mu o tym, co zrobił jego znajomy. Tym razem jednak nie został zignorowany. Wojskowy wysłuchał go z uwagą, a następnie zawiózł na pobliski komisariat. Tam Ugłow został przesłuchany, a milicjanci postanowili pojechać na wskazane przez mężczyznę miejsce. Niemal natychmiast po wejściu do Stróżówki funkcjonariusze poczuli zapach zwłok. Na podwórku odnaleziono fragment ludzkiej skóry, w pomieszczeniu gospodarczym znajdowało się z kolei wiadro, w którym był wytopiony ludzki tłuszcz. Po szybkim sprawdzeniu Stróżówki zabezpieczono też fragmenty dłoni oraz stóp. W środku znaleziono gwoździe, na których morderca podwieszał swoje ofiary. Miał też sporą kolekcję desek i noży, które posłużyły mu do obrabiania zwłok. Przeszukanie terenu zajęło łącznie 3 dni. Z domu wyniesiono 4 worki kości. Dozorca został zatrzymany. Był nim Aleksiej Sukletin. Aleksiej Wasilijewicz Sukletin urodził się 13 marca 1943 roku w Kazaniu. Jego ojciec, Wasilij, zginął w bitwie stalingradzkiej w tym samym roku, w którym Sukletin przyszedł na świat. Wychowywała go więc matka, Galina, która pracowała w wojskowych szpitalach polowych. Aleksiej pierwsze lata swojego życia spędził właśnie w takich miejscach, wśród rannych i martwych ludzi. Według ekspertów, którzy później badali jego życiorys, takie obrazy miały ogromny wpływ na psychikę Sukletina. Morderca miał siostrę, ale niewiele o niej dzisiaj wiadomo. Natomiast z dostępnych informacji wynika, że Aleksiej często włóczył się samotnie po ulicach Kazania. Szybko nauczył się kraść, a według jednej z wersji już w wieku 6 lat zaczął dręczyć zwierzęta. Zabił wówczas kota oraz psa. W szkole Aleksiej radził sobie przeciętnie. Ukończył 8 klas podstawówki, po drodze powtarzając 2 razy rok. Zupełnie się tym jednak nie przejmował. Jego codziennością stała się ulica. Nie było przy nim nikogo, kto odpowiednio pokierowałby jego rozwojem. Brał przykład z innych dzieci, które podobnie jak on, szybko musiały nauczyć się, jak radzić sobie bez rodziców. Dlatego też Sukletin bardzo wcześnie zaczął sięgać po alkohol. Spożywając go, stawał się agresywny i nieprzewidywalny. W lutym 1960 roku po raz pierwszy kogoś zaatakował. Ofiarą była dziewczyna o imieniu Guzel. Aleksiej był pijany, gdy dostrzegł ją idącą chodnikiem. Zaczął do niej krzyczeć, by na niego poczekała, a gdy ją dogonił, zaczął ją dotykać i próbował rozebrać. Dziewczyna walczyła z napastnikiem, na co ten zareagował agresją. Chwycił ciężki przedmiot i uderzył ją w głowę. Guzela upadła, a Aleksiej pochylił się nad nią, rozpinając spodnie. Do gwałtu nie doszło, bo napaść zauważyli 2 młodzi mężczyźni, którzy natychmiast odciągnęli nastolatka, a później przekazali go milicji. Sukletin stanął przed sądem. Był przerażony i nieustannie płakał, błagając o litość. Początkowo sąd skazał go na 10 lat więzienia. Później jednak wyrok ten został skrócony do 2 lat. Za kratkami Aleksiej zyskał pseudonim Aligator. Był wysoki i szczupły, często się garbił. Miał pociągłą twarz z masywną szczęką i dużymi zębami. I to właśnie miał być powód nadania mu takiego, a nie innego przydomka. Gdy Sukletin skończył 18 lat, trafił do kolonii karnej dla dorosłych. To miejsce całkowicie go zmieniło. Stał się bardziej pewny siebie i miał spore problemy z agresją. Za kratkami uczył się od bardziej doświadczonych osadzonych, jak się bronić, ale też samemu zadawać ból. Dlatego też po wyjściu na wolność nie był w stanie uporządkować swojego życia. Zamiast tego niemal natychmiast wpadł w ciąg alkoholowy i wrócił na przestępczą ścieżkę. W 1964 roku razem ze swoim kolegą od kieliszka, Grigorijem Kilikiem, włamali się do mieszkania starszej kobiety w Kazaniu. Była to Maria Czertkowa. Mężczyźni, podając się za pracowników gazowni, dostali się do środka, gdzie natychmiast zastraszyli kobietę. Sukletin związał ją, a następnie wcisnął jej w usta kawałek materiału. Wcześniej zażądał od niej pieniędzy. Gdy nie otrzymał tego, co chciał, uderzył kobietę żelazną figurką w głowę. Ofiara straciła przytomność, co Aleksiej i Grigorij wykorzystali i splądrowali mieszkanie. Znaleźli 80 rubli. Zabrali je i uciekli z lokalu. Maria atak przeżyła. Natychmiast wezwała milicję i dokładnie opisała swoich oprawców. Kilka godzin później obaj mężczyźni zostali zatrzymani w jednym z pobliskich pubów. Znów pili alkohol. Trafili do aresztu, a niedługo potem stanęli przed sądem. Jako recydywista Aleksiej otrzymał wyższy wyrok niż jego wspólnik. Skazano go na 12 lat w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Za kratkami Sukletin wdał się w konflikt z innym osadzonym o pseudonimie Dziadek. Przez plotki i fałszywe oskarżenia Aleksiej szybko spadł na sam dół więziennej hierarchii. Bał się, że może nie przeżyć tej odsiadki, dlatego szybko wszedł w układy ze strażnikami. W zamian za ochronę donosił im o każdym przewinieniu innych osadzonych. W międzyczasie dużo czytał, dzięki czemu, choć nie miał wyższego wykształcenia, w całkiem niezłym stopniu rozwinął swoją wiedzę oraz mowę. To w późniejszym czasie bardzo pomogło mu w uwodzeniu kobiet, które stawały się jego ofiarami. Będąc w więzieniu, przeczytał artykuł o japońskim studencie, który zabił własną narzeczoną, a później ją zjadł. Wtedy po raz pierwszy Aleksiej zetknął się z kanibalizmem. Sukletin wyszedł z więzienia w 1976 roku. Zaczął szukać pracy, która pozwoliłaby mu przetrwać i uniknąć życia na ulicy. Chwytał się różnych zajęć. Był cieślą, stolarzem, a nawet sanitariuszem w szpitalu psychiatrycznym. Później zatrudnił się jako dozorca na terenie ogródków działkowych. Częsta zmiana miejsca spowodowana była zachowaniem samego Aleksieja. Pracodawcy zarzucali mu niekompetencje, nieuczciwość, przywłaszczanie pieniędzy i nadużywanie alkoholu. Dlatego też jego poprzednie próby podjęcia pracy kończyły się zazwyczaj zwolnieniem dyscyplinarnym. W przypadku ogródków działkowych było inaczej. To, co z pewnością udawało się Sukletinowi, to były relacje z kobietami. Z jakiegoś powodu z niezwykłą łatwością potrafił je uwodzić i bardzo często zmieniał kochanki. Wiedział, jak z nimi rozmawiać i jak je oczarować. Sprawiał wrażenie tajemniczego i nieokiełznanego, a jednocześnie niezwykle inteligentnego i oczytanego. Miał szeroką wiedzę i potrafił doskonale pokierować rozmową, nawet jeśli schodziła ona na tematy filozoficzne. Do tego prawił kobietom wiele komplementów i był wobec nich czuły. Aleksiej ożenił się dwukrotnie, miał też dwoje dzieci. Wszystkie jego związki kończyły się jednak burzliwym rozstaniem, bo choć mężczyzna sprawiał wrażenie idealnego partnera, tak naprawdę był sadystą, który znęcał się nad swoimi wybrankami. Nie potrafił też dochować wierności. Stróżówka na terenie ogródków działkowych szybko stała się jego głównym miejscem pobytu. To tam zapraszał kobiety, organizował libacje alkoholowe, a nawet gościł milicjantów, którzy kontrolnie odwiedzali działkowiczów, by dowiedzieć się, czy wszystko w porządku. W ten sposób doskonale uśpił ich czujność, bo za wszelkie włamania i kradzieże na terenie ogródków odpowiadał właśnie Sukletin. Pomagał mu w tym jego wspólnik, Rinat Wołkow. Mężczyzna również był w przeszłości karany. Miał na koncie zarzuty za chuligaństwo, gwałt oraz kradzież. Był więc doskonałym towarzyszem dla Aleksieja. W 1979 roku morderca poznał Madinę Szakirową. Kobieta była młodsza od niego, urodziła się w 1956 roku w ubogiej rodzinie pochodzącej ze wsi Wasilijewo. Była cicha i wycofana. Niewiele czytała i z pewnością nie miała takiej wiedzy jak Aleksiej. Nie lubiła pracować i unikała jakichkolwiek zobowiązań. Była rozwódką i wychowywała samotnie córkę. Poznała Sukletina na stacji kolejowej, gdy oboje czekali na pociąg. Szybko zwróciła uwagę na mężczyznę, który nieustannie jej się przyglądał. Spodobało jej się to. Do tej pory nie miała szczęścia w relacjach. Gdy była młodsza, wyjechała do pracy do Uzbekistanu. Obiecywano jej bezpieczne i dobrze płatne zajęcie przy zbieraniu owoców, ale na miejscu okazało się, że czeka na nią stanowisko w fabryce. W ściągnięciu jej do Uzbekistanu pośredniczył jej wujek, który załatwił jej pokój w hostelu. Zajmowały go również inne pracownice, a jedna z nich, 34-letnia Tamara, w trakcie wspólnego picia alkoholu, wykorzystała ją seksualnie. To zdarzenie mocno wpłynęło na Dinę, która o wszystkim opowiedziała swojemu wujkowi. Ale ten zamiast pomóc dziewczynie, sam ją zgwałcił. Miesiąc później Szakirowa spakowała się i wyjechała do Kazania. Marzyła o wielkiej miłości i partnerze, który wyglądałby jak gwiazdor francuskiego kina Alain Delon. Ale to pragnienie nigdy nie zostało zrealizowane. W wieku 20 lat Dina poznała Rashida, który szybko znudził się partnerką, a gdy ta zaszła w ciążę, zostawił ją. Wcześniej namawiał ją na aborcję, ale kobieta nie chciała o tym słyszeć. Po tym, gdy Rashid ją zostawił, Madina całkowicie się załamała. Zaczęła nawet rozważać samobójstwo. Po narodzinach dziecka próbowała jednak znów poukładać sobie życie.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia łowca ofiara.
1: Relacja kobiety i sukletina wypełniona była alkoholem i seksem. Wkrótce zaczęli też razem planować przestępstwa. Pierwszą ofiarą pary stał się znajomy Aleksieja, Rinat Wołkow. Zmusili go, by razem z nimi zaczął atakować taksówkarzy. Plan był prosty. Madina jechała do Kazania, a następnie późno w nocy łapała taksówkę i wracała do sukletina. Po drodze żaliła się taksówkarzowi, że jej mąż ją zdradza. W ramach rewanżu proponowała mężczyźnie seks. Gdy ten się zgadzał, zapraszała go do domu, a wtedy nagle w sypialni pojawiali się sukletin oraz Wołkow, którzy udawali męża i brata Szakirowej. Rinat przynosił aparat i robił taksówkarzowi zdjęcia z Diną, a następnie szantażowali mężczyznę, żądając 200 rubli. W przeciwnym razie zdjęcia miały zostać rozpowszechnione. Działalność tria zaczęła się sypać, gdy Aleksiej wdał się w romans z pasierbicą Riata. Co więcej, mężczyzna zaczął mówić o kanibalizmie i sugerował, że to samo można by zrobić właśnie z młodą dziewczyną. Wołkow rzucił się na wspólnika z pięściami i w ten sposób zakończyło się wspólne szantażowanie taksówkarzy. W tym czasie sukletin zaczął coraz mocniej fascynować się Jeanem Bedelem Bokassą, środkowoafrykańskim dyktatorem podejrzanym o torturowanie i zjadanie ludzi. Aleksiej nieustannie czytał też o Kubie Rozpruwaczu. Fantazjował o kanibalizmie i wyobrażał sobie, jak gwałci, a następnie ćwiartuje młode kobiety. Jego myśli krążyły wokół takich obrazków, aż wreszcie zdecydował, że będzie musiał wcielić je w życie. Podzielił się tymi marzeniami ze swoją partnerką. Powiedział jej, że zamierza zabić, a następnie zjeść jej przyjaciółkę Ludmiłę. Gdy kobieta odwiedziła Szakirową, Aleksiej najpierw uprawiał z nią seks, a później zaczął planować morderstwo. Zapobiegła temu jednak sama Madina, za co partner brutalnie ją pobił. Mimo tej porażki Aleksiej nie zamierzał rezygnować ze swoich planów. I w 1979 roku dokonał swojego pierwszego zabójstwa. W listopadzie mężczyzna poznał 22-letnią Jekaterynę Osietrową, która była bezdomna, a według niektórych źródeł zajmowała się też prostytucją. Sukletin spotkał ją w Kazaniu i zaprosił do swojej stróżówki. Tam zaproponował kobiecie alkohol, a Szakirową przedstawił jako swoją siostrę. Nieświadoma zagrożenia Jekaterina chętnie dołączyła do fałszywego rodzeństwa, a po wspólnym piciu Aleksiej zaproponował jej przejście do sypialni. Po seksie Madina zaprosiła kobietę do kuchni. Wtedy sukletin chwycił za młotek, który owinął materiałem, i z całej siły uderzył Osietrową w głowę. Następnie przeniósł kobietę, położył częściowo w metalowym korycie i tam poderżnął jej gardło. Jekaterina nie zginęła od razu. Zanim zmarła, Aleksiej nalał jej krew do szklanki i zaczął ją pić. Do tego samego zmusił też Szakirową. Później powiedział:
2: w końcu osiągnąłem to, do czego dążyłem całe życie. Osiągnąłem swój cel. Teraz pokażę ci coś, czego nigdy nie widziałaś. Serce. Nie bój się zmarłych, bój się mnie.
1: Gdy upewnił się, że Osietrowa już nie oddychała, morderca przybił jej ciało do belki i zaczął ciąć kawałek po kawałku. Wyjął serce, wątrobę, płuca, odciął też język i wszystko to usmażył z cebulą, a potem zjadł. Madina zmieliła resztki i przygotowała na ich bazie barszcz oraz pierogi. Sama również dopuściła się kanibalizmu, choć zapewniała, że została do tego zmuszona. A widok rozcinanego ludzkiego ciała sprawił, że prawie zemdlała. Według niej, gdy próbowała uciec tej nocy od Aleksieja, ten zdołał ją zatrzymać. Poporcjowane mięso trafiło do zamrażarki. W Fragmenty, których Sukletin nie chciał spożywać, rzucił psom. Rozczłonkowanie zwłok Jekateryny zajęło mordercy łącznie 5 godzin. On i Madina jedli je przez kolejne 2 miesiące. 13 stycznia 80 roku kanibale spotkali na dworcu w Kazaniu 2 kobiety, Tatianę i Jelenę. Zaprosili je do siebie i poczęstowali jedzeniem oraz alkoholem. Aleksiej skupił się na Tatianie, która była dużo tęższa od swojej koleżanki. Gdy Jelena, całkowicie odurzona alkoholem, poszła spać, Sukletin najpierw uprawiał seks ze swoją przyszłą ofiarą, a później uderzył ją trzonkiem siekiery w tył głowy. Gdy Tatiana już nie żyła, mężczyzna poszedł po swoją partnerkę i wspólnie poćwiartowali ciało. Jeleny nie zabili, uznając, że była zbyt chuda, by ją zjadać. Gdy kobieta rano się obudziła, para oznajmiła jej, że Tatiana wyjechała już do Kazania. Jelena wyszła więc z domu i pojechała do miasta. Z kolei Madina, wykorzystując paszport ofiary, wypożyczyła magnetofon, podając się właśnie za Tatianę. Trzecią ofiarą psychopaty była 15-letnia Riezieda Galimowa. Dziewczyna na co dzień mieszkała w akademiku w Kazaniu. Jej matka nie żyła, a ojciec był alkoholikiem. Nastolatka sprawiała też sporo problemów, a w lutym 80 roku zdecydowała się na ucieczkę z akademika. W międzyczasie ukradła też sąsiadce sweter. Później poznała Sukletina, któremu zwierzyła się ze swoich problemów mieszkaniowych. Ten zaproponował, by zatrzymała się u niego. Na miejscu podał dziewczynie alkohol i nakarmił ją kotletami z ludzkiego mięsa. Gdy Rezieda nie była w stanie już za bardzo chodzić, Aleksiej zabrał ją do łóżka i wykorzystał seksualnie. Później uderzył ją młotkiem w głowę, pozbawiając ją życia. Po zabójstwie morderca oskalpował ofiarę, usunął fragment czaszki i wyjął mózg. Jak tłumaczył swojej partnerce, chciał spróbować czegoś nowego. Polecił Madinie, by usmażyła mózg na patelni, ale to ostatecznie się nie udało. Szakirowa mówiła śledczym, że widząc to wszystko, zbierało jej się na wymioty. Wykonywała jednak polecenia, obawiając się nieprzewidywalnego partnera. Nie przeszkadzało jej to jednak w tym, by zabierać rzeczy należące do ofiar. W przypadku Galimowej był to sweter, który dziewczyna ukradła, uciekając z akademika. Miesiąc później Aleksiej przyprowadził do domu 23-letnią Nadjeżdżę Sitiawinę. Kobieta, delikatnie mówiąc, prowadziła rozrywkowy styl życia. Często wsiadała do samochodów obcych mężczyzn, z którymi później uprawiała seks. Była wysoką blondynką, która natychmiast zwróciła uwagę Aleksieja. Otwarcie mówiła o seksie i dzieliła się swoimi doświadczeniami, co sprawiało, że morderca był coraz bardziej zauroczony nową znajomą. A z tego z kolei niezadowolona była Madina, czująca na plecach oddech konkurentki. Jej obawy były słuszne, bo Sukletin postanowił nawet porzucić dotychczasową partnerkę i związać się z młodą Nadjeżdżą. Ale wszystko zmieniło się po tym, jak między parą doszło do awantury. 23-latka uderzyła Aleksieja, na co ten postanowił odpowiedzieć w jedyny sposób, jaki znał – zabójstwem. Wykorzystał chwilę nieuwagi kobiety i podobnie jak pozostałe ofiary, jej również odebrał życie, uderzając ją w głowę. Ciało rozczłonkował, a Madina triumfalnie napiła się jej krwi. Aleksiej również spijał krew z podciętego gardła kobiety. W maju 1980 roku Szakirowa i Sukletin spotkali na dworcu kolejowym 19-letnią Natalię Szkolnikową, przyjaciółkę zamordowanej Nadjeżdży. Kobieta była bezdomna po tym, jak zwolniono ją z fabryki. W zamian za pieniądze Natalia uprawiała seks z mężczyznami, pozwalając im robić wszystko to, na co mieli ochotę. Mogli nawet przypalać na jej ciele papierosy. Sukletin zaprosił nastolatkę do domu. Tam nawiązał z nią romans, mimo wyraźnego sprzeciwu Madiny, którą Aleksiej ponownie przedstawił jako swoją siostrę. Przebywając u Sukletina, Natalia znalazła ubrania należące do Nadjeżdy. Aleksiej stwierdził, że przyjaciółka zostawiła te rzeczy tylko na przechowanie. Chwilę później zabił dziewczynę i wspólnie z Szakirową poćwiartowali jej ciało. W pewnym momencie Aleksiej zaczął naciskać na partnerkę, by sprowadziła do domu dziecko, które będzie mógł zabić, a następnie zjeść. Szakirowa jednak za każdym razem odmawiała, za co była wielokrotnie bita. Sukletin w końcu sam próbował uprowadzić dziecko, między innymi córkę swojego znajomego, którą zgwałcił. Do porwania ostatecznie nie doszło. Najmłodszą ofiarą psychopaty była 11-letnia Valentina.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Co ciekawe, milicjanci jeszcze przed zatrzymaniem Sukletina byli w jego domu. To po tym, jak zaginęła Lidia Fiodorowa. Mundurowi ustalili, że to właśnie z Aleksiejem widziana była po raz ostatni, ale mężczyzna zapewnił, że kobieta od niego odeszła i wyjechała. Śledczy uwierzyli w tę opowieść i nie widząc niczego podejrzanego, przestali interesować się Sukletinem. Jego nazwisko wypłynęło po raz kolejny, gdy sąsiad Ugłow opowiedział milicjantom o makabrycznym odkryciu w domu mordercy. Dowody zabezpieczone na działce Aleksieja były przytłaczające. Znaleziono nie tylko ludzkie szczątki, ale również rzeczy osobiste należące do zaginionych kobiet. Sukletin, wiedząc, że nie ma szans na obronę, w trakcie przesłuchania przyznał się do winy i wyznał, że zabił oraz zjadł łącznie 7 osób. Zatrzymana Madina zaprzeczyła, by brała w tym wszystkim udział. Jeden z milicjantów zajmujących się tą sprawą tak pisał w swoich wspomnieniach.
2: Po wyjściu do domu odnaleziono 2 maszynki do mielenia mięsa, siekierę, nóż, deskę do krojenia z rysunkiem przedstawiającym lwa, pawia i nagą dziewczynę. Pierwsze szczątki wykopane w pobliżu okazały się być kocie. Później odnaleziono 3 ludzkie czaszki. Każda z nich była uszkodzona. Niektóre kości zostały ugotowane. Szczątki wysłano do badań kryminalistycznych w celu ustalenia tożsamości i przyczyny śmierci ofiar.
1: Milicjanci nie mieli wątpliwości, że Madina również była zamieszana w kanibalistyczne działanie swojego partnera. Do zabójstw dochodziło wtedy, gdy para mieszkała razem. Dlatego śledczy postanowili zmusić kobietę do mówienia. Przesłuchanie trwało łącznie 6 dni. Wreszcie, przyparta do ściany kobieta zaczęła mówić o tym, co działo się w domu Aleksieja.
3: Kazał mi spuścić całą krew. Mówił to wszystko rozkazującym tonem. Rozmowa z nim była bezcelowa. Nic nie powiedziałam, nie sprzeciwiałam się ani nie próbowałam go odwieść. W takiej sytuacji po prostu by się mnie pozbył i tak mnie nie posłuchał. To nie jest typ człowieka, który słucha kogokolwiek. Zawsze robił wszystko po swojemu. To wszystko było przerażające. Żadne słowa nie są w stanie opisać takiego okrucieństwa. Sama nikogo nie zabiłam, choć przyznaję, że byłam wspólniczką Sukletina. Gotowałam wodę, a po zabójstwach pomagałam wieszać ciała na gwoździu lub belce do późniejszego uboju. Kroiłam mięso i przygotowywałam potrawy. Po morderstwach dokładnie sprzątałam dom, żeby ukryć ślady krwi. Przywłaszczyliśmy sobie część rzeczy zmarłych. Od Iwarionowej wzięłam płaszcz, sprane dżinsy i chustę na głowę. Od uczennicy zabrałam płaszcz, spódnicę, sweter i buty. Wzięłam tylko dobre rzeczy. Te złe spaliliśmy. Sukletin jest bardzo przebiegłym i okrutnym człowiekiem. Potrafiłby zabić i zjeść własną matkę. Sprawia mu to przyjemność. Ten potwór próbował mnie zabić 3 razy. Patrzył na kobiety jak na mięso. Czasami szliśmy ulicą, a on miał zwyczaj szacowania, ile kilogramów mięsa i tłuszczu jest w danej kobiecie. Kiedy widział, że któraś jest ogromna, nie mógł powstrzymać podziwu. Piękne kobiety wywoływały w nim wściekłość. Te inteligentne, do których bał się podejść. Uwielbiał ze mną o nich rozmawiać i fantazjować o seksie z nimi. Zawsze w perwersyjny sposób. A potem mówił o krojeniu i zjadaniu. Zwykle zwracał się do mnie. Dina, uważaj, mięso idzie z prawej. Nie umniejszam swojej odpowiedzialności za te zbrodnie, ale Sukletin wciągnął mnie we wszystkie z nich. Bałam się. Lepiej zostać zastrzelonym, niż być zjedzonym przez niego.
1: Początkowo Aleksiej próbował bronić Madinę, zapewniając, że partnerka nie miała ze zbrodniami nic wspólnego. Gdy jednak dowiedział się, że kobieta przyznała się do winy, zmienił swoją wersję wydarzeń i przestał kryć Szakirową. Kanibal próbował nawet zarobić na swoich zbrodniach i zażądał 50 rubli, papierosów i herbaty za ujawnienie miejsc, w których znajdują się szczątki wszystkich ofiar. Gdy śledczy nie wyrazili na to zgody, Sukletin całkowicie odmówił udziału w przesłuchaniach. Później groził, że będzie zabijał swoich współosadzonych. Kanibal trafił na badania psychiatryczne. Sam był przekonany, że zostanie uznany za niepoczytalnego i trafi w ten sposób do szpitala. Opowiadał o tym, że zabijając swoje ofiary, pomagał oczyszczać świat, bo odbierał życie prostytutkom.
4: Pomagałem społeczeństwu, oczyszczając je z niemoralnych elementów, że tak powiem. Nie, nie żałuję ich. Lubię kobiety. Są dobre w łóżku. Chciałem spróbować, jak smakują. Czym jest dla mnie Bóg? Jestem swoim Bogiem i diabłem. Właściwie boję się śmierci. Nie chcę teraz umierać. Nie żyję wystarczająco długo.
1: Badanie, któremu poddany został Aleksiej, wykazało, że przejawia on cechy psychopatyczne. Egocentryzm, okrucieństwo, mściwość, ale potrafił kontrolować swoje czyny. Na obserwację psychiatryczną trafiło też dwoje pozostałych zatrzymanych, Szakirowa i Nikitin. W przypadku całej trójki biegli uznali, że są poczytalni i mogą odpowiedzieć za swoje zbrodnie przed sądem. Sukletin próbował wpływać na całe śledztwo i je opóźniać. Dlatego też przyznawał się do zbrodni, których nie popełnił. Prokuratura wykazała jednak, że morderca składał fałszywe zeznania tylko po to, by oddalić od siebie widmo kary. Proces kanibala i jego wspólników ruszył w kwietniu 1986 roku. Sędzia zgodził się na to, by Aleksiej mógł palić papierosy w trakcie rozpraw. Miało to pomóc w jego uspokojeniu i rozluźnieniu, tak by nakłonić go do przyznawania się do winy. I opłaciło się, bo Sukletin przyznał się do zamordowania 7 osób. Zapewnił jednak, że żadnej z nich nie wykorzystał seksualnie. W trakcie rozpraw morderca był spokojny i z ogromną przyjemnością opowiadał o swoich makabrycznych zbrodniach. Głęboko wierzył w to, że nie zostanie skazany na karę śmierci, bo w jego odczuciu jego działania pomagały usprawnić społeczeństwo. Proces trwał łącznie kilka miesięcy. Sukletin przyznał się do 15 morderstw, a prokuratura oskarżyła go o 20. Matka Aleksieja odmówiła wynajęcia adwokata dla swojego syna. On sam poprosił kobietę o wybaczenie i podarował jej jabłko. Sędzia nie miał jakichkolwiek wątpliwości co do winy Aleksieja i 18 kwietnia 1986 roku skazał go na karę śmierci przez rozstrzelanie. Prokuratura domagała się kary śmierci również dla Szakirowej, ale w jej przypadku sąd okazał się łaskawszy. Wziął pod uwagę jej skruchę, a także fakt, że Aleksiej zmuszał ją do określonego zachowania, grożąc jej przy tym śmiercią. Dlatego też kobieta została skazana na 15 lat więzienia. Taki sam wyrok usłyszał Anatolij Nikitin, który odpowiadał za współudział w zabójstwie Lidii Fiodorowej, a na 7 lat więzienia za wymuszenia skazano Rinata Wołkowa. Szakirowa początkowo trafiła do kolonii karnej w Kozłówce, gdzie zyskała pseudonim Dina Maszynka do Mięsa. Współosadzone dotkliwie dawały jej odczuć, że nią gardzą i nie traktują jak równej sobie. Odmawiały przebywania z nią w jednym pomieszczeniu, mówiąc, że nie będą przebywać obok kanibala. Po wyjściu na wolność Madina w rozmowie z dziennikarzami przyznała, że rodzina ją odtrąciła, a ona sama starała się unikać kontaktów z ludźmi. Aleksiej Sukletin został rozstrzelany 29 czerwca 1987 roku w Kazaniu, choć niektóre źródła mówią, że był to lipiec. Jego historia wstrząsnęła lokalną społecznością. Sąsiedzi w zemście spalili jego dom, choć później przyznali, że zawsze był dobrze postrzegany. Uchodził za inteligentnego i oczytanego człowieka, który potrafił zrobić wiele rzeczy. Jak się jednak okazało, miewał dziwaczne zachowania. Na przykład mijające dzieci nazywał je kotletami i mówił, że je upiecze. Co więcej, sam częstował sąsiadów swoimi potrawami przygotowanymi z ludzkiego mięsa. Aleksiej wyznał, że w przypadku pierwszej zbrodni początkowo nie planował dokonać kanibalizmu. Chciał za to nakarmić szczątkami swojego psa. Zjadł mięso pod wpływem chwili i alkoholu, a później rozsmakował się w tym. Jak stwierdził, najbardziej lubił jeść kobiece piersi. Zapewniał, że nigdy nie rąbał ciał siekierą jak rzeźnik. Wszystkie fragmenty ćwiartował nożem, doskonale orientując się w ludzkiej anatomii. Przed śmiercią Aleksiej Sukletin zajmował się rękodziełem. Stworzył z okruchów chleba małe damskie buciki, które podarował jednemu ze śledczych. Innemu z kolei wręczył zdjęcie z własnym podpisem, który brzmiał:
4: ku pamięci mojego pierwszego spotkania z kanibalem.
1: W chwili śmierci Sukletin miał 44 lata.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Ofiara.
5: Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję. Wioletta Tomczak, Polska 2050, posłanka, nieprawdaż?
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: I ostatnio ambasadorka marki, powiedziałbym tak elegancko, projektu, żeby ZUS płacił L4 kobietom w ciąży. To ma znaczenie, bo jeżeli płaci pracodawca, to ma gorszy humor, a jak płaci ZUS, to pracodawca ma świetny humor, łatwiej zajść w ciążę.
2: Tak naprawdę widzimy, że powinniśmy zawalczyć o polską demografię i tutaj potrzeba systemowych rozwiązań na wielu płaszczyznach, bo oczywiście dostęp do żłobków, do opieki, co zrobić z tym maluchem w momencie, kiedy sami chcemy i powinniśmy wręcz, bo to jest dobre dla kobiet, czy dla ojców także, wrócić na rynek pracy, ale bardzo często młode kobiety, sama przez to przechodziłam, spotykają się z tym, że gdy szukają pracy, to właśnie niektórzy pracodawcy, patrząc na to, że jest w wieku rozrodczym, że dopiero co założyła rodzinę albo ma stałego partnera i z dużym prawdopodobieństwem będzie myślała o tym, żeby powiększyć tą rodzinę albo zaś w pierwszą ciążę, obawiają się zatrudnić taką kobietę, bo właśnie boją się tego, że będą musieli pokrywać koszty związane z tym, że...
1: Przez 30 chyba 3 dni, prawda? 32.
2: Dokładnie tak, że kobieta będąc w ciąży dość często chodzi na zwolnienia lekarskie i jest to związane po prostu z tym, że przechodzi trudno te pierwsze momenty ciąży.
1: W mediach społecznościowych oraz w innych wypowiedziach innego typu chwali się pani tym, że może pani pochwalić tak wiele posłanek i tak wielu posłów ze wszystkich klubów, które są w Sejmie, wszyscy murem za panią.
2: Zresztą wszyscy murem za naszym projektem, bo akurat wnioskodawcami są tutaj moi koledzy Piotr Strach i Piotr Górnikiewicz, ale tak, jest to projekt Polski 2050, w którym to od pierwszego dnia chcielibyśmy, żeby ZUS pokrywał składki i...
1: Czyli tak zwana dobra wiadomość.
2: Tak.
1: I musi pani walczyć z wiadomością, powiedziałbym, mniej dobrą, że któryś z lekarzy Polski, 28-latek z Koalicji Obywatelskiej na dodatek zarobił mnóstwo pieniędzy i to wygląda na to, że nieraz po prostu kręcąc lody, mówiąc kolokwialnie. Myśli pani, że wygracie z tym przekazem o chytrym lekarzu?
2: Ale tutaj tak naprawdę ja się podłączam pod właśnie działania mediów, które to ujawniły i bardzo za to dziękuję, bo takie patologiczne sytuacje w polskim publicznym systemie

0: opieki zdrowotnej nie powinny mieć miejsca. Ten lekarz średnio dziennie pracował 11 godzin w bardzo odpowiedzialnej praktyce lekarskiej właśnie w 3 szpitalach i w 1 przychodni. No, nawet nam, politykom, którzy nie mamy normowanego czasu pracy, myślę, że nie zdarza się codziennie pracować 11 godzin.
1: Dzisiaj czytałem wypowiedź rezydenta młodego, który mówi tak, no ja po 24 godzinach się boję już podejmować decyzje. Jak to jest możliwe, że ktoś, bo tam był taki przypadek tego młodego lekarza, 96 godzin dyżuru. Ale tu chyba możemy otworzyć cudzysłów, wziął.
0: Znaczy, wiemy, że też dyżur lekarski nie jest równy takiej praktyce bardzo mocno angażującej lekarza w to, że cały czas musi być przy pacjencie i nad nim czuwać. Ten lekarz też koordynował pracę innych lekarzy i właśnie odpowiadał za te kwestie bardziej administracyjne, co nie zmienia faktu, że wynegocjował sobie tak horrendalne stawki, że
1: to
0: ja jako posłanka także będę starała się dowiedzieć, z czego to wynika.
1: Czy przypadek tego lekarza pokazuje gnicie okolicy obywatelskiej, czy też jest po prostu wypadkiem przy pracy? Pani, tak użyję tego górnolotnie tytułu, jako wiceszefowa Komisji Zdrowia, będzie po prostu chyba pytana o coś więcej niż o taką reakcję, panie redaktorze. To się nigdy nie powinno zdarzyć. No nie powinno, ale Rafał Trzaskowski, w polskim systemie ochrony zdrowia jest ta komplikacja, że jest wielu ojców sukcesu, mówiąc nieco żartobliwie. Rafał Trzaskowski jako samorząd robi oczywiście kontrolę w Szpitalu Południowym. To jest taki szpital, w którym, jak się wydaje, Koalicja Obywatelska mocno zapuściła korzenie. I dzisiaj czytamy u Patryka Słowika znowu artykuł w Kanale Zero, że są tacy posłowie, posłanki Koalicji Obywatelskiej, którzy na tym SOR-ze traktowani byli jakoś szczególnie dobrze. Szybka ścieżka, ponowione badania, kolonoskopia. Nawiasem mówiąc, kolonoskopia zawsze powinna być zrobiona bardzo szybko, ale często się, na ogół się zdarza, że się czeka na nią tygodniami, czasem miesiącami. A jak przyszła osoba z Koalicji Obywatelskiej, to czekała bardzo krótko. Czyli jakby to powiedzieć, zaczyna to wyglądać na taki mały układzik, nie? I Rafał Trzaskowski chce to zbadać. No i widzi pani... Pani komentarz, czy Rafał Trzaskowski zbada to do korzenia, czy też powie, no był jeden pan, który był bardzo chytry, bardzo przykra historia.
0: Bardzo chętnie pomożemy panu prezydentowi Trzaskowskiemu to zbadać, bo będąc parlamentarzystami także mamy inicjatywę kontrolną i możemy tutaj ją podjąć. Ja oczywiście wystąpię z interpelacją do Ministerstwa Zdrowia, żeby dowiedzieć się, czy Ministerstwo Zdrowia planuje inne rozwiązania, które właśnie będą mogły nam zatrzymać te bardzo wysokie wynagrodzenia, bo one naprawdę już się robią patologiczne. Wiemy, że wczoraj rząd przyjął ustawę, która monitoruje przez Agencję Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji właśnie te wynagrodzenia lekarzy, tak by wiedzieć, z których źródeł one wpływają i jak wysokie są, żeby to później mogło oddziaływać na to, jak wyceniać różnego rodzaju świadczenia, ale to jest zdecydowanie za mało. I w przypadku tego lekarza i tego, o czym media i słusznie, i za to naprawdę bardzo dziękuję, dowiadują się, że jest jakaś szybka ścieżka, że jest jakaś możliwość właśnie większego pakietu badań, że ktoś jest traktowany priorytetowo. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy mamy prawo do ochrony życia i zdrowia. I tutaj jedyna ścieżka, która nas powinna obowiązywać, to jest tak zwany triaż, czyli w momencie, kiedy przyjeżdżamy na SOR i potrzebujemy bardziej pilnie pomocy, to wtedy jesteśmy właśnie tą pomocą szybciej potraktowani niż pacjenci, którzy mogą kilka godzin na tą pomoc poczekać.
1: Kto by pomyślał, że czasami ścieżka może być aż tak szybka? Mam taką rubryczkę, trochę satyryczną, kto by pomyślał. No i czytam u Patryka Słowika, wrzesień 2025 rok, 7.16, SOR, oczywiście Szpitala Południowego, przyjeżdża wpływowa polityk Koalicji Obywatelskiej. Ciekawe, że wybiera Szpital Południowy, a w pobliżu jej miejsca zamieszkania są trzy szpitale bliższe. Ale jakoś intuicja jej podpowiada, że w Szpitalu Południowym to jest najszybsza ścieżka. I rzeczywiście, bo już o 7.30 wykonywane są badania, gdyż lekarz rozpoznał złe samopoczucie pacjenta. Thank you.
0: No to tak naprawdę mamy pierwszy absurd, bo jeżeli ktoś źle się czuje i jest to dzień powszedni, to udaje się do swojego lekarza pierwszego kontaktu, który odsyła go na badania lekarskie. Jeżeli uzna, że jest to konieczne, to daje mu skierowane na właśnie izbę przyjęć w szpitalu, w którym to potraktują go bardziej holistycznie. Jeżeli ma możliwość poczekać, wykonać badania w trybie ambulatoryjnym i wrócić do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, to tak powinien postąpić. Ja tak robię. I w związku z tym to jest w ogóle karygodne, że jeżeli ktoś się źle czuje i jest to polityk, no to pierwsze co jedź do szpitala, bo przez to właśnie szpitalne oddziały ratunkowe są zapchane. Przez to nie...
1: Przez pacjentów, ale poniekąd po to są te SOR-y, żeby tam byli pacjenci, prawda?
0: Oczywiście, ale tam powinni być pacjenci, którzy potrzebują pomocy w stanie nagłym. To nie powinni być pacjenci, którzy mogą właśnie taką pomoc otrzymać w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej albo u swojego lekarza pierwszego kontaktu. I to jest niezwykle ważne, żebyśmy my jako politycy, jako media, także o tym informowali i do tego namawiali, bo nawet jeżeli to nie jest czas od poniedziałku do piątku, od 8 do 18, no to mamy nocną i świąteczną opiekę chorych i tam powinniśmy właśnie także udawać się w momencie, kiedy źle się poczujemy.
1: A nie uważa pani, że należałoby jednak nacisnąć na Ministerstwo Zdrowia z taką propozycją wniosków personalnych? Ja wiem, że czasami jest tak, że personalne zmiany nie zmieniają istoty systemu i są tylko działaniem tak pod publiczkę, żebyśmy wiedzieli, że ktoś zły poniósł jakieś konsekwencje. Ale może w tym wypadku minister, wiceminister zdrowia, czy panie minister zdrowia, wiceminister zdrowia, ktoś odpowiada za to, że gdzieś można tak spokojnie te supełki sobie wiązać.
0: Nie, mimo tego, że pani minister zdrowia nowa, Jolanta Sobierańska-Grenda objęła ten urząd od blisko 10 miesięcy, o ile mi wiadomo, i zmienili się w znacznej mierze wiceministrowie, to nie uważam, że akurat oni ponoszą odpowiedzialność za taką patologię, bo ona istnieje po prostu w systemie opieki zdrowotnej od bardzo wielu lat. I ta ustawa, o której wcześniej mówiliśmy, czyli monitorowanie tych wynagrodzeń, jest pierwszym z kroków, które powinniśmy podjąć w związku z tym, żeby to uregulować, ale oczywiście tych kroków powinno być więcej. Tylko co najważniejsze, panie redaktorze, szanowni państwo, my w systemie opieki zdrowotnej powinniśmy zmienić tak wiele, że po pierwsze nie starczy na to kadencji, po drugie musimy się umówić naprawdę ponad podziałami, co robimy, w którą stronę zmierzamy, i ta umowa musi obligować wszystkie siły polityczne, także nawet gdyby doszło do zmiany przywództwa na scenie politycznej, to po prostu nikt tej umowy nie zmienia. W przeciwnym razie zawsze będzie tak, że ktoś znajdzie wytrych i ktoś będzie korzystał z tego, że akurat właśnie jego znajomi czy też inne osoby będą mogły korzystać z jakiejś luki prawnej, która została wytworzona.
1: Przemysław Czarnek ma propozycję, jak zdrowie uratować.
2: To coś tutaj zrobić, żeby nie było takich kominów potężnych płacowych w służbie zdrowia?
3: Oddzielenie publicznej od prywatnej służby zdrowia, nowa wycena świadczeń, uzupełnianie rynku czy wakatów lekarskich sukcesywnie i dojdziemy do normalności w tym wszystkim. Będą inne wyceny świadczeń, będzie inna organizacja służby zdrowia, również jeśli chodzi o uregulowanie tego nadzoru właścicielskiego nad poszczególnymi szpitalami.
1: No i widzi pani, to w sumie nie jest takie trudne i wcale nie wymaga wielkiej zgody ponad podziałami. Wymaga tylko zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w wyborach i się od razu poprawi.
0: Polska 2050 także mówi, że i tego oczekujemy, że potrzeba nowej wyceny świadczeń. Rozmawialiśmy na ten temat na klubie z minister zdrowia. Przyznała nam rację i powiedziała, że to już się dzieje. W pewnych procedurach ta nowa wycena świadczeń już została podjęta, ale to się dzieje faktycznie stosunkowo pieszale. Ale chcielibyśmy, żeby to się działo szybciej i sprawniej. Z drugiej strony to, o czym mówi pan Przemysław Czarnek, jeżeli chodzi o tą strukturę właścicielską, także się zadziewa, bo Ministerstwo Zdrowia wraz z koalicją 15 października przyjęło ustawę o konsolidacji szpitali i tak naprawdę oczekujemy tego, żebyśmy na podstawie map potrzeb zdrowotnych mogli zaoferować Polkom i Polakom taki system...
1: Musi pani wytłumaczyć, czym jest mapa potrzeb zdrowotnych.
0: Mapa potrzeb zdrowotnych to jest taki twór, który nam po prostu wskazuje, w których
1: rejonach... To robi ten twór sztuczna inteligencja?
0: Nie, oczywiście to jest na podstawie danych, na podstawie monitoringu usług zdrowotnych, na podstawie różnego rodzaju właśnie badań diagnostycznych wpływają nam informacje dotyczące tego, w jakich regionach kraju, jakie są potrzeby zdrowotne
1: wpływają
0: Polek
1: do pani kieszeni,
0: Polaków.
1: Do pani rąk, czy do komputera?
0: Nie,
1: do komputera, że komputer decyduje na koniec, gdzie są potrzeby X, a gdzie Y.
0: Ale te dane zbierają urzędy marszałkowskie, te dane zbiera Ministerstwo Zdrowia i właśnie we współpracy tworzą się takie mapy potrzeb zdrowotnych i wtedy na przykład Narodowy Fundusz Zdrowia i jego oddziały powinny wiedzieć, że niektóre części kraju ze względu na strukturę demograficzną, na to, że właśnie jest więcej osób w wieku senioralnym albo właśnie młodych ludzi, tutaj potrzebują wzmocnienia geriatrii, a gdzie indziej potrzebują wzmocnienia na przykład interny czy też innych procedur medycznych. I nie ma potrzeby, żeby w każdym powiecie był szpital powiatowy. Może być jeden na przykład na trzy blisko leżące obok siebie powiaty. Ale oczywiście do tej pory...
1: Ktoś ma bliżej z tych powiatów, nie?
0: Niekoniecznie. Dość często zdarza się tak, że po prostu mieszkańcy mają 15-20 kilometrów do szpitala powiatowego, ale żaden ze starostów, który nadzoruje właśnie funkcjonowanie szpitala powiatowego, nie chce zrezygnować ze swojego szpitala powiatowego, no bo on na tym kształtuje swoich wyborców, tak? On im daje ofertę dotyczącą tego, no przecież ja wam zapewniam bezpieczeństwo zdrowotne, które później przekłada się na to, że musi właśnie angażować większe siły finansowe dotyczące tego, by jakiś lekarz chciał pracować na konkretnym oddziale, by dane procedury medyczne tam były wykonywane i wtedy ci dyrektorzy kształtują siatkę płac tak, że przyjdź do mnie, to zapłacę ci 50, 100, 120 zł więcej w porównaniu do mojego kolegi te 20 km dalej, ale wykonuj te procedury medyczne właśnie u mnie, bo ja będę mógł swojej społeczności lokalnej przekazać.
1: Czyli wyborcy są zachwyceni,
0: ofertę.
1: Lekarze są zachwyceni, pielęgniarki są zadowolone.
0: A system nie działa.
1: Bo
0: lekarzy jest za mało, bo tak naprawdę też w pewnym momencie musimy powiedzieć sobie dość i te procedury medyczne nie powinny być wykonywane na tak wysokich właśnie wycenach, bo gdybyśmy skonsolidowali te 2-3 szpitale i na przykład powiedzieli, okej, zostawiasz szpital powiatowy, ale u ciebie jest chirurgia, a u mnie jest kardiologia, to tak naprawdę mielibyśmy ofertę zarówno do mieszkańców jednego, jak i drugiego powiatu. A co najważniejsze w tym wszystkim? My musimy odwrócić piramidę świadczeń zdrowotnych. Czyli teraz wszystkim się wydaje, że najlepiej jest trafić do szpitala i tam zostaną najszybciej i najsprawniej zaopiekowani. A my jako państwo powinniśmy dążyć do tego, żeby danego pacjenta zaopiekować w podstawowej opiece zdrowotnej i w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, bo to jest dla niego bezpieczniejsze, tańsze, szybsze i do tego szpitala powinni trafić tylko ci, którzy naprawdę tego potrzebują.
1: Myślę, że nie chcę oczywiście wkładać kija w szprychy działalności Koalicji Obywatelskiej z innymi podmiotami, ale jakoś bardziej to pani tak z uśmiechem i sprawnie tłumaczy niż Adam Szlapka, który ma taką, ostatnio przynajmniej ma taką zaciętą trochę minę, tak jak zawsze mówi do opozycji. Może oni są pod presją w tym rządzie, nie wiem. Niemniej, wie pani, tak żarty żartami, ale przecież zarówno rzecznik rządu, jak i pani przed chwilą, jak i inne podmioty polityczne mówią o tym, że trzeba trochę przykręcić ten kurek z wydatkami, bo mamy rosnący deficyt, trzeba coś pomyśleć. Jednocześnie państwo składają wniosek o to, żeby podnieść próg podatkowy, czyli realnie, żeby do kasy państwa wpłynęło mniej pieniędzy. Kobietom w ciąży ZUS będzie płacił, a nie pracodawca, to jest obciążenie dla publicznych wydatków, ale za to będzie mniej wpływów do publicznej kasy. A taka logika, powiedziałbym, przedwyborcza, a nie propaństwowa.
0: Nie, to jest logika wskazująca na to, że potrzebujemy odważnych reform, które pokażą, że klasa średnia jest doceniana, a nie jest obarczana właśnie tym sukcesem, który ją dotknął. Bo z jednej strony mamy pewien absurd. Daliśmy podwyżki pielęgniarkom, nauczycielom, ratownikom medycznym. Z drugiej strony...
1: A to źle?
0: Oczywiście, że to było dobre. Uf. Tylko, że w momencie,
1: kiedy... Myślałem, że kariera pani polityczna zgasła na zawsze.
0: Nie, jeszcze śni. To tutaj nie zdążył mi pan redaktor pozwolić dokończyć. Czyli z jednej strony dajemy podwyżki, chcemy, żeby zarabiali więcej, ale z drugiej strony, gdy przychodzi jesień, no to tak naprawdę taki nauczyciel zaczyna się zastanawiać, czy opłaca mu się wziąć nadgodziny u swojego kolegi w szkole, bo ten na przykład musi gdzieś wyjechać, wziąć urlop albo jest na zwolnieniu lekarskim, bo tak naprawdę wynagrodzenie za tę nadgodzinę będzie musiał przeznaczyć na pokrycie podatku, wpadając w drugi próg podatkowy. I właśnie to pokazuje nam, że my powinniśmy zwaloryzować tą ofertę, która jest na rynku, zaproponować coś, co nie będzie dotykało klasy średniej i jako Polska 2050 podchodzimy do tego bardzo odpowiedzialnie, bo wskazujemy źródła finansowania tej reformy. Między innymi kwestie opodatkowania big techów, które w naszym kraju odprowadzają zbyt niskie podatki do budżetu państwa, a bardzo dużo czerpią właśnie z social mediów, z tego, że nas uzależniają od tych social mediów. I też na przykład wskazujemy, że w momencie, kiedy podwyższymy akcyzę na alkohol i przekierujemy ją do systemu opieki zdrowotnej, o co wnioskował prezydent Karol Nawrocki, wetując ustawę o podwyżce akcyzy od alkoholu, no to tak naprawdę wtedy te środki można przeznaczyć na coś innego, bądź też wzmocnić system opieki zdrowotnej.
1: Ponieważ mam też swoje lata, to pamiętam chyba ze 23 dyskusje na temat podwyższenia akcyzy na alkohol, trochę też na papierosy, ale na alkohol bardziej. I tam zawsze pada argument, w sumie ta akcyza jest podwyższana, ale nie aż tak dynamicznie. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze, jeżeli są wysokie ceny alkoholu w Polsce, to zaczyna się szukać alkoholu za granicą i często znajduje. Nie tylko za wschodnią granicą, bo to zależy, tak, są przeliczniki, co gdzie jest, że na Słowacji, a co w Czechach. Może kiedyś nawet w Niemczech. Natomiast jest drugi argument, że no jak są wysokie ceny alkoholu, to rozkwita samodzielna wytwórczość. I jak ona jest drobna, no to Skarb Państwa na tym wiele nie traci. Ale jak staje się masowa, to po prostu dochody spadają. No i co Państwo na to? Bo to łatwo tak powiedzieć. Alkohol szkodzi zdrowiu, rozbija rodziny, niszczy człowieka. Dawaj go opodatkować ile wlezie, tylko potem zysku z tego nie będzie.
0: Panie redaktorze, wiosna 2025 roku rząd wychodzi, przepraszam, nie wiosna, tylko jesień, rząd wychodzi z inicjatywą właśnie nowej mapy drogowej dla podwyżki alkoholu. Te stawki miały wzrosnąć o 30-40 groszy na piwie, o złoty 10 na winie. To naprawdę nie były wielkie kwoty, które by spowodowały, że człowiek jednak by szukał tego alkoholu taniej za granicą, czy też w...
1: zaczął jak go... pije jedno piwo w sobotę, to rzeczywiście, ale jak pije jedno o 9 rano, drugie o 11 i tak dalej, no to mu wychodzi, wie panie, przez miesiąc spora tych złotówek.
0: Nie. Akurat Polacy i ci, którzy piją, także to obserwuję, potrafią pójść do, wcale nie do dyskontu, tylko do innego sklepu, w którym akurat promocji cenowych na alkohol nie ma aż tak dużo i przepłacają i kupują go i tak w takich standardowych cenach, do lokali gastronomicznych także chodzą i wydają pieniądze na alkohol, więc tutaj mnie akurat pan redaktor tymi argumentami nie przekona. To, co zrobiliśmy jako Polska 2050, to złożyliśmy poselski projekt ustawy po wecie pana prezydenta, które to weto wskazywało, znaczy argumenty do tego weta były takie: przekierujcie te nadwyżki na system opieki zdrowotnej, na leczenie i profilaktykę i dajcie więcej czasu, żeby społeczeństwo, producenci, konsumenci mogli się do tego przygotować. To przygotowaliśmy, to złożyliśmy. Było pierwsze czytanie na Sejmie, bardzo późno to pierwsze czytanie się odbyło. Teraz ustawa jest w sejmowej komisji, prawdopodobnie będzie mrożona. Jedyne pocieszenie jest takie, że rząd nie rozkłada rąk, tylko wychodzi z własną nową inicjatywą, która także będzie przekierowywała środki na system opieki zdrowotnej, ale obejmie ta podwyżka alkoholu w głównej mierze tak zwane małpki, co jest stosunkowo dobre, bo jeżeli jeszcze te małpki obejmiemy systemem kaucyjnym, to zrobimy pierwszy krok ku temu, żeby ludzie odczuli to ograniczenie ekonomiczne, które jest niezwykle ważne w zdrowiu publicznym, żebyśmy właśnie doprowadzali do ograniczeń fizycznych i ekonomicznych, jeżeli chodzi o kwestie alkoholowe, bo gdybyśmy chcieli w ogóle zakazać małpek, bo takie głosy też są i społeczeństwo też tego oczekuje, to będziemy potrzebowali bardzo długofalowego procesu notyfikacji, czyli uzgodnień w Komisji Europejskiej i dlatego też na razie wyszliśmy z inną inicjatywą nowelizacji ustawy antyalkoholowej. To się dzieje jeszcze przed przejściem na parlamentarne wakacje. Mam nadzieję, że odbędzie się drugie czytanie w Sejmie poselskich projektów ustaw i co najważniejsze, uda nam się zakazać promocji i reklamy alkoholu, w tym także reklamy piwa, która do tej pory była, i promocji cenowych na to piwo, ale czyli tak zwane 12 plus 12. Być może jeszcze w tym roku będzie dostępne.
1: Że wszyscy wiemy, że będzie duża reklama piwa bezalkoholowego.
0: A i właśnie
1: będzie miał taką samą nazwę, taką samą etykietkę, tylko 00 będzie miał napisane.
0: A i właśnie Polska 2050 jest tym wnioskodawcą, który jako jedyny złożył taki projekt ustawy, w którym także ta kwestia, czyli zakaz promocji i reklamy na piwo 0% zostało ujęte i mam nadzieję, że nasi koalicjanci.
1: Dobrze, to będzie reklama nie piwa, ale biwa. Biwo coś tam 0%, albo to będziemy mieli może jednak ciekawą z punktu widzenia obserwatora walkę smoka wawelskiego z państwem polskim. No, ale a propos walki, już całkiem na serio, tutaj żeśmy wygrzebali taki cytat inspirujący z 23 stycznia 2022 roku. Może być eskalacja w moim zakresie, ale raczej niewielka wojna. Rosja nie chce wojny, która przyniosłaby jej bardzo duże koszty ekonomiczne, także koszty wewnętrzne. Społeczeństwo rosyjskie nie jest dzisiaj gotowe do ponoszenia tych kosztów. Wie pani, kto jest autorem, a to podpowiem, autorką tego cytatu?
0: Nie.
1: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. I teraz pytanie jest podwójne. Pierwsze jest na serio, drugie trochę nie. No, pierwsze jest takie. Bardzo się część klasy politycznej polskiej pomyliła. Najpierw promowaliśmy reset z Polską, bo Amerykanie to wtedy promowali reset i cała nasza intryga polityczna polegała na tym, żeby ich naśladować. A potem część z naszej klasy politycznej uspokajała. No, jaka wojna? Kto robi dzisiaj wojnę? Rosja nie jest na to gotowa. Czy jeżeli ludzie tak się mylą strategicznie, to powinni rządzić krajem w trudnej sytuacji międzynarodowej, w ogóle w trudnej sytuacji?
0: Tak naprawdę mamy tak wiele zmiennych, że bardzo często dochodzi do tego, że po prostu one wpływają na to, że te nasze oczekiwania, czy to, co przewidzieliśmy, jednak się nie sprawdza. Dlatego też są tworzone...
1: Czy ktoś tak boleśnie nie sprawdził, mamy styczeń, a w lutym wybuchnie wojna, prawda? Czyli w styczniu ktoś ważny przewiduje, że wojna jest mało prawdopodobna, ale okazuje się, że nie tylko jest bardzo prawdopodobna, że wybuchła.
0: Ale pani redaktorze...
1: Coś jest, taki ogon się tam snuje za człowiekiem.
0: Ale pani redaktorze, trzeba przyznać, że wtedy szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, pani minister, nie była osobą, która miała dostęp do jakichkolwiek takich bardziej, jakby to ująć, niejawnych informacji, do których mieli dostęp polscy decydenci. W momencie, kiedy jesteśmy teraz w rządzie, jesteśmy parlamentarzystami, mamy...
1: To wiemy więcej.
0: Tak, bo mamy niejawne posiedzenia Komisji Obrony Narodowej, mamy dostęp do informacji niejawnych i tak naprawdę wiem więcej. W mojej ocenie pani minister wtedy wypowiadała się jako osoba, która po prostu śledzi być może politykę międzynarodową, ale nie ma dostępu do tych danych.
1: Ale przez lata była ambasadorką w Moskwie. Właśnie to nie jest tak, że pytamy kogoś o Koreę Południową i jednak ktoś wie, bo akurat jego znajomi byli w Korei, prawda? I tylko właśnie, że pani minister miała sporo danych, żeby nam powiedzieć, jak będzie, powiedziała odwrotnie. Ja przyznam tylko, że pani myślała, że atakuje tutaj jak żmija. Ja pamiętam, w innym medium rozmawiałem wtedy z Pawłem Solochem, to jest grudzień, wie pani, a zaraz będzie luty. I w tym tym medium pytam Pawła Solocha, wtedy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, czy, no, czy jest do pomyślenia, tak zadałem pytanie, wojna Rosji z Ukrainą. Mówię pół na pół. Ja na niego patrzyłem, miałem oczy jak spotki, bo wydawało mi się, że podkręca atmosferę niepotrzebnie. Jakie pół na pół? Tak myślałem jak pani minister, no ale dlatego jestem skromnym polskim dziennikarzem, a pani minister była ambasadorem w Moskwie i teraz być może będzie, no ale... może będzie kiedyś premierem Polski.
0: Ambasadorem w Moskwie była dużo wcześniej, wtedy była szefą naszego think tanku Strategię Polska 2050, tak naprawdę skupiona na bardzo wielu innych kwestiach dotyczących właśnie budowania programu Polski 2050, więc ja akurat tutaj mocno usprawiedliwiam panią minister, co nie zmienia faktu, że w momencie, kiedy ktoś ma bardzo ważną funkcję publiczną, jest premierem, wicepremierem, nawet my jako parlamentarzyści i ma dostęp do danych niejawnych, to powinien z tego dostępu korzystać.
1: Co w nich jest. Ja tak zawsze powtarzam.
0: Nie mówić, co w nich jest, ale mieć z tyłu głowy właśnie to, co można zrobić, żeby uniknąć tego typu sytuacji, które się wydarzyły.
1: A żeby pozostać w gronie znajomych, Ryszard Petru daje do zrozumienia, że będzie nowa partia, taka wolnorynkowa dla tych, którzy są zmęczeni zbyt mało wolnorynkowym kursem Koalicji Obywatelskiej i jak rozumiem Centrum i jak rozumiem Polskie 2050. Wspierać, nie wspierać, wróżyć powodzenie, wróżyć niepowodzenie.
0: Ja tutaj jestem bardzo neutralna z kolegą przez kilka lat, dokładnie to chyba dwa i pół współpracowałam w ramach klubu Polska 2050, ale też nie widzę jakiegoś bardzo dużego potencjału ku temu, żeby stworzyć nową partię polityczną, bo to jest jednak bardzo duży wysiłek, potrzeba bardzo dużo zaangażowanych ludzi, którzy będą budowali te struktury, odpowiadali za administrację powstającej takiej nowej partii politycznej, więc widzimy, że nawet zapowiadane przez Stowarzyszenie Centrum, przez moje koleżanki i kolegów, którzy stworzyli Klub Centrum, tutaj tworzenie nowej partii politycznej jak na razie się nie kształtuje. Nie słyszę, żeby ktoś w KRS-ie taką partię założył. Być może pozostaną przy samym stowarzyszeniu, więc oczywiście kolega Petru ma do tego prawo i możliwości, korzysta.
1: Wie pani, bo Centrum ma rozpoznawalność marki w granicach 0,1%. Państwo macie lepszą rozpoznawalność marki wielokrotnie, ale poparcie społeczne, sondażowe mieści się między 1% a 2%. Nie trafia już panią szlak na to, że tak jedzie pani łódką, która nie ma motoru?
0: Tak naprawdę robi swoje. Przyszłam do polityki walczyć o wartości i o kwestie, które są dla mnie jako mamy, obywatelki, kobiety ważne. To się po części udaje. Po części widzę, że niestety gierki polityczne również wpływają na to, że pewne tematy są niepodejmowane, bo ja na przykład już dawno bym chciała usłyszeć sprawozdanie nadzwyczajnej komisji do spraw właśnie tych projektów antyaborcyjnych. W związku z tym na pewne
1: to
0: rzeczy...
1: To są proaborcyjne, prawda?
0: Ale projekt Polski 2050 i PSL-u przywraca ten kompromis aborcyjny, który także powoduje, że to właśnie społeczeństwo ma się wypowiedzieć i później prezydent ma związane ręce, jeżeli chodzi o możliwość nieprzyjęcia tego projektu, czy jakby rozwiązania, które społeczeństwo wskaże, więc kwestia tutaj referendum w tej sprawie dla nas przy obecnej i nadal trwającej bardzo mocnej polaryzacji w Polsce jest niezwykle ważna, jeżeli chcemy to uregulować. Więc na pewne rzeczy nie mam przełożenia. Widzę też, że nasi koledzy z innych ugrupowań politycznych, tych mniejszych jak Lewica, jak PSL, również tutaj mimo wielkich wysiłków, bardzo dużej pracy i pana ministra Kosiniaka-Kamysza i pana ministra Klimczaka, który przed chwilą tutaj był gościem, wcale to się nie przekłada na wyższe sondaże i notowania. Tak naprawdę nie mamy wyborów i bardzo dobrze, bo to jest czas wtedy na pracę. I w momencie, kiedy będziemy mogli za rok rozmawiać z naszymi wyborcami. Dla mnie to jest cudowny czas, kiedy mogę po prostu wyjść na rynki, wejść do sklepików, butików, rozmawiać z normalnymi ludźmi, co do których przychodzę, ale jako Wioleta Tomczak i na przykład robię zakupy i się wcale nie ujawniam, że jestem politykiem. To wtedy będziemy im tłumaczyć, co zrobiliśmy, co chcieliśmy zrobić, co się udało, co nie udało, o co jeszcze chcielibyśmy powalczyć. I tak jak w 2023 nikt nie wróżył nam takiej siły przebicia i możliwości wejścia do Sejmu, bo wtedy szliśmy w tym układzie koalicyjnym, tak wierzę, że w przyszłym roku Polki i Polacy nam zaufają.
1: No to taką deklaracją wiary zakończymy. Zakończymy z Wiolettą Tomczak rozmowę Polska 2050.
0: Dziękuję bardzo.

potrebna, mi smo...